0: No to jest absolutnie naturalne, że stoimy w jednym szeregu.
1: Pani rektor?
2: Teoretycznie uczelnie artystyczne nie podlegają pod Ministerstwo Nauki, natomiast praktycznie tak. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym jest jedna i wszystkie uczelnie, nie ma znaczenia jaki to jest resort, podlegają pod jednego ministra. Jesteśmy jednym środowiskiem akademickim, ze sobą współdziałamy, współpracujemy i nie wyobrażamy sobie, żeby nie popierać się wzajemnie, więc jak najbardziej również popieramy ten wniosek.
1: Czyli sądzę, że szkoła filmowa również popiera.
3: Tak, oczywiście. Podlegamy pod ustawę o szkolnictwie wyższym, przy czym u nas dominują nad osiągnięciami naukowymi osiągnięcia artystyczne, które jednak są podlegają ewaluacji właśnie zgodnie z rozporządzeniami ministra nauki i szkolnictwa wyższego, więc właściwie ta działalność w pewnych zakresach jest bardzo podobna do uczelni.
1: A no właśnie, innych. Czyli na tym polega specyfika uczelni artystycznej, że właśnie dokonania artystyczne dominują nad naukowymi, tak, panie rektorze?
0: Tak, i dlatego też nawet podczas ewaluacji uczelni, nasza ewaluacja ma charakter nieco inny niż uczelni pozostałych, tak bym to powiedział, ponieważ ma charakter ekspercki, czyli nie mamy listy czasopism, nasze działania artystyczne podlegają parametryzacji każde z osobna i w pewnej grupie też.
1: A jaka jest w tej chwili kondycja uczelni? No bo wszyscy oczywiście narzekają na brak tych odpowiednich nakładów na szkolnictwo wyższe, na różne sposoby uczelnie sobie radzą. Nie tak dawno rektor Politechniki Łódzkiej mówił o tym, jak to przeróżne energooszczędne rozwiązania trzeba stosować, szukać po prostu pieniędzy wszędzie, gdzie się da. Czy uczelnie artystyczne też stoją przed taką koniecznością? Pani rektor.
2: Tak, i my to robimy. Nie mamy chyba innego wyjścia, ponieważ środki, które uzyskujemy od państwa, które są tak zwaną subwencją, właściwie w większości procentowo są to środki, które są później wypłacane na honoraria dla pedagogów i dla wszystkich pracowników uczelni, a tylko niewielki procent pozostaje na inną działalność.
1: Czyli tak jak w przypadku innych uczelni, lwia część tych subwencji idzie na wynagrodzenie.
2: Tak. No nie ma innego wyjścia, tak jesteśmy rozliczani, jest pewien system, który przelicza te środki i traktowani jesteśmy w identyczny sposób. Mówię oczywiście traktowani w sensie o wszystkich uczelniach i może to jest sprawiedliwe, a musimy sobie radzić na różne sposoby, więc fotowoltaika, czujki, które gaszą światło na korytarzach. To są oczywiście jakieś przykłady, ale no, jesteśmy zmuszeni po prostu to robić. Zresztą chętnie tak działamy, tak, no nic innego jak pewne zasady ekologii nas również obowiązują. I one są naprawdę skuteczne.
1: Filmowa szkoła też musi oszczędzać?
3: Tak, nasza specyfika sprawia, że podobnie jak inne uczelnie, większość subwencji wydajemy na bieżące działanie i na pensje pracowników. Natomiast u nas te pensje też troszkę się inaczej rozkładają, ponieważ poza nauczycielami akademickimi mamy dość dużo osób zatrudnionych w charakterze wsparcia technicznego przy realizacji etiud. Ale oprócz subwencji otrzymujemy z ministerstwa, otrzymujemy również dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację etiud szkolnych. Ponieważ realizacja filmów jest dość droga, nie możemy obarczać kosztami tej realizacji studentów. No, sprawiałoby to, że tylko zamożni studenci mogliby u nas studiować, a tego oczywiście nie chcemy. W związku z tym zabiegamy co roku i otrzymujemy tę dotację na realizację filmów szkolnych dodatkowo.
1: Czyli to jest takie dodatkowe źródło finansowania.
3: Tak, ono oczywiście jest no, dużo, dużo mniejsze niż główna subwencja, ale jest to jedno z dodatkowych źródeł, bo tych źródeł jest więcej. Podobnie jak chyba wszystkie w tej chwili uczelnie, zabiegamy o środki z różnych funduszy publicznych. I mniej więcej 1/3 tego, co w każdym roku wydajemy, pochodzi właśnie z tych dodatkowych funduszy.
1: Ale jakie to są na przykład, można powiedzieć słuchaczom?
3: Na przykład na działalność badawczo-artystyczną otrzymujemy środki, oczywiście to są środki grantowe, więc możemy je otrzymywać, ale nie zawsze otrzymujemy, z regionalnej inicjatywy. otrzymujemy środki, no już od jakiegoś czasu chyba pozostałe uczelnie artystyczne również z Urzędu Marszałkowskiego. Nasi wykładowcy zabiegają o środki grantowe z Erasmusa, to są również środki badawczo-artystyczne, nie tylko związane z wymianą studencką czy z wymianą kadry, ale również na badania i działalność artystyczną. Otrzymujemy też środki ze SWUB-ów, czyli z takiego specjalnego programu Ministerstwa Nauki na utrzymywanie infrastruktury naukowo-badawczej.
1: I to jest 1/3, mniej więcej, słyszę. Tak. Ale to trudno działać, kiedy w perspektywie ma się, że tę 1/3 potrzebną dostanie się albo nie, skoro to jest grantowe, prawda? Czyli to nigdy nie jest pewne.
3: No tak, oczywiście, jak we wszystkich grantach. To znaczy zawsze staramy się, składamy wnioski, staramy się jak najlepiej je przygotowywać. I w ostatnich latach te granty otrzymujemy, ale zawsze istnieje ryzyko, że możemy ich nie dostać. I dlatego szukamy nieustannie, podobnie pewnie jak pozostałe uczelnie, takich alternatywnych źródeł finansowania. Właściwie non-stop sprawdzamy, jakie znowu otwierają się programy, gdzie można by było aplikować. No na przykład w kwestii utrzymania archiwum filmów szkolnych, w którym w tej chwili jest ponad 6 tysięcy etiud od 49 roku zdeponowanych. Duża część z tych etiud jest na taśmach filmowych. Musimy utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których one się znajdują, poddawać te filmy rekonstrukcji. Oczywiście to są bardzo kosztowne zabiegi, natomiast konieczne, żeby to dziedzictwo utrzymać, ale nie mamy stałej dotacji.
1: Potem mamy sławy wielkie i możemy przyglądać się studenckim etiudom tych późniejszych wielkich sław, prawda?
3: Tak.
1: Więc to absolutnie jest konieczne. Jak to jest w przypadku Akademii Muzycznej? Czy jest podobna proporcja tych środków pewnych i tych pozyskiwanych czasowo?
2: Nie wiem, czy to jest proporcja 1/3, bo wydaje mi się, że to jest za dużo, że to w wypadku akurat uczelni muzycznej są te środki mniejsze, ale na pewno z tych strumieni jest oczywiście wiele, ale są to przede wszystkim strumienie projektowe. Są projekty stałe, gdzie planujemy jakby dostęp do tych projektów poprzez wydarzenia, które są w jakimś sensie cykliczne. Na przykład program Muzyczny Ślad, który jest dedykowany dla uczelni muzycznych. Jest to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i on jest co roku. Więc można zaplanować, że do tego programu się przystąpi. Tak samo jak na przykład projekty, które realizujemy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Ale jest też taka instytucja, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która bezpośrednio może nie jest dedykowana ani tylko i wyłącznie dla uczelni artystycznych. Sięgnąć po te środki jest niezwykle trudno, ponieważ one są oczywiście obwarowane pewnymi zasadami, regułami, przepisami. I udało nam się w tym roku na 2 lata, czyli na rok 2006 i 2027, pozyskać środki z programu Spinnaker. Jest to program międzynarodowy i krótkich kursów dla studentów międzynarodowych prowadzonych przez najwybitniejszych pedagogów, tak zwanych mistrzów, bo na tym też kształcenie w uczelniach artystycznych polega. Dodam może jeszcze, że oprócz subwencji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznacza dla nas środki na działalność kulturalną. Środki, no moglibyśmy tutaj myślę, że wiele powiedzieć na ten temat, bo chcielibyśmy, żeby ich było trochę więcej, ale one są i też możemy z nich skorzystać i tak jak w wypadku uczelni muzycznych, na pewno osią takiej działalności to jest właśnie możliwość współpracy z najwybitniejszymi artystami, którzy przyjeżdżają, prowadzą masterklasy z naszymi studentami i dzięki temu ten kontakt cały czas podnoszący ich kwalifikacje jest.
1: Pani rektor, a jak to jest w przypadku takich wydarzeń, które my łodzianie znamy i lubimy, jak Aż Festiwal, zwany Ażet Festiwal, też tak można, jak Muzyka Moderna, czy my możemy być pewni, że te cykle będą się, te festiwale, będą się, sesja Muzyka Moderna kiedyś, teraz festiwal nazywamy,
2: tak,
1: ten
2: tak.
1: Cykl zdarzeń. Mamy pewność, że się będą odbywać?
2: wszystko robimy, żeby się odbywały.
1: A, wszystko robimy.
2: Muzyka moderna bardzo ewoluowała przez wiele lat, no przecież są lata jeszcze moich studiów, więc już nie będę mówiła, ile to jest lat wstecz, ale naprawdę bardzo długo. Bardzo się zmieniła, bardzo na korzyść też, no to jest, idzie się z duchem czasu, to jest chyba oczywiste. Więc bardzo się cieszę, że to jest też w takiej formule festiwalowej, czyli pewnej wymiany myśli artystycznej, tutaj myślimy bardziej o kompozytorskiej, w muzyki naszych czasów, czyli tej muzyki XXI wieku i to jest naprawdę bardzo interesujące. A na Arzyt Festiwal to albo właśnie przekazujemy środki z dotacji na dotacji kulturalnej, albo pozyskujemy środki zewnętrzne, właśnie takie grantowe, tak jak tutaj pani rektor wcześniej wspomniała. No i dzięki temu na razie trwamy. I perspektywy są, plany ogromne, więc mam nadzieję, że to wszystko będzie się realizowało. Nie poddajemy się.
1: Panie rektorze, jak to wygląda, jeśli chodzi o pozyskiwanie dodatkowych, poza subwencjami, funduszy przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi?
0: Wracając do początku tego tematu, to wydaje mi się, że uczelnie artystyczne wydają na wynagrodzenia około od 75 do 90 nawet procent subwencji. Myślę, że my gdzieś na poziomie 80% na te wynagrodzenia wydajemy. Oczywiście tutaj źródła pozyskiwania funduszy, jak tu koleżanki mówiły, pani rektor, są podobne. Działalność kulturalna oczywiście zawsze za mała. To od wielu lat toczą się rozmowy na poziomie KRUA i KRASP-u też tak naprawdę z prośbami o zwiększenie tych funduszy. Ale w przypadku Akademii Sztuk Pięknych mamy takie dosyć dobre źródło dodatkowych funduszy w postaci całego zespołu studiów podyplomowych. To działa już ładnych parę lat i to na wysokim poziomie. Tam oferujemy kwalifikacje cząstkowe, co jest pewnym ewenementem, jeśli chodzi o studia podyplomowe w skali kraju. No, chwalimy się tym, jesteśmy dumni i no, zapraszamy kandydatów na te studia. Co roku, jak widzę, ku memu zadowoleniu, to zainteresowanie nie spada, wręcz odwrotnie, tworzą się nowe. I to jest, tak jak powiedziałem, naprawdę poważne źródło dodatkowego przychodu. Oczywiście przy organizacji takich imprez jak Łucian Fashion, czy New Media Days, czy innych, na przykład konkursów strzemińskiego, korzystamy ciągle z pomocy Urzędu Marszałkowskiego, czy Urzędu Miasta. Ale jest to źródło bardzo, bardzo ciekawej współpracy, ale ciągle tych środków jest za mało. Niestety.
1: Chciałoby
0: ale
1: się
0: to
1: więcej.
0: Tak, chciałoby się więcej. I jeszcze no, nie sposób nie pamiętać o wspaniałych sponsorach, którzy są z nami od lat. Podobnie Lotz Arte, Fundacja Lotz Arte wspiera nas w wielu działaniach konkursowych.
1: Ja się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że uczelnie artystyczne są też takimi silnymi ośrodkami kultury, że ASP ma kilka swoich galerii, nie tylko zresztą w przestrzeni uczelni. Piotrkowska 68, tam zresztą w tej chwili można oglądać bardzo ważną wystawę Continuum, czyli twórczości emerytowanych profesorów. To jest w ogóle bardzo ładne. Chyba trzeci raz jest taka wystawa, która pozwala nam cały czas mieć kontakt z tymi, którzy właśnie wykładali przy Wojska Polskiego 121. Jeśli chodzi o uczelnię naszą muzyczną, to przecież i ośrodek przy 1 maja i pałac pełen dźwięków przy Gdańskiej i sala koncertowa przy Żubarskiej. Tam cały czas coś się dzieje. Jeśli chodzi o szkołę filmową, również wielka intensywność przeróżnych działań. W wakacje akurat nie, bo Akademia będzie się udzielać wakacyjnie, a chyba w szkole filmowej jest przerwa, ale w ciągu roku tam co chwila coś się dzieje. Ja mówię o wydarzeniach, o charakterze festiwalu, ale tam przecież co chwilka są jakieś warsztaty, jakieś projekcje i spotkania. Zatem na to wszystko są środki, jak się okazuje, tylko za małe. Tak, pani rektor?
3: Tak, my od lat organizujemy między innymi tutaj właśnie w Łodzi Festiwal Szkół Teatralnych. To jest najważniejsze wydarzenie dla młodych aktorów wszystkich uczelni publicznych teatralnych w Polsce. działa u nas oczywiście stale Teatr Studyjny, otwarty na publiczność, również łódzką. No ale dodatkowo, czego pozostałe uczelnie artystyczne nie robią z racji swojej specyfiki, no nieustannie również wysyłamy filmy naszych studentów na festiwale na całym świecie, co też generuje dodatkowe koszty, więc rzeczywiście tych pieniędzy jest na cały czas za mało, natomiast my dostajemy na Festiwal Szkół Teatralnych co roku dotację celową z Ministerstwa Kultury. No a niestety wysyłanie na festiwale szkół, na festiwale filmów
1: studenckich,
3: tak wygląda tak, że częściowo pokrywają te koszty, pokrywa te koszty uczelnia, natomiast częściowo zabiegamy za każdym razem w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej o możliwość wyjazdu studenta, zaprezentowania swojej etiudy czy jakiegoś projektu będącego jeszcze w developmencie, więc to jest takie właściwie
1: czyli po prostu cały czas, no właśnie.
3: Tak.
1: No właśnie. Tak to widzę, że no tak, zdobywamy, no ale to trzeba czynić jakieś działania, żeby zdobyć. Czyli duża część tej aktywności poświęconej zarządzaniu uczelnią, to trzeba część tej aktywności przeznaczyć na staranie się o pieniądze. Czy w uczelniach trzech tu dzisiaj reprezentowanych są jakieś specjalne zespoły pozyskiwania funduszy? Zacznijmy od szkoły filmowej.
3: No oczywiście mamy dział pozyskiwania środków pozabudżetowych, dwuosobowy, więc niewielki, pewnie jak pozostałe uczelnie. Natomiast działa u nas Fawen Lab, czyli Laboratorium Narracji Wizualnych, które uzyskało już dwukrotnie finansowanie z Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Więc to są takie no raczej miejsca punktowe, nie mamy jakiejś rozbudowanej administracji, która zabiegałaby o te środki, bo po prostu na utrzymanie takiej administracji nas najzwyczajniej w świecie nie stać.
1: Ale to jest jeszcze, powiedzmy, to jest takie miejsce badawcze, o którym pani rektor wspomniała, tak?
3: Mówimy o Fawen Labie, tak. Fawen Lab jest miejscem badawczo-szkoleniowym, to znaczy rozpoczynał się od działań badawczo-artystycznych, dodajmy od razu, w kierunku nowych narracji wizualnych, kina sferycznego, eseju filmowego. Natomiast w ostatnim czasie przeprowadza badania dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w filmie oraz szkolenia częściowo otwarte już w tej chwili na osoby z zewnątrz, szkolenia z zakresu AI. Oczywiście wykorzystanie AI w sztuce, nie AI w ogóle.
1: Mm-hmm. Tak, to jest coraz częściej poruszane zagadnienie. Pani rektor, jeśli chodzi o Akademię Muzyczną, jest dział pozyskiwania funduszy zewnętrznych? Albo podobny?
2: Można tak powiedzieć, w postaci jednej osoby, która jest pełnomocnikiem rektora do spraw pozyskiwania właśnie środków zewnętrznych. Jest to osoba szalenie skuteczna. Jest to bardzo trudne zadanie. Oczywiście cały wsad merytoryczny przygotowują osoby bezpośrednio zainteresowane albo dziekani. Ja też nie ukrywam, że obserwując pracę swoich kolegów, to ja podziwiam, jak to się dzieje, że jeszcze mają siłę i czas na to, żeby te wnioski przygotowywać i pisać, wysyłać, ewentualnie korygować. To zajmuje bardzo dużo czasu, a bez dobrego wniosku nie ma szans na pozyskanie dobrych środków. Przykładem są realizacje spektakli operowych czy musicalowych. To są bardzo drogie produkcje, ale jeżeli mówimy o profesjonalnym przygotowaniu, to one muszą być zrealizowane w pełni, bo inaczej po prostu to nie ma sensu. I my to robimy. Więc chylę czoła dla osób, które te środki pozyskują. I tutaj też nawiążę właśnie do wypowiedzi pana rektora, to jest sponsoring. Bardzo ważną część naszej działalności to jest poszukiwanie sponsorów. To nie jest łatwy grunt, wymaga dyplomacji, umiejętności prowadzenia rozmów w zakresie biznesu tak naprawdę, ale udaje nam się. I te poprzednie lata przyniosły bardzo dobre rezultaty, ale to są tylko przykłady. To są również stypendia, które są fundowane dla naszych studentów. I to, o czym właśnie rozmawialiśmy, tutaj pani rektor wspominała o tym, że studenci mają możliwość pokazywania swoich prezentacji czy też twórczości artystycznej na różnego rodzaju festiwalach. W naszym wypadku to są konkursy.
1: No właśnie, to też jest drogie, wysłać studenta
2: do Japonii
1: na konkurs.
2: Tak. Kosztuje, prawda? Więc bez sponsoringu to jest po prostu niemożliwe lub też właśnie pozyskiwania stypendium dla nich.
1: Panie rektorze, są ludzie, których zadaniem jest pozyskiwanie funduszy dodatkowych dla ASP?
0: Tak, dwuosobowy zespół Biura Projektów, jak sama nazwa wskazuje, że wiemy, gdzie szukają, gdzie te panie szukają funduszy, ale to też jest dział promocji, gdzie jest osoba zajmująca się poszukiwaniem sponsorów. Przede wszystkim dotyczy to konkursów, które organizujemy, ale też muszę powiedzieć, że sponsorem konkursów była ministerstwo, to znaczy fundatorem nagród. Podobnie wśród tych sponsorów znajdziemy Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, ale współpracujemy już od kilkudziesięciu lat, tak, z niektórymi sponsorami, którzy są wierni Akademii i fundują niezmiennie nagrody dla naszych studentów. Są to często firmy prywatne, po prostu wierzący w siłę sztuki, w siłę sprawczą sztuki i zawsze tacy sponsorzy są mile widziani. No, jeszcze jest prorektor do spraw rozwoju i współpracy, ale to już na nieco innych poziomach działa i być może nie tak konkretnie jak te dwie jednostki, o których wspomniałem.
1: Domyślam się, że bardzo ważne są w przypadku wszystkich trzech uczelni i kontakty międzynarodowe. A propos ostatnio do Nowego Jorku. Została, czy będzie wysłana studentka szkoły filmowej? Pani rektor Milenia Fidler podpisała takie porozumienie z uczelnią właśnie z Nowego Jorku i tam utalentowana dziewczyna aktorka, znaczy adeptka sztuki aktorskiej właśnie pojedzie, ale oczywiście te kontakty odbywają się na różnych poziomach i z różnymi instytucjami i myślę, że one, nie wiem czy mam rację, mają zarówno wymiar czasem korzystny finansowy dla polskiej strony, ale też i to jest prestiż. Niosą za sobą takie kontakty, prestiż, prawda? W przypadku Akademii Sztuk Pięknych na przykład, to są plenery organizowane we współpracy z organizacjami przeróżnymi. Na przykład, dobrze mówię,
0: tak,
1: panie rektorze?
0: Mhm.
1: W przypadku Akademii Muzycznej, no to są właśnie te przeróżne konkursy, ale to są też i kontakty z miejscami, które przysyłają do nas znakomitych wykładowców na przykład na takie rezydencje profesorskie.
2: Tak, tak, lub współpraca w ramach różnych stowarzyszeń. Jest, przychodzi mi do głowy w tej chwili, to się nazywa Akademia Operowa. Jest to taka przestrzeń, która wirtualna tak naprawdę, mobilna, która zrzesza różne uczelnie z całej Europy i odbywają się cykliczne spotkania tych uczelni, zarówno pedagogów, jak i studentów, w różnych miejscach na uniwersytetach, akademiach, które, czy konserwatoriach muzycznych, które są zrzeszone w ramach tego stowarzyszenia. Niedawno mieliśmy takie spotkanie u nas w Łodzi. Powiem szczerze, jestem absolutnie pod wrażeniem tego spotkania. Profesjonalizm, jesteśmy światem. Zainteresowanie osób również miastem, co jest bardzo ważne i wiele osób podkreśla, jakie to jest piękne miasto. Więc naprawdę Łódź się bardzo zmienia, a jak widać właśnie tak możliwość kontaktu ze światem, chociażby właśnie przez takie spotkania w ramach czy to stowarzyszeń właśnie, czy różnych akademii, już pomijam masterklasy, wymianę akademicką w ramach programu Erasmus lub innych programów, bo nie tylko ta wymiana odbywa się na poziomie Erasmusa, na pewno jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju uczelni.
1: A w przypadku szkoły filmowej, tutaj pani rektor mówiła o tym, że to jest dość kosztowne wysłać film na konkurs, film studencki, ale i studenci bywają wysyłani przecież. Na przykład, kiedy jest przegląd kina polskiego w Los Angeles, to studenci uczelni filmowych, pojedynczy oczywiście, to nie jest tak, że cały rok pojedzie, ale pojedynczy też są wysyłani, tak?
3: Tak, oczywiście. Chciałam tylko dodać, że współpraca międzynarodowa oczywiście, no bez niej nie byłoby dzisiaj żadnej chyba uczelni, nie funkcjonowałaby. Natomiast ona, ta współpraca generuje koszty tak naprawdę dla uczelni, bo to nie jest tak,
1: czyli rzadziej przynosi korzyści finansowe.
3: Finansowych korzyści w moim przekonaniu nie przynosi. Natomiast przynosi tak dużo innych korzyści dla studentów i dla nauczycieli akademickich, że nie sposób jej nie uprawiać. I rzeczywiście jest tak, że my wysyłamy studentów od czasu do czasu, nie zawsze, nie na każdy festiwal, czasami jedzie tylko film. Wysyłamy studentów, no ale wówczas musimy pozyskiwać środki na zewnątrz, albo od przeróżnych fundacji, albo z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Natomiast rzeczywiście udaje się czasami, to ostatnio się udało podpisać umowę. Pani rektor podpisała umowę ze szkołą Lee Strasberga. To jest jedna z najlepszych szkół aktorskich na świecie.
1: To jest ta w Nowym Jorku właśnie.
3: Tak, nowojorska szkoła, która funduje stypendia 3-miesięczne co roku dla jednego studenta czy studentki naszego wydziału aktorskiego. No i mamy takie uczelnie, z którymi stale współpracujemy, jak Babelsberg, czy podpisaliśmy również umowę o współpracę z Shanghai Film Academy i mamy współpracę w ramach Erasmusa oczywiście, ale też w ramach takich dużych stowarzyszeń, do których właściwie od początku, jeszcze za czasów profesora Teplica, pierwszego rektora naszej uczelni, szkoła filmowa należała, czyli SELECT, to jest organizacja zrzeszająca szkoły filmowe z całego świata, i JECT, organizacja zrzeszająca europejskie szkoły filmowe, i w tym roku w listopadzie będziemy gościli właśnie przedstawicieli JECT-u u nas w szkole. Odbędzie się taka konferencja dotycząca nauczania w szkolnictwie filmowym, Teaching to Learn, więc te kontakty międzynarodowe są bardzo liczne. Wysyłamy oczywiście też za sprawą sponsorów Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego udaje nam się wysyłać czasami większe grupy studentów na duże festiwale, tak by mogli uczestniczyć nie tylko w projekcjach filmowych, bo to jest oczywiście ważne, ale tą istotą sprawy uczestnictwa większych grup jest udział w warsztatach, w tak zwanych strefach industrii, które towarzyszą największym festiwalom w Europie czy na świecie. To jest dla ich rozwoju bardzo istotne, dla zawiązywania kontaktów w tym środowisku międzynarodowym.
1: To jest bardzo ważne, żeby się sieciować zarówno na poziomie instytucji, jak i na poziomie studenckim. Bardzo dobrze jest, kiedy uda się na przykład zrealizować taki projekt, kiedy studenci z Łodzi współpracują ze studentami z jakiegoś innego kraju, świata, i wspólnie realizują etiudy filmowe. Takie też zdarzają się momenty. No i teraz sobie uświadamiam, jak pani rektor to wszystko wytłumaczyła, że to jednak generuje koszty. To bardzo dużo jest z tego korzyści, najmniej finansowych, właśnie wręcz przeciwnie. No ale jednak warto dbać o takie kontakty. Jeśli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, panie rektorze, to między innymi Akademickie Centrum Designu sprzyja temu kontaktowaniu się z różnymi uczelniami, bo tutaj te wszystkie wydziały sztuki projektowej w Polsce mają bazę wspólną.
0: Tak, właśnie. To jest takie miejsce, które skupia wydziały wszystkich uczelni plastycznych, wydziały projektowe wszystkich uczelni plastycznych, i też jest coraz większym powodem do dumy, dlatego że staje się rzeczywistym centrum takich spotkań, ponieważ od tego roku po raz pierwszy u nas właśnie odbył się konkurs Design 32, to jest konkurs najlepszych dyplomów projektowych wszystkich akademii. No, jest to wyrazem zaufania i jakby potwierdzeniem tego, że rzeczywiście to jest naszym wspólnym akademickim domem, mam na myśli Akademickie Centrum Designu. Tam nie możemy przeprowadzać zajęć dydaktycznych, to podlega prawom projektu, jeszcze przez 5 lat będzie to funkcjonować jedynie jako miejsce działań edukacyjnych
1: i artystycznych,
0: tak.
1: Tak, bo tam bardzo często sztuki projektowe z poszukiwaniami takimi natury czysto artystycznej właśnie się spotykają. To nie chodzi tylko, że to jest miejsce, gdzie prezentowane są jakieś działania na rzecz sztuki użytkowej, projektowania przedmiotów codziennego użytku. Tam jest dużo sztuki.
0: Tak, bardzo dużo sztuki, ale oczywiście no, nie zapominajmy, że nazwa zobowiązuje. I tak jak powiedziałem, to jeszcze kilka lat podlega prawom projektu, natomiast nie wyobrażam sobie przynajmniej w tej chwili, żeby tam była siedziba jakiegoś wydziału. Dlatego, że już zbyt wiele tych działań, o których wspomniałem, już zaistniało, i mam nadzieję, że na długie lata to stanie się właśnie takim miejscem wspólnym dla wszystkich Akademii Sztuk Pięknych.
1: Tak, w Polsce, chociaż tam i akcenty międzynarodowe, bo mówiliśmy tutaj o działaniach międzynarodowych, też tam bywają. Choć ta podstawowa funkcja, no to jest właśnie łączenie tych wydziałów sztuki projektowej, jednak polskich, naszych publicznych uczelni. A co jest największą dumą każdej z reprezentowanych tutaj uczelni? Nie wiem, czy festiwal, czy może osiągnięcie, tylko bym nie chciała, żeby teraz mniej więcej przez godzinę trwało opowiadanie o tych dumach, bo pewnie każdy z państwa rektorów ma bardzo wiele takich powodów do dumy, ale zacznijmy od szkoły filmowej.
3: No, ja myślę, że przede wszystkim jesteśmy dumni z naszych studentów i to się nie zmienia od lat właściwie. Oczywiście w jednym roku okazuje się, że większe sukcesy odnoszą studenci animacji, w innym studenci reżyserii ze swoimi etiudami fabularnymi czy dokumentalnymi, w jeszcze innym studenci sztuki operatorskiej, ale rzeczywiście nasi studenci są stale obecni, otrzymują nagrody na takich prestiżowych festiwalach jak Festiwal Filmowy w Berlinie czy Festiwal Filmowy w Cannes, więc na pewno na pewno jesteśmy dumni ze studentów, na pewno jesteśmy dumni z kadry, którą udaje nam się pozyskać, co nie jest łatwe, zważywszy na co pewnie wszystkie uczelnie cierpią, wysokość wynagrodzeń, jakie możemy zaoferować, a jednak no, najlepsi reżyserzy czy operatorzy, którzy pracują w Polsce i mieszkają w Polsce, pracują na naszej uczelni i od czasu do czasu udaje nam się również na takie działania warsztatowe, podobnie jak Akademii Muzycznej czy Akademii Sztuk Pięknych, pozyskiwać osoby ze świata, które te warsztaty prowadzą. Więc jesteśmy dumni i ze studentów, i z kadry. To chyba jest najważniejsze.
1: Pani rektor, jeśli chodzi o Akademię Muzyczną, powód do dumy największy.
2: Studenci, kadra to na pierwszym miejscu, więc po prostu myślę, że się nie umawialiśmy, a każdy z nas powie to samo. A nie wyobrażam sobie powiedzieć, jakoś wypowiedzieć się w inny sposób. Studenci są naszym skarbem. Są najważniejsi, dla nich jesteśmy i to jest w ogóle oś działalności akademickiej. Natomiast no, nie ukrywam, że naszą dumą jest miejsce, w którym pracujemy. Pałac Karola Poznańskiego, gdzie mieści się główna siedziba Akademii. Się bardzo cieszymy z tego, że mamy taką możliwość obcowania z tym miejscem. Też tożsamość Łodzi, historia, pewna myśl, która za tym idzie. Ale to, że nie ma takiej możliwości jakby takiego stałego wejścia na teren pałacu, ponieważ to nie jest muzeum, tylko instytucja, w której pracujemy na co dzień, to jest tak duża ilość zapytań o możliwość wejścia w formie wycieczki, czego dowodem są na przykład jest nas muzeów, te kolejki ustawiające się, gdzie bilety były, te wejściówki, tak, bo to nie było biletów, wejściówki się rozeszły po prostu w kilka sekund, no to faktycznie to też o czymś świadczy i jesteśmy naprawdę dumni z tego miejsca, jest pięknie odrestaurowany, i czujemy się w nim znakomicie, ale też chciałabym powiedzieć, że też taką przestrzenią, która jest szalenie ważna dla naszej uczelni, też stanowi naszą tożsamość, to są nasi patroni. Grażyna Ikiej-Sudbacewicz, konkurs kameralny, najstarszy konkurs muzyki kameralnej Ikiej-Sudbacewicza, który odbywa się od lat, już kilkudziesięciu w naszej uczelni i konkurs skrzypcowy Grażyny Bacewicz, który no lada moment, to chyba będzie już kolejna edycja, czyli od niej będziemy za chwileczkę o tym myśleli. A to jest również, ta moja wypowiedź łączy się również z działalnością międzynarodową, ponieważ reprezentanci naprawdę z całego świata przyjeżdżają na obydwa konkursy i rywalizują o najlepszą lokatę, tak, o nagrodę główną.
1: To pewnie teraz trzeba będzie dodać, że siedziba szkoły filmowej też jest ważna i szkoły, i te słynne schody, prawda? I tutaj wiadomo, że się otworzyły
3: tak,
1: jeszcze kolejne obszary.
3: Tak, spektakularna przestrzeń jak Akademia Muzyczna. Natomiast my sobie z kolei bardzo cenimy sam kampus, to znaczy taką przestrzeń, gdzie rzeczywiście studenci mogą spędzać czas pomiędzy zajęciami, na który jest po prostu coraz piękniejszy też dzięki staraniom naszego kanclerza i wicekanclerza, więc...
1: To wiemy tak, że jeśli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych, to jesteśmy dumni ze studentów i kadry, no ale jeżeli chodzi o miejsce, a szczególnie tę starszą część, no to też należy podkreślić, że to jest świetny projekt, znakomita siedziba.
0: Tak, ale jeszcze jeśli pani pozwoli, to wrócę na chwilę do tego, co powiedziały koleżanki, czyli studenci i pedagodzy, a przede wszystkim studenci. Ja trochę żałuję, że no właśnie w dziedzinie sztuk plastycznych nie ma tylu spektakularnych konkursów międzynarodowych, ile na szczęście w waszych dziedzinach, ale za to nasi studenci w konkursach ogólnopolskich no bardzo często dają o sobie znać i jesteśmy z tego niezwykle dumni. Ale jeśli chodzi o siedzibę, to rzeczywiście to jest powód wielkiej dumy, ponieważ do tej pory tylko jedną szkołę widziałem w Bratysławie, z którą zresztą nawiązaliśmy bardzo fajną współpracę, o podobnym charakterze. To jest nasza uczelnia została zaprojektowana w 1976 roku, została zaprojektowana przez Bronisława Kardaszewskiego i rzeczywiście nie ma osoby z Polski, z zagranicy, która po wejściu do właśnie naszych wnętrz nie byłaby mniej lub bardziej, nie boję się tego słowa, zachwycona. A przynajmniej pod wielkim wrażeniem i jest to, zapraszam wszystkich, uczelnia jest otwarta. Nasza uczelnia to przede wszystkim światło, znakomite przestrzenie, pracowni, no i niezwykłe korytarze, które też były nieraz uwieczniane na filmach. Nie będę już wspominał ilu i jakich, ale rzeczywiście nie tylko główny budynek, ale powstały około 2000 roku budynki Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki i Sztuki. Centrum Promocji Mody z wielką aulą na 400, około 400 osób, w której odbywają się pokazy mody.
1: Między innymi prestiżowa Złota Nitka, właśnie, w ogóle Łucjang Fashion.
0: Tak, do tej pory, choć Łucjang Fashion będzie już troszeczkę miał inny charakter w tym roku, ale to jest coś, co zawsze robi wrażenie na każdym, który to zobaczy.
1: Ja wolę tę starą część, tak jak z zewnątrz patrzę, ale to każdy ma swoje upodobania. A czy uwagę rektorów również zajmuje jakaś strategia budowania marki, pozycje w rankingach, czy są specjaliści od tego? Zacznijmy od szkoły filmowej.
3: No, specjaliści na świecie na pewno od tego są, ale u nas nie, niekoniecznie. Oczywiście mamy dział promocji, który bardzo się stara, natomiast ciągle jest kłopot i z liczbą osób, i z wynagrodzeniami dla tych osób. Natomiast oczywiście dla nas funkcjonowanie w tych, no dla nas tym najważniejszym rankingiem jest ranking The Hollywood Reporter. Jest bardzo istotne, tym bardziej, że od lat mieliśmy studentów zagranicznych, podobnie zresztą pewnie jak pozostałe uczelnie artystyczne. Obecnie pozyskiwanie takich studentów też ze zmianą przepisów prawnych stało się, ze sprawą zmiany przepisów stało się trudniejsze i uruchamiamy w tym roku kursy letnie po raz pierwszy anglojęzyczne, prowadzone przez naszych wybitnych wykładowców, m.in. Magnusa von Horna, Piotra Dumałę. I od kolejnego roku chcielibyśmy uruchomić, od roku 27-28, chcielibyśmy uruchomić dwuletnie studia magisterskie w języku angielskim dla obcokrajowców, bo jedynie właśnie prowadzenie, oprócz oczywiście wyników działalności artystycznej, udziału w tym świecie sztuki filmowej, to właśnie prowadzenie działań międzynarodowych również w zakresie edukacji pozwoli nam się w ogóle w tych rankingach utrzymać. I też naszym studentom w tym świecie kinematografii europejskiej, czy nawet światowej po prostu jakoś funkcjonować. Więc chcemy iść tropem innych uczelni europejskich, filmowych, które tego typu studia po prostu już od jakiegoś czasu uruchomili, jak na przykład Szkoła Praska, czyli FAMU, która ma osobny kurs dla obcokrajowców FAMU International.
1: Słynna szkoła. Pani rektor, Akademia Muzyczna poświęca czas i uwagę zabieganiu o wizerunek i o miejsce w rankingach?
2: Wizerunek jak najbardziej tak. Natomiast o miejsce w rankingach niekoniecznie. Aż trudno jest sztukę zmierzyć, a nawet chyba jest to niemożliwe. Chociaż wiem, że takie rankingi są i próbują, tak przez liczbę studentów, liczbę kierunków. No, różne można podstawiać wartości, ale to nie daje tego obrazu takiego obiektywnego i w ogóle chyba obiektywizmie to trudno mówić, co pokazuje nam ewaluacja. Tak? No, pytanie, czy jak to nawet jeżeli to jest ocena ekspercka, to czy ta ocena ekspercka jest naprawdę obiektywna i czy ona daje ten obraz taki pełny, no to tutaj bym też bardzo mocno się zastanawiała. Ale faktycznie tak, biura promocji wykonują tutaj niesamowicie ważną rolę. Ich zadaniem jest jakby promowanie uczelni na zewnątrz i szukanie tych przestrzeni do promocji. I tych przestrzeni jest naprawdę bardzo wiele, bo to są albo różnego rodzaju targi, nie tylko edukacyjne, ale również takie targi artystyczne, chociażby udział uczelni w Expo, prawda, w Japonii w zeszłym roku. To był taki bardzo dobry przykład, bardzo spektakularny. I działalność uczelni taka, która wychodzi poprzez uczelnię na zewnątrz. Czyli na przykład Letnia Akademia Muzyki, która będzie za chwileczkę, bo już w lipcu, są to krótkie kursy wakacyjne, które zachęcają, czy też ich zadaniem jest zainteresowanie osób, które sztukę uprawiają, sztukę muzyczną, do późniejszego zainteresowania się byciem na uczelni, czy to czy jako studenci, czy po prostu słuchacze, melomani, taką działalność popularyzatorską też troszeczkę tutaj prowadzimy i to jest bardzo ważny aspekt. Ja sobie nie przypominam, chyba był jeden taki ranking w Polsce prowadzony uczelni muzycznych, w którym braliśmy udział trochę z automatu. Czy on wpłynął w jakiś sposób na tak zwany brand? Powiem szczerze, że chyba nie bardzo. Jako uczelnia muzyczna około 10 lat temu przystąpiliśmy do akredytacji międzynarodowej. Tą akredytację przeszliśmy pozytywnie. Ta akredytacja poza wysiłkiem, bardzo dużą ilością pracy, zaangażowania sił i środków, bo ona finansowo również była bardzo obciążająca, tak naprawdę nie przyniosła nam zbyt wiele, a dla nas najważniejsze jest, żeby student był dobrze kształcony i żeby twórczość rozwijała się w swobodny sposób. To jest bardzo ważne.
1: Ja wiem, że trudno się ścigać w sztuce. Natomiast takie są czasy, że ten wizerunek i dla niektórych te miejsca w rankingach są ważne, jak jest w przypadku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
0: Pani profesor, pani rektor wszystko w zasadzie powiedziała przed chwilą na temat rankingów, ale ja jeszcze tylko dodam, że kiedyś w tych rankingach występowaliśmy. Były takie prowadzone i szybko zrezygnowano. To są rankingi prowadzone przez Perspektywy. To są rankingi dla maturzystów, rankingi liceów, rankingi szkół wyższych. Nie ma tam, nie znajdziemy od wielu lat nas. No właśnie z takiego prostego powodu, że tego się nie da porównać. Nam wystarcza zapewne świadomość, że jesteśmy jedną z kilku znakomitych uczelni plastycznych w Polsce. Tak jak tutaj koleżankom, że jesteście jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszym uczelnią filmową i muzyczną. I na tym byśmy poprzestali. Natomiast jeśli chodzi o wizerunek, no to rzeczywiście działy promocji mają najwięcej tutaj do zaoferowania, ale też i studenci. Myślę, że ten wizerunek kształtują nasi studenci i ich działania, i ich związek z uczelnią, ich komentarze. My mamy takie doświadczenie związane z dniami otwartymi, w których biorą udział co roku wolontariusze z naszej uczelni. I mamy do porównania 3 zdjęcia z ostatnich lat. Na jednym jest grupka kilkunastu osób, na kolejnym kilkudziesięciu, a w zeszłym roku 175. Więc trzeba wychodzić z tym zdjęciem z wnętrz na zewnątrz, żeby coś takiego pokazać. Także myślę, że takie zdjęcia, jeśli chodzi o wizerunek, to najbardziej cieszą.
1: Kończymy już nasze dzisiejsze spotkanie. No oczywiście tu należy stwierdzić w przypadku rozmowy o uczelniach artystycznych, że to są miejsca, gdzie gromadzą się często silne osobowości. To są miejsca tarć i spięć, o czym doskonale wiemy, ale nie to jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, czy też nie było, bowiem już ją właśnie kończymy. Mówiliśmy o kondycji uczelni artystycznych w Łodzi. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Łódź, a byli z nami rektor Akademii Muzycznej w Łodzi, profesor Elżbieta Aleksandrowicz. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Prorektor Łódzkiej Szkoły Filmowej, profesor Katarzyna Mąka-Malateńska. Dziękuję. I rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, profesor Przemysław Wachowski.
0: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Anna Groblińska i słuchaczom również bardzo dziękuję za uwagę.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A zaczynamy od utrudnień na kolei, bo od poniedziałku były odwoływane i opóźnione pociągi. Duże utrudnienia i chaos, bo wysokie temperatury ponad 30-stopniowe, nawet momentami dobijające do 40 stopni Celsjusza, doprowadziły do paraliżu na torach, na niektórych trasach, na przykład między Łodzią i Warszawą. Tam tylko w poniedziałek odwołano ponad 20 połączeń. Temperatury mogą prowadzić do uszkodzenia szyn czy systemów sterowania ruchem. Czy najgorsze już za nami w tym przypadku?
2: W tej chwili prognozy wskazują na to, że temperatura spada, w związku z tym te problemy nie powinny się pojawiać. Natomiast problemy, które pojawiły się przede wszystkim w niedzielę, były związane z zerwaniem sieci trakcyjnej na odcinku od Legionowa do Modlina, czyli na trasie Gdańsk-Warszawa-Kraków-Katowice. I to spowodowało bardzo duże problemy na węźle warszawskim. Zatory, jeżeli chodzi o przepuszczanie pociągów przez Warszawę. I konsekwencją tego były bardzo duże opóźnienia i problemy dla pasażerów. Przez mniej więcej 2-3 godziny po dwóch torach nie mogły jeździć pociągi, w związku z tym wszystkie pociągi stały, bo nie ma żadnej tutaj akurat trasy objazdowej. To spowodowało duże problemy organizacyjne przez wiele godzin. Także to się nałożyło na cały dzień. Natomiast poniedziałek i odwoływane pociągi były związane z tym, że niektórzy przewoźnicy podjęli decyzję o tym, aby zadziałać, powiedzmy, profilaktycznie, zapobiegawczo, wycofać kilka pociągów.
1: Jak na Prząśniczka, Korczak na trasie Łódź,
2: tak,
1: Warszawa
2: Wschodnia. Aby mieć w odwodzie rezerwę taborową i rezerwę drużyn pociągowych po to, żeby w razie jakichś opóźnień można było te opóźnienia w jakimś stopniu niwelować.
1: A udałoby się coś zrobić lepiej? Inaczej może, czy nasza infrastruktura jest przystosowana do tak wysokich temperatur? Czy coś można byłoby zrobić lepiej? Czy można wyciągnąć jakieś wnioski z tych wydarzeń od niedzieli do wtorku, powiedzmy?
2: Czy trudno mi w tym momencie mówić o przyczynach tej awarii Legionowo-Modlin, ponieważ to jakby zaburzyło kursowanie pociągów w dużej części kraju. W pozostałych miejscach też były problemy. Tutaj przede wszystkim problemy, jakie są, to problemy z siecią trakcyjną. Wiadomo, że fizyka i rozszerzalność ciał powoduje to, że w niektórych miejscach ta sieć może wisieć niżej i powodować jakieś problemy przy styku z pantografem i możliwość jej zerwania, czy też połamania pantografu, co też zdarzyło się nam na Olechowie, czy też ewentualnie wyboczenia szyn, tak, i też brak możliwości przejazdu. Co do zasady, na nowych odcinkach torów z szynami nie było takich problemów, natomiast z siecią w wielu miejscach kraju takie przypadki były, natomiast wiemy, bo odbywały się regularnie posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem Polskich Linii Kolejowych czy Energetyki, że te awarie były usuwane na bieżąco. Oczywiście to są długotrwałe procesy, które
1: trwają kilka godzin. I wszystko też wskazuje na to, że będzie tylko goręcej w kolejnych latach. I nie chodzi mi o lata w sensie kolejnych roków, mówiąc tak nieładnie, tylko chodzi mi o porę roku, zwłaszcza tą właśnie połowę.
2: Tak, te zjawiska klimatyczne się zmieniają, w związku z tym one będą występować z dużą siłą. Po tym, jak wystąpiły upały, przechodziły burze i tutaj na przykład duże zniszczenia były na Śląsku, gdzie też została zerwana na dużym odcinku dosyć poważnie sieć trakcyjna i to też spowodowało problemy. Ta burza, która wchodziła do województwa łódzkiego, w jakimś stopniu została zniwelowana, ale też było ryzyko, że w okolicach Częstochowy, Radomska, Piotrkowa, Trybunalskiego też pojawią się problemy, ale szczęśliwie pogoda nas tutaj ominęła.
1: Ełka mocno odczuła te upały, czy nie? Specjalnie.
2: Myślę, że każdy przewoźnik, my wcześniej się już przygotowywaliśmy, dostarczaliśmy dodatkową wodę do pociągów, byliśmy w kontakcie z sztabami zarządzania kryzysowego, przede wszystkim wojewódzkim. Sprawdziliśmy wszystkie elementy związane z komunikacją zastępczą, także przygotowywaliśmy się do tego. W jednym przypadku, w którym właśnie mieliśmy połamany pantograf ze względu właśnie na obniżoną sieć trakcyjną, dokonywaliśmy ewakuacji dzięki pomocy, za co dziękuję, Straży Pożarnej pasażerów. Natomiast autobus został podstawiony, pasażerowie zostali przewiezieni do innego pociągu i mogli kontynuować podróż. Oczywiście z dwugodzinną przerwą, ale udało nam się to dosyć sprawnie zrobić. No tutaj na pewno wnioski będziemy wyciągać, co można zrobić jeszcze w organizacji ruchów, informacji pasażerskiej. Już też dokonaliśmy pewnych dodatków, zmian do tego, żeby słuchać pasażerów, no, którzy oczywiście w wielu momentach wyrażali swój krytycyzm i to jest oczywiste, jeżeli musieli czekać długo. Dlatego też bierzemy to pod uwagę, słuchamy tego i będziemy próbowali zmieniać to, co jest możliwe. Oczywiście nie zależymy tylko i wyłącznie od siebie, bo jest zarządca sieci kolejowej, są inni przewoźnicy. Dokładnie tak. Natomiast na pewno będziemy wyciągać wnioski takie, żeby niwelować takie trudności w przyszłości, aczkolwiek przy takich zjawiskach pogodowych w Polsce, czy też w zachodniej Europie, które wystąpiły, no takie sytuacje niespodziewane, może nie tyle niespodziewane, bo one są spodziewane, ale
1: niecodzienne,
2: ale niecodzienne, krytyczne mogą się wydarzyć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Mamy wakacje, co czuć i widać za oknem, ale listopad 2025 roku też był wyjątkowo gorący dla Ełki, pod względem zwłaszcza liczb, bo padły dwa rekordy. Łącznie 21 listopada Ełka A przewiozła 36 tysięcy osób, a jeżeli chodzi o cały miesiąc, to niemal 1 100 000 pasażerów. Czy da się pobić te liczby w 2026? Może to już się wydarzyło?
2: Popularność kolei w całym kraju wzrasta. Ostatnio dane Urzędu Transportu Kolejowego wskazały na 10% wzrost liczby pasażerów, także każda podróż koleją napędza kolejną podróż, bo czasami trzeba dojechać do pociągu, na który się przesiadamy. Organizujemy różne pociągi okazjonalne, które mają pokazać tym, którzy dawno nie jechali koleją, że ta kolej w tej chwili jest komfortowa, bezpieczna, że można nią podróżować szybciej na dłuższych odcinkach czy średnich odcinkach niż samochodem. Także myślę, że jest to możliwe. Obserwujemy wzrost zainteresowania koleją także w tym roku.
1: A horyzontalny rozkład jazdy ma szansę jeszcze wzmocnić ten renesans kolei?
2: Na pewno, bo jeżeli zostanie zwiększona częstotliwość i zostanie ustabilizowana ta częstotliwość w równych taktach, to przyzwyczaja pasażerów do jakiegoś określonego standardu. Oczywiście to są pewne założenia, które muszą mieć odzwierciedlenie też w infrastrukturze, w przepustowości infrastruktury, w stabilności infrastruktury, w zakończeniu dużej liczby inwestycji. Natomiast takie rzeczy już się dzieją i też takie prace prowadzi już Intercity w tej chwili, żeby cyklicznie te pociągi kursowały w cyklicznych odstępach czasu. My też współpracujemy tak, żeby ten rozkład był stosunkowo zgrany.
1: Bo przypomnijmy, horyzontalny rozkład jazdy to jest ta koncepcja, w myśl której pociągiem będę mógł podróżować tak po kraju, tak jak podróżuję tramwajem po mieście. To znaczy, że idę na przystanek, spodziewam się, o której godzinie przyjedzie ten pociąg, w którą stronę pojedzie, w którym kierunku i ma się pojawić chociażby nowe, bezpośrednie połączenie Łodzi z Lublinem, rozwój połączeń do Kielc, Radomia, więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu czy z Duńskiej Woli.
2: Tak, no takie są założenia ramowe i teraz no, należy to przekuć na rozkład jazdy już konkretny. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że plan jest uzależniony, tak jak powiedziałem, od przepustowości linii i od zakończenia wielu inwestycji, które jeszcze muszą się zrealizować w naszym kraju, tak aby ta podróż mogła być stabilna po nowych torach i nowej sieci trakcyjnej i no trzeba to po prostu skończyć, żeby można było stabilnie realizować rozkład jazdy.
1: Trzeba skończyć dużo projektów w całym kraju, ale też chociażby w naszym mieście. To który tunel powstanie jako pierwszy? Ten, który jest drążony od prawie dekady, czyli tunel średnicowy między Łodzią Fabryczną oraz Łodziami Kaliską i Żabieńcem, czy ten, którego drążenie jeszcze nie wystartowało, czyli dalekobieżny dla kolei dużych prędkości?
2: Nie potrafię powiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, jakie trudności spotkają budowniczych tunelu dużej prędkości. Miejmy nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte, być może trochę inne rozwiązania konstrukcyjne, inne rozwiązania organizacyjne pozwolą zrealizować tą inwestycję szybciej. Natomiast mam nadzieję też, że po zakończeniu dialogów technicznych z firmami, które zgłosiły się do tego dialogu, inwestor, czyli Polskie Linie Kolejowe, także będą mogły przystąpić do wyboru wykonawcy i rozpocząć ponownie tą pracę. No bo dużo już zostało zrobione, natomiast trzeba te rzeczy, które zostały zaczęte i nie są w tym momencie skończone i prowadzą też do wielu utrudnień w ruchu miejskim, po prostu zakończyć.
1: A dało się doprowadzić tę inwestycję do końca inaczej niż rozstając się z tym dotychczasowym wykonawcą? Według pana wiedzy, pana obserwacji, no przypomnijmy, że ten tunel średnicowy ma ogromne znaczenie dla Łodzi, bo chociażby wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, dzisiaj także pełnomocnik rządu do spraw CPK, mówił wprost, że dzięki temu tunelowi w systemie pojawi się 60 milionów dodatkowych pasażerów rocznie. To są ogromne liczby.
2: To ci pasażerowie na pewno też pojawią się Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, bo dojazd do Łódzkiego Tramwaju Regionalnego czy do manufaktury na pewno też wzbudzi wiele podróży. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie dotyczące, czy można było zrobić coś więcej, nie poczuwam się, nie jestem kompetentny do tego, żeby wypowiadać się za Polskie Linie Kolejowe, więc raczej proponowałbym zadać to pytanie zarządowi. Natomiast też pamiętajmy o tym, że wiele elementów zostało już wykonanych, tak jak cztery tunele, które łączą Żabieniec i Kaliską, część tunelu tego pojedynczego i rozpoczęte zostały prace przy dosyć są zaawansowane, oczywiście one teraz są wstrzymane, ale dosyć zaawansowane, jeżeli chodzi o przy stacjach. Więc dużo elementów zostało zrobionych. Mam nadzieję, że nowy wykonawca z tych, którzy się zgłosili do dialogu technicznego i są to doświadczeni duzi wykonawcy, poradzą sobie z tym wyzwaniem technologicznym.
1: To już na koniec 10 czerwca burmistrz Poddębic był gościem Radia Łódź. Mówił o tym, że trwają starania i zabiegi o to, żeby od nowego rozkładu jazdy, od początku przyszłego roku, pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kursowały między Łodzią a Poddębicami. To jest realne?
2: Tak jak pan zauważył, w horyzontalnym rozkładzie jazdy jedna z tras prowadzi także przez Poddębice. W związku z tym tutaj z Urzędem Marszałkowskim trwają rozmowy i na pewno też trwają rozmowy Poddębic. My zawsze w takich sytuacjach otrzymujemy odpowiednie zlecenia i się do nich przygotowujemy. Powiem tak, linia 131 pomiędzy Poddębicami a Zduńską Wolą przechodziła remont. W związku z tym podniesiono została prędkość, gdzie do tej pory było tam na jednym torze 40 km na godzinę, co utrudniało prowadzenie ruchu. Więc te prace się kończą. Także i wzrośnie przepustowość dla ruchu torowego i otworzą się szanse na większe możliwości, jeżeli chodzi o ruch pasażerski. Także infrastrukturalnie powoli ta trasa jest przygotowywana do tego. Natomiast w szerokim horyzoncie czasowym, czy też wąskim horyzoncie czasowym, ale w planach województwa, tam, gdzie są linie kolejowe i obsługują znaczące miasta województwa łódzkiego, też przewidziana jest w planie transportowym obsługa takich miejscowości jak Szadek, Poddębice.
1: Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia. Do dziękuję usłyszenia. Dobrze.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Anna Michalska z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Będzie filmowo, dlatego że Ania jest związana z kinem 20 lat, dwie dekady, ale dzisiaj porozmawiamy o kinie i o filmach w internecie. Czy to da się połączyć? Ale żeby tutaj zobrazować, jak to wygląda, to według raportu Deloitte Digital Media Trends z 2025 roku. Ponad połowa badanych, 53%, deklaruje, że streaming jest dziś ich najczęściej używaną płatną usługą rozrywkową, ale żeby nie było tak kolorowo, to prawie 50%, 47% uważa, że płaci za niego za dużo. Więc właśnie pytanie, czy kino ma jeszcze szansę, czy kino już, no właśnie, przechodzi gdzieś do wspomnień?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo chciałabym odpowiedzieć jednoznacznie, że oczywiście, że kino zawsze będzie żyło i tak uważam, że kino zawsze pozostanie. Chodzi tylko o to, jakiego rodzaju to będzie rozrywka, czy masowa, czy elitarna. Do właściwie początku XXI wieku było pewne, że kino jest jedną z ulubionych rozrywek światowych. Oczywiście tych rozrywek jest sporo, szczególnie w Polsce. W latach 90. pojawiło się bardzo dużo konkurencji dla kina, ale XXI wiek przyniósł nam rewolucję cyfrową, czyli unowocześnienie starych kin, budowę multiplexów. To działało na korzyść kina, no ale gdzieś w połowie lat nastych XXI wieku pojawiają się platformy streamingowe pierwsze. Ja pamiętam dobrze, jak wszedł serial House of Cards. No to była rewelacja, bo był znakomicie poprowadzony, to był naprawdę dobry serial i on był dostępny, bezpłatny i nie trzeba go było ściągać na jakichś torrentach, nie trzeba było piratować, co przecież też jest bardzo popularną formą korzystania z kultury audiowizualnej. Gro ludzi piratuje, ściąga, ogląda, właściwie nawet sobie nie zdając sprawy z tego, że piratuje, czy że robi coś nielegalnie.
1: Jaki oksymoron w ogóle. Kultura i piractwo.
2: Prawda? One jednak zawsze idą w parze. Jak myślę o tych XVII-wiecznych piratach, to nieśli różne informacje na krańce świata o kulturze europejskiej, ale to była dygresja. Więc wracamy do tego, co się dzieje w latach nastych. 2018 rok, powstaje wybitny, czarno-biały, wielki film Roma. Roma startuje do Oscarów i to jest pierwszy taki przypadek, gdzie film streamingowy, wielkobudżetowy, ale streamingowy, dostaje te Oscary. I nagle filmy kinowe, ten cały model kina hollywoodzkiego zostaje zupełnie zakłócony, bo okazuje się, że pod bokiem wyrósł potężny rywal. I potem, dwa lata później, 2020, przychodzi pandemia, COVID-19, i ta pandemia wywala kompletnie rynek kinowy, dlatego że kina się zamykają, tak jak bardzo wiele innych instytucji, obiektów w Polsce i na świecie, muszą przerwać swoją działalność, ale w tym czasie co ludzie robią? Wchodzą w streamingi i to masowo.
1: Siedzimy w domu.
2: Siedzimy w domu, nie ruszamy się, jesteśmy przygnębieni. I te streamingi się rozrastają. Od tego czasu minęło już kilka lat, jesteśmy w 2026 roku, ponad 5 lat po pandemii, kina jeszcze się nie podniosły. Oczywiście z roku na rok ta frekwencja jest coraz wyższa, ale jeszcze nie wróciła do poziomu sprzedpandemicznego, który był bardzo dobrym poziomem. 2019 rok był rekordowym rokiem dla frekwencji kinowej w Polsce, no ale w międzyczasie jeszcze, idąc za tym kryzysem kin, pojawił się kryzys na rynku dystrybucji filmowej, to znaczy także te firmy, które oferują, kupują filmy na dany rynek europejski czy lokalny polski, musiały zmienić swoją ofertę, swój wachlarz usług i filmy pojawiają się na krócej, szybciej wchodzą znowu w streamingi, bo bardzo często to są na przykład współprodukcje, czy wręcz produkcje streamingowe, które mają także premierę w kinach. Właściwie dobrze się trzymają te największe giganty hollywoodzkie. To są często filmy animowane, tak jak teraz znowu mamy Minionki na ekranach, które są bardzo bogato wprowadzone właśnie w tej formie gadżetów. No, Ale kina zaczęły się też bronić czymś, co mnie niezmiernie cieszy, powrotem do klasyków światowego kina, do dzieł znaczących, które w latach 50., 60., 70. były realizowane przez wielkich mistrzów kina. Teraz na ekranach jest między innymi wybitny przegląd filmów Federico Felliniego, 6 tytułów można obejrzeć, też na ekranie kina Kinematograf, ale inne filmy są Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli, za chwilę wchodzi Terminator i Tańczący z wilkami. To są bardzo różne tytuły, wszystkie mają jakąś rolę, jakąś rangę. Na część z tych tytułów pójdą młodzi widzowie po raz pierwszy, ale większość z nich jest obliczona na taki powrót do znanych tytułów, czyli widać, że rynek kinowy broni się, wracając do swojej stałej, starej publiczności. To jest troszkę niepokojący sygnał, bo mówi o tym, że kina nie pogłębiają rynku i najmłodsi uczestnicy życia kulturalnego niekoniecznie traktują kino jako taką ważną rozrywkę, nad czym ubolewam, ale mam nadzieję, że zawsze pojawi się grupa takich zainteresowanych młodych ludzi, i właśnie oni będą korzystać z tej oferty kinowej.
1: A czy na przykład gigant Netflix może walczyć z kinem? Dlatego, że powiedziałaś tutaj o klasykach światowego kina, ale przecież Netflix niedawno wprowadził polskie filmy i to mamy bardzo duży przekrój. Mamy Popiół i Diament, Niewinni Czarodzieje, czyli mamy Wajdę, ale mamy też filmy Kieślowskiego, Wabank, Kogel, Mogel, mamy klasyki, mamy Psy.
2: Mamy i to jest też zawsze ciekawe, bo to jest taki otoczony już od kilku dekad spór o wyższość oglądania filmów w zaciszu domowym, a wyższość oglądania filmów w kinie, czyli to, co się wiąże z wyjściem do kina, przygotowaniem, takim świętem pewnego rodzaju i też udziałem w specjalnej projekcji, gdzie na wielkim ekranie, w świetnej jakości dźwięku, można obejrzeć też z innymi ludźmi. Taki rodzaj uczestnictwa, no właściwie nie do zastąpienia innym wydarzeniom kulturalnym. Natomiast no dom daje wszystkie te rzeczy przyjemne, które się wiążą z poczuciem bezpieczeństwa, ze swoim miejscem. I tu można oglądać, ale inne rzeczy oglądamy, oglądając w telewizji, oglądając w kinie. Ja myślę, że jest jeszcze jeden ciekawy przypadek takiego wyścigu pomiędzy kinem a streamingiem. To jest najnowsza Lalka. We wrześniu na ekrany wchodzi film fabularny w reżyserii Macieja Kawulskiego, producentem jest Adek Drabiński i to jest film, który 30 września będzie gościł na ekranach na pewno większości polskich kin. Ale na jesień swoją premierę planuje także Netflix, przy czym Netflix odczytuje Lalkę na nowo i będzie to oczywiście serial. Kilkuodcinkowa, bardzo współczesna, bardzo taka nieortodoksyjna próba odczytania powieści Bolesława Prusa. Więc czy te dwie adaptacje będą się uzupełniały, czy ludzie, którzy zobaczą serial netflixowski, pójdą jeszcze do kina, żeby porównać też i ekranową Łęcką i Wokulskiego. No, ja myślę, że paradoksalnie one się mogą wesprzeć, przynajmniej w Polsce, że obydwa te tytuły będą miały w Polsce bardzo dobry odbiór i właśnie wzajemnie się będą nakręcały.
1: Chyba dobrze to sobie czasem tak tasować, dlatego że tak jak powiedziałaś wcześniej, są filmy, które możemy obejrzeć na streamingach, ale są też takie klasyki, na które warto wybrać się do kina.
2: Oczywiście, zawsze warto wyjść do kina, ale zawsze też warto oglądać filmy. Do tego Państwa bardzo zachęcam i namawiam, bo tam są prawdziwe światy pochowane.
1: Teraz chciałabym powiedzieć, że idziemy do kina, ale nie jest tak kolorowo. Wracamy do pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim i Państwa gościem była Anna Michalska z Muzeum Kinematografii w Łodzi.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest powtórka programu.

Miałem mały kryzys w życiu swym i sam już nie wiedziałem, jak poradzić sobie z nim. I w tym mój sukces był, że cofnąłem się w tył i z tego byle czego całkiem nieźle żył. I do lata, i do lata pchała mnie na dno. Litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło. I do zera się zgrałem, owładnięty tą grą. Ten romans był dziki, ten romans był zły. Za mało romantyki w romansie było tym. Tyle razy zrywałem, tyle razy chciałem zwiać. Lecz ciągle ci dawałem, a ty ciągle chciałaś brać.

To, co między nami wykorzystasz przeciw mnie i albo do mnie wrócisz, albo forsy chcę, albo sprzedam cię faktowi na dobre i na złe. I dola ta idola pchała mnie na dno, litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło, i do zera się zgrałem, obładowałem.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami

0: oraz rzesza mieszkańców Łodzi. Jak relacjonuje napastnik, najpierw miał dotknąć ją w okolicach klatki piersiowej, a chwilę później oddać w jej kierunku strzały z przedmiotu, który przypominał broń. Na zdjęciach, które opublikowała w sieci, widać obrażenia ramion, które, jak twierdzi, powstały w wyniku ataku. Sprawę wyjaśnia łódzka policja, informuje podkomisarz Kamila Sowińska.
1: 27 czerwca 2026 roku na jeden z łódzkich komisariatów zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie, z którego treści wynikało, że została zaczepiona, a następnie zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę.
0: Na tym etapie policja nie informuje o zatrzymaniu żadnej osoby. Joanna Karp, Radio Łódź.
2: Policja apeluje, żeby w przypadku niechcianego kontaktu lub zaczepienia stanowczo zakomunikować brak zgody, jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Polskie i sojusznicze myśliwce zostały pilnie poderwane w powietrze. Dowództwo operacyjne podjęło te decyzje w reakcji na zmasowany atak rakietowy i dronowy, jaki Rosja przeprowadziła z użyciem lotnictwa dalekiego zasięgu. Głównym celem uderzenia stał się Kijów. W stolicy Ukrainy płoną budynki mieszkalne oraz wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Służby ratunkowe informują o rannych. W związku z dramatyczną sytuacją prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o natychmiastowym przerwaniu swojej oficjalnej wizyty w Irlandii i pilnym powrocie do kraju. Honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów będą w Łodzi mogli parkować bezpłatnie. Łódzcy radni przyjęli obywatelską uchwałę znoszącą opłatę za parkowanie dla osób ratujących życie poprzez m.in. donację krwi. Aby uzyskać status zasłużonego honorowego dawcy krwi, kobieta musi oddać co najmniej 15 litrów krwi, natomiast mężczyzna co najmniej 18, mówił projektodawca Jarosław Kostrzewa z LDZ Zmotoryzowanych Łodzian.
3: Jeżeli miasto stać na ulgę dla elektryków, to tym bardziej stać na docenienie dawców krwi.
2: Uchwała według radnych miała wiele luk, ostatecznie została przyjęta z poprawkami radnych. Nowe przepisy wejdą w życie od października. Dawcy będą musieli zgłosić się do Urzędu Miasta z zaświadczeniem o posiadaniu prawa jazdy i pojazdu. O tym rozwiązaniu i innych kwestiach związanych z parkowaniem w Łodzi porozmawiamy dziś z gościem Radia Łódź. Będzie nim przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Sąd odrzucił zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Postanowienie jest prawomocne, co daje prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Przypomnijmy, prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze, przebywającemu w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na tymczasowe aresztowanie polityka zgodził się w lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Obrona złożyła zażalenia, wczoraj rozpoznał je Warszawski Sąd Okręgowy, mówi jego rzeczniczka do spraw karnych Anna Ptaszek.
5: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu związane z obawą matactwa, z zagrożeniem surową karą, z kwestią ucieczki, ukrywania się zostały spełnione. Zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było uprawnione.
2: To oznacza koniec ścieżki odwoławczej dla Zbigniewa Ziobry w sprawie tymczasowego aresztowania. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Błędnik na trasie S14 nadal zamknięty. Chodzi o wiadukt w miejscowości Szynkielew pod Pabianicami. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, uszkodzenie konstrukcji zostało wykryte podczas wiosennych oględzin. Niektórzy kierowcy jednak ryzykują, odsuwając zapory, choć powinni korzystać z objazdów. Kiedy błędnik zostanie oddany do użytku? Do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam i oczywiście na wiadomości w skrócie o 6:30 też.
6: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach mamy 17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna to 25 do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni na barometrze 994 hektopaskale.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: 5 minut po godzinie 6:00. Kłaniamy się nisko. Mamy czwartek, to jest drugi dzień lipca. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. No chciałem powiedzieć, że gorąco witamy, ale temperatura znacznie spadła. Także po prostu witamy. Dzień dobry. Kłaniamy się nisko.

No Doubt Is My Way. No i taki skok do połowy lat 90., bo wtedy właśnie na rynku ukazała się ta piosenka. Imieniny obchodzą dziś Goda Maria oraz Urba. Najlepsze życzenie dla solenizantów, także oczywiście dla tych obchodzących dziś urodziny, a w tym gronie chociażby Józef Skrzek, klawiszowiec grupy Breakout i SBB, który kończy dzisiaj 78 lat. Najlepsze życzenie od Radia Łódź. Z kolei 70 lat temu, więc 2 lipca 1956 roku w nowojorskich studiach wytwórni RCA Elvis Presley nagrał utwór Hound Dog. Jako ostateczną przyjęto 31. wersję nagrania, której teraz wspólnie posłuchamy. You ain't no-

6 minut po godzinie 6. Anglia się rozkręca, Mundial się rozkręca, emocje coraz większe. Wczoraj 1-16 finałów, kolejna rozgrywki. No i Stany Zjednoczone 2-0 odprawiły Bośnię i Hercegowinę. Belgia po dogrywce pokonała Senegal. Diabły wyrwały się z piekła, komentuje o poranku belgijska prasa. No i Anglia, o której wspomniałem, która mi się wyrwała, wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. No to teraz angielska piosenka mundialowa. Well, some of the crowd are on the pitch. Well, some of the crowd are on the

0: 17 minut po godzinie 6, to World Motion in Order, no i piosenka angielskiej kadry na mundial w 1990 roku. Ten mundial rozgrywany był we Włoszech. Wtedy mistrzostwo zdobyli Niemcy, to w tym roku się nie powtórzy, przypominam. Argentyna drugie miejsce, no tutaj wszystko w grze. Włochy w ogóle poza mistrzostwami w tym roku. Anglia na tym mundialu we Włoszech zajęła czwarte miejsce, no ale wczoraj, jak podpowiada Iwona, Anglicy dali Czadu, no i piękna bramka Kane'a. No zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Trzymamy rękę na pulsie i oczywiście do mundialu będziemy wracali. Ale u nas ważne sprawy także lokalne. Nawałnica zniszczyła lasy w okolicach Opoczna. Na miejscu był nasz reporter.
1: Doszło do burzy z silnym wiatrem, z deszczem, z gradem, która spowodowała uszkodzenia w drzewostanie. To już któraś burza, która od paru lat już nas nawiedza. Możemy na chwilę obecną powiedzieć, że szkody wystąpiły na obszarze około 15 hektarów. Są to szkody o charakterze rozproszonym.
0: Także ten temat pojawi się u nas przed godziną 9. Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Zapytamy m.in. o pomysł, zgodnie z którym honorowi krajodawcy będą w Łodzi mogli parkować za darmo. Rada Miejska przyjęła obywatelski projekt uchwały w tej właśnie sprawie. Już teraz na to spotkanie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Na zegarze 18 minut po 6 teraz.

0: Reklama.
1: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Na zegarze 6:30. A w studiu Wiktoria Makowska, więc czas na skrót najważniejszych informacji.
1: Polskie i sojusznicze myśliwce zostały pilnie poderwane w powietrze. Dowództwo operacyjne podjęło tę decyzję w reakcji na zmasowany atak rakietowy i dronowy, jaki Rosja przeprowadziła z użyciem lotnictwa dalekiego zasięgu. Głównym celem uderzenia stał się Kijów. W stolicy Ukrainy płoną budynki mieszkalne oraz wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Służby ratunkowe informują o rannych. Nowe autobusy elektryczne dla Pabianic i Radomska. Do Pabianic trafi 9 elektryków, 5 ładowarek dwustanowiskowych i jedna mobilna. Miasto przebuduje także infrastrukturę przy pętli Duży Skręt. Przy dworcu PKP powstaną nowe parkingi i centrum zarządzania ruchem. Z kolei flota miejskiego przewoźnika w Radomsku wzbogaci się o 6 elektrycznych pojazdów i 2 dwustanowiskowe ładowarki, mówi Karolina Turowska z Radomszczańskiego Urzędu Miasta.
2: 4 pojazdy już wkrótce dotrą do Radomska i po zakończeniu formalności oraz wyposażeniu ich w niezbędne systemy wyjadą na ulice miasta. W ramach inwestycji powstały także 2 ładowarki do autobusów elektrycznych oraz instalacja fotowoltaiczna, które będą wspierać eksploatację nowych pojazdów.
1: Nowe inwestycje mają zwiększyć udział transportu zeroemisyjnego i poprawić jakość komunikacji miejskiej w obu miastach. Termin na realizację to połowa 2029 roku. Atak na kobietę na łódzkim osiedlu. Mieszkanka Dąbrowy twierdzi, że została napadnięta, a w jej kierunku padł strzał z przedmiotu przypominającego broń. Sytuację opisała na grupie Spotted Widzew. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zaatakowana kobieta nagrała sytuację i zamieściła wideo w sieci. Więcej o sprawie piszemy na radio.łódź.pl. Honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów będą w Łodzi mogli parkować bezpłatnie. Łódzcy radni przyjęli obywatelską uchwałę znoszącą opłaty za parkowanie dla osób ratujących życie poprzez m.in. donację krwi. Aby uzyskać status zasłużonego honorowego dawcy krwi, kobieta musi oddać co najmniej 15 litrów krwi, natomiast mężczyzna co najmniej 18. Uchwała według radnych miała wiele luk, ostatecznie została przyjęta z poprawkami. Nowe przepisy wejdą w życie od października. Dawcy będą musieli zgłosić się do Urzędu Miasta z zaświadczeniem o posiadaniu prawa jazdy i pojazdu. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7:00.
0: Przed nami dość pochmurny dzień. Przelotnie w regionie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy znaczne ochłodzenie. Teraz na termometrach 17 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Na barometrze 994 hektopaskale.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7. Niebawem u nas poranna prasa, ale wcześniej wycieczka do Londynu z grupą The Clash.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, teraz na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Tak, tak, zgadza się, zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, że policjantka Katarzyna S. z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, mająca za sobą 11 lat służby, została właśnie z policji wyrzucona. To efekt tego, że utrzymywała kontakt z członkiem rozbitego niedawno gangu samochodowego. Kobietę zatrzymano na początku maja bieżącego roku. Decyzją sądu została aresztowana tymczasowo. Podczas przesłuchania usłyszała zarzuty utrudniania śledztwa przez pomaganie jednemu z członków gangu, który zajmował się kradzieżami samochodów. Zapewne chodziło o przekazywanie niejawnych informacji. Najpierw Katarzyna S. została zawieszona w czynnościach służbowych, a teraz zapada decyzja o jej wyrzuceniu z szeregów policji. To pokłosie akcji policjantów z Łodzi, ale także z innych miast, którzy zlikwidowali profesjonalny, dobrze zorganizowany gang, który na wielką skalę kradł samochody, stróże prawa z udziałem kontrterrorystów i psów tropiących uderzyli m.in. w Łodzi, w Warszawie, także w Wołominie. Zatrzymali 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej, z których 5 decyzją sądu zostało aresztowanych tymczasowo. Przestępcy ukradli co najmniej 83 samochody, warte prawie 9 milionów złotych. Grożą im surowe kary, nawet do 15 lat pozbawienia wolności. My zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że co trzeci Polak myśli gorzej o Ukraińcach. Spór o nadawanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, a także o odebranie, prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego zmienia stosunek Polaków do Ukraińców i doskonale widać to w badaniu IBRIS. To badanie zostało przeprowadzone na zlecenie właśnie Rzeczpospolitej i choć prawie 2/3 respondentów twierdzi, że nie zmieniło w ostatnim czasie zdania o wschodnich sąsiadach, to aż 33% badanych przyznaje, że ich stosunek do nich się pogorszył. Już teraz jednak można postawić tezę, że działania władz w Kijowie obniżają legitymację społeczną dla prowadzenia polityki wspierania Ukrainy. Tak mówi dr Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Więcej na ten temat dzisiaj do odnalezienia w Rzeczpospolitej. A na zegarze 19 minut do godziny 7.

0: Na zegarze 12 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarza i na początek rok 1882, wtedy to 2 lipca w wieku 75 lat zmarł Beniamin Krusze, jeden z ojców przemysłowych Pabianic. Do Polski przybył z Saksonii w 1825 roku. Wyroby z jego przedsiębiorstwa brały udział w wielu wystawach przemysłowych, zdobywały nagrody m.in. w Moskwie czy też w Wiedniu. 2 lipca 1903 roku oddano do użytku gmach Poczty Głównej w Łodzi przy ulicy Tuwima 38 przy skrzyżowaniu z ulicą Kilińskiego. Doskonale wszystkim znane miejsce, wszystkim łodzianom. Trzykondygnacyjny budynek powstał według nadesłanego z Petersburga projektu rosyjskiego architekta Michała Boczarowa. Gmach ozdobiony neorenesansowymi motywami składa się z 2 skrzydeł. W ściętym narożniku łączącym obie części budynku jest wejście główne do holu. Pomieszczenie to zostało ozdobione plafonem przedstawiającym alegorycznie działalność poczty i telegrafu. Teraz rocznica niezwiązana z Łodzią czy też z regionem. 65 lat temu zmarł Ernest Hemingway, amerykański pisarz i dziennikarz, jedna z najbarwniejszych postaci literatury XX wieku. Autor m.in. opowiadania Stary człowiek i morze oraz powieści Komu bije dzwon, laureat Nagrody Pulitzera w 1953 roku i Literackiej Nagrody Nobla w 1954 roku. My słuchamy Radia Łódź audycji porannej, a na zegarze 10 minut do godziny 7 teraz.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
14: Zbliża się 7:00, czas na raporty drogowe, w studiu Damian Grosicki. Dzień dobry.
15: Witam.
14: Dzień dobry, raz jeszcze Damianie. No i opowiadaj, co dzieje się na drogach.
15: Dzisiaj postanowiłem mówić wyłącznie o tych ulicach, jeśli można tak powiedzieć, mniej oczywistych, jeśli mówimy o korkach. I tak na przykład nie powiem, że w Łodzi są korki na estakadzie, ciągnące się już od Jana Pawła przy Parkowej. Tak samo nie wspomnę o Konstantynowskiej, Piłsudskiego, na wysokości Palmiarni, o Rąbieńskiej i ulicy Złotno, aż po Krakowską, czy o skrzyżowaniu Śmiłego Rydza z Milionową. Na temat tych ulic, jak to ktoś powiedział, będę milczał w 7 językach. A co dzieje się o poranku w Zgierzu? Oprócz ulicy Łódzkiej warto uważać na Łęczyckiej i Gałczyńskiego, a także na skrzyżowaniu Długiej z Cezaka. Kolejne informacje drogowe za pół godziny.
14: Minęła godzina 7:00. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje. Wiktoria Makowska.
16: Darmowe parkowanie w Łodzi dla krwiodawców. Burzliwa debata w Radzie Miejskiej. Zmasowany atak na Kijów poderwaną polskie myśliwce. Błędnik na S14 wciąż nieprzejezdny. Kierowcy czekają na wyniki ekspertyzy wiaduktu. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie darmowe parkowanie w Łodzi dla honorowych dawców krwi oraz przeszczepów, zdecydowali miejscy radni. W praktyce honorowy dawca krwi będzie musiał udać się do Zarządu Dróg i Transportu, żeby potwierdzić swój status. Jak podkreśla autor projektu Jarosław Kostrzewa, chodzi o zachęcenie kierowców do oddawania krwi.
17: Około 2100 samochodów elektrycznych parkuje w Łodzi za darmo, a jeszcze te wszystkie inne auta elektryczne spoza Łodzi też przyjeżdżają do nas i też parkują za darmo. Oni parkują za darmo, bo mogą, nie oddając w sumie miastu nic, a tutaj będziemy mieli krew, która będzie ratowała życie.
18: Umówiliśmy się tutaj, że chcielibyśmy, żeby tego typu zmiana obowiązywała w Łodzi od 1 października.
16: Dodaje wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. Pozostaje jednak pytanie, czy

0: i w schronach. Część mieszkańców schroniła się na stacjach metra. Wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Wystarczy się rozejrzeć. Czy ktoś płacze? Nikt nie płacze. Wszyscy spokojnie rozbijają namioty. Ktoś przyniósł miękki materac piankowy, a na nim leży rodzina. Wszyscy radzą sobie z tym, co mają. Ale z drugiej strony, może to pokaże ludziom, że muszą być trochę bardziej przyziemni. W wielu częściach Kijowa doszło do pożarów oraz zniszczeń infrastruktury cywilnej i budynków mieszkalnych. Uszkodzonych zostało kilka wieżowców. Błędnik nadal zamknięty. Chodzi o wiadukt nad drogą S14 w miejscowości Szynkielew pod Pabianicami. Kierowcy muszą jeździć objazdami do końca jego naprawy. Nie wiadomo, kiedy błędnik zostanie oddany do użytku. Przypomnijmy, że uszkodzenie konstrukcji zostało wykryte podczas wiosennych oględzin, mówi Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Wedle przewidywań, ponieważ sprawcy nie udało się zatrzymać, uszkodzenie wiaduktu nastąpiło na skutek tego, że jakiś samochód przewożący ładunek o łącznej wysokości 4,70, bo tam jest taki prześwit, uderzył w wiadukt, uszkodził jedną z wand, którą prawdopodobnie trzeba będzie wymienić.
0: Wyniki ekspertyzy poznamy na początku sierpnia. Będzie więcej autobusów elektrycznych w Łódzkiem. Łącznie 15 zeroemisyjnych pojazdów trafi do Pabianic i Radomska, a ich zakupowi towarzyszyć będzie rozbudowanie zbędnej infrastruktury. Inwestycje mają poprawić komfort podróży i ograniczyć emisję spalin. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Do Radomska trafi 6 autobusów elektrycznych oraz 2 dwustanowiskowe ładowarki. Wartość całej inwestycji to około 19 milionów złotych, z czego 6 milionów 400 tysięcy stanowi unijne dofinansowanie. Jeszcze większy projekt zrealizują Pabianice. Tam pojawi się 9 nowych elektryków, 5 dwustanowiskowych ładowarek i 1 mobilna. Miasto przebuduje również pętlę tramwajową Duży Skręt, przystanki, wybuduje parking przy dworcu PKP oraz Centrum Zarządzania Ruchem. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Wszystkie prace mają zakończyć się do połowy 2029 roku. Z kolei flotę MPK w Łodzi powiększy w tym roku łącznie 36 autobusów elektrycznych, co oznacza, że przewoźnik będzie dysponował już łącznie 60 zeroemisyjnymi pojazdami. Teraz to wszystko, a o 7.30 zapraszam na same dobre wiadomości.
3: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Robert Zwoliński. Witam cię bardzo serdecznie, Robercie, no i chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo w imieniu swoimi kolegów.
3: Tak jest, bo dzisiaj dzień dziennikarza sportowego, także wszystkim dziennikarzom sportowym, zwłaszcza tym z Radia Łódź, serdecznie się kłaniam.
4: No to ja dziękuję i życzę też kolegom z innych redakcji wszystkiego dobrego. No, zaczynamy od piłki nożnej, bo ŁKS Łódź przegrał 0-4 z Dynamem Bukareszt swój pierwszy mecz sparingowy przed nowym sezonem, mówi asystent trenera Jakub Rynosik.
5: Rywal postawił wysoką poprzeczkę, pomimo tego, że dwie poprzednie jednostki treningowe zdecydowaliśmy się na zwiększenie jeszcze obciążeń mimo tych planowanych. Potraktowaliśmy ten mecz jako taka jednostka bardzo wytrzymałościowa.
4: Drużyna ze stolicy Rumunii strzeliła 2 gole w pierwszej i 2 gole w drugiej połowie. ŁKS miał swoje szanse, ale nie potrafił ich zamienić na bramki. Łodzianie do 4 lipca przebywają na zgrupowaniu w Busku-Zdroju. Zwycięzca ubiegłorocznej edycji międzynarodowego wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków Marceli Bogusławski wygrał 2 pierwsze etapy w tym roku. Najpierw okazał się najlepszy na finiszu z peletonu na trasie Łódź-Bełchatów, a później powtórzył swój sukces na etapie ze Zduńskiej Woli do Sieradza. Dzisiaj trzeci etap z Koluszek do Skierniewic, początek po godzinie 14. A Kamil Majchrzak zagrał awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Rywalem urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim tenisisty będzie niżej klasyfikowany Amerykanin Zacharys Wajda. Początek meczu Majchrzaka po godzinie 13.30, a o 14.30 rozpocznie się spotkanie Igi Świątek z Karoliną Pliszkową. Dodam, że wczoraj do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. I jeszcze raport mundialowy. Amerykanie dołączyli do pozostałych współgospodarzy Mistrzostw Świata Kanadyjczyków i Meksykanów i awansowali do 1/8 finału. Pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0, choć kończyli mecz w 10. Sensacji nie sprawili piłkarze Demokratycznej Republiki Konga, którzy szybko objęli prowadzenie w meczu z Anglikami, ale w drugiej połowie 2 gole Harry'ego Kane'a dały wygraną Anglikom. Cały mecz na ławce rezerwowych Demokratycznej Republiki Konga spędził obrońca Widzewa Steve Capuadi. Do 1/8 finału awansowali też Belgowie, którzy do remisu 2-2 i dogrywki w meczu z Senegalem doprowadzili w samej końcówce meczu, a w dogrywce zdobyli bramkę w doliczonym czasie gry drugiej połowy i to z rzutu karnego. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
3: Dzień zachmurzeń duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy nadal 17 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna do 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni na barometrze 900.

0: 94 to Pascale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 7, dzisiaj dzień dziennikarza sportowego, ale także międzynarodowy dzień UFO, gdyby ktoś pytał. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, 7 minut po godzinie 7, Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. W tym składzie do godziny 9 jesteśmy z Państwem.

10 minut po godzinie 7 to Sheryl Crow na początek drugiej części naszego porannego spotkania w Radiu Łódź. Tymczasem 43. urodziny świętuje dzisiaj Michelle Branch, wokalistka i gitarzystka, która urodziła się w Phoenix w Arizonie, a zasłynęła dzięki duetowi z Carlosem Santaną, no i dzięki piosence pod tytułem The Game of Love.

0: już prawie 19 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to jeszcze rzut oka do prasy ogólnopolskiej. Praca na czarno przechodzi do historii. Czytamy o poranku w Dzienniku Gazecie Prawnej. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkańcy nad Wisłą cudzoziemcy. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich i to o 7,5%. I to o 7,5% mniej niż rok wcześniej. Tym samym ubiegły rok przyniósł kontynuację trendu z lat poprzednich. Liczba Polaków zatrudnionych w szarej strefie maleje od 2022 roku. Odmienna sytuacja dotyczyła dotąd cudzoziemców. Od co najmniej 2021 roku, jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzono pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5800 cudzoziemców pracujących w szarej strefie i to o 19% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce to coraz większe wyzwanie. Czas wydawania zezwoleń na pracę z roku na rok jest coraz dłuższy. Jak informują przedstawiciele pracodawców, firmy zgłaszają takie sygnały, że na wydanie zezwolenia niekiedy czeka się ponad rok, a to też ma swoje konsekwencje. Więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 7.

miałem ich w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No, w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.Waśniczka@radiolos.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Waśniczka.
3: Zapraszamy!
4: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
5: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się 7.30, czas na raporcie drogowy, Damian Grosicki.
11: Najpierw przypomnienie dla pasażerów łódzkiego MPK. Zmieniono objazd objazdu autobusowym linią 75 A i B, a także N3A. Teraz jeżdżą one od skrzyżowania Kurczaki i Sternfelda do pętli Komorniki, gdzie wracają. To teraz coś dla łódzkich kierowców. Na pewno postoimy na Taborowej i Malowniczej w kierunku Rokicińskiej, jedni na samej Rokicińskiej, jadąc w stronę centrum. Sznur samochodów na Transmisyjnej już gęsto robi się na Palki i na dochodzących do niej Pankiewicza i Źródłowej. Teraz szybki rzut oka na Pabianicę, a dokładniej na skrzyżowanie Łaskiej z Torową i Wiejską, a także na ulicę Wspólną. W tych miejscach również możemy stracić chwilę albo dwie. Z kolejnym raportem drogowym wracam minutę przed 8:00.
2: Na zegarze 7.30.
12: Same dobre wiadomości.
2: I Wiktoria Makowska.
13: Duża zmiana dla pacjentów szpitala z Duńskiej Woli. Zakończyła się rozbudowa powiatowej lecznicy. Powstała nowa izba przyjęć, blok operacyjny, sale zostały wyremontowane. Do tego szpital ma nowy sprzęt diagnostyczny, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty USG i rentgen. Nowe pracownie diagnostyczne i izba przyjęć zaczną działać od połowy lipca. Powracają letnie koncerty w Altanie. Jak w każde wakacje od kilkunastu lat, także teraz w Łodzi w Parku Źródliska organizowane będą bezpłatne niedzielne koncerty. Można posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Łódzkiej Akademii Muzycznej. Pierwszy już w najbliższą niedzielę, początek o 17:00. Co usłyszymy w te wakacje? O tym mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej.
14: Trochę muzyki poważnej, trochę muzyki rozrywkowej, sporo muzyki instrumentalnej, ale bardzo ciekawej. W najbliższy weekend usłyszymy arię i duety z oper i z operetek.
13: Harmonogram koncertów można znaleźć na stronie Akademii Muzycznej. Dziś w Niemczech otwarcie największej na świecie fabryki inteligentnych półprzewodników. Największa na świecie fabryka zostanie otwarta zaledwie 100 km od polskiej granicy. W niemieckim Dreźnie rusza produkcja, która ograniczy uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji. Za każdym sportowym sukcesem stoją nie tylko zawodnicy i trenerzy, ale także ci, którzy potrafią opowiedzieć o emocjach towarzyszących rywalizacji. Dziś obchodzony jest Dzień Dziennikarza Sportowego. Święto upamiętnia powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej, które utworzono 2 lipca 1924 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Z tej okazji wszystkim dziennikarzom sportowym, a szczególnie naszej redakcji sportowej Radia Łódź, życzymy wielu inspirujących tematów, niezapomnianych sportowych emocji i samych dobrych wiadomości. A Państwu udanego dnia i wielu powodów do uśmiechu.
1: Z Wiktorią słyszymy się o godzinie 8. Teraz zaglądamy do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. Przelotnie może popadać deszcz, ale będą raczej to słabe opady. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 17 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na barometrze 994 hektopaskale.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8.

0: 21 minut do godziny 8. Opoczyńskie lasy spustoszone przez nawałnice w wielu miejscowościach. W tej części naszego regionu intensywne burze wyrządziły wiele szkód. Zniszczone zostały też ogromne połacie lasów, a straty z bliska widział nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: To kolejna już nawałnica, która spustoszyła południową część naszego województwa. Jak podkreśla Dawid Kosylak, nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, takie zjawiska powtarzają się regularnie, co kilka lat, w okresie czerwca i lipca.
2: To już któraś burza, która od paru lat już nas nawiedza. Doszło do burzy z silnym wiatrem, z deszczem, z gradem, która spowodowała uszkodzenia w drzewostanie. Drzewostanie gospodarczym, tak, który trzeba będzie teraz niestety posprzątać. Tym razem byliśmy tak na obrzeżu tej superkomórki burzowej, która się tu pojawiła lokalnie, na szczęście dla nas, na szczęście dla kolegów z sąsiednich nadleśnictw, może mniej szczęśliwie, bo tam te szkody są większe, ale na terenie Nadleśnictwa Opoczno, południowej części Nadleśnictwa Opoczno, w leśnictwie Myślibórz, niedaleko drogi krajowej 74 na Kielce, przy granicy województwa, mamy największe szkody w drzewostanach Skarbu Państwa, które zarządzamy, oczywiście też uszkodzone zostały drzewostany prywatnej własności, tak, innej własności.
1: Od wczoraj leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno prowadzą ocenę strat oraz zabezpieczają te tereny.
2: Pracują już tutaj pracownicy moi na miejscu nad materiałami, które mamy z nalotów wczoraj wykonanych dronami. Mamy zrobione ortofotomapy, na które nakładamy siatkę mapy numerycznej teraz. To jest o tyle dla nas istotne, ponieważ te grunty w zarządzie nadleśnictwa są poprzedzielane lasami innej własności. To są tak zwane grunty przejęte kiedyś z Państwowego Funduszu Ziemi. No i to jest taka dosyć skomplikowana mozaika własności gruntów i w tym momencie, żeby dokładnie oszacować, to potrzebujemy jeszcze chwili czasu. Możemy na chwilę obecną powiedzieć, że szkody wystąpiły na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Opoczno na obszarze około 15 hektarów. Są to szkody o charakterze rozproszonym. Nie jest to taki charakter całkowity szkód, jaki mieliśmy w roku 2016, gdzie blisko 500 hektarów musieliśmy wyciąć praktycznie z rębem zupełnym.
1: Obszar lasów, które ucierpiały, jest dość spory. 15 hektarów, czyli powierzchnia odpowiadająca ponad 20 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. W skali całego kraju to niewiele, ale dla jednego nadleśnictwa to poważny uszczerbek w drzewostanie. Zmienia się mikroklimat, gleba wysycha i jest narażona na erozję. Giną siedliska wielu gatunków zwierząt, a koszty uprzątnięcia drewna i ponownego zalesienia tego terenu są bardzo wysokie.
2: W tym momencie są to szkody o charakterze rozproszonym, kilkunastu, kilkudziesięcioarowe takie luki w drzewostanie. No i z tym trzeba będzie się sobie poradzić. No, na chwilę obecną to jest, szacujemy tam około 500 metrów sześciennych drewna do pozyskania. I musimy pozyskać to drewno, które leży właściwie, tak? Które zostało złamane, zniszczone, wywalone z korzeniami. To trzeba będzie to w tym momencie w pierwszej kolejności. No, pogoda nam nie sprzyja, bo niestety przy tej aurze drewno ulega dosyć silnej deprecjacji i trzeba będzie się z tym śpieszyć. Oczywiście presja też będzie ze strony właścicieli lasów prywatnych, którzy też będą chcieli sprzątać swoje drewno. A niestety takie drzewo, które upadało, potrafi leżeć na 3-4 działkach.
1: Leśnicy apelują o rozwagę i ostrożność, bo las w takim stanie może stanowić spore zagrożenie.
2: Bezpieczeństwo przede wszystkim i dla osób pracujących w lesie, i dla osób odwiedzających las, a zwłaszcza teraz w okresie właśnie letnim, kiedy mamy zwiększone zagrożenie pożarowe, to te względy przeciwpożarowe są bardzo, bardzo istotne. I stąd mój apel w tym miejscu do wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo proszę omijać te tereny, które dotknęły burze, gdzie drzewa mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie. W tym momencie mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w tym rejonie, więc niestety trzeba dmuchać dosłownie na zimno.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Miłosz Warszawski, a u nas teraz muzyczna ciekawostka Roger Taylor, a więc perkusista grupy Queen, wraca z nową muzyką. We wrześniu premiera jego nowej płyty zatytułowanej Violence Insane in a Beautiful World. Album zapowiada ta właśnie piosenka Come on Summer, It's Party Time.

14 minut do godziny 8. I jeszcze ważne informacje dla łodzian, szczególnie dla tych mieszkających na osiedlu Rokicie, bo tam rozpoczął się remont dwóch ważnych ulic, ulicy Pięknej i Cieszkowskiego. Projekt przewiduje 370 miejsc postojowych, nowe wodociągi, chodniki, asfalt oraz drzewa. Obie ulice będą modernizowane na całej długości. Prace na Cieszkowskiego już wystartowały. Drogowcy zajęli skrzyżowanie z ulicą przy szkole, dlatego zablokowany jest przejazd do Alei Jana Pawła II. Natomiast na Pięknej remont ma rozpocząć się 6 lipca. 12 minut teraz do godziny 8.

Już tyle zmarnowałeś chwil, tyle dni. Weź lepiej zainwestuj czas, tak żeby zgodnie z prawdą życzyć mu całego.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
2: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zbliża się godzina 8, wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to w naszym imieniu Damian Grosicki.
5: Zaczynamy od utrudnień na S14, między węzłami Rytkinia Konstantynów Łódzki w kierunku Emilii. Tam trwają roboty drogowe i ruch odbywa się prawym pasem. No i to wszystko może potrwać do godziny 10. Wracamy do Łodzi, bo samochodów przybywa, co można zauważyć chociażby na Spornej w kierunku Źródłowej. Ogólnie ten cały rejon Sporna, Źródłowa, Północna jest testem cierpliwości. Tak samo na Wojska Polskiego przy Franciszkańskiej, na Zachodniej między Lutomierską a Pruchnika, czy na Strzelców Kaniowskich między Struga a 6 sierpnia, gdzie też jest ciasno. To jeszcze jednym słowem Sierac, a to słowo to Sienkiewicza. Na kolejny raport zapraszam za 30 minut.
4: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
6: Tragiczny bilans nocnego ataku na Kijów. Są ranni, a Polska poderwała myśliwce. Niebezpieczne zdarzenie na Łódzkiej Dąbrowie. Poszkodowana łodzianka zaatakowana przez mężczyznę. Uwaga kierowcy, w Łodzi rozpoczęły się pierwsze wakacyjne remonty dróg. Znamy dokładne lokalizacje. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Polska poderwała myśliwce po tym, jak Rosja zaatakowała Kijów. W ukraińskiej stolicy trwa liczenie strat po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku. Są zniszczenia budynków cywilnych. Co najmniej 8 osób zginęło, a 25 jest rannych. Bilans może się powiększać, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Istnieje też ryzyko powtórnych uderzeń. A o szczegółach Paweł Buszko.
7: Władze miasta donoszą o około 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony, rakiety bądź ich odłamki. Wśród nich jest kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. Uderzenia rakiet zrujnowały całe piętra budynków. Trwają tam poszukiwania ofiar. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Rosjanie do ataków na miasto użyli rakiet różnego typu, w tym hipersonicznych, przeciwokrętowych rakiet Cyrkon. Wśród dronów dużą część stanowiły bezzałogowce o napędzie odrzutowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Zagrożenie nie minęło i szef kijowskiej administracji wojskowej zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów będą w Łodzi mogli parkować bezpłatnie. Łódzcy radni przyjęli obywatelską uchwałę znoszącą opłaty za parkowanie dla osób ratujących życie poprzez m.in. donacje krwi. Aby uzyskać status zasłużonego

0: Ніц до мені не мовив, просто пожила собі спокійно далі. Була шокована, почала його нагрівати.
1: Найважніше – опанування голови і емоцій, бо в тих ситуаціях адреналіна діє на два способи. Або нас допала, або нас спала, więc niezależnie od tego, jaki rodzaj sprzętu do obrony wybierzemy, najważniejsze jest to, że głowa musi funkcjonować w sposób prawidłowy.
2: Radzi ekspert do spraw bezpieczeństwa osobistego Jarosław Rogowski, a policja apeluje, by w razie zagrożenia jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce i niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Błędnik na trasie S14 nadal zamknięty. Chodzi o wiadukt w miejscowości Szynkielew pod Pabianicami. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, uszkodzenie konstrukcji zostało wykryte podczas wiosennych oględzin. Niektórzy kierowcy jednak ryzykują, odsuwając zapory, choć powinni korzystać z objazdów.
3: Widać, ale nie zwróciło naszej uwagi to, nie? Widzi pan to odchylenie takie na tym pierścieniu. To tylko to, ale no, nikt nie przypuszczał.
2: Wyniki ekspertyzy poznamy na początku sierpnia. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie wiadukt zostanie oddany do użytku. A w Łodzi rozpoczynają się pierwsze wakacyjne remonty dróg. W ten weekend prace zaczną się od skrzyżowania Cieszkowskiego z ulicą przy szkole. Obejmą wymianę nawierzchni jezdni i chodników. Powstaną także nowe miejsca parkingowe, ma być więcej zieleni, ale w pierwszej kolejności wymieniony zostanie wodociąg. W poniedziałek ruszą prace na Pięknej, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
4: Tutaj od ulicy Rejtana do Politechniki. W kolejnym, powiedzmy, etapie jest w realizacji odcinek ulicy Pięknej od Politechniki do Wólczańskiej.
2: A w pierwszym półroczu tego roku drogowcy oddali do użytku 50 ulic, wyremontowali 42 km chodników, a przy drogach nasadzono ponad 1200 nowych drzew. O wszystkich zmianach i utrudnieniach na bieżąco oczywiście piszemy na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A o 8.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
5: Czwartek dość pochmurny, przelotnie w regionie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia do 26 stopni, a na barometrze 994 hektopaskale.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: 4 minuty po godzinie 8, raz jeszcze mówimy dzień dobry.

0: Gość Radia Łódź.
1: Już prawie 8 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trajanowski. Dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry Państwu.
1: Upał nieco zerżał, można powiedzieć 20
2: trochę
1: stopni,
2: tak.
1: To straszny ziąb. Porozmawiamy o upałach, porozmawiamy o tym, jak miasto jest przygotowane, ale najpierw o tym, co rozpala umysły i serca, myślę, wielu łodzian, czyli o parkowaniu. Honorowi krwiodawcy, nie wszyscy, ci bardziej zasłużeni, będą mogli w Łodzi parkować za darmo. Ilu to kierowców dotyczy?
2: To są takie szacunki, które przyniósł nam inicjator tej uchwały, mówiący o tym, że takich osób uprawnionych, a są to krwiodawcy, honorowi krwiodawcy pierwszego stopnia, czyli takie osoby, które w przypadku kobiet oddały 15 litrów krwi co najmniej, a w przypadku mężczyzn 18 litrów krwi, że to jest w skali całego województwa około 1500 osób, w tym w Łodzi pewnie gdzieś w granicach około 900 takich osób uprawnionych. No,
1: ale to chyba nie będzie podział, że na województwo, że tylko ci, którzy mieszkają w województwie łódzkim, będą w Łodzi mogli parkować za darmo. Także jak ktoś przyjedzie z Trójmiasta, na przykład na City Breaka do Łodzi, będzie mógł zaparkować za darmo.
2: Nie, to będzie dotyczyło tylko osób, które w Łodzi płacą podatki.
1: Czyli
2: to jest,
1: tak
2: to
1: naprawdę,
2: jest tylko dla łodzian.
1: Czy to jest tylko dla łodzian, nie będzie turystyki, można powiedzieć,
2: tak,
1: w ten sposób.
2: Powiem panie rektorze szczerze, warto doceniać kogoś, kto oddaje swoją krew, ratuje życie, chociaż nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto to robi w takiej skali, 15-18 litrów, żeby ktokolwiek to robił z takich pobudek
1: dla
2: osobistych.
1: Dla miejsc parkingowych, czyli to jest forma tylko tak naprawdę docenienia.
2: To jest forma podziękowania. Pytaliśmy projektodawcę wczoraj na sesji Rady Miejskiej, nie był w stanie wykazać żadnego związku pomiędzy tą ulgą, a tym, że nagle ktoś w tej chwili będzie oddawał więcej. Jeśli ma być to forma podziękowania, to jest forma podziękowania.
1: Ale jeżeli
2: zgadzam.
1: Będzie oddawał więcej, to tylko lepiej.
2: To tylko lepiej, ale podziękujmy tym honorowym
1: krwiodawcom. Zawsze w wakacje przecież
2: oczywiście
1: brakuje.
2: I warto podziękować.
1: Pytanie, czy honorowi krwiodawcy, ci zasłużeni, znajdą miejsce parkingowe, bo tu jest problem w centrum Łodzi, bo tych miejsc jest przecież jak na lekarstwo. Miasto zamierza zmienić podejście do parkingu w centrum, zresztą chyba już zmienia, bo przecież uszczelnianie jest strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy zauważają, zresztą jak słuchają Radio Łódź, też o tym wiedzą, że znikają dzikie parkingi. Aha. Co prawda pojawił się na przykład parking wielopoziomowy w centrum miasta, ale on na razie świeci pustkami.
2: Jak powiedziałem, to czy miejsc parkingowych przebywa, panie rektorze? Teza jest dokładnie odwrotna. Po tym, jak został otworzony parking, pierwszy parking wielopoziomowy na wschodniej, tych miejsc parkingowych przybyło. Do końca wakacji kolejne dwa parkingi poziomowe w Śródmieściu, więc tych miejsc parkingowych w Śródmieściu będzie więcej, a nie mniej. Nie tylko ze względu na parkingi wielopoziomowe, ale także na zmianę organizacji ruchu. Na przykład na ulicy Tuwima pojawiły się dodatkowe 22 miejsca ze względu na inną organizację parkowania, inną organizację ruchu w tym miejscu. I faktycznie jest tak, że te miejsca, które no były takimi lukami w strefie płatnego parkowania, czyli po prostu takimi dziadoparkingami, gdzieś ubitą ziemią, na którą wjeżdżaliśmy przez krawężnik. One dzisiaj są zaadaptowane jako parkingi, zaszlabanowane po to, żebyśmy to parkowanie mieli w Śródmieściu dla wszystkich uczciwe, tak samo uczciwe. Nie ten, kto zdąży pierwszy i ten, kto ma odwagę przejechać przez trawnik i zaparkować i wtedy stanie sobie za darmo, tylko każdy, kto chce rzeczywiście przejechać i zaparkować. I powiem więcej, ten przypadek parkingu wielopoziomowego pokazuje, że to jest kwestia jednak chyba jakichś nawyków, bo nawet nie samej ceny, dlatego że ten parking wielopoziomowy na wschodniej jest tańszy niż strefa
1: parkowania.
2: Czyli ktoś musi zapłacić
1: i na
2: więcej.
1: Razie świeci pustkami. Kierowcy nie
2: tak,
1: chcą tam parkować.
2: Ale powiem też, to sprawdzałem, bo się zastanawiałem czemu. No bo czemu nie chcemy wjechać na wygodny, wielopoziomowy parking, który jest tańszy?
1: To być może, panie przewodniczący, być może łódzcy kierowcy nie chcą więcej miejsc parkingowych, tylko więcej darmowych miejsc parkingowych i miasto być może popełniło błąd, stawiając na te parkingi wielopoziomowe.
2: Nie.
1: Powstają kolejne przy wschodniej i między innymi Tuwima i one też będą świecić pustkami?
2: To odpowiem i proszę zweryfikować sobie, jak wyglądały podobne projekty w innych miastach w Polsce, które także wprowadzały parkingi wielopoziomowe. Często jest to okres nawet 2 do 3 lat, kiedy zmieniamy te nawyki parkingowe i zaczynamy z tych parkingów korzystać, szczególnie mając świadomość, że one są po prostu tańsze.
1: Panie przewodniczący, a nie lepiej było na przykład postawić na parkingi Park and Ride, chociażby na przykład w okolicach stadionu Widzewa. Zresztą to jest też dobre, bo tam był parking. Został przerobiony na boisko treningowe, a to było jedno z nielicznych miejsc, gdzie na przykład mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mogli dojechać do Łodzi, przesiąść się na tramwaj i nie wjeżdżać do centrum. Ale podobna sytuacja jest po drugiej stronie, przy Atlas Arenie. Wiem, że mieszkańcy tamtych okolic bardzo narzekają na zastawione trawniki, rozjeżdżone chodniki podczas dużych imprez w Atlas Arenie, dlatego że tamtych miejsc jest bardzo niewiele. Takie parkingi spełniałyby swoją rolę. Wyciągałyby samochody z centrum miasta.
2: Ja się zgadzam. Też jestem zwolennikiem tego, żeby to parkowanie dla tych, którzy do Łodzi przyjeżdżają, było zorganizowane na obrzeżach samej Łodzi. nie zniknęła jedyna możliwość parkowania, wjeżdżając ze strony Widzewa, bo takim parkingiem na pewno jest parking przy dworcu Łódź Widzew. I tam też jest tych samochodów, jest bardzo dużo na tych rejestracjach spoza Łodzi, ale rzeczywiście parkingów Park and Ride brakuje. Natomiast to są dwa odrębne projekty. Inną rzeczą jest zapewnienie cywilizowanego, normalnego parkowania w śródmieściu Łodzi. Dla tych, którzy rzeczywiście mają silną potrzebę, żeby samochodem do centrum dojechać, muszą po prostu to zrobić. A czym innym jest obsługa tego ruchu osób spoza naszego miasta. Ja się zgadzam i uważam, że te parkingi Park and Ride powinny jak najszerzej w Łodzi powstawać.
1: No prowadzimy... są to dwa projekty, bo ten projekt parkingu w Śródmieściu jest realizowany, powstaną trzy takie parkingi, a projekt Park and Ride jest nierealizowany, nie powstanie ani jeden.
2: Za mało na to jest na pewno nacisku. Kilka takich możliwości trochę utraciliśmy. Ja sam byłem długo zwolennikiem tego, żebyśmy taki Park and Ride zrobili na ulicy Zgierskiej, tam gdzie mamy zajezdni Helenówek. Nie udało się, powstał tylko zakład naprawczy MPK, ale na pewno będziemy nad tym pracowali. Ja takie miejsce też wskazywałem, takie miejsce na przykład z perspektywy bałut, dla mnie ważnym, jest na przykład skrzyżowanie ulic Gierskiej i Liściastej. Tam jest też takie duże pole za przystankiem autobusowym, też o tym rozmawialiśmy w mieście i tam się pojawi wyrównana nawierzchnia w niedługim czasie. Będzie możliwość zostawienia samochodu i przesiąścia się w tramwaj, dojechania do centrum Łodzi.
1: A propos prac, a propos remontów, to orientuje się pan na ilu teraz ulicach drogowcy pracują w Łodzi?
2: No na kilkudziesięciu ulicach i wiemy, że ten front...
1: Bo zastanawiam się, czy jest taka osoba w mieście, która się orientuje. Ten front robót jest naprawdę, myślę, że nie tyle imponujący, co myślę, że kierowców przeraża.
2: Ja powiem tak, myśmy szli w ostatniej kampanii wyborczej, mówię tu o komitecie z pani prezydent Hanny Zdanowskiej, z bardzo jasną deklaracją, którą część także z państwa, z mediów trochę traktowała żartobliwie. Była ta deklaracja, że do końca tej kadencji w Łodzi nie będzie dziur w drogach. I my ten program konsekwentnie realizujemy. On oczywiście
1: Do końca tej kadencji zostało jeszcze 4 lata, to wygląda tak jakby...
2: No trochę mniej, 3, ale...
1: 3, no tak, ale to wygląda tak jakby wszystko naraz trzeba było zrobić. Czy to rzeczywiście jest konieczne?
2: Nie, znaczy rozdzielmy, bo mamy różne rodzaje projektów. Jedną rzeczą są projekty związane z pokrywaniem dróg gruntowych asfaltem. To jest kilkadziesiąt takich projektów w skali całego roku. To jest rzeczywiście duży program w Łodzi, nigdy nie realizowany w takiej skali. Czyli te miejsca, które nigdy nie miały asfaltu, były zabłocone, były zapylone, mieszkańcy narzekali, że przejeżdżają obok samochody, kurzą, że tam się nie da funkcjonować, szczególnie w tych upałach. Tam pojawiają się nakładki asfaltowe.
1: Ale to chyba nie jest problem.
2: Problemem
1: jest kilkanaście przynajmniej inwestycji w centrum miasta i tak naprawdę co tydzień można informować. Teraz na przykład rozpocznie się na Pięknej i na Cieszkowskiego remont, ale co chwilę mieszkańcy dowiadują się, a to na przykład właśnie, że stajnie jednorożców, czyli przystanek Łódź Centrum jest remontowany, tam przynajmniej tory, a to na przykład w weekendy Andrzeja z Kościuszki, tam też jest remont, rondo lotników lwowskich i tak można by wymieniać te remonty, które naprawdę kierowcom utrudniają. Ja wiem, że to pytanie jest powtarzane jak mantra, ale czy nie dało się tego rozłożyć w czasie?
2: Znaczy to wszystko jest rozłożone w czasie, tylko mówimy o mieście takiej skali, z taką ilością potrzeb inwestycyjnych, że nawet rozkładając je w czasie, część tych remontów dróg, napraw się zbiega, bo też pan redaktor poruszył różne tematy. Czym innym są prace na torowiskach, które też musimy prowadzić, bo musimy prowadzić dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej. To jest po prostu niezbędne, jeśli byśmy tego nie robili, a pamiętamy, że był w Łodzi taki prezydent, który tego nie robił i efekt tego jest taki, że część tych torowisk musieliśmy później wyłączyć z użytkowania. Nie mamy dzisiaj tramwajów na przykład na ulicy Warszawskiej, dlatego że te torowiska nie były naprawiane.
1: Tylko panie przewodniczący, to było kilkanaście lat temu.
2: Oczywiście.
1: Tą warszawską można już było naprawdę 3 razy zrobić.
2: No, a pan redaktor wtedy powiedział, że mamy całą masę inwestycji w tym rejonie miasta i blokujemy północną część Łodzi, więc no coś za coś. Oczywiście,
1: bo
2: ja się zgadzam.
1: Bo nie wszystko trzeba zrobić w jednym roku, można było to na kilkanaście lat rozłożyć. I jeszcze na kolejne 3 na przykład.
2: Panie redaktorze, jeśli pan sobie zobaczy, jak wyglądała ta fala remontów w ciągu kilkunastu lat, no to sam wam przyznam, że ich nigdy nie brakowało. To nie jest tak, że te remonty dróg zaczęły się w zeszłym roku, a przez ostatnie 10 lat nikt nic w Łodzi nie robił. Tych inwestycji było bardzo dużo, one są czasami uciążliwe. Staramy się, żeby były prowadzone w lepszy sposób i też proszę zwrócić uwagę, że mamy znaczącą poprawę w sposobie prowadzenia tych inwestycji, zarówno pod kątem tymczasowej organizacji ruchu, która już jest przynajmniej na tym nawet poziomie takiego zwykłego zarządzania tym znacznie bardziej ogarnięta, mówiąc kolokwialnie, bo już nie mamy, nie wiem czy pan redaktor zauważył, nie mamy tych latających, pourywanych jakichś tasiemek, które odgradzają budowę od chodnika czy od drogi rowerowej, tylko normalne, cywilizowane wygrodzenia po to, żeby bezpiecznie było w czasie tych remontów podróżować, więc tych zmian jest dużo.
1: Wspomniał pan o jakości. No właśnie tu pytanie tak o jest. Jakość. Czy nie ma problemu z nadzorem, bo myślę, że jak mieszkańcy teraz słuchają rano popijając w pracy kawę, to myślą, jeżeli mówi pan o jakości projektów, to myślą to na przykład o pracowolności. Mhm. To jest przykład takiej inwestycji, która była ogromnym sukcesem, a teraz chyba stała się powodem do żartów. Bo nie tylko jest problem z kostką, która zaczęła się zapadać, no ale w ostatnie kilka dni znowu wybrzuszenie spowodowane upołami. Nie ma problemu. Urzędnicy nie powinni lepiej sprawdzać i kontrolować jakość przy odbiorach takich inwestycji?
2: Ja powiem tak. W tym samym czasie, dokładnie przy tego typu samej infrastrukturze, czyli przy fontannach, w Częstochowie na rynku, na Długim Targu w Gdańsku doszło do dokładnie tego samego podniesienia płyt wynikających z ekstremalnych temperatur, bo mieliśmy ekstremalne temperatury. Co robi w tej sprawie miasto? Zleca wykonawcy tych prac w firmie Trakcja od razu i firma Trakcja to przyjmuje w ramach gwarancji i wymiany tych płyt. I to wykonawca zrobi.
1: Ale to nie byłby problem, gdyby wcześniej nie rozpoczął się po 2 latach od oddania do użytku pracowolności, rozpoczął się remont torowiska. O to chodzi, że się zbiegły te dwa remonty.
2: Oczywiście, że się zbiegły.
1: Wszyscy czekamy. I to jest kolejna sprawa związana z placem wolności, bo myślę, że gdyby na przykład z kostką przy torowisku wszystko było w porządku, to nikt by nie zwrócił uwagi na wybrzuszenie. No może by dziennikarze zwrócili uwagę na wybrzuszenie na placu wolności, ale nie było, myślę, by to nie tak by rezonowało w społeczeństwie.
2: Wszyscy czekamy na pewno, żeby ten plac wolności wrócił, bo wbrew temu, co można było usłyszeć na antenach różnych mediów, ale także czytać w mediach społecznościowych, plac wolności jest projektem absolutnie udanym, jeśli chodzi o funkcjonalność, o to, że mieszkańcy są zainteresowani, żeby tam spędzać
1: mieszkańcy
2: czas.
1: Mieszkańcy głosują nogami, jak jest wypełniony.
2: Ale przypominam, panie rektorze, że też w tej debacie mieliśmy wtedy zarzuty, że to jakaś pomyłka, że ten plac wolności to dramat, inwestycja nieudana. Tak zwani udcy społecznicy mówili o tym, że to bubel. Okazało się, że mieszkańcy mają kompletnie inne zdanie. I oczywiście, że ta kostka na Placu Wolności, na Nowomiejskiej i na Legionów jest problemem. Myśmy to wielokrotnie wyjaśniali. Takie mieliśmy wytyczne konserwatorskie. Mieliśmy nakaz od konserwatora nie miejskiego, tylko wojewódzkiego, żeby ta kostka się tam znalazła. Ta kostka niedobrze pracuje i to nie tylko w Łodzi, bo ja sprawdzałem przykłady innych miast od tego typu nawierzchniach przy trakcjach tramwajowych. Chociażby w Lizbonie, gdzie tych tramwajów jest bardzo dużo i często lubimy obrazki z tego miasta. Podobnie to wygląda, więc
1: i tam
2: jest
1: nie
2: to
1: ma
2: prawda.
1: Kostki?
2: Tam była robiona kostka i ta kostka mniej więcej wygląda tak jak w Łodzi. Zalewana jest fragmentami betonowo. Mam mnóstwo zdjęć na przykład.
1: Panie przewodniczący, czy miasto jest gotowe na upały? Obiecaliśmy, że wspomnimy o upałach. Dzisiaj można powiedzieć, jest straszny ziom, bo 20 stopni. Oczywiście to mówię z przekąsem, żarty, bo to normalna temperatura w lipcu. Ostatnie kilka dni było nawet pod 40 w Łodzi się i w województwie łódzkim na słupkach rtęci pojawiało. Miasto jest gotowe na taką falę upałów. Jesteśmy przystosowani. W Warszawie powstały miejsca chłodu. To taki projekt z prawie 150 miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się w takie upalne dni chłodzić. W Łodzi być może powstanie coś podobnego?
2: Ja powiem tak, żadne polskie miasto nie jest przygotowane na taką falę upałów. To są upały ekstremalne, wynikające ze zmian klimatycznych.
1: No tylko trzeba o tym myśleć, bo będą coraz częstsze.
2: Oczywiście, że tak. Tylko mówię, że nie jesteśmy na to gotowi, bo żadne miasto nie było projektowane na taką falę upałów. To nie są temperatury, do których byliśmy przyzwyczajani przez 50 czy 60 lat. Większość polskich miast, podobnie jak Łódź, to są miasta, które mają tą płytę, która się bardzo mocno nagrzewa i te prace prowadzimy. One mają różny charakter. Po pierwsze, miasto przyjęło Miejski Program Adaptacji do Zmian Klimatu, którego efekty widzimy już w wielu miejscach w Łodzi. Czyli po pierwsze, znaczące zwiększenie nasadzeń w naszym mieście, odbetonowanie tych powierzchni, które były, jakby można powiedzieć, w wielkiej przestrzeni, po prostu zabetonowane, zalane betonem, wyłożone płytami. To widzimy chociażby w Śródmieściu Łodzi, gdzie pojawiają się zielone skwery. To znacząco obniża temperaturę. Kolejnym elementem jest retencja wód, ale rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, to rozwiązanie warszawskie wydaje się być bardzo interesujące. Mamy w Łodzi super zmodernizowaną chociażby sieć miejskich bibliotek, bardzo wygodnych, fajnych, dostępnych dla osób także z trudnościami ruchowymi miejsc. I myślę, że moglibyśmy te miejsca wskazać jako takie miejsca wypoczynku dla osób starszych, dla seniorów, dla tych, którzy...
1: Bo to niewiele by kosztowało. Wystarczy klimatyzacja, tak, która i tak przecież pracuje. Natomiast no, nie każdego stać na przykład chociażby na kawę na ulicy Piotrkowskiej, żeby wejść się ochłodzić. A nie wspominając o montażu klimatyzacji.
2: Oczywiście, ja nie widzę z tym problemu. Myślę, że ten pomysł jest dobry. Będę rozmawiał z sekretarzem miasta, żebyśmy być może oznakowali takie miejsca, zrobili taką mapę i wskazali komuś, że jeśli rzeczywiście czuje, że jest 30 kilka, prawie 40 stopni, nie może sobie z tym upałem poradzić, że mógł wejść spokojnie, usiąść, napić się wody, bo tam powinien być dostęp do wody, powinien być dostęp do toalety, powinny być to miejsca dostępne też dla osób z niepełnosprawnościami. No i wszystkim musi być tam chłodniej niż na zewnątrz, więc muszą być to pomieszczenia klimatyzowane. A też przypomnę, że no, jednak masa miejskich obiektów, tych także, w których pracują urzędnicy, to nie są miejsca klimatyzowane, więc musimy wybrać te, gdzie rzeczywiście ten dostęp jest, jak chociażby centrum kontaktu z mieszkańcami.
1: Został zostało nam jeszcze chwilkę czasu, to zapytam, czy protesty mieszkańców ostatnio przed urzędem dadzą efekt? Na przykład miasto przestanie odławiać i uśmiercać dziki. No i na przykład, czy wycofa się z takich projektów? No jeden już, o którym słuchacze radio usłyszeli wielokrotnie, czyli Dżungla 360, ale chociażby ostatnio protesty również w sprawie ścieżki w koronach drzew w Lesie Łagiewnickim. Czy te protesty będą skuteczne? Czy dadzą nadzieję na to, że na przykład dziki przestaną być uśmiercane?
2: Ja bym oddzielił te postulaty, które się pojawiają na tych protestach, bo one są bardzo różne. Z jednej strony mamy bardzo wiele racjonalnych głosów mieszkańców, którzy na przykład w przypadku Lasu Łagiewnickiego mówią bardzo wyraźnie, chcemy, żeby ten las pozostał jak najbardziej dziki, żeby ta ingerencja była jak najmniejsza i w tej sprawie myślę, że absolutnie ten głos będzie wysłuchany. Tutaj były dwie podstawowe takie obawy, czyli to, że drogi te leśne miałyby być w części, przypomnę tylko w drobnej części, utwardzone tłuczniem. Wielu mieszkańców zwracało uwagę, że to jest niepotrzebne, że to kruszywo tam się nie powinno znaleźć, że ono jest trudne dla biegaczy, dla rowerzystów. I tutaj jesteśmy w rozmowie na etapie przygotowania projektu, żeby tego tłuczenia tam po prostu nie było, żeby tego utwardzenia rzeczywiście nie robić. Ja się zgadzam tutaj z mieszkańcami, sam jestem rowerzystą. Wiem, że pierwszy rok czy dwa lata, zanim to kruszywo się zmiesza z ziemią, to jest niewygodne i tutaj myślę, że tego kruszywa nie będzie. Podobnie rozmawiamy o lokalizacji tej ścieżki w koronach drzew, tak żeby ona być może była bliżej na przykład Arturówka, czyli miejskiego letniska, tam gdzie...
1: A nie w dzikich koronach drzew, jak rozumiem.
2: Znaczy nie, ona może być w koronach drzew, tylko bardziej w Arturówku, tam gdzie od kilkudziesięciu lat mamy tradycję letniska miejskiego, miejsca, gdzie łódzkie dzieci w latach 80. 70. przyjeżdżały na półkolonie.
1: Jest szansa, że miasto zrobi
2: ośrodek wypoczynkowy. To nie jest kwestia kroków wstecz, dlatego że na poziomie programu funkcjonalno-użytkowego my mamy możliwość modyfikowania i myśmy to mówili od początku. Dopiero na etapie bardzo konkretnych projektów architektonicznych będziemy rozmawiali o szczegółach i tutaj deklarowaliśmy konsultacje, dalej deklarujemy i dalej deklarujemy otwartość w tej sprawie.
1: I trzymamy za słowo. Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dobrego dnia.
1: Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
17: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
18: Zbliża się 8.30, sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Damian Grosicki.
19: Gdzie tym razem postoimy w Łodzi, brzmi pytanie. Na skrzyżowaniu Kacprzaka z Drewnowską. W sumie na Drewnowskiej po obu stronach włókniarzy również. Jedźmy dalej, bo przecież nie powiem idźmy. Jeśli ktoś ma system start-stop, to będzie mógł sprawdzić jego działanie na Aleksandrowskiej przy Bielicowej, na Zgierskiej przed Liściastą, a także na krzyżówce z Pojezierską i Julianowską. Teraz przejedźmy się do Wielunia. Oprócz ulicy Sieradzkiej, na której korki są pewne jak amen w Pacierzu, to warto wspomnieć o Śląskiej, Kopernika i 18 stycznia. No to jeszcze Radomsko. Zatory tworzą się na Targowej Piłsudskiego i Piastowej przy Tysiąclecia. A na kolejne wiadomości z dróg zapraszam minutę przed 9:00.
18: Na zegarze 8.30. Wśród najważniejszych informacji Wiktoria Makowska.
20: 2600 interwencji w ciągu doby do północy, potem o wiele spokojniej. Straż pożarna podsumowuje skutki przechodzących nad Polską burz. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali też skutki podtopień. W Łódzkiem noc minęła dość spokojnie. Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda się ustabilizuje, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne ustąpią. Potwierdziły się ustalenia Radia Łódź. Przeprowadzka Urzędu Miasta Łodzi została opóźniona o rok. Jak informowaliśmy na naszej antenie, łódzki magistrat ma się przenieść z 10 różnych lokalizacji do wynajmowanego biurowca w centrum przy Wólczańskiej. Pierwsze wydziały miały się przeprowadzać już od listopada bieżącego roku. Właścicielem budynku jest prywatna spółka, której zarząd niedawno się zmienił. Do tego w przyszłym roku miasto Łódź będzie organizowało wybory parlamentarne i magistrat nie chce, aby w tym czasie praca urzędników była utrudniona przez przeprowadzkę. Błędnik na trasie S14 nadal zamknięty. Chodzi o wiadukt w miejscowości Szynkielew pod Pabianicami. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, uszkodzenie konstrukcji zostało wykryte podczas wiosennych oględzin. Niektórzy kierowcy jednak ryzykują, odsuwając zapory, choć powinni korzystać z objazdów. A kiedy błędnik zostanie oddany do użytku? O tym piszemy na radiołódź.pl. W Łodzi rozpoczynają się pierwsze wakacyjne remonty dróg. W ten weekend prace zaczną się od skrzyżowania Cieszkowskiego z ulicą Przy Szkole. Obejmą wymianę nawierzchni jezdni i chodników. Powstaną także nowe miejsca parkingowe, ma być więcej zieleni. Ale w pierwszej kolejności wymieniony zostanie wodociąg. W poniedziałek ruszą prace na Pięknej, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
9: Tutaj od ulicy Rejtana do Politechniki. W kolejnym, powiedzmy, etapie jest w realizacji odcinek ulicy Pięknej od Politechniki do Wólczańskiej.
20: A w pierwszym półroczu tego roku drogowcy oddali do użytku 50 ulic, wyremontowali 42 km chodników, a przy drogach nasadzono ponad 1200 nowych drzew. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.
18: Poranek w regionie dość pochmurny i to w ciągu dnia się nie zmieni. Przelotnie może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj też bez zmiany 17 stopni. Teraz w ciągu dnia maksymalnie do 26 stopni, a więc temperatura już znacznie przyjaźniejsza człowiekowi. Wiatr słaby, miarkowany, północno-zachodni na barometrze 994 hektopaskale.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: Na zegarze 28 minut do godziny 9, a my niebawem troszkę sobie popodróżujemy, wyjątkowo nie po regionie, ale po Polsce. Szczegóły niebawem.

0: 20 minut do godziny 9, to ja tylko nieśmiało przypomnę, że trwa nasz wakacyjny cykl Podróżowanie z Radiem, w którym zachęcamy do odkrywania ciekawych miejsc w Polsce. Takich, jak wiadomo, nie brakuje. Przed nami kolejna odsłona tych właśnie spotkań i tym razem wybierzemy się na Pomorze Zachodnie. Szczecin, jak się okazuje, prężnie rozwija wodne szlaki turystyczne. W zeszłym roku uruchomiony został samorządowy tramwaj wodny, którym turyści mogą podróżować między innymi po Zalewie Szczecińskim. Dodatkowy szlak uruchomiła w tym roku Żegluga Szczecińska, a podróżujący mogą podziwiać widoki Doliny Dolnej Odry podczas rejsu do niemieckiego miasta Garz. W obu rejsach brała udział reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: W górę oraz w dół Odry. Ze Szczecina można wypłynąć do kilku pobliskich miejscowości. Mieszkańcy bardzo chwalą sobie takie podróżowanie.
9: Dawno nie płynęliśmy stateczkiem, a kiedyś pływaliśmy tą żeglugą szczecińską.
10: Cieszę się, że taka tafla, spokojna woda.
11: Rzadko kiedy mamy okazję oglądać Szczecin i okolice z tej perspektywy. Płyniemy pierwszy raz.
12: Płynę drugi raz statkiem. Jak byłem pierwszy raz, to tak bujało, że prawie wypadłem ze statku.
8: Tutaj buja?
12: Nie.
8: Dlaczego tramwaj wodny, a nie na przykład samochód?
12: Bo mama nie umie jeździć samochodem.
13: Zgadza się.
8: Jeśli chcemy dotrzeć nad Polskie Morze innym środkiem komunikacji niż pociągiem, warto wybrać tramwaj wodny. Tam do wyboru mamy kilka szlaków, mówi starosta Policki Siwan Fate.
14: Pierwsza to jest od Szczecina w kierunku Stepnice i do Trzebieży. Druga linia będzie startowała ze Świnoujścia w kierunku Trzebieży, zaraz do Nowego Warpna i każda z tych jednostek będzie dwa razy zawijała do tych miast.
8: Podczas takiej podróży widoki są atrakcją samą w sobie, podkreślają mieszkańcy.
15: Bardzo dobry pomysł.
16: A my także z daleka przyjechaliśmy na
15: Młodzi
16: ten rejs.
15: Przyjechali na rejs do nas.
17: Będę się napawał. No i wizerunkowo też, no wiadomo, piękne tereny, bo to jest naprawdę śliczny rejs. Tutaj Odra, później Zalew, no i Świna, no coś ślicznego.
18: Nigdy w Świnoujściu nie byłam. Nie miałam okazji i tu mnie namówiono.
8: Kolejna propozycja to szlak prowadzący przez Dolinę Dolnej Odry. Jak podkreśla przewodnik turystyczny Jacek Woch, jest to bardzo urokliwa trasa.
19: Po drodze mijamy piękne lasy łęgowe, olszowe, szuwarowiska, które na co dzień wydają się takie nudne, spokojne, ale gwarantuję Państwu, że tam życie kwitnie, że rozglądając się po nabrzeżach, na gałęziach drzew zobaczycie Państwo i czaple, i żurawie, i bielika też można tutaj bez problemu wypatrzeć, już nie mówiąc o kormoranach czy łabędziach. Pamiętajmy też, że Międzyodrze to jest kraina stworzona ręką człowieka. Dokładnie 120 lat temu wbito pierwszą łopatę podczas prac, które miały usprawnić żeglugę i poprawić bezpieczeństwo powodziowe. Po wojnie zaczęła te tereny odzyskiwać natura. Dzisiaj 70% roślinności jest to roślinność naturalna.
8: Szlak prowadzi do niemieckiego miasta Garz, w którym, jak się okazuje, można odwiedzić polską lodziarnię albo kwiaciarnię prowadzoną przez panią Monikę.
20: Jest dużo terenów zielonych, jest gdzie chodzić, spacerować, jeździć na rowerze. Mieszkańcy bardzo, bardzo mili, sympatyczni. Mamy piękny nad Odrą tam deptak, można sobie pospacerować. Są fajne małe knajpki, restauracje. Bardzo dużo rowerzystów z Gryfina, ze Szczecina. Jest bardzo dużo też z Berlina turystów.
8: Na ten rejs również możemy zabrać ze sobą rower. Z obu atrakcji korzystać można w każdy wakacyjny weekend.
1: Na Pomorze Zachodnie zaprasza Radio Szczecin.
0: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Nasze cykle powróci jutro około godziny 8:40.

znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydaje.

0: 13 minut do godziny 9, a przed nami jeszcze jeden temat. W mediach społecznościowych na jednej z grup, na grupie Spotted Widzew, mieszkanka Łodzi opublikowała nagranie i zdjęcia, twierdząc, że została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Sprawa wygląda bardzo poważnie, a jej okoliczności wyjaśnia policja. Udało nam się porozmawiać z kobietą.
1: Wracałam z pracy i na tym moście nagle poszedł do mnie mężczyzna i zaczął dotykać się do piersi. Nic do mnie nie mówił, po prostu poszedł sobie spokojnie dalej. Byłam szokowana, zaczęłam go nagrywać i oczywiście, że byłam zła, w stanie afektu i w ogóle mnie nie wstydno za moją reakcję. No i mówiłam mu, co o nim myśli i co mu życie. Niegrzeczne słowa, tak powiem. I chciałam go nagrać. Ale on już był daleko ode mnie i krzyczy, do niego krzyczy i on do mnie odwraca. Ja w ogóle nie zauważyłam, że to pistolet jest. I on zaczyna do mnie strzelać. I jak ja to słyszałam, to od razu zaczęłam uciekać z powrotem do pracy. 8 razy wystrzelił do mnie i trafił 2 razy w ręce.
2: Zaatakowana kobieta zgłosiła to zdarzenie na policję, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
3: 27 czerwca 2026 roku na jeden z łódzkich komisariatów zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie, z którego treści wynikało, że została zaczepiona, a następnie zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę.
2: O to, jak zachować się w podobnych niebezpiecznych sytuacjach, zapytaliśmy eksperta do spraw bezpieczeństwa osobistego Jarosława Rogowskiego.
4: Sytuacje takie jak ta dzieją się najczęściej wtedy, kiedy się ich nie spodziewamy, więc warto jest zachować tą świadomość sytuacyjną, wiedzieć, co to jest prewencja, co to są zasady bezpieczeństwa i mieć jakiekolwiek podstawy samoobrony, walki, żeby zwiększyć ten czas na ucieczkę, zerwać kontakt i po prostu lepiej funkcjonować w świecie.
2: Jarosław Rogowski podkreśla, że w sytuacjach kryzysowych liczy się nie tylko siła fizyczna, ale również wiedza, świadomość i odpowiednia reakcja.
4: Najważniejsze jest opanowanie głowy i emocji, bo w tych sytuacjach adrenalina działa na 2 sposoby. Albo nas dopala, albo nas spala, więc niezależnie od tego, jaki rodzaj sprzętu do obrony wybierzemy, najważniejsze jest to, że głowa musi funkcjonować w sposób prawidłowy. I na bazie tego możemy podjąć jakiekolwiek decyzje o ucieczce, ataku, obronie, użyciu gazu, długopisu taktycznego lub czegokolwiek innego. To jest trudna sprawa, to jest ciężka sprawa i szkolenia nie mogą obiecywać tego, że na pewno dasz sobie radę. Nie, ty zwiększysz sobie o parę procent poziom swojego bezpieczeństwa i to już jest coś.
3: Jeśli ktoś dotyka nas wbrew naszej woli lub uporczywie zaczepia, najważniejsze jest jasno zakomunikować brak zgody i jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce. Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń, wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie, głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację. Jeśli czujemy zagrożenie lub dochodzi do naruszenia prawa, należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: Sprawa wyjaśnia policja pod nadzorem łódzkiej prokuratury, a tym tematem zainteresowała się Joanna Karp. Radio Łódź, audycja poranna.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komana.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
11: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe, Damian Grosicki.
12: Uwaga, wypadek na drodze krajowej 74 w Masłowicach między Wieluniem a Szczercowe w kierunku Piotrkowa. Tam dachował samochód osobowy, jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Piotrkowa, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 11:00. A sytuacja na łódzkich ulicach się powoli uspokaja. Nie wspominałem o Niecierniany, więc nadrabiam zaległości. Gęsto się zrobiło na skrzyżowaniu Przybyszewskiego-Skinińskiego, Kurczaki z ulicą Żydowską i Paderewskiego i na Paderewskiego z Zaolziańską i Ciołkowskiego. No to jeszcze Piotrków Trybunalski i lekki zator na Sienkiewicza między Piłsudskiego a Słowackiego i na skrzyżowaniu Jerozolimskiej z Wojska Polskiego. No i wszystkim tradycyjnie życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
11: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Czas na informacje i Wiktoria Makowska.
13: Pustka samochodowa w centrum Łodzi. Mimo niskich cen kierowcy ignorują nowy parking, a w planach są już kolejne. Dlaczego? O tym za chwilę. Utrudnienia pod Pabianicami. Uszkodzony wiadukt czeka na naprawę. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Powiemy też o rozbudowie szpitala w Zduńskiej Woli. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Pierwszy parking wielopoziomowy w centrum Łodzi wciąż świeci pustkami. Łódzcy kierowcy niechętnie parkują w nowym miejscu przy wschodniej, nawet mimo niższych opłat niż w strefie płatnego parkowania. Tymczasem niedługo do użytku mają być oddane kolejne dwa podobne parkingi. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi, Bartoszem Domaszewiczem.
14: Dzień dobry, jestem.
13: Czy te kolejne parkingi też będą świecić pustkami? Czy miasto ma pomysł, jak ten problem rozwiązać?
14: No tak, wszystko wskazuje na to, że łódzcy kierowcy od takich parkingów wolą darmowe, ale też nielegalne miejsca parkowania.
0: parkowania. Zdaniem mojego gościa to naturalne i po prostu potrzeba czasu, zanim łodzianie zmienią swoje przyzwyczajenia.
14: Ten przypadek parkingu wielopoziomowego pokazuje, że to jest kwestia jednak chyba jakichś nawyków, bo nawet nie samej ceny, dlatego że ten parking wielopoziomowy
0: jest
14: na wschodniej
0: jest tańszy niż strefa płatnego parkowania.
14: Czyli ktoś musi zapłacić
0: i na
14: więcej.
0: I świeci pustkami. Kierowcy nie chcą
14: tak,
0: tam parkować.
14: Ale powiem też, to sprawdzałem, bo się zastanawiałem czemu, no bo czemu nie chcemy wjechać na wygodny, wielopoziomowy parking, który jest tańszy.
0: Jak przekonuje przewodniczący Domaszewicz, zmiana takich przyzwyczajeń może trochę potrwać. W innych miastach miało to zająć nawet 2 lata. Pytanie, czy za 2 lata, kiedy kierowcy zmienią już przyzwyczajenia, nie będzie potrzeba kolejnych parkingów, bo przecież samochodów w mieście ciągle przybywa.
13: A co z parkingami na obrzeżach miasta, które mogłyby zmniejszyć korki w centrum? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na stronie Radia Łódź i w naszej aplikacji mobilnej. Sąd odrzucił zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Postanowienie jest prawomocne, co daje prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Przypomnijmy, prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze przebywającemu w Stanach Zjednoczonych 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na tymczasowe aresztowanie polityka zgodził się w lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Obrona złożyła zażalenia, wczoraj rozpoznał je Warszawski Sąd Okręgowy. A szczegóły zna Michał Łakowski.
15: Sąd podtrzymał decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry z uwagi na obawę matactwa, zagrożenie surową karą i możliwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości. Posiedzenie

0: Kowalskich pod koniec marca wykryto wadę konstrukcyjną. Uszkodzeniu uległa jedna z wand. Gruba stalowa lina podtrzymująca wiadukt. Najprawdopodobniej naruszył ją samochód ciężarowy, ale ekspertyzy nadal trwają. Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
1: Może być tak, że naprawa będzie w miarę szybka i niezbyt skomplikowana, a może się okazać po szczegółowym badaniu, że trzeba będzie tam przeprowadzić większe zabiegi naprawcze, co może łączyć się i z czasem, i z kosztami.
0: Droga jest wyłączona z ruchu od marca. Jeszcze nie wiadomo, jak długo mieszkańcy Szynkielewa będą korzystać z objazdu. Damian Grosicki, Radio Łódź.
2: Wyniki ekspertyzy mają być znane na początku sierpnia.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Duża zmiana dla pacjentów szpitala w Zduńskiej Woli. Zakończyła się rozbudowa powiatowej lecznicy. Powstała nowa izba przyjęć, blok operacyjny, sale zostały wyremontowane. Do tego szpital ma nowy sprzęt diagnostyczny. Prezydent miasta Konrad Pokora jest pod wrażeniem.
4: Powiem szczerze, że przeżyłem szok, kiedy wszedłem pierwszy raz na oddaną do użytku salę operacyjną. Naprawdę to są standardy XXI wieku.
2: Nowe pracownie diagnostyczne i izba przyjęć zaczną działać od połowy lipca. Rozbudowa szpitala w Zduńskiej Woli kosztowała ponad 50 milionów złotych. Większość to środki z Krajowego Planu Odbudowy. Znaczną część dołożył powiat, resztę miasto Zduńska Wola i okoliczne gminy. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
5: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
6: Marceli Bogusławski jest liderem po pierwszym dniu 37. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności Olimpijczyków. Urodzony w Opocznie zawodnik w środę był dwukrotnie najszybszy. Jego celem jest teraz obrona żółtej koszulki na czwartkowym etapie.
7: Będzie troszeczkę dłuższy i jeden tego dnia. Damy się wszystko, żeby po prostu kontrolować i dowieźć tą koszulkę, można powiedzieć, do końca wyścigu.
8: Około 18:00 bądźcie Państwo gotowi na to, żeby metę tego etapu przy ulicy Reymonta obserwować, kibicować kolarzom.
6: Dodaje wiceprezydent Skierniewic Iwona Górniak, a kolarze pokonają dzisiaj niemal 170 km. Początek etapu o 14:10 w Koluszkach, a meta, tak jak słyszeliśmy, w Skierniewicach. Kamil Majchrzak zagrał awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Rywalem urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim tenisisty będzie niżej klasyfikowany Amerykanin.
9: W drugiej rundzie zagram z Saharem Słajdą. Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło. Gram dobrze i jestem dobrej myśli.
6: A początek meczu Majchrzaka ze Słajdą nie wcześniej niż o godzinie 13:30, natomiast o 14:30 rozpocznie swój mecz Iga Świątek, która w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. A wczoraj do trzeciej rundy awansował m.in. Hubert Hurkacz, natomiast z turniejem pań nieoczekiwanie pożegnała się Mirra Andrzejewa. Triumfatorka ostatniego French Open przegrała z Czeszką Barborą Krejcikową 1-2. Łukasz Wroński kończy piłkarską karierę. W barwach GKS-u Bełchatów rozegrał ponad 250 meczów. Był jednym z bohaterów drużyny, która w 2014 roku wywalczyła awans do ekstraklasy, a niemal dekadę później już jako kapitan zespołu pomógł GKS-owi powrócić do rozgrywek centralnych, prowadząc drużynę do awansu do trzeciej ligi. W ostatnim sezonie jednak bełchatowianie ponownie spadli do czwartej ligi, a wieloletni kapitan i wychowanek brunatnych pozostanie związany z klubem, tym razem jako trener młodzieży w Akademii. Więcej o osiągnięciach Wrońskiego w GKS-ie na radioloc.pl.
5: Dzień zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 19 stopni, w ciągu dnia do 26 stopni. Wiatr słaby, miarkowany północno-zachodni, na barometrze 994 hektopaskale. Siedem minut po godzinie 9:00, no muszę przyznać, że było ciężko dzisiaj.
10: Naprawdę? Ale tak, w związku bardzo. Z czym? Z pobudką? Czy... A, tak. No właśnie, widzisz, trafiłam, prawda?
5: Ciężko, bo tak przyjemnie, chłodniej.
10: A, to dlatego, tak?
5: To dlatego.
10: Bo myślałam, tak, że są jakieś powody na przykład, że pan na przykład o godzinie 2:00 albo jakiś mecz oglądał jeszcze.
5: Nie, broń Boże.
10: Broń Boże!
5: Wszystkiego od Roberta się dowiaduję, który dzisiaj święty. Dzisiaj dzień dziennikarza sportowego.
10: Tak, o, to drogą. Wszystkiego najlepszego, Robert.
5: No, to takie troszkę...
10: Ściskamy, o, słychać tak, słychać że jest, ale tak nie do końca.
5: Takie wymuszone na pani redaktor życzenia dla kolegi. Zawsze coś mogę dla ciebie, Robert, załatwić. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech, kłaniam się nisko. Monika Borysowicz zostaje.
10: 100 lat.
5: Wszystkiego dobrego.
10: Zapraszam.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 15 minut po godzinie 9. Stan pogody, jak tutaj wygląda sytuacja. A dziękuję, w końcu jesteśmy w stanie wytrzymać i nie narzekać. To przede wszystkim nieco chłodniej się zrobiło, chociaż już pojawiają się w prognozach pogody takich długoterminowych informacje o tym, że nadciąga jeszcze większy żar. Ale o tym dzisiaj na razie przynajmniej nie będziemy sobie rozmawiać. Jest wiele dobrych informacji do przekazania. Wiem, że o tej porze roku, w szczególności jeżeli są Państwo w Łodzi i w regionie, są Państwo tutaj razem z nami, czekają na wiadomości o tym, czy będą dzisiaj zaproszenia na wydarzenia kulturalne. Tak? Kino, teatr, do wyboru polecamy się. Do słuchania.

19 minut po godzinie 9, chyba poza producentami urządzeń, które generalnie chłodzą, taką mają podstawową funkcję, nie ma osób, które zaglądając do prognozy pogody, obserwując to, co dzieje się na niebie, nie pomyślą sobie, nareszcie, no w końcu chłodniej. To o upałach na chwilę zapominamy i świetnie się składa, ponieważ to już dziś na ulicę Łodzi rusza nasz radiowy tramwaj. Co, gdzie, kiedy, o której, z kim, bo to ważne w tej układance. Kilka przydatnych informacji będzie jeszcze przed południem, zanim powiemy. Odjazd.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kev Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie.
5: Najdłuższa fala relaksu.
6: 29 minut po godzinie 9, a czwartkowe przedpołudnie to czas porad pod tytułem Po prostu to proste. To od tak, czyli po prostu powiemy dzisiaj o tym, jakie produkty spożywcze najlepiej zabierać ze sobą w podróż. Suchy prowiant i nie tylko. Tak, żeby mówić jedynie smacznego. Za chwilę Damian Grosicki i kilka podpowiedzi.

0: I aż trudno pożegnać taką muzyczną historię, ale będziemy jeszcze do niej wracać. To z pewnością 25 minut. Mamy do godziny 10.
1: Po prostu to proste.
2: Dziś w programie powiemy o tym, jaki prowiant zabrać ze sobą w podróż. Zaprasza Damian Grosicki.
3: Dzisiaj goszczę u restauratora Aleksandra Magińskiego. Witam serdecznie.
4: Witam, dzień dobry.
3: Czas wakacji, czas wyjazdów to też moment, w którym przygotowujemy sobie prowiant na drogę, jeżeli jedziemy gdzieś dalej. Kiedyś popularne kanapki z szynką i z serem, szczególnie wśród dzieciaków jadących gdzieś autobusem. Co warto zabrać? Tym bardziej, że widzimy, że pogody będą niesprzyjały przewozowi różnego rodzaju, nie wiem, chociażby mięsa.
4: Znaczy tak, pogody na pewno nie będą sprzyjające do tego typu produktów, ale myślę, że jeżeli mamy już przetworzone produkty, czyli na przykład wędlina i ser, tak jak wspomnieliśmy, warto je zabrać oddzielnie, spakowane oddzielnie i samą kanapkę złożyć sobie już na miejscu. Dużo nam to ułatwi, mamy wszystko pokrojone, a możemy po prostu szybko ją złożyć, a jakby całość nie będzie nam się po drodze psuła.
3: A jeśli chodzi o jakieś produkty, których kategorycznie nie powinniśmy zabierać, podejrzewam, że jogurty by wchodziły na taką listę. A co jeszcze?
4: Tak, w ogóle takie produkty nabiałowe, typu jogurty, kefiry, myślę, że też niekoniecznie. No chyba, że bierzemy na drogę i wsiadamy do auta, od razu to otwieramy, tak? Na pewno myślę, że przy tych temperaturach nie ma sensu w ogóle przywożenia produktów surowych, takich jak mięso. Nie jest to opłacalne, myślę, że już jest jesteśmy w takich czasach, że wszędzie na miejscu można to sobie na spokojnie dokupić.
3: Robimy przerwę zazwyczaj, no też policja do tego zachęca, żeby co jakiś czas taką zaplanować. Wtedy najlepszy jest czas na posilenie się między innymi, czy w takie upały. Też słyszałem taką opinię, taką teorię, że kiedy jest gorąco, powinniśmy pić i jeść gorące napoje czy też potrawy. Czy to jest prawda?
4: Nie tyle co gorące, ale na pewno nie bardzo zimne. Chodzi tutaj o szok i różnice temperatur po prostu, które oddziałują na organizm. Zimne napoje w ogóle nie powinno się na przykład pić napojów z lodem podczas takich upałów.
3: A popularny chłodnik?
4: Chłodnik jest chłodny, jak sama nazwa wskazuje. Nie jest to aż tak zimna potrawa, żeby tutaj mogła nam zaszkodzić.
3: A czy w ogóle powinniśmy uważać ogólnie, nie tylko w warunkach podróży, ale ogólnie na wyroby mleczne?
4: Mleczne? Raczej nie chyba. No, nasze produkty mleczne, które kupujemy w sklepach, to i tak są produkty już wstępnie przetworzone, w ogóle są przetworzone. To nie jest surowe mleko, które bardzo szybko podlega gdzieś tam zepsuciu ze względu na bakterie, które się w nim znajdują. Myślę, że aż tak bym się tutaj nie skupiał na tym.
3: Zaplanujmy sobie podróż i skorzystajmy z takich domowych, suchych potraw, odrzucając wszelkiego rodzaju chipsy, paluszki i tak dalej. Co możemy sami sobie przygotować właśnie jako taką potrawę na drogę, przekąskę?
4: Znaczy nie muszą być to suche potrawy, bo wychodząc bardzo z domowego podejścia, na przykład jak podróżuje moja babcia, potrafi przygotować sobie obiad i zawykować go w słoiku. I na parkingu w czasie drogi go otworzyć i zjeść. To jest wszystko pasteryzowane w tym momencie, więc nie ma tutaj jakby podstaw, żeby się zepsuło nawet.
3: A z takich przekąsek już byśmy mieli sobie coś przygotować do podróży i wsadzić do plecaka?
4: Ja myślę, że tutaj na przekąskę dobre są kabanosy, bo to jest produkt suszony, który też się nie zepsuje. Warzywa wszelkiego rodzaju, jeżeli pokroimy sobie na przykład marchewkę wcześniej, wiadomo, nie będzie wystawiona na słońce w samochodzie, więc myślę, że też na spokojnie się tutaj na taką zdrową przekąskę nada marchewka, kalarepa.
3: Kabanosy tak, a kiełbasa nie, bo może się zrobić śliska. Stąd ta różnica.
4: Z procesu produkcji wędliny. Kabanosy są podsuszane, one już są wysuszone wcześniej. Kiełbasa jest tylko uwędzona i sparzona.
3: Mówił pan o napojach, żeby unikać tych zimnych. To jaki napój też sobie przygotować na drogę? Czy tylko wodę? Jeżeli tak, to jaką wodę? A jeżeli coś ze smakiem, to nie wiem, może kompot?
4: Kompot to myślę, że wszyscy bardzo by chcieli, bo każdy marzy, mam wrażenie, przy tej pogodzie o kompocie. Na pewno woda. Woda to jest podstawa. Myślę, że nie ma ilości przy tych pogodach, żeby było za dużo wody do wypicia. Ja osobiście, ale to moje preferencje, wolę wodę lekko gazowaną. Sama gazowana niekoniecznie też tak dobrze nawadnia. Woda z cytryną jest fajnym rozwiązaniem, trochę orzeźwiającym i też dodającym smaku.
5: Wyobraźmy sobie, że ktoś zaplanował dość daleką podróż i zmienia zupełnie jakby kulturę kulinarną, więc ta dieta diametralnie się zmieni o 180 stopni. Czy powinniśmy tak od razu przeskakiwać, czy może stopniowo sobie dawkować, żeby no, nasz żołądek nie przeżył szoku?
4: Myślę, że jesteśmy już przyzwyczajeni trochę do tych podróży, więc nie przeżywamy aż takiego szoku, jeżeli o to chodzi. Ale przy takich podróżach ja polecam faktycznie znaleźć gdzieś wzdłuż trasy, jak wspomnieliśmy wcześniej o tym odpoczynku, znaleźć gdzieś jakąś lokalną małą knajpkę, restaurację i zatrzymać się na ten odpoczynek w takim miejscu. Jest to dla nas dodatkowe doświadczenie kulinarne. Mamy przerwę, zjemy, pożywimy się i będzie to na pewno dodatkowy plus do podróży.
5: I sobie nie zaszkodzimy.
4: Dokładnie tak.
5: Aleksander Madziński, restaurator, opowiadał, co warto zabrać, już jakich produktów unikać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: Pamiętaj, skup się na żywności trwałej i łatwej do spożycia w każdych warunkach. Wybieraj potrawy, które nie brudzą, nie wymagają podgrzewania i nie psują się szybko. Zadbaj o odpowiednie nawodnienie.

Już tylko 11 minut zostało nam do godziny 10. Letnie wakacyjne klimaty, tak w ogóle w Radiu Łódź oczywiście. To jak to jest z tym tramwajem naszym? To dzisiaj startuje przystanek Radiość. Będzie kilka wycieczek zabytkowym tramwajem podczas całych wakacji. Ile czasu dzisiaj należy sobie zarezerwować? I tak w ogóle, ponieważ tego czasu będziemy się trzymać nie bez powodu, 95. Tyle potrwa wyprawa po Łodzi, o której opowie Ryszard Bonisławski. Ważna wiadomość, miejsca siedzące zostały już przez Państwa zarezerwowane, ale zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do nas na trasie. Od godziny 18 dokładnie zaczynamy. Start to radiostacja Rzecz Jasna. Ja sobie właśnie przeglądam, jaka trasa tego przejazdu. Także radiostacja Narutowicza, Kilińskiego, Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska, Kopernika. Można sobie to wszystko sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl. Także zachęcamy Państwa po prostu do wspólnej podróży.

7 minut mamy jeszcze do godziny 10, a ja wiedziałam, że tak będzie. Państwo już pytają o to, kiedy kolejna wyprawa radiowa, tramwajowa. Jutro oczywiście będę, pani Ola, ale w kalendarzu muszę zapisać. To podaję terminy. To tak, jeżeli chodzi o to, co dziś, drugi dzień lipca i 23 dzień lipca o godzinie 18. Zawsze startujemy z radiostacji, ale będą jeszcze kolejne wycieczki. Już teraz odliczamy godziny, minuty. W Radiu Łódź za kilka minut wiadomości, a potem pomyślimy o wyprawie do kina. To jesteśmy umówieni.

Nie dość, że.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza Łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.Wasniczka@radiolot.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Wasniczka.
3: Zapraszamy!
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
6: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Wajanę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
8: Wypadek dwóch busów w powiecie rawskim. 8 osób zostało rannych. Miejsca chłodu mogą powstać w Łodzi. To propozycja dla mieszkańców szukających ratunku przed upałem. Zielone światło dla bazy wojsk USA w Polsce. Polski minister obrony narodowej zapowiada szczegółowe negocjacje. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Groźny wypadek w miejscowości Gołyń. 8 osób rannych. Po godzinie 5 rano w gminie Białarawska w pobliżu drogi krajowej 72 i drogi ekspresowej S8 na jednym ze skrzyżowań zderzyły się dwa busy. Pojazdami podróżowało 11 osób, 8 z nich zostało rannych, mówi starszy aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
9: W miejscowości Gołyń na skrzyżowaniu doszło do zderzenia Fiata Ducato oraz Renault Trafic. Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
8: Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny tego zdarzenia. Ale to nie koniec groźnych zdarzeń w Łódzkiem. Do kolejnego wypadku doszło w powiecie wieluńskim, w miejscowości Masłowice na drodze krajowej 74. Tam dachował samochód, mówi Katarzyna Grela z wieluńskiej komendy policji.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 26-latka kierująca Hyundaiem na prostym odcinku drogi straciła panowanie nad pojazdem i zjechała do przydrożnego rowu. Kobieta była trzeźwa, trafiła do szpitala na badania.
8: Obecnie wyjaśniane są okoliczności i przyczyny zdarzenia. Na miejscu mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wydawanych
11: poleceń. Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Niewykluczone, że w Łodzi powstaną miejsca chłodu. Podobne rozwiązania wprowadziła już Warszawa. Powstało tam 150 miejsc, gdzie mieszkańcy w upalne dni za darmo mogą odpocząć w klimatyzowanych pomieszczeniach. To nierzadko urzędy czy instytucje publiczne, które zostały udostępnione mieszkańcom. Podobne rozwiązanie łatwo można by wprowadzić także w Łodzi, uważa gość Radia Łódź, przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
1: To rozwiązanie warszawskie wydaje się być bardzo interesujące. Mamy w Łodzi super zmodernizowaną chociażby sieć miejskich bibliotek i myślę, że moglibyśmy te miejsca wskazać jako takie miejsca wypoczynku dla tych, którzy...
12: Bo to niewiele by kosztowało, wystarczy klimatyzacja, tak, która i tak przecież pracuje, natomiast no, nie każdego stać chociażby na kawę na ulicy Piotrkowskiej, żeby wejść się ochłodzić.
1: Będę rozmawiał z sekretarzem miasta, żebyśmy być może oznakowali takie miejsca, zrobili taką mapę i wskazali komuś, że jeśli rzeczywiście czuje, że jest 30 kilka, prawie 40 stopni, nie może sobie z tym upałem poradzić, że mógł wejść spokojnie, usiąść, napić się wody.
8: Miejsca chłodu są potrzebne szczególnie osobom starszym, które źle znoszą upały, a to, że wysokie temperatury jeszcze wrócą, nie ulega wątpliwości. Zdaniem klimatologów powinniśmy zacząć się przyzwyczajać do coraz gorętszych dni latem, a całej rozmowy można posłuchać na radiołucz.pl i w serwisie Spotify. Jest zielone światło dla szczegółowych negocjacji. Trwają analizy dotyczące szczegółów. Tak o ewentualnej stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

0: żywo w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Łódzkiej Akademii Muzycznej. Pierwsze już w najbliższą niedzielę, początek o 17:00. Co usłyszymy w te wakacje? O tym mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej.
1: Trochę muzyki poważnej, trochę muzyki rozrywkowej, sporo muzyki instrumentalnej, ale bardzo ciekawej. W najbliższy weekend usłyszymy arie i duety z oper i z operetek.
0: Harmonogram koncertów można znaleźć na stronie Akademii Muzycznej w Łodzi. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11:00.
2: A przed nami prognoza pogody i można sobie nawet zaśpiewać. Ach, jak przyjemnie, że można przekazać takie informacje pogodowe. Aktualnie od 17 do 19 stopni w Łódzkiem, to biegniemy dalej, jak będzie w ciągu dnia. Maksymalnie dzisiaj do 26 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie 995 hektopaskali.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
2: Ach, jak przyjemnie. Takie lato można przyjąć bez zastrzeżeń. Ciepło, nie za gorąco. Będę dzisiaj powtarzać nareszcie. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie po godzinie 10:00 razem z Piotrem Śliwińskim, realizującym program. Pozdrawiamy.

0: 10 minut po 10, a ja tak obiecuję od rana, to bardzo proszę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I już słychać, że będzie upominek. Tak, dwuosobowe zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Trzeba do 7 lipca wybrać się do kina, bo taki jest termin realizacji tego zaproszenia i teraz. Oczywiście będzie zadanie specjalne, związane z wakacjami, z latem. Najciekawsza naszym zdaniem odpowiedź zostanie nagrodzona. Jaki temat dzisiaj? Za czym się Państwo rozglądają latem podczas wakacji? Naprawdę, tak, tutaj będzie duże pole do popisu, także niech zadziała wyobraźnia. studio@radiołódź.pl. Wszystkie chwyty dozwolone.

17 minut po godzinie 10. Ja już widzę, że dzieje się. Zdecydowanie tak, ale powtórzę pytanie, za czym się Państwo rozglądają latem i generalnie podczas wakacji właśnie. Mam nadzieję, że już coś wpadło do głowy. Zaproszenia do kina czekają. studio@radiowodz.pl. Otóż wczoraj tak w ogóle mamy lipiec. Nazwa chyba nieprzypadkowa, nie trzeba wyjaśniać, ale nieco niepokoi sytuacja Zabytkowej Alei Lipowej w okolicach Sieradza. Ktoś poza nami sobie tam lipy umiłował, także w Kościerzynie toczy się nierówna walka z gąsienicami i o tym mogą Państwo przeczytać na naszej stronie radiołódź.pl. A wracając do kina, raz jeszcze przypomnę adres mailowy studio@radiołódź.pl.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: 28 minut po godzinie 10. Ja na razie tak cichutko wspominam o tym, że upały za nami, ale kolejną falę upałów już widać w prognozach pogody i tutaj przyda się kilka wskazówek. Nie tylko my męczymy się podczas wysokich temperatur, jak pomagać ptakom podczas upałów, to jeden z tematów, którymi dziś w magazynie Zwierz się Zwierz zajmie się Monika Czerska.
8: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Miniony weekend był najcieplejszym w historii pomiarów temperatury w Polsce. Synoptycy zapowiadają, że takie ekstremalnie gorące dni będą powracać, więc i my powracamy do tematu opieki nad zwierzętami w czasie upałów, tym razem w kontekście ptaków. A ptaki są najliczniejszymi i najbardziej narażonymi na przegrzanie mieszkańcami miast. W przeciwieństwie do ssaków, ptaki nie mają gruczołów potowych, aby się schłodzić, dyszą przez otwarty dziób, szukają cienia oraz chłodzą się w wodzie. Potrzebują jej oczywiście też do picia oraz do pielęgnacji piór. Czysta woda to podstawa w upalne dni, przypomina Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
1: W takiej temperaturze wysokiej, w wodzie, która stoi, bardzo szybko rozwija się różnego rodzaju bakterie patogenne, które mogą po prostu ptakom zaszkodzić. Mogą na przykład spowodować jakieś zaburzenia czy też choroby układu pokarmowego, więc pamiętajmy, żeby przynajmniej raz dziennie taką miskę umyć. Nie korzystajmy z detergentów, tylko wystarczy nam przepłukać na przykład gorącą wodą, żeby te potencjalne patogeny zabić. I ta woda, którą dajemy, oczywiście też musi być wodą czystą.
0: Tak naprawdę każdy z nas może zrobić proste poidło dla ptaków. Wystarczy wybrać płytkie naczynie. Może to być na przykład podstawka pod doniczkę lub duży talerz. Woda powinna mieć głębokość zaledwie 2 do 4 cm. Jeśli naczynie będzie odpowiednio duże, ptaki będą mogły się w nim także wykąpać, co bardzo lubią i dobrze je to schładza. Na środku poidła powinniśmy umieścić tak zwaną bezpieczną wyspę, czyli na przykład kamień, który posłuży jako miejsce, z którego ptaki będą mogły bezpiecznie pić i gdzie mogą łatwo wylądować. Poidło powinniśmy postawić w miejscu zacienionym, bezpiecznym, stabilnym, możliwie cichym i niedostępnym dla innych zwierząt. Ważne, byśmy co najmniej 2 razy dziennie wymieniali wodę, bo w upale bakterie i pasożyty mnożą się błyskawicznie. A podpowiedzi, jak przygotować takie poidło dla ptaków, można znaleźć w internecie. Pozostańmy jeszcze w świecie ptaków. Trwa właśnie sezon lęgowy, który jest kluczowy dla zachowania ciągłości gatunku i populacji. Eksperci apelują o etyczne obserwowanie i fotografowanie ptaków. Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach zwraca uwagę, że nie wolno zbyt blisko zbliżać się do gniazd.
2: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
0: Takie etyczne obserwacje to też obowiązek wynikający z przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia niemal wszystkich gatunków ptaków. Dotyczy to ich miejsc noclegu, miejsc rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym lub miejsc żerowania. Część gatunków dodatkowo obejmuje także zakaz fotografowania, filmowania czy obserwacji, które mogą powodować ich płoszenie. To na koniec przenieśmy się jeszcze w Tatry, gdzie kilka dni temu odbyło się kolejne liczenie kozic. Przyrodnicy po polskiej i słowackiej stronie gór próbowali oszacować liczebność tych zwierząt, a wśród liczących był leśniczy morskiego oka Grzegorz Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Ja tradycyjnie rejon żandarmerii i wołosynu od krzyżnego. Pogoda przepiękna, coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za chwilę słońce oświetli. Liczymy kozicki w Tatrach Wysokich. Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie. Słonko jest wysoko, jakieś upały nadciągają, tu nie zabodźcie o tym, o jakim krymie, bo strasznie słonko poli.
0: Kozice liczone są 2 razy w roku, wiosną i jesienią. Podczas ostatniego jesiennego monitoringu w całych Tatrach naliczono 805 kozic, z czego większość po słowackiej stronie. Trzeba jednak pamiętać, że kozice swobodnie przemieszczają się przez granicę. Kolejne liczenie jesienią. W dzisiejszym magazynie Zwierz się zwierz to już wszystko. Przypomnę, że wszystkie odcinki dostępne są na portalu radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Monika Czerska, do usłyszenia.

I dobrze, że chociaż taki deszcz popadał, jakoś trzeba sobie radzić. 9 minut mamy do godziny 11, to kiedy poznamy efekty naszego letniego rozglądania się? Tuż po 11. Będę mieć dla kogoś z Państwa bardzo dobrą wiadomość.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Remigiusz Fladrowski.
8: Dzień dobry. 8 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch busów pod Białą Rawską. Jeszcze nie wiadomo, jak to się stało. Płace lekarzy oraz zatrudnienie ich w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Znowu w tej sprawie rozmawiać będą politycy KO i minister zdrowia. Trzeci etap tegorocznego wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków spowoduje utrudnienia w ruchu w okolicach Koluszek i Skierniewic. W regionie dziś na ogół pogodnie, choć miejscami może popadać ciepło do 25 stopni. Ranni w wypadku w Łódzkiem. W miejscowości Gołyń pod Białą Rawską na skrzyżowaniu zderzyły się Fiat Ducato oraz Renault Trafic. Pojazdami podróżowało w sumie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. 8 z nich trafiło do szpitali. Kierujący byli trzeźwi. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. Mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Będzie spotkanie Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia i prezesem NFZ w sprawie naprawy sytuacji w systemie zdrowia. Chodzi o pakiet ustaw, które mają uregulować płace i kwestie zatrudniania lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Pacjenci oczekują planu naprawy systemu ochrony zdrowia, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich Wojciech Wiśniewski.
10: Życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać. To rząd i parlament mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja finansowa była stabilna, żeby wdrożyć mechanizmy, które ukrócą patologię.
8: Dwa dni temu premier Donald Tusk rozmawiał z prezesem NFZ w sprawie m.in. finansowania funduszu. W Łodzi mogą powstać miejsca chłodu. To rozwiązanie, które funkcjonuje w Warszawie i ma pomóc mieszkańcom przetrwać największe upały. Chodzi o ogólnodostępne, klimatyzowane budynki, w których można odpocząć od wysokiej temperatury i napić się wody. Po ostatniej fali upałów podobny pomysł pojawił się także w Łodzi. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: Miejscami chłodu mogłyby zostać m.in. miejskie biblioteki, domy kultury czy wybrane urzędy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz powiedział w Radiu Łódź, że to dobry pomysł i zapowiedział rozmowy z sekretarzem miasta.
12: Żebyśmy być wskazali komuś, że jeśli rzeczywiście czuje, że jest 30 kilka, prawie 40 stopni, nie może sobie z tym upałem poradzić, żeby mógł wejść spokojnie, usiąść, napić się wody, bo tam powinien być dostęp do wody, powinien być dostęp do toalety, powinno być to miejsce dostępne też dla osób z niepełnosprawnościami, no i wszystkim musi być tam chłodniej niż na zewnątrz, więc muszą być to pomieszczenia klimatyzowane.
11: Miasto miałoby przygotować opracować mapę i oznakowanie takich miejsc. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
8: W stolicy działa ponad 150 miejsc chłodu. Zanim w Łodzi oficjalnie będziemy mówić o miejscach chłodu, już teraz, w chwili wytchnienia, można szukać na przykład w mediatece Memo. Na terenie miasta funkcjonuje też kilkanaście zdrojów wody pitnej. ABW zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymań dokonano w Warszawie pod koniec czerwca. Białorusin i Polak werbowali osoby do współpracy za pośrednictwem komunikatora Telegram. Ich zleceniobiorcy otrzymywali wynagrodzenie w kryptowalutach. Czas na trzeci etap tegorocznego wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Peleton przejedzie dzisiaj z Koluszek do Skierniewic i szczególnie w tych dwóch miastach na zmiany w organizacji ruchu muszą uważać kierowcy. O szczegółach Robert Zwoliński.
13: Trzeci etap rozpocznie się po godzinie 14 przy Parku Miejskim w Koluszkach. Kolarze w ramach startu honorowego przyjadą rundę m.in. po ulicy Warszawskiej i Bema i tam właśnie zacznie się start ostry. Przez Jeżów, Piątek, Małżyce i Wygodę kolarze dotrą do Skierniewic.
14: Wyścig wjedzie z kierunku Makowa.
13: Informuje wiceprezydent Skierniewic Iwona Górniak. Następnie kolarze pokonają rundę m.in. ulicami 1 Maja, Senatorską, Sobieskiego i Sienkiewicza.
14: I wspaniały finał, meta wyścigu przed Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
13: Na mecie

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: To raz jeszcze. Dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Śliwiński, realizujący program. Witamy bardzo serdecznie, a za chwilę sprawdzimy listę wydarzeń kulturalnych.

0: To, kto się wkręcił w te rytmy, ręka w górę. 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: A teraz już spokojnie mogę powtórzyć pytanie. To kto się wkręcił w te rytmy? Ręka w górę. Anna Grobińska. Widziałam, co się tutaj działo przed chwilą. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Od razu widać, że jest bardzo dobra energia. To teraz bardzo dobre, polecane wydarzenia kulturalne.
2: Grzegorz Turneł na rozpoczęcie Letniej Akademii Jazzu.
0: 6 godzina.
2: Właśnie o to chodzi. To jego najnowsza płyta i z koncertem promującym ją właśnie. Dzisiaj wystąpi w wytwórni. To 19. edycja Letniej Akademii Jazzu, czyli festiwalu, który, no właśnie, 19, od blisko dwóch dekad łączy i wysoki poziom artystyczny z otwartością, edukacją, ale i z tą możliwością spotkania się artystów różnych pokoleń, bo tam i wielkie sławy, legendy i ci, którzy rozpoczynają swoją muzyczną, jazzową drogę, jak Grzegorz Turneł, wiadomo, z jazzem ma wiele wspólnego, choć to artysta niezwykle wielowątkowy, że tak powiem. I dzisiaj wystąpi o godzinie 19 właśnie w wytwórni. I jeszcze warto dodać, że ten album 6 godzina, on został bardzo dobrze przyjęty i przez słuchaczy, i przez krytyków i zajął pierwsze miejsce na liście OLIS, czyli tych notowaniach sprzedażowych. Także Grzegorz Turneł chyba wielce szczęśliwy z powodu
0: 6 godziny. A przede wszystkim, Aniu, u nas tuż po godzinie 6 bardzo często właśnie taka piosenka jest grana, nie bez powodu, także pozdrawiamy.
2: Powiedzmy jeszcze o Muzeum Pełnym Skarbów. To jest wakacyjna propozycja Muzeum Kinematografii. Tam w ogóle bardzo dużo się dzieje. Ale między innymi odbywają się zajęcia dla dzieci od lat 5. Pretekstem do rozmowy jest książkowa historia o pieńku. Pieniek gromadził różne rzeczy, w końcu ich miał za duże, nie miał miejsca w domku i babcia mu poradziła, żeby założył muzeum. I to jest punkt wyjścia do rozmowy o tym, czym jest muzeum, na czym polega specyfika tej instytucji. Warto sprawdzić terminy. Dziś takie spotkania dwa się odbędą, między innymi o godzinie 14 w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Polówka oczywiście trwa w najlepsze pozycja obowiązkowa to Park nad Jasieniem. I dziś na liście obowiązkowych filmów Znachor, ta ekranizacja z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana ze świetnym Jerzym Bińczyckim. To w Parku nad Jasieniem. Natomiast w Porcie Łódź mamy sekcję Dobranocka i tutaj dzisiaj Minecraft z 2025 roku, czyli historia o czworgu nieudaczników, którzy trafiają do nadzwyczajnej krainy pełnej sześcianów i tam mają misję ważną do wykonania. Dobranocka, Port Łódź. Letnia scena, jak wiemy, powróciła do Domu Literatury, a dzisiaj wydarzenie poetycko-muzyczne, bowiem będzie można obejrzeć spektakl muzyczny i spotkać się z Aleksandrą Samelczak. Ta aktorka, wokalistka, poetka dzisiaj wystąpi ze swoim zespołem, promując tom poetycki Dom. To jest jej debiut. Jako autorki wierszy, godzina 19, Dom Literatury, ulica Roosevelta. No i blisko, bowiem kabaret literacki. Dzisiaj jedna z wielu realizacji. Groszki i róże, tak nazywa się ta formacja, założona przez Chantal Strzelińską i Adama Pietruszewskiego, absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej, którym towarzyszy Hubert Grygiel, student Akademii Muzycznej. Nowy program Błazny dzisiaj w restauracji U Milsza. Podobnie będzie 5, 9 i 12 lipca o godzinie 19. Wakacje na Piotrkowskiej, wspominaliśmy o tym cyklu, to już na zakończenie tylko powiedzmy króciutko, że dzisiaj o godzinie 21 Bartosz Gajda na rozpoczęcie cyklu stand-upów, no bo na różnych odcinkach Piotrkowskiej różne kulturalne wydarzenia, a w pasażu Schillera, tak nie mylę się, w pasażu Schillera właśnie stand-upowe widowiska i takie dzisiaj o 21.
0: Ale dziękuję. Pięknie dziękujemy. Anna Grobińska.

0: I znajdzie się miejsce na kolejną historię, opowieść 21 minut po 11. Co słychać w domu pani Eli i Hani? Trwają poszukiwania. Za czym się najczęściej rozglądamy? Latem podczas wakacji nagrodzona wiadomość jest następująca. Moja 11-letnia suflerka podpowiada za miejscem cichym, ale pogodnym, gdzie można urządzić polowanie na nową koleżankę z planem na mega zabawę. No i żeby to było miejsce, uwaga, uwaga, nadworne. Czy miejsce nadworne nie brzmi dumnie? I pewnie czasami na dworzu również się może znaleźć. Bardzo proszę, to podwójne zaproszenie do kina. Wiadomo, dla kogo dzisiaj.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
12: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: 29 minut po godzinie 11. Jeżeli ktoś słucha uważnie, to pewnie już wie, że temat kina omówiony. Co z teatrem? To za chwilę taki upominek się znajdzie. Będą zaproszenia do teatru.

24 minuty zostały do godziny 12. Do jakiego teatru zaproszenia przygotowane? Dla dwóch osób to są zaproszenia. Spektakl improwizowany, czyli Teatr Komedii Impro w Łodzi. Temat podczas wakacji jak najbardziej aktualny. Czy zadanie już mam w głowie? Oczywiście, że tak. To będą letnie, wakacyjne klimaty. Ja zapytam dzisiaj o teatr w parku, a właściwie o park, w którym był teatr. Tak to powinno zabrzmieć. Jest taki przepiękny park w Łodzi, w sumie w samym centrum, gdzie istniała kiedyś muszla koncertowa, pozostałość po wystawie rzemieślniczo-przemysłowej. Potem muszle przerobiono na teatr letni. Przez jakiś czas była tam także filia Teatru Miejskiego. W jakim parku działy się takie cuda? studio@radiołódź.pl i tutaj oczywiście obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

15 minut zostało nam do godziny 12. Ja pozwolę sobie przypomnieć wszystkie szczegóły związane z zadanym pytaniem, bo nie ukrywam, trzeba było uważnie wsłuchać się właśnie w te szczegóły. W jakim parku była muszla koncertowa, pozostałość po wystawie rzemieślniczo-przemysłowej, potem muszle przerobiono na teatr letni. Przez jakiś czas była tam także filia Teatru Miejskiego w Łodzi. W samym parku nie ma już ani muszli, ani teatru, ale warto tak w ogóle zobaczyć na zdjęciach, ponieważ to jest taka ciekawa góralska konstrukcja. Coś w tym jest. Jest Park Staszica w Łodzi. Tak brzmi odpowiedź. Dla kogo dzisiaj zaproszenie do Teatru Komedii Impro? Dla pani Bożenny. Gratuluję i pozdrawiam.

7 minut zostało do godziny 12, czyli walizki już spakowane, śmiało możemy tak powiedzieć. Tak, i to już jest zaproszenie na bardzo wakacyjny klimat w Radiu Ci. Sprawa wyjaśni się tuż po godzinie 12, ale myślę, że Państwo przyzwyczaili się do naszej letniej ramówki, także czekamy na wiadomości tuż po wiadomościach Radia Łódź również. Ja przypomnę o tym, że jesteśmy dzisiaj umówieni na przystanku, ponieważ ruszają tramwajowe wycieczki po Łodzi razem z nami. 95 minut. To jest czas przejazdu, będzie bardzo dużo wiadomości na temat samej Łodzi, ale my powtarzamy, to po raz pierwszy, będzie także po raz drugi, po raz trzeci i po raz czwarty, czyli wszystko, co najlepsze letnie jeszcze przed nami.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kev Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festiwal w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Minęła godzina 12.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Remigiusz Fladrowski.
9: 2,5 tysiąca razy wyjeżdżali strażacy do interwencji po nocnych burzach w Łódzkiem. Sprzątanie w opoczyńskich lasach trwa od kilku dni. Mieszkańcy Łodzi chętnie korzystają z miejskich centrów medycznych. Ich baza ma się powiększyć. A na koniec zajrzymy do Parku Romantycznego w Arkadii, gdzie pojawili się niechciani goście Szopy Pracze. W regionie dziś na ogół pogodnie, choć miejscami może popadać ciepło do 25 stopni. Straż pożarna podsumowała swoją pracę w związku z burzami. Było ponad 2,5 tysiąca interwencji, z czego 1000 na Śląsku. Strażacy usuwają zniszczenia, nie ma poszkodowanych.
10: Nad Polską przeszedł chłodny front atmosferyczny. Przyniósł on ze sobą burze, nawalne opady deszczu, silny wiatr, a nawet opady gradu. I to ze skutkami tych zjawisk walczyli strażacy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na Śląsku, około 1000. Dużo pracy było też na Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Starszy kapitan Marcin Bajur z Kieleckiej Straży podkreśla, że nie ma osób poszkodowanych. Jednak nawałnica uszkodziła dachy, budynki i niszczyła drzewa.
11: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych.
10: Brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że usuwanie tych szkód cały czas trwa.
12: Wszystkie te zdarzenia są w miarę na bieżąco usuwane.
10: Synoptycy prognozują, że najbliższe dni przyniosą bardziej stabilną pogodę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
9: W Łódzkiem tej nocy obyło się bez gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jednak cały czas trwa porządkowanie po szkodach, jakie w lasach pod Opocznem wyrządziła nawałnica sprzed kilku dni. Tam służby proszą, żeby do czasu uprzątnięcia wiatrołomów nie wchodzić do lasów.
8: Więcej na radiołódź.pl.
9: Mieszkańcy Łodzi korzystają z opieki medycznej w sąsiedztwie. Miejskie centra medyczne leczą łodzian od 10 lat. W skład 7 centrów wchodzi 40 placówek, które działają na terenie całego miasta, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
13: Mamy 7 miejskich centrów medycznych. które opiekują się ponad 160 tysiącami pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna to jest prawie 200 tysięcy pacjentów, więc mówimy o blisko 1/3 mieszkańców naszego miasta, które jest pod opieką Miejskiej Ochrony Zdrowia.
9: A władze Łodzi przewidują zwiększenie liczby miejskich centrów medycznych. Krótkie zielone światło przeszkadza łodzianom. Skarżą się na zbyt krótki czas trwania zielonego światła dla pieszych i rowerzystów na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście. Chodzi o skrzyżowanie Alei Mickiewicza z Aleją Włókniarzy. Jak mówili mieszkańcy reporterowi Radia Łódź, sygnalizacja działa tak krótko, że przejście przez całe skrzyżowanie naraz często wymaga biegania.
14: Zwłaszcza w tym upale stać na tym słońcu. Jest problem, no.
15: A da się za jednym razem rowerem przejechać całe to skrzyżowanie?
16: Nie, nie ma opcji, bo od razu się wyłącza czerwone. Mogą się wydarzyć wypadki przez to.
17: Trzeba z dziećmi ostatnią długość przebiec. Bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jak się idzie z dziećmi, które chcą same biec. Muszą patrzeć we wszystkie strony, czy samochody nie jeżdżają, czy rowery nie jeżdżą.
9: Dodatkowo mieszkańcy zwracają uwagę na długi czas oczekiwania na zmianę światła. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego Kamil Majszak za 1,5 godziny wyjdzie na trawiaste korty Wimbledonu na mecz drugiej rundy turnieju z Amerykaninem Zacharem Swajdą. Godzinę później, czyli o 14.30 naszego czasu, Iga Świątek zagra z Karoliną Piszkową w drugiej rundzie Wimbledonu. Mecz odbędzie się na korcie centralnym. Szopy, pracze, spragnione kultury. Niechciani goście odwiedzili park romantyczny w Arkadii i zostali na dłużej. Mowa o szopie praczu, który jest gatunkiem inwazyjnym i nie powinien występować na tym terenie, bo może zagrażać rodzimym gatunkom. Podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii Monika Antczak.
18: Prowadzimy dokumentację jego obecności. Skontaktowaliśmy się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i dostaliśmy wskazówki, co dalej mamy robić. Absolutnie tutaj nie będzie żadnych drastycznych środków podjętych.
9: Muzeum chce odłowić szopy i przenieść je do placówki zajmującej się opieką nad tym gatunkiem. Pracownicy obiektu apelują o ostrożność i rozwagę. Choć szopy wyglądają bardzo sympatycznie, to jednak dzikie zwierzęta i odradza się zbliżanie do nich, a dokarmianie jest zabronione. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
7: Przed nami jeszcze prognoza pogody. 24 stopnie w Toruniu, 13 w Zakopanem, tak ze skrajności w skrajność. Najcieplej, najchłodniej u nas po prostu naj, czyli od 20 do 22 stopni w Łódzkiem, maksymalnie dzisiaj do 26.

0: mocy.
1: Sprowadzałem je tak sukcesywnie i systematycznie przez wiele lat.
0: To widać zdecydowanie. Ale to jest tak, że kiedy widzi się taką płytę i kiedy pamięta się właśnie te klimaty, to od razu chciałoby się zanucić. To ja sobie pozwolę. Państwo może zgadną, a ja myślę, że z pewnością nie, bo to tak będzie z tym moim nuceniem. Potem... I tutaj jest jeszcze jedna taka płyta. Oj, tutaj nawet jest kilka płyt w jednej, prawda?
1: Tak, to taki
0: Znam
1: album.
0: Bardzo dobrze. Tego artystę właśnie.
1: Dzisiaj śpiewa.
0: Przepraszam, to byłam ja, Monika Borysow-Dudowicz, i już zmykam prawie.
1: Bardzo ładnie ci, Moniko, poszło. Naprawdę jestem pod wrażeniem. W takim razie startujemy.
0: Tak, Piotr Stańczyk, zapraszamy.

Podjęli decyzję i zaczęli się pakować. Wyszli, zanim tego dnia słońce wstało. Wyruszyli na wieczne letnie wakacje. Ale dokąd zmierzali, nie znając drogi? Gdziekolwiek się udadzą, tam będziemy. Zrobimy to dzisiaj. Zapomnimy o wszystkim i odnajdziemy tę drogę. Śpiewają muzycy grupy Fastball w piosence The Way, która ukazała się latem 1998 roku. Utwór opowiada o starszym małżeństwie, które postanowiło uciec od rutyny i wyruszyć w pełną wolności spontaniczną podróż. Piosenka jest inspirowana prawdziwą historią pary, która zaginęła w podobnych okolicznościach. W ten sposób rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie z piosenkami na walizkach. Dzień dobry raz jeszcze. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za naszą radiową konsoletą Piotr Śliwiński. Zaczynamy muzyczne podróże. Nie sposób poprowadzić tak ułożonej tematycznie, muzycznie audycji bez tego nagrania. To był rok 1987, Francja. Wokalistka oraz projektantka mody Desirée i Voyage, Voyage.

Numer jeden w 8 krajach starego kontynentu latem 1987 roku. Piosenka pochodziła z płyty François Voyage, Voyage i Désiré Lé. Dzisiaj w piosenkach na walizkach podróżujemy, drodzy Państwo, a więc właśnie o podróżach tych autentycznych i tych, które pojawiły się w nagraniach, w utworach, w kompozycjach wielu polskich i zagranicznych artystów. Studio Małpa, radio.pl. Zapraszam oczywiście do aktywnego udziału w programie. Rok 2005, wokalne odkrycie. Piotr Salata, pójdę za tobą.

Można wyruszyć w podróż także z takiego powodu. Pójdę za tobą. Piotr Salata, jeden z laureatów swego czasu popularnego radiowego plebiscytu Przebojem na antenę. To było w roku 2005. Autorami kolejnej piosenki są Seweryn Krajewski, Janusz Kondratowicz i Stanisław Halny, a w rolach głównych czerwone gitary.

Niezapomniane czerwone gitary, piosenka W drogę, nagrana i wydana w roku 1971. A trzy lata później Halina Frąckowiak słowami Katarzyny Gertner zaproponowała i zaapelowała do słuchaczy.

0: Bądź gotowy. Bądź gotowy.
1: Muzyka Katarzyna Gertner, słowa Marek Dudkiewicz. Bądź gotowy dziś do drogi z płyty Idę. To była pierwsza solowa płyta w dyskografii Haliny Frąckowiak. Album ukazał się w roku 1974. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj podróżujemy. Można podpowiadać utwory, można proponować swoich ulubionych wykonawców. Papa D, Journey.

Muzyczną podróż do Skandynawii zaprosił nas Papa D, tak naprawdę David Christopher Daniel Wahlgren, który zaproponował piosenkę Journey. Wracamy nad Wisłę. Był początek roku 92. Ryszard Rynkowski skomponował utwór, do którego słowa potem dopisał Jacek Cygan. I tak zrodziły się Zwierzenia Ryśka.

Jedzie pociąg z daleka, a kierownikiem tego składu był oczywiście Ryszard Rynkowski. Jesteśmy ponownie w Szwecji, Marie Fredriksson i Per Gessle, rok 1991. Tytuł piosenki Joyride.

szybka samochodowa przejażdżka, czyli Joyride duetu Roxette. Singiel znalazł się na szczycie list przebojów w Europie, w Australii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście bestsellerów, a płyta przyniosła takie hity jak Fading Like a Flower, The Big Love czy Spending My Time. I znów jesteśmy w Polsce. Piosenka, która została pierwotnie wylansowana przez Czerwono-Czarnych i Henryka Fabiana w roku 1968. Przypomniana przez niezapomnianego Krzysztofa Krawczyka w roku 2012 na albumie Polski Songbook. Posłuchajmy.

Dlaczego dziś nikt nie pisze takich piosenek? Zastanawiał się swego czasu wykonawca tego nagrania Krzysztof Krawczyk na płycie Polski Songbook. Autorami utworu byli Ryszard Poznakowski, Janusz Kontratowicz. Napiszę do ciebie z dalekiej podróży. Skoro jesteśmy dzisiaj, drodzy państwo, w podróży, no to teraz temat filmowy. Czy pamiętamy czarno-biały serial telewizyjny dla dzieci i młodzieży Podróż za jeden uśmiech? Według powieści pod tym samym tytułem autorstwa Adama Bagdaja. Ten serial był popisem duetu aktorskiego Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski, a muzykę skomponował jazzman, saksofonista, kompozytor muzyki filmowej Jerzy Matuszkiewicz, pseudonim Duduś.

Mam nadzieję, że Państwo chociaż troszkę się uśmiechnęli. To była Podróż za jeden uśmiech, kompozycja Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I teraz rok 1996, Ryszard Rynkowski, Andrzej Kozioł, Witold Paszt, Jerzy Słota, czyli bardzo popularny kwartet Vox.

cudowną, romantyczną podróż zaprosiła nas grupa Vox. Studio@radiolot.pl. My oczywiście zawsze będziemy się cieszyć z aktywności naszych słuchaczek i naszych słuchaczy. Mogą Państwo proponować tematy muzyczne do kolejnych wydań piosenek na walizkach codziennie między 12 a 13. To teraz może odwiedzimy Rotterdam.

Do urokliwego Rotterdamu, miasta w zachodniej Holandii, zaprosili nas muzycy brytyjskiego zespołu The Beautiful Soul. Piosenka została wydana w 1996 roku na płycie zatytułowanej Blue is the Color. To troszkę jak pogoda dzisiaj za radiowym oknem. To nagranie zaśpiewaliśmy w 1978 roku na opolskim festiwalu i wtedy publiczność dosłownie oszalała. Bisowaliśmy kilka razy, a ja następnego dnia po raz pierwszy w życiu rozdawałam autografy. Napisała po latach Beata Kozidrak, wokalistka znanego zespołu Bajna.

16. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Piechotą dolata zespół Baim. Absolutnie moment przełomowy w karierze tej grupy. Drugie miejsce w koncercie premier. A my już słuchamy ostatniej piosenki w dzisiejszym wydaniu naszego radiowego spotkania. Wcześniej podziękowania między innymi dla pani Oli za całą listę wykonawców i utworów, które chciałoby usłyszeć między 12 a 13 w piosenkach na walizkach. Wśród artystów Kaoma, Don Henley, Karin Stanek, Maria Koterbska, Remi Jusis, Kim Wild, Bananarama i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pięknie dziękujemy, pewno skorzystamy z tych podpowiedzi. The Blow Monkeys, Journey to You.

0: W latach 1986-1990 umieścili 11 singli na brytyjskiej liście przebojów. Journey to You zagrała angielska grupa The Blow Monkeys.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź, jest godzina 13. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Remigiusz Fladrowski.
12: Zastępca wójta gminy Bełchatów oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o produkcję nielegalnych wyrobów tytoniowych. Handel ciałami zmarłych i plan filmowy w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Placówka zwalnia dyscyplinarnie pracownika. Na kąpieliskach w Łodzi ratownicy będą dłużej pilnować bezpieczeństwa plażowiczów, ale i tak warto pamiętać o rozsądku nad wodą. W regionie dziś na ogół pogodnie, choć miejscami może popadać. Ciepło do 25 stopni. Są zarzuty dla zastępcy wójta gminy Bełchatów. Tomasz J. wraz z dwoma osobami usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania ją i przestępstw skarbowych. Grupa miała działać od maja tego roku na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Chodzi o produkcję i wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych, wyjaśnia rzecznik prasowy CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
13: Jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu co najmniej 3 tony nielegalnego tytoniu, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości nie mniejszej niż 3,5 miliona złotych. Na początku czerwca funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie powiatu włoszczowskiego. Na wynajmowanej posesji ujawnili kompletną linię do produkcji tytoniu.
12: Wtedy też zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Wobec dwóch osób zatrzymanych w Bełchatowie zastosowano tymczasowy areszt. Sprawa jest rozwojowa.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl i Onetu.pl odwołany już pracownik miał m.in. promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Joanna Stankiewicz.
15: Umowa o pracę z koordynatorem prosektorium została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym, poinformował Szpital Południowy w opublikowanym oświadczeniu. Podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych, czytamy w tym oświadczeniu. Bliscy zmarłych ze Szpitala Południowego mieli być nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego, podał Portal Zero. Koordynator prosektorium miał także oferować wynajem tego miejsca jako planu filmowego ekipom filmowym. Według dziennikarzy Onetu w prosektorium szpitala miał działać swoisty cennik nielegalnych usług. Od symbolicznych kwot za wydanie ciała, aż po znacznie wyższe opłaty za wskazanie zakładu pogrzebowego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
12: Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać wyjaśnione przez prokuraturę. Takie stanowisko przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji, a także szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. PiS apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, która obniży ceny paliw. Miałoby to nastąpić poprzez obniżenie podatku VAT i akcyzy. Jednocześnie krytykuje rząd za to, że zrezygnował z programu CPN na początku wakacji, gdy Polacy wyruszają na urlop. W wyniku tej decyzji ceny paliw na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze. Wiceminister funduszy Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że program ceny paliwa niżej obowiązywał w czasie trudnej sytuacji geopolitycznej, gdy ceny surowców drastycznie rosły. Ratownicy na miejskich kąpieliskach w Łodzi będą dłużej pilnować bezpieczeństwa. Od jutra do końca miesiąca ratownicy będą czuwać nad kąpiącymi się plażowiczami od godziny 10 do 20. Dotyczy to plaż na Stawach Stefańskiego, Stawach Jana i Arturówku. Mimo obecności ratowników warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa nad wodą, przypomina Maciej Wiaderek z Wodnej Służby Ratowniczej.
16: Przede wszystkim musimy schłodzić kark, ręce. Wchodzimy do wody powoli ze względu na to, że jest dosyć duża różnica temperatur wody i powietrza. Stosujmy kremy z filtrem, koniecznie chrońmy głowę. Pamiętajmy też przede wszystkim, żeby nie spożywać alkoholu przed wejściem do wody ani w trakcie wypoczynku nad kąpieliskiem.
12: Ratownik apeluje też, żeby nie skakać do wody na głowę w nieznanych miejscach. Miniony upalny weekend przyniósł kolejne tragedie nad wodą. W zeszłą sobotę w zbiorniku pod Opocznem utonął 28-letni mężczyzna. Z kolei w stawie w miejscowości Guźnia w powiecie łowickim życie stracił 19-latek. W sumie w zeszły weekend w całej Polsce utonęły 24 osoby. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
17: Za naszym radiowym oknem bardzo pogodnie, dużo błękitnego, bezchmurnego nieba. Ciepło, ale to jest uwaga ode mnie, wreszcie nieupalnie. Na radiowym termometrze mamy teraz 24 stopnie powyżej zera. Dzisiaj maksymalnie do 25, no może 26. Tylko lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na barometrze 997 hektopaskali mamy słaby, umiarkowany wiatr północno-zachodni.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Potwierdzam i będziemy płynąć z tą falą do 16 w czwartek 2 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam raz jeszcze.

tego wszystkiego życzymy oczywiście naszym drogim słuchaczkom i słuchaczom. Katarzyna Nosowska, Igo Organek i Krzysztof Zalewski, czyli Męskie Granie Orkiestra, piosenka pochodząca z 2019 roku. W pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu nasza nowa propozycja programowa, pierwszy odcinek cyklicznej audycji Mecenasie jest sprawa pod redakcją Jakuba Jędrzejewskiego. Szczegóły poznamy już za kilka minut. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Zapraszam.

0: najnowsza propozycja amerykańskiej gwiazdy estrady, ale znanej na całym świecie, czyli Taylor Swift. I knew it, I knew you. 16 minut po godzinie 13, najdłuższa fala relaksu, która przyniosła do naszego studia Jakuba Jędrzejewskiego. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Piotrze.
0: A to dlatego, że za kilkanaście minut premiera nowego magazynu.
1: Podobnie jak Taylor Swift, najnowsza piosenka i u nas na antenie najnowszy magazyn.
0: Wszystko się ładnie sumuje.
1: Tak jest.
0: Mecenasie jest sprawa. Taki tytuł ma ta audycja.
1: Dokładnie. Mecenasie jest sprawa to jest magazyn powstały we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. To jest taki magazyn, w której właśnie adwokaci z wieloletnim doświadczeniem omawiają różne problemy, które dotyczą tak naprawdę każdego z nas. No, będzie każdy odcinek poświęcony innemu tematowi. Jeden odcinek poświęcamy właśnie jednemu zagadnieniu. Od hejtu w internecie przez oszustwa telefoniczne po rozwód. No i to wszystko łączymy w takiej części antenowej, czyli kilka minut będziecie mogli Państwo usłyszeć oczywiście słuchając radia tak jak teraz to robicie. I druga część internetowa, czytana radioloc.pl czy w aplikacji mobilnej, będzie można znaleźć właśnie pogłębione rozmowy.
0: To bardzo ważne kwestie, których wielu słuchaczy się obawia. Wszyscy się obawiamy pewnych sytuacji w życiu, rodzących konsekwencje.
1: Dokładnie.
0: Również te prawne, bo zgodzisz się ze mną, Kubo, że znajomość powszechna prawa w Polsce jest raczej niewystarczająca.
1: Tak,
0: tak
1: to
0: lekko
1: prawda.
0: Powiedziawszy.
1: To prawda. No to jest, ja też zauważyłem coś takiego, że to nie są tematy, o których my myślimy na co dzień, ale kiedy już nas dotkną, to wtedy no, może się okazać, że już jest za późno na pewne pytania. Dlatego dobrze jest wiedzieć wcześniej o pewnych wyjściach z różnych sytuacji. Dlatego tym bardziej zachęcamy do słuchania Mecenasie jest sprawa.
0: W pełni się pod tym podpisuję. To jest, proszę Państwa, często nawet taka praktyczna wskazówka, kiedy należy, to znaczy w jakim terminie maksymalnie należy na przykład udzielić odpowiedzi.
1: Tak.
0: Bo dostajemy chwilami pismo urzędowe, musimy się do niego odnieść i bardzo ważny jest termin. Jeśli tego nie wiemy, no to właśnie poradą może służyć adwokat, mecenas. On wie, czy to jest tydzień, czy to są dwa tygodnie, czy może mamy miesiąc, prawda? Takie praktyczne rozwiązania, które na pewno w twoich programach się również pojawią.
1: Oczywiście, takich praktycznych wskazówek nie zabraknie. No, czasami przyznacie państwo, że nie każdy ma możliwość, nie każdy, zarówno tę finansową, jak i czasową, aby udać się do adwokata, więc my postaramy się przez te kilka minut właśnie dać kilka takich praktycznych wskazówek o tym, co robić, jak się zachowywać. Czasami nie trzeba iść do adwokata, chociaż oczywiście mecenasi, którzy będą odwiedzać nasze studia, będą na pewno promowali swój zawód, no bo jednak to też temu służy, ale no będziemy starali się dostarczyć Państwu jak najwięcej takich właśnie praktycznych wskazówek tego, co robić, jak się zachowywać w bardzo różnych sytuacjach.
0: Premiera już dzisiaj o 13.40 w najdłuższej fali relaksu, a do słuchania pilnego tego właśnie magazynu zaprosił jego autor Jakub Jędrzejewski. Jakubie, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.

0: Heat Wave, piosenka w oryginale pamiętająca lata 60., dokładnie rok 1963, przypomniana w tej wersji przez Marta and the Vandellas, a w roku 2010 przez Phila Collinsa na płycie zatytułowanej Going Back.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
8: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
9: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
10: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
11: Panie ministrze, w polityce
10: było...
11: nie jest pan od wczoraj w polityce.
12: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
13: Czy to jest polityczny trolling?
14: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
15: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
16: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
12: Gość Radia Łódź.
7: Najważniejsza rozmowa w regionie.
12: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
7: Maciej Trajanowski
12: i Michał Dąbrowski.
7: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
17: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
18: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
19: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
22: I dokąd wtedy jedziemy?
21: No nie wiem.
22: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
21: A, do Brickomana.
22: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
23: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
24: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
23: Czy to konieczne?
24: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
25: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
1: Po reklamie.
26: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: To prawda, jesteśmy z Państwem przez 3 godziny od poniedziałku do piątku między 13 a 16.

Whitney Houston, step by step, czyli krok za krokiem, krok po kroku. No właśnie, zbliża się milowymi krokami następny wakacyjny weekend. Tymczasem warto pomyśleć o czujności nad wodą, bo to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można byłoby zapobiec. Napisano w komunikacie polskiej policji. Od 1 czerwca odnotowano 55 utonięć, z czego aż 17 w ostatnią niedzielę. Według danych dostępnych na stronie polskiej policji to największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od samego początku roku. Pamiętajmy o tym i zachowajmy rozsądek.

że wciąż jesteś. Oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

0: Skocz ze mną do rzeki zaproponował Wojciech Baranowski. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Każdy może w internecie wyrazić swoją opinię na temat restauracji, sklepu, pracodawcy, polityka albo sąsiadów, ale gdzie przebiega granica między dozwoloną opinią czy konstruktywną krytyką, a hejtem, za który grozi odpowiedzialność karna? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku magazynu Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. A w studiu adwokat Paulina Tomaszewska-Lipartowska, dziekan Izby Adwokackiej w Łodzi. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: To na początek takie krótkie, szybkie strzały. Mit czy fakt? Proszę o taką odpowiedź na następujące stwierdzenia. Jeśli napiszę coś obraźliwego o kimś na prywatnej grupie na Facebooku, nie jest to publiczne i nic mi nie grozi.
3: Mit.
2: Opinia to niezniesławienie i mogę napisać co myślę o kimś i nic mi nie grozi.
3: Mit.
2: Polityków i osoby publiczne można krytykować ostrzej niż zwykłych ludzi.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony prawda, ale nie do końca.
2: Jeśli ktoś jest podejrzany o przestępstwo, mogę napisać, że jest winny.
3: No, tutaj jako adwokat mit.
2: I ostatnie, screenshot posta wystarczy jako dowód, żeby wygrać sprawę o hejt.
3: Nie wystarczy, ale jest niezbędny.
2: To przejdźmy teraz do pytań, w których można trochę więcej powiedzieć. Czy hejt w ogóle jest problemem? Czy adwokatura się zajmuje takim problemem?
3: Hejt jest ogromnym problemem, szczególnie wśród młodzieży, a nawet dzieci. I tak, Naczelna Rada Adwokacka od kilku lat wprowadza takie programy edukacyjne. Są to programy zarówno dedykowane dla młodzieży tej późnoszkolnej i licealnej, ale także dla małych dzieci. W chwili obecnej rozpoczęliśmy akcję Bajeczni Adwokaci, gdzie w bardziej przystępny sposób już tym małym dzieciom, przedszkolakom, klasom 1-3 przedstawiamy problematykę związaną z hejtem, tak żeby przeciwdziałać takim zachowaniom, bo chyba nawet nie zdajemy sobie sprawy, a może nie chcemy sobie zdawać sprawy z tego, jakimi konsekwencjami ten hejt może skutkować.
2: To w takim razie powiedzmy, gdzie kończy się opinia, a zaczyna hejt, które grożą konsekwencje.
3: I prawda? Tu jest absolutnie bardzo płynna granica, ponieważ nie ma czegoś takiego w kodeksie karnym jak przestępstwo hejtu. Tak naprawdę hejt składa się z kilku przestępstw, może składać się z kilku przestępstw i to jest właśnie to zniesławienie, znieważenie. Mogą to być także groźby karalne, a także ten stalking, który w ostatnim czasie zyskał niestety na pewnej popularności, mówię to absolutnie kolokwialnie i z pewnym przekąsem. Są to zachowania, które są nastawione na dokuczenie, uprzykrzenie innej osobie funkcjonowania i życia, natomiast opinie i konstruktywna, merytoryczna krytyka jest jak najbardziej dozwolona. Natomiast te same okoliczności, ten sam przekaz można wyrazić w dwóch różnych formach. Ja będąc na zajęciach z tak zwaną właśnie naszą akcją i u młodzieży, wskazywałam im taki prosty przykład. Można powiedzieć, nie powinnaś tyle jeść, powiedzmy do koleżanki, ponieważ może to grozi konsekwencjami zdrowotnymi. Oczywiście wiem, że w tej formie żadna dziewczynka do żadnej innej dziewczynki tego nie powie, ale taki miałby być sens. Natomiast czym innym byłoby, jesteś gruba, jak i tutaj określenie, które mogłoby tą osobę urazić. Tu jest ta granica. Oczywiście możemy zawsze opisywać pewne kwestie dotyczące restauracji, dotyczące usług, nawet usług adwokackich. Natomiast jeżeli to się mieści w naszym merytorycznym działaniu, jeżeli to jest krytyka naszego zachowania zawodowego, to ona jest oczywiście w porządku. Natomiast jeżeli ona przedstawia pewne okoliczności, które nie miały miejsca, albo które mają nas ośmieszyć, poniżyć, w jakiś sposób właśnie zranić i jest to celowe, no to to już wykracza poza pewne granice. Oczywiście każde takie zachowanie jest badane potem przez sąd, właśnie tymi dowodami, o których już tutaj była mowa, czyli te na przykład print screeny, jeżeli to dotyczy sieci.
2: To powiedzmy, jakie są konsekwencje hejtu?
3: Konsekwencje hejtu mogą być zarówno karne, jak również cywilne. Jeżeli chodzi o konsekwencje karne, to w przypadku zniesławienia, znieważenia, są to najbardziej popularne formy hejtowania, czyli takiego znieważenia, no to po prostu prostu publiczne używanie słów obelżywych, obrażanie kogoś, wyzywanie kogoś. Natomiast zniesławienie i tu już jest takie zachowanie, które może nas poniżyć w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania, czyli wskazanie na nasze zachowanie, które nie miało miejsca, pomawianie tak zwane, czyli wskazanie nieprawdy o naszym funkcjonowaniu. To są oba przestępstwa, są ścigane z oskarżenia prywatnego, więc wiadomo, że tymi zachowaniami zajmie się w konsekwencji sąd. Tutaj przewidziane są kara grzywny, kara ograniczenia wolności, oczywiście kwestia dotycząca przeproszenia. Troszeczkę inaczej jest w przypadku gróźb karalnych i stalkingu, bo takie przejawy też się zdarzają, w szczególności właśnie w internecie, gdzie pozornie czujemy się bardzo anonimowi i na więcej sobie jednak pozwalamy, bo to są już przestępstwa, które są badane w pierwszej kolejności przez organy ścigania, a następnie w przypadku stwierdzenia, że do takiego czynu doszło, przynajmniej może nie stwierdzenia, że doszło, ale prawdopodobieństwa, że doszło, jest to kierowane do sądu. Oczywiście jest też droga cywilna, czyli naruszenie dóbr osobistych, wówczas następuje to troszeczkę w innym trybie, w innym postępowaniu. Tutaj możliwe są zarówno przeprosiny, zadośćuczynienie finansowe, jak również zakaz dalszego zaniechania dóbr osobistych, jak część, jak wizerunek, jak nasze dobre imię.
2: Ktoś pisze w mediach społecznościowych o osobie podejrzanej o poważne przestępstwo, nazywa ją wprost winną, podaje jej dane, wzywa innych do bojkotu, a potem okazuje się, że ta osoba jest niewinna. Czy i jak można pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto był przekonany, że ma rację? Ale na to pytanie odpowiedź znajdziecie już w wersji internetowej. Zapraszam na radioloc.pl do naszej aplikacji. W naszym studiu adwokat Paulina Tomaszewska-Lipartowska. Dziękuję za tę rozmowę dotychczas.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: I zapraszamy do części internetowej.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

Potężny głos, no właśnie, daj to głośniej, zaapelowała Tatiana Okupnik, a na naszym zegarze za 6 minut 14 o 14 najnowszy serwis informacyjny. W nim powiemy m.in. o tym, że łódzkie przedszkolaki nie zostaną bez opieki na wakacje. Urzędnicy zapewniają dodatkowe miejsca w placówkach, a także o miejscach chłodu, które mają dać ukojenie mieszkańcom Łodzi. To na razie pomysł na ogólnodostępne klimatyzowane przestrzenie. Szczegóły niebawem.

0: Takich piosenek słucha się zawsze z największą przyjemnością. Rok 1984, Against All Odds, Take a Look at Me Now i oczywiście Phil Collins. Nagranie, które dotarło do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza łodzią, Ryszard?
4: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
3: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.Wasniczka@radioroz.pl.
4: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Wasniczka.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kev Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
1: Po reklamie.
0: Jest 14. Radio Łódź, serwis informacyjny i Remigiusz Ladrowski.
8: Przedszkolaki w Łodzi nie zostaną bez opieki na wakacje. Urzędnicy zapewnili dodatkowe miejsca w placówkach. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja w sprawie cen paliw. Krytykuje też wrzutkę polityczną opozycji. Miejsca chłodu mają dać ukojenie mieszkańcom Łodzi. To na razie pomysł na ogólnodostępne klimatyzowane przestrzenie. Przed nami pogodne i ciepłe popołudnie z temperaturą do 25 stopni. Są dodatkowe wakacyjne dyżury w przedszkolach w Łodzi. Urzędnicy uruchomili 1000 nowych miejsc w odpowiedzi na duże zainteresowanie i apele rodziców. Niektóre z dzieci dostały się tylko na jeden z trzech turnusów, a były takie, które nie dostały się w ogóle. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapowiada, że w razie potrzeby będą uruchamiane kolejne miejsca.
9: My poprzez system wyciągnęliśmy również 200 dzieci, które nie dostały się nigdzie na dyżury wakacyjne. Do tych rodziców została wysłana informacja o dostępności miejsc, tak żeby żadne dziecko nie miało problemu z zaopiekowaniem w okresie wakacyjnym.
8: Rekrutacja trwa, a lista wolnych miejsc jest na bieżąco aktualizowana w internecie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
8: Minister energii Miłosz Motyka uspokaja w sprawie cen paliw. W jego ocenie te mogą wkrótce spaść dzięki poprawiającej się sytuacji na rynku surowców. Minister mówił też o PR-owym zabiegu opozycji, która domaga się kontynuacji obniżek podatków zawartych w cenach paliw.
10: Ja pamiętam, jak PiS wprowadzał obniżkę VAT-u. Wtedy podnosili marże, wtedy podnosili inne części składowe, wobec czego bo nie było przełożenia obniżki VAT-u na obniżki na stacjach. My wprowadziliśmy skuteczniejszy mechanizm. Więc ze strony PiS-u oceniam to bardziej jako taką wrzutkę polityczną niż działanie, które miałoby ulżyć kierowcom.
8: A Prawo i Sprawiedliwość apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, która obniży ceny paliw. Miałoby to nastąpić poprzez obniżenie podatku VAT i akcyzy. Jednocześnie krytykuje rząd za to, że zrezygnował z programu CPN na początku wakacji, gdy Polacy wyruszają na urlop. W wyniku tej decyzji ceny paliw na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze. Będzie więcej miejskich centrów medycznych w Łodzi. Te placówki leczą mieszkańców miasta od 10 lat, a pod ich opieką jest blisko 1/3 łodzian. Na razie miejskie centra medyczne to 40 placówek, ale będzie ich więcej, zapowiada wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
11: Dzisiaj naznaczyliśmy, że i Widzew Wschód, i Andrzejów, Nowosolna, Ruda, wzmocnienie na Polesiu, gdzie na Rytkini widzimy również przestrzeń, oraz na osiedlu Lubinie, Kwienista, gdzie powinny powstać nasze miejskie przonie.
12: To, co my dajemy, to nie są budynki, to nie są urządzenia. To są przede wszystkim ludzie. To są nasi lekarze, pielęgniarki, rejestratorki, personel administracyjny, transport medyczny. To są wszyscy ci ludzie, którzy z sercem na dłoni każdego dnia rozpoczynają swoją misję.
8: Dodała prezes zarządu w Miejskim Centrum Medycznym w Śródmieście Marta Nowak. Placówki stawiają również m.in. na profilaktykę uzależnień i programy edukacyjne. Zgłaszasz podróż i jedziesz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało nową wersję systemu Odyseusz, który przeznaczony jest dla podróżujących poza granice kraju. Został zintegrowany z aplikacją mObywatel. W jednym miejscu znaleźć można teraz wszystkie kraje. W systemie dowiemy się, jakie dokumenty są w nich potrzebne, jak funkcjonuje tam służba zdrowia i czy jest tam bezpiecznie. Co roku Polacy odbywają ponad 16 milionów podróży zagranicznych. Miejsca chłodu mogą powstać w Łodzi. Chodzi o mapę miejsc z ogólnodostępnymi klimatyzowanymi budynkami, w których można odpocząć od wysokiej temperatury i napić się wody. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w Warszawie i pomaga przetrwać największe upały. Miejscami chłodu mogłyby zostać m.in. miejskie biblioteki, domy kultury czy wybrane urzędy. Zdaniem łodzian to dobry pomysł.
13: Bardzo, bardzo dobry pomysł, bo jednak to ten beton nam daje. Oby jak najwięcej takich rzeczy.
14: No oczywiście, no trzeba takie miejsce zrobić, bardzo bym skorzystał z tego.
15: Będę rozmawiał z sekretarzem miasta, żebyśmy być może oznakowali takie miejsca, zrobili taką mapę i wskazali komuś, że jeśli rzeczywiście czuje, że jest 30 kilka, prawie 40 stopni, nie może sobie z tym upałem poradzić, żeby mógł wejść spokojnie, usiąść, napić się wody.
8: Zapowiedział w Radiu Łódź przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz. Mieszkańcy już teraz szukają wytchnienia przed upałem w różnych przestrzeniach, m.in. w galeriach handlowych czy klimatyzowanych instytucjach publicznych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
0: Nareszcie, chciałoby się powiedzieć, po niezwykle upalnym i burzowym początku tygodnia od dziś czeka nas wyraźna zmiana cyrkulacji powietrza. Napływa do Polski bowiem znacznie świeższe, chłodniejsze, stabilne powietrze. No i efekt tego oczywiście już od rana czujemy, choć temperatura powolutku wzrasta. Aktualnie mamy 25 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 997 hektopaskali. Za oknami błękitne, bezchmurne niebo. Mamy słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 6 minut po 14, czwartek, 2 lipca 2026 roku. Słońce zajdzie punktualnie o 21:00. Dzień trwa 16 godzin 40 minut. To oznacza, że jest krótszy od najdłuższego o 7 minut, ale dłuższy od tego najkrótszego dnia w roku aż o 8 godzin i 58 minut. Jeśli ktoś oblicza albo czeka na jesień, no to powiem, że do końca astronomicznego lata pozostały 82 dni. A dzisiejsi jubilaci i solenizanci to Jagoda, Urban i Maria. Wszystkiego, co tylko najlepsze.

When Doves Cry i Książę, czyli Prince z połowy lat 80. Ważna informacja dla tych słuchaczy, którzy podróżują drogą numer 14, a konkretnie znaleźli się na odcinku pomiędzy Łowiczem a Głownym. Pół godziny temu doszło do zdarzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Droga została zablokowana i to utrudnienie będzie obowiązywało mniej więcej przez 2,5 godziny. Powtórzę raz jeszcze, droga numer 14, uważajmy, między Łowiczem a Głownym. A po godzinie 14 w naszym programie poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu audycji Słuchasz i Wiesz. Następnie zaproponujemy coś dla miłośników poprawnej polszczyzny. Anna Grobińska i jej stały gość, profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, wyjaśnią kolejny problem, a może omówią pewne zjawisko językowe. Dokładnie to, co mają ze sobą wspólnego wyrazy pogoda i zgoda, czyli

0: 19 minut po godzinie 14, najdłuższa fala relaksu. Czy będzie najprościej, jak tylko się da, w audycji popołudniowej słuchasz i wiesz dzisiaj po 16? Odpowiedź na to pytanie zna Agata Zielińska. Jak ja znam życie, to będą różne skomplikowane tematy. No może pojawią się też jakieś troszkę lżejsze.
1: Chciałabym, żeby tak było, Piotrze, jak mówisz, ale niestety chyba się nie da. Będzie dzisiaj dużo rozmaitych tematów i skomplikowanych tematów również. Będziemy takich tematów blisko ludzi. Będziemy dzisiaj na przykład mówić o tym, że piesi i rowerzyści narzekają na długość świateł na skrzyżowaniu Włókniarzy z Mickiewicza. I myślę, że ta sytuacja dotyczy nie tylko tego skrzyżowania, ale wielu innych, takich, gdzie jest bardzo szeroka ulica i często przechodzi się przez nią dwuczęściowo i te światła dla pieszych bardzo szybko się kończą i niejednokrotnie trzeba przebiegać, a jeśli ktoś spóźni się troszeczkę, to w ogóle może no, utknąć na środku ulicy, na takiej wysepce, ale to też jest taka trochę niekomfortowa sytuacja. Dlaczego tak się dzieje, o tym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić, i to też myślę jest bardzo pozytywna informacja z kolei, o tym, że zwiększono liczbę miejsc na wakacyjnych dyżurach w przedszkolach, aż o 1000 miejsc. Co prawda te miejsca znikają podobno błyskawicznie i już w ciągu tych kilku godzin, od kiedy ogłoszono tę decyzję, zostało już tylko kilkaset miejsc, co pokazuje, jak duże było zapotrzebowanie po to, by były miejsca dla przedszkolaków w wakacje, bo wiadomo, że nie wszyscy i nie przez całe wakacje odpoczywają. Rodzice muszą chodzić do pracy. Jak się zapisać? O tym powiemy dzisiaj po godzinie 16. No i będziemy także mówić o zwierzętach. W ogrodzie w Arkadii, to blisko Nieborowa, zauważono szopy pracze. To takie niezwykle urocze, fotogeniczne stworzenia. Natomiast pracownicy Arkadii apelują i przypominają, że to jest dzikie zwierzę, żeby nie karmić tych zwierząt i najlepiej się do nich nie zbliżać. A poza tym to jest gatunek bardzo niechciany w naszym kraju, bo jest bardzo inwazyjny. I przyznam trochę, że zmroziło mnie, jak przeczytałam taką informację, że muzeum podjęło wszelkie przewidziane przepisami prawa działania administracyjne, żeby rozwiązać ten problem. To już bałam się, że będzie tak samo jak z dzikami, ale okazuje się, że pracownicy muzeum w Nieborowie i w Arkadii no, robią wszystko, żeby znaleźć tym zwierzętom miejsce w azylach, które znajdują się na terenie Polski. I jeszcze ostatni temat, który dzisiaj podejmiemy, to ratownicy na miejskich kąpieliskach. Od jutra rozpoczną całodzienne dyżury, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, a my będziemy przypominać, jak należy się zachować nad wodą, by było bezpiecznie.
0: Bardzo ważna sprawa, ale tak samo kwestia dotycząca zwierząt, prawda? Wydawałoby się świat fauny i flory coś zupełnie przyjemnego, zwłaszcza o tej porze roku, zwłaszcza latem, a jednak przekraczanie pewnych granic przez człowieka, moim zdaniem, powoduje, że te zwierzęta pojawiają się w miejscach, które do tej pory były nieinwazyjne, prawda? Nie wchodziły w grę. Jednak rozwój cywilizacyjny sprawił i działalność człowieka, no w tym momencie ta szkodliwa, negatywna, że te zwierzęta po prostu jednak pojawiają się w takich punktach, które były od nich do tej pory wolne. I to dotyczy zarówno takich obszarów jak nasz region, ale przecież dotyczy również chociażby gór, prawda? To, że niedźwiedzie pojawiają się na szlakach turystycznych na przykład.
1: I ostatnio widziałam nawet takiego niedźwiedzia na wysokości ponad 2000 metrów, który wspinał się za grupą, która też wspinała się na jakiś tam szczyt i no właśnie to pokazuje, że no, ale to zwierzę było bardzo zdezorientowane, więc
0: przestraszone pewno również.
1: I przestraszone bardziej nawet niż ci ludzie na tym szlaku.
0: Musimy być, proszę Państwa, rozsądni, musimy być również wyrozumiali, no i oczywiście
1: i nie dokarmiać dzikich zwierząt.
0: Bardzo ostrożni, tak. Te zagadnienia w naszym informacyjnym popołudniowym programie Słuchasz i Wiesz, do którego właśnie wysłuchania zaprosiła Agata Zielińska. To pięknie, dziękuję.
1: Ja też dziękuję.

0: Muzyczny relaks zapewniony. I'll be your baby tonight. Robert Palmer i grupa UB40.
1: Reklama.
2: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
3: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
5: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: A my płyniemy razem z nią między 13 a 16. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy już na urlopach, już na wakacjach, ale także bardzo ciepło tych, którzy nas słuchają i pracują, starając się jedno z drugim połączyć. Szwedzki duet Roxette, tym razem w utworze The Look.

To był Vito Bambino, a my powracamy z informacją dotyczącą drogi krajowej numer 14, odcinka między Łowiczem a Głownem. Tam pewien czas temu doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Mówiłem o tym, że pas ruchu został zablokowany, w zasadzie ruch w ogóle został zatrzymany. Aktualnie odbywa się wahadłowo, a zatem możemy przejechać, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, trzeba wykazać wyrozumiałość. To utrudnienie ciągle trwa. Przypomnę, chodzi o drogę numer 14 między Łowiczem a Głownem. Studio Małpa, radio.pl. Mnie zawsze cieszą Państwa wpisy świadczące o Waszej obecności i o Waszej sympatii. Pan Emil napisał: Panie Piotrze, z przyjemnością słucham w pracy muzyki i radiowej publicystyki. Dziękuję za umilanie dzisiejszego pracowitego popołudnia. Spokojnej pracy dla wszystkich i szczęśliwego czwartku. Nic dodać, nic ująć. Dziękujemy i pozdrawiamy.

0: Piękna myśl. My house is your home, czyli mój dom jest twoim ogniskiem domowym. Takim przytuliskiem, takim właśnie szczególnym miejscem. Po prostu domem. Za 18 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Przed mikrofonem Anna Groblińska i jej gość.
2: Z profesor Joanną Satową Staśkowiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Chciałabym dzisiaj porozmawiać o pogodzie. Wydawałoby się, że to takie oczywiste słowo, ale tak naprawdę to słowo występuje nie w jednym znaczeniu, bo pogoda może oznaczać po prostu jakiś stan, ale może też oznaczać jakość, bo na przykład w literaturze, w piosenkach pojawia się słowo pogoda i słowo niepogoda jako zaprzeczenie. To posłuchajmy, jak pani profesor nam o pogodzie dzisiaj opowie, oczywiście nie przedstawiając żadnej prognozy.
3: Szkoda, że nie wiem, jaka będzie pogoda. Proszę państwa, pogoda oznaczało pierwotne określenie ładna pogoda. To jest właśnie to, czyli...
2: Czyli ślad tego został dzisiaj.
3: Ślad tego jest. Ma to związek z polskim słowem godny i angielskim słowem good. Przy okazji może dodam, bo to miało być coś dobrego, coś, co daje nam pozytywne emocje. Czyli godny, dogodny i taka była właśnie pogoda. Czyli ta, kiedy pada deszcz, to nie była pogoda. My dziś zmieniliśmy znaczenie tego słowa, ale od słowa w ogóle pogoda, jeszcze dodam, pochodzą właśnie słowa gody, dogodny właśnie, godło, zgoda, pogodzić, godzić, godziwy. To są wszystko słowa, które są rodziną wyrazów.
2: Ciekawostka, kto tutaj by kojarzył na przykład zgodę z pogodą? Proszę bardzo.
3: No właśnie, no ale to też zgoda jest czymś pozytywnym, tak jak ta pogoda w znaczeniu pozytywnym. No właśnie, czyli ta pogoda i to god, ten element w tym słowie, to coś dobrego, coś przyjemnego, coś satysfakcjonującego. No a potem oczywiście polska pogoda była odpowiednikiem warunków atmosferycznych, czyli to jest to, o czym dziś dyskutują Polacy. No i te warunki atmosferyczne mogą być już różne, niekoniecznie kojarzone tylko z tymi pozytywnymi, które nam się tak dobrze kojarzą. No i właśnie, to takie sformułowanie, że nie ma pogody, to kiedyś znaczyło tyle, że nie ma na przykład słońca, ciepła, a dziś no też właściwie to pozostało w języku, nie ma pogody, czyli nie ma czegoś, co nas satysfakcjonuje, choć samo już słówko pogoda nie jest znaczeniem pozytywnym wyłącznie. Zastanawiam się, jaka to będzie w następnym tygodniu pogoda, czyli może być i taka, i taka. W językach innych, bo często się do nich odwołuje, na przykład w włoskim, hiszpańskim czy francuskim, to słowo pogoda, ono też często oznacza i czas, i pogodę. Czyli mamy na przykład słowo tempo, tiempo, czy tau, jeżeli chodzi o różne języki. No i tutaj ten czas za chwilę wchodzi też, ta pogoda wchodzi w znaczenie godziny. To trochę zakręciłam, jeżeli chodzi o opowiadanie o tej pogodzie. Ale właśnie godzina pochodzi także od słowa pogoda i ona pierwotnie oznaczała odpowiedni czas. Nie w 60 minut, tylko jakiś odpowiedni czas. Myśmy sobie później dorobili pewną taką dodatkową teorię, uściśliliśmy sobie to wyrażenie i dla nas już godzina jest czasem. Natomiast wcześniej właśnie godzina pochodziła także od słowa pogoda i to ta odpowiedniość, tak jak przy słowie pogoda, była najważniejsza. Wiele się zmieniło. Dzisiaj mamy już wiadomo, jak wygląda godzina, jak wygląda pogoda. Są to słowa, które nadal funkcjonują od dawien dawna, jednak w nieco innym znaczeniu.
2: Niektórzy mówią, że nie ma złej pogody, tylko trzeba się dobrze ubrać. A propos już tego współczesnego znaczenia pogody, która może być dobra lub zła.
3: A ja jeszcze muszę dopowiedzieć, bo coś fascynującego, jeśli chodzi o języki, chciałabym przekazać państwu, ponieważ często też rozmawiamy z racji mojego zawodu o tłumaczeniach, o przekładzie. Mówimy o tym, że ludzie wyrażają różne treści. Jest takie islandzkie powiedzenie. Mówimy wtedy o nieprzetłumaczalności tego powiedzenia. Nieprzetłumaczalne islandzkie słowo solviskubit. I ono, proszę państwa, oznacza poczucie winy z powodu niewykorzystania ładnej pogody.
2: Bardzo to jest ładne, tak. Czyli przyszła ta właściwa godzina i ktoś tego nie wykorzystał.
3: Tak jest.
2: Ale no właśnie, przyszła godzina. Mamy też takie sformułowanie, dziś pewnie rzadziej używane, trochę archaicznie nam brzmi, nadeszła godzina, czy nastała godzina nawet można powiedzieć,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, chodzi o to, że nadszedł odpowiedni czas, ale ma to zdecydowanie związek z pogodą i z czasem. Mówiłam właśnie przed chwilą o tym, że te języki często ten sam termin używają dla określenia jednego i drugiego.
2: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Prawdziwy duet gwiazd Paul McCartney i Ringo Starr. W wiadomościach za 6 minut powiemy o tym, że posłowie prawie jednomyślni w sprawie tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o walkę z pseudomedycyną. I o tym, że tylko miesiąc pozostał do pierwszego w historii Grand Prix na żużlu w Łodzi. To wszystko w serwisie informacyjnym o godzinie 15, a do tego czasu jeszcze jedna muzyczna propozycja. Breathe.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Moim gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A co po godzinie 15?
5: Cześć, tu Wojciech Baranowski, zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
13: Właśnie minęła godzina 15. Przed nami najnowsze informacje i Remigiusz Fladrowski.
14: Są kolejne zarzuty przeciwko łódzkiemu byłemu adwokatowi od trumny na kółkach. Tym razem chodzi o narkotyki. Posłowie prawie jednomyślni w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o walkę z pseudomedycyną. Tylko miesiąc pozostał do pierwszego w historii Grand Prix na żużlu w Łodzi. Przed nami pogodne i ciepłe popołudnie z temperaturą do 25 stopni. Były adwokat od trumny na kółkach z kolejnymi zarzutami. Wcześniej usłyszała je jego żona. Łódzki był adwokat Paweł Kaska, znany za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu, usłyszał kolejne zarzuty w śledztwie narkotykowym. O nowych zarzutach poinformował Radio Łódź prokurator Andrzej Kwaśniewski.
15: Doszło do zatrzymania byłego adwokata Pawła K., któremu przedstawiono zarzuty dotyczące wielokrotnego posiadania razem z inną osobą znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu, środków odurzających w postaci ziela konopi.
14: Obecnie Paweł K. odbywa karę 1,5 roku więzienia. W nowej sprawie nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
16: Więcej na radiołódź.pl.
14: W Sejmie o tak zwanej ustawie Lex Szarlatan większość klubów opowiedziała się za dalszymi pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak mówiła szefowa Komisji Zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej, celem projektu jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną.
17: I liczę na to, że jak najszybciej przyjmiemy te rozwiązania, które będą ratowały ludzi przed utratą pieniędzy, zdrowia i życia.
14: Projekt poparł PiS. Konfederacja wnioskuje o odrzucenie tych przepisów. Janusz Krasoń, nowym głównym inspektorem pracy. Powołał go na to stanowisko marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak mówił, zmiana na stanowisku głównego inspektora pracy ma związek z wchodzącą w życie 8 lipca reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Przypomniał, że ustawa ta daje inspekcji instrumenty i możliwość zmiany umów śmieciowych na umowę o pracę. Janusz Krasoń dotychczas pełnił obowiązki dyrektora ośrodka szkolenia PIP we Wrocławiu. Tylko miesiąc pozostał do pierwszego w historii Grand Prix na żużlu w Łodzi. Na motoarenie wystąpią najlepsi żużlowcy świata, na czele z wielokrotnym mistrzem Bartoszem Zmarzlikiem. Do Łodzi dzięki temu mają przyjechać kibice z całej Polski, przekonuje prezes Orła Łódź Witold Skrzydlewski.
18: Spowoduje to, że zjedzie ludzi sporo z Polski, ze świata. Zobaczą, jak tu jest pięknie, jak tu się pięknie ogląda mecze. Zobaczą, jakie to jest piękne miasto.
19: Przed nami fantastyczne wydarzenie, które porwie serca, a sport, jakim jest żużel, jest wyjątkowy, piękny. Jest głośny i jednocześnie tworzy fantastyczne widowisko dla całych rodzin, dla fanów sportów motorowych.
14: Dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Grand Prix odbędzie się 1 sierpnia. Szopy pracze zadomowiły się w ogrodzie romantycznym w Arkadii. Ci nietypowi goście pojawili się w parku z końca XVII wieku i na tyle im się spodobał, że postanowili się w nim zadomowić. Szop pracz to gatunek inwazyjny, którego populacja w naszym kraju od kilku lat rośnie. Choć szopy wyglądają dość sympatycznie, to wciąż dzikie zwierzęta, na które trzeba uważać. Odwiedzający teren parku przechodnie są zaskoczeni.
20: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi.
21: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
22: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy pracze. Pierwsze słyszę, naprawdę.
14: Władze Muzeum w Nieborowie i Arkadii podjęły już działania związane z usunięciem szkodników. Wszystko pod okiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15.30.
23: Mam dobre informacje. W Łodzi i w całym naszym regionie słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Uff, odpoczywamy od tego gorąca. W tym momencie 25-26 stopni powyżej zera. Na naszym radiowym barometrze leciutka zmiana 996 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, przede wszystkim północno-zachodni o zmiennym charakterze. Biometr jest dzisiaj obojętny.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: To prawda, czwartek, 2 lipca 2026 roku, przed mikrofonem Piotr Stańczyk, rozpoczynamy kolejną godzinę najdłuższej fali relaksu w Radiu Łódź. A skoro mamy się relaksować, no to między innymi przy pięknych nutach, tych zagranicznych, ale także należących do rodzimych wykonawców. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki.

Piękny, optymistyczny, uniwersalny tytuł Żółć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki. Słuchaliśmy wersji pochodzącej z roku 2015, zarejestrowanej z formacją Mitch & Mitch, ale piosenka pamięta jeszcze rok 1976. Ukazała się bowiem na pierwszej płycie długogrającej niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego, wydanej przez Polskie Nagrania. Wtedy artyście towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją kompozytora Wojciecha Czcińskiego oraz zespół wokalny Alibabki. Sam Zbigniew Wodecki w swoich późniejszych wywiadach mówił, że nie mógł uwierzyć, że po tylu latach ten materiał tak doskonale się sprawdził i po prostu się spodobał, bo wtedy tak się złożyło, że o tej płycie było stosunkowo cicho. No ale czasami takie miłe niespodzianki, takie uśmiechy losu się zdarzają. 9,5 minuty po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania. Aktualne informacje dla kierowców. Konkurs filmowy. Dzisiaj do zdobycia podwójne zaproszenie na wybrany seans do kina Helios w Łodzi, a także muzyczna kartka z kalendarza, w której pragnę przypomnieć amerykańską grupę Hugh Lewis and the News. Zapraszam do głośników.

0: To był Artur Rojek w piosence zatytułowanej Syreny. 16 minut po 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Nie zapomniałem oczywiście o emocjach konkursowych przygotowanych dla naszych słuchaczy. Można zdobyć podwójne zaproszenie na wybrany seans filmowy. Spojrzałem do swoich notatek. Okazuje się, że dzisiaj, proszę Państwa, w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień UFO, bo tego dnia, czyli 2 lipca 1947 roku w Roswell, najprawdopodobniej rozbił się statek z przybyszami z innej planety. To wydarzenie do dziś pozostaje jedną z najbardziej intrygujących tajemnic. Przypomnę, że celem Światowego Dnia UFO jest zwiększenie świadomości ludzi na temat inteligentnych istot, bowiem pomysłodawcy są przekonani o tym, że kosmici istnieją. Wokół wydarzeń w Roswell przez lata urosło wiele legend i teorii spiskowych, na czele z tą, według której katastrofę obcego obiektu zatuszowało amerykańskie wojsko, a zdobytą wiedzę zostawiło dla siebie. Dlatego święto UFO ma ważny cel, aby wymusić na rządach odtajnienie informacji. No i oczywiście nie muszę objaśniać, nie muszę mówić, że ta tematyka stała się kanwą do powstania nie tylko wielu książek, ale również do nakręcenia filmów fabularnych i dokumentalnych. Zapytam dzisiaj o pewien kultowy amerykański serial, który był kręcony jeszcze w latach 60. XX wieku, ale wyświetlany między innymi w polskiej telewizji na przełomie lat 70. i 80. Nie chcąc Państwu za dużo podpowiadać, naprowadzę, że głównym bohaterem jest pewien architekt, który po natknięciu się na dowody inwazji obcych, przebranych za ludzi i stopniowo infiltrujących ludzkie instytucje, próbuje udaremnić ich działania pomimo niedowierzania urzędników i opinii publicznej. To głośny amerykański serial, tak jak powiedziałem, z lat 60., wyświetlany u nas w polskiej telewizji, między innymi w Studiu 2. Jeżeli Państwo pamiętają, proszę napisać studio@radios.pl.

0: do dzisiaj budząca pozytywne emocje, zachwycająca Basia Trzecelewska z płyty London, Warsaw, New York z 1990 roku, Cruisin' for Bruisin'.
1: Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie.
0: Przekonajmy się, bo to ten czas, ten moment, jak wygląda w tym momencie sytuacja na ulicach Łodzi i drogach naszego regionu, czyli wieści dla zmotoryzowanych. Sebastian Dziuda.
7: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień w Łodzi na Alei Włókniarzy. Ruch blokuje się na pasie w kierunku Górnej już od okolic Stadionu Orła. Dłużej poczekamy też na światłach u zbiegu z Legionów. A jedąc na północ, ostrożność i cierpliwość przyda się na Żubardziu. Tam jadąc Włókniarzy spore zatory napotkamy, przecinając Limanowskiego. O tej porze jak zwykle stoi również Centrum Solejowa. Gęsto jest szczególnie na Koneckiej i Klasztornej. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
0: Jest 15.30. Skrót najważniejszych wiadomości prezentuje Remigiusz Fladrowski.
8: Są dodatkowe wakacyjne dyżury w przedszkolach w Łodzi. Urzędnicy uruchomili 1000 nowych miejsc w odpowiedzi na duże zainteresowanie i apele rodziców. Rekrutacja trwa, a lista wolnych miejsc jest na bieżąco aktualizowana w internecie. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl i Onetu.pl odwołany już pracownik miał m.in. promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Będzie więcej miejskich centrów medycznych w Łodzi. Te placówki leczą mieszkańców miasta od 10 lat, a pod ich opieką jest blisko 1/3 łodzian. Na razie miejskie centra medyczne to 40 placówek. Stawiają one również m.in. na profilaktykę uzależnień i programy edukacyjne. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja, że ceny paliw mogą wkrótce spaść dzięki poprawiającej się sytuacji na rynku surowców. Minister skrytykował również pomysł PiS. Opozycja domaga się kontynuacji obniżek podatków zawartych w cenach paliw. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw wzrosły o ponad 50 groszy na litrze. Większość klubów opowiedziała się za dalszymi pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Pomysłodawcy z KO mówili, iż celem projektu jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Projekt poparło PiS, Konfederacja wniosła o odrzucenie tych przepisów. Miejsca chłodu mogą powstać w Łodzi. Chodzi o mapę miejsc z ogólnodostępnymi klimatyzowanymi budynkami, w których można odpocząć od wysokiej temperatury i napić się wody. Miejscami chłodu mogłyby zostać m.in. miejskie biblioteki, domy kultury czy wybrane urzędy. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 16.00.
0: Za naszym oknem pogodnie. Dzisiaj w całej Łodzi i na terenie całego województwa słonecznie i ciepło, ale na szczęście nie upalnie, choć powiem szczerze, coraz wyższe wskazania radiowego termometru. Mamy teraz 27 kresek powyżej zera. Na barometrze bez zmian 996 hektopaskali, słaby i umiarkowany wiatr, głównie północno-zachodni, o charakterze zmiennym. Zdaniem synoptyków koniec tego tygodnia to dominacja wyciszonej, łagodniejszej aury.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Wirtuos gitarowych brzmień Carlos Santana, tym razem jako projekt Santana i Michel Branch, The Game of Love za 20 minut 16. Proszę Państwa, znalazłem łódzką ciekawostkę właśnie z 2 lipca. Okazuje się, że w roku 1903 tego dnia oddano do użytku gmach Poczty Głównej w Łodzi. Przypomnijmy, trzykondygnacyjny budynek powstał według nadesłanego z Petersburga projektu rosyjskiego architekta Michała Boczarowa. Plany zaadaptował do miejscowych warunków Dawid Lande, opracował także kosztorys na sumę 180 tysięcy rubli. Prace budowlane trwały od wiosny 1901 do połowy 1903 roku. Gmach ozdobiony renesansowymi motywami składa się z 2 skrzydeł usytuowanych względem siebie pod kątem prostym. W ściętym narożniku łączącym obie części budynku znajduje się wejście główne prowadzące do obszernego holu. Pomieszczenie to zostało ozdobione plafonem przedstawiającym alegorycznie działalność Poczty i Telegrafu. Dzieło namalował Leopold Pilichowski. Narożnik gmachu jest zwieńczony 8-boczną kopułą. Wszystko to można zobaczyć przy ulicy Juliana Tuwima 38 przy skrzyżowaniu z Jana Kilińskiego. Może to jest także jeden z dobrych pomysłów na taki wakacyjny, lipcowy spacer po naszym mieście.

Duet Zalia i Piotr Rogucki za kwadrans 16. W muzycznym kalendarzu ważna moim zdaniem data, bowiem 2 lipca 1952 roku w Kalifornii przyszedł na świat Johnny Cola, gitarzysta i saksofonista grupy Huey Lewis and the News. To na pewno jeden z najpopularniejszych w połowie lat 80. zespołów popowo-rockowych w Stanach Zjednoczonych. Ich prosty, emocjonalny rock'n'roll bardzo przemawiał do słuchaczy, szczególnie oczywiście tych najmłodszych, a sam Huey Lewis to amerykański muzyk, kompozytor, a także chwilami aktor, wokalista i założyciel tego projektu, znanego przede wszystkim z utworu The Power of Love, pochodzącego z filmu Powrót do przyszłości. My jednak sięgniemy po inną kompozycję, która przypomni nam lato 1984 roku. Chociaż piosenka utrzymywała się na listach bestsellerów jeszcze przez 2 lata, to jej singlowa premiera miała miejsce 10 lipca właśnie roku 1984. Piosenka zachęca do tego, żebyśmy w sposób bardzo sympatyczny i radosny spędzali wakacje.

0: If this is it, Hugh Lewis and the News. Piosenka popularna nie tylko w Ameryce, ale także na starym kontynencie w połowie lat 80. Czas rozwiązać nasze filmowe konkursowe pytanie. Nie było najprostsze, bo to działo się dosyć dawno temu. Serial nakręcony jeszcze w latach 60. odtwarzany w Polsce chyba po raz pierwszy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Tytuł oryginalny Invaders, a dla nas Najeźdźcy z kosmosu. Roy Finnes, Kent Smith i Lynn McCarthy w rolach głównych. Dzisiaj rywalizowały o nagrodę między innymi dwie słuchaczki, dwie Weroniki, ale tylko do jednej z nich uśmiechnęło się szczęście. Nasze gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w quizie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Nasze serca zabiły mocniej, zabiły szybciej, prawda? Something Stupid. Czy państwo pamiętają i wiedzą, że ta kompozycja została wylansowana w 1966 roku, a 12 miesięcy później przypomniał ją duet Frank Sinatra i Nancy w 2001 roku. To wykonanie, którego właśnie słuchaliśmy, czyli Robbie Williams i Nicole Kidman. Something Stupid. Zbliża się nieubłaganie godzina 16, jeszcze kilka minut i potem najnowsze wiadomości w nich o problemie z wakacyjną opieką nad dziećmi w Łodzi. Urzędnicy oferują dodatkowe miejsca w przedszkolach, a także o tym, że biegamy często po pasach przez zielone światło. Taka sytuacja jest m.in. na znanym dużym skrzyżowaniu w Łodzi, na co narzekają piesi, a nawet rowerzyści. Mówiąc szczerze, takich miejsc w naszym mieście nie brakuje, no ale dzisiaj naszą uwagę koncentrujemy konkretnie na tym skrzyżowaniu. Więcej szczegółów w naszych wiadomościach już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsce magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.Waśniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Waśniczka.
3: Zapraszamy!
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
11: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
13: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
14: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
15: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
16: Ty też możesz nam pomóc!
15: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
17: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
15: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
18: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: I ponownie zaglądamy na łódzkie ulice i drogi naszego regionu. Sebastian Dziuda.
19: Na wysokości budynku ASP i cmentarza stoi Aleja Palki w stronę Bałut, a jadących w tym rejonie Wojska Polskiego informujemy o problemach przed skrzyżowaniem ze Strykowską. Cierpliwość przyda się również na Kopcińskiego. Jadąc tą ulicą z pewnością dłużej zajmie dojazd do Ronda Solidarności i skrzyżowania Marszałków. I jeszcze uwaga na drodze krajowej 74. Spory korek tworzy się za Piotrkowem w kierunku Sulejowa. Ruch blokuje się szczególnie na wysokości miejscowości Przygłów, a za pół godziny ponownie sprawdzimy sytuację na drogach.
2: Tu Radio Łódź, jest 16. Zgodnie z moją zapowiedzią posłuchajmy najnowszego serwisu informacyjnego. Remigiusz Ladrowski.
17: Handel ciałami i plan zdjęciowy w prosektorium. Tak miało być w Szpitalu Południowym w Warszawie. Problem z wakacyjną opieką nad dziećmi w Łodzi. Urzędnicy oferują dodatkowe miejsca w przedszkolach. Bieg po pasach przez zielone światło. Tak jest na dużym skrzyżowaniu w Łodzi, na co narzekają piesi, a nawet rowerzyści. Przed nami pogodne i ciepłe popołudnie z temperaturą do 25 stopni. Jest postępowanie prokuratury w sprawie prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Według doniesień Onetu.pl koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Prokurator Piotr Antoni Skiba mówi, że postępowanie sprawdzające obejmie kwestie, które nie były wcześniej zgłaszane organom ścigania.
7: Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium Szpitala Południowego, jak również żądaniu od różnych podmiotów, różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych.
17: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl odwołany już pracownik, oprócz promowania firmy pogrzebowej wspólniczki, miał też publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy.
20: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Dodatkowe miejsca na wakacyjne dyżury w łódzkich przedszkolach. Miasto uruchomiło 1000 dodatkowych miejsc na wakacyjne dyżury. To odpowiedź na duże zainteresowanie i sygnały od rodziców, którym trudno było zorganizować opiekę nad pociechami, mówi mama Jagienki.
21: Na szczęście u nas nasza córeczka dostała się na 2 turnusy. Nie wyobrażam sobie, co na przykład samotne mamy, których znamy bardzo dużo, które dostały się na przykład na 1 turnus 3-tygodniowy. Nie mieści mi się to w głowie.
22: Uruchomiliśmy dodatkowe miejsca i ogłaszamy dzisiaj, że tych miejsc jest o 1000 więcej, co nie oznacza, że jeśli będą rodzice się zgłaszać bezpośrednio już do placówek, nie będziemy tych miejsc zwiększać, jesteśmy elastyczni.
17: Dodaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rekrutacja trwa. Aktualna lista wolnych miejsc jest publikowana w internecie. Zapisy prowadzą już bezpośrednio przedszkola telefonicznie. Problem z długością działania świateł na skrzyżowaniach w Łodzi. Łodzianie skarżą się, że na wielu skrzyżowaniach światła dla pieszych i rowerzystów świecą się za krótko, przez co przejście ich bez biegania jest często niemożliwe. Sprawdzał to reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
23: Przykładem takiego skrzyżowania jest chociażby Aleja Mickiewicza z Aleją Włókniarzy. W jednym cyklu świateł można dojść do połowy skrzyżowania, na przykład do przystanków MPK, ale nie ma mowy o jego przejściu w całości. Jak wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji, takie działanie sygnalizacji wynika wprost z przepisów ruchu drogowego.
24: Zakładając, że na zielone światło dla kierowców przeznaczamy 30 sekund, odpowiednio krócej świeci się zielone światło dla pieszych, tak aby oni zdążyli zejść, a pieszy porusza się wolniej po przejściu dla pieszych.
23: Gdyby czas zielonego światła dla pieszych i kierowców został zrównany, piesi nie mieliby czasu na bezpieczne opuszczenie skrzyżowania.
17: Dodatkowo takie rozwiązanie powodowałoby większe korki oraz dłuższy czas oczekiwania na światłach zarówno dla rowerzystów, pieszych, jak i kierowców. Kąpieliska w Łodzi będą dłużej strzeżone. Od jutra przez cały miesiąc ratownicy będą stacjonować na miejskich plażach między godziną 10 a 20. Będą czuwać nad bezpieczeństwem plażowiczów na stawach Stefańskiego, stawach Jana i Warturówku. Łodzianie zwracają uwagę, że obecność ratowników na kąpieliskach jest potrzebna.
25: Lepsze są działania prewencyjne niż ratowanie, kiedy już faktycznie coś się złego stanie.
26: Dużo osób nie zastanawia się nad tym, że robi coś głupiego i nie pomyśli przed tym, zanim coś zrobi.
27: Myślę, że sama obecność ratownika już w ludziach powoduje to, że a dobra, jednak może pomyślę albo będę bardziej ostrożny, żeby tam mi nie zwrócił jakiejś uwagi.
28: Przyda się opieka ratowników jak najdłużej.
17: A my przypominamy o zachowaniu ostrożności nad wodą. Podczas ostatniego weekendu utonęły 24 osoby, z czego 2 w województwie łódzkim. Jeszcze na koniec krótko o sporcie. Iga Świątek melduje się w 3. rundzie Wimbledonu. Wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości o 16.30.
29: Po bardzo upalnym i burzowym początku tygodnia od dziś mamy wyraźną zmianę w pogodzie. Do Polski napływa znacznie świeższe i chłodniejsze powietrze. Efekt jest taki, że jest ciepło, może nawet i bardzo ciepło, ale nie gorąco, nie upalnie. Na naszym radiowym termometrze w tym momencie 26 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje aktualnie 996 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni o charakterze zmiennym. Koniec tego tygodnia według synoptyków to dalsza dominacja wyciszonej, chłodniejszej, łagodniejszej aury. 5 minut po godzinie 16. W ten sposób mamy finał, jeśli chodzi o popołudniową edycję naszego programu między 13 a 16, czyli najdłuższej fali relaksu. Program zrealizował Piotr Śliwiński, poprowadził Piotr Stańczyk, a do naszego studia przybył już Jarosław Turek. Dzień dobry, Jarku.
1: Dzień dobry.
29: Jak widzę, Jarek przygotowany na te wartości temperaturowe, o których mówiliśmy ostatnio i które są jeszcze do dzisiaj. Jednocześnie, Jarku, jesteś także skoncentrowany, to znaczy, że wszystko już gotowe na ostatni guzik zapięte.
1: Ty widzisz i wiesz wszystko.
29: Chciałbym, żeby tak było, Jarku. No dobrze, ale przynajmniej jeśli chodzi o naszą materię, jestem przekonany, że tak właśnie jest, bo przecież znam Jarka od wielu, wielu lat. W takim razie życzę Państwu spokojnego popołudnia i zapraszam na program informacyjny Słuchasz i Wiesz.
3: Słuchasz i Wiesz.
1: Na dzień dobry, tylko dodam, że dzisiejszy popołudniowy program wydaje Agata Zielińska. Będziemy mówili o tym, że z początkiem lipca ratownicy zaczynają pracę i to także na dłuższych dyżurach na miejskich kąpieliskach. To bardzo ważne, bo dzięki temu będzie bezpieczne i już nawet sama obecność ratownika, który może komuś zwrócić uwagę albo nawet wyprosić z basenu czy kąpieliska, działa dyscyplinująco.
25: Lepsze są działania prewencyjne niż ratowanie, kiedy już faktycznie coś się złego stanie.
27: Sama obecność ratownika już w ludziach powoduje to, że dobra, jednak może pomyślę albo będę bardziej ostrożny, żeby tam mi nie zwrócił jakiejś uwagi.
1: A tam, gdzie nie ma ratowników, nad rzekami, stawami pozostaje własny zdrowy rozsądek, który niestety, jak dowodzą statystyki, utonięć czasami zawodzi. Rozpoczęły się wakacyjne dyżury w łódzkich przedszkolach. To też ważne, bo w tym okresie wielu pracujących rodziców może mieć problem z zapewnieniem opieki.
22: Przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc, okazało się niewystarczającym, więc uruchomiliśmy dodatkowe miejsca.
25: Znajdziecie Państwo na zakładkę właśnie dyżury wakacyjne i tam też z lewej strony będzie wykaz tych wolnych miejsc.
4: Nie wyobrażam sobie, co na przykład samotne mamy, których znamy bardzo dużo, które dostały się na przykład na jeden turnus 3-tygodniowy.
1: To będziemy wyjaśniać, jak to jest z tymi turnusami i czy organizacja opieki w placówkach przedszkolnych to dla rodziców wakacje jest czas wytchnienia, czy wręcz przeciwnie, dużego stresu. No i będzie o tym, że piesi i rowerzyści, wspominaliśmy w serwisie w Łodzi, narzekają na długość świateł na skrzyżowaniach tych takich bardzo szerokich, na przykład na skrzyżowaniu Włókniarzy i Mickiewicza. Kilka pasów jezdni i torowiska tramwajowe sprawiają, że jest spory kawałek drogi do przejścia. No i na tyle długi, że piesi na zielonym świetle mogą się nie wyrobić przed kolejnym czerwonym.
5: Jest problem, no. Zwłaszcza w tym upale stać na tym słońcu.
6: A da się za jednym razem rowerem przejechać całe to skrzyżowanie?
8: Nie, nie ma opcji, bo od razu się wyłącza czerwone. Mogą się wydarzyć wypadki przez to.
9: Trzeba z dziećmi ostatnią długość przebiec.
1: No i ciekawe, czy tu jest...

0: To popołudniowy program Radia Łódź. No tego lata z powodu wysokich temperatur woda przyciąga jak magnes. W dodatku niektórych nie wypuszcza, o czym świadczą statystyki utonięć niestety. Dlatego zaczniemy od bezpieczeństwa pływających i kąpiących się w różnych miejscach.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Jest oczywiste, że najlepiej, żeby to były miejsca strzeżone. Ratownicy będą więc też dłużej strzegli łódzkich kąpielisk. Od jutra przez cały lipiec na stawach Jana, stawach Stefańskiego i Wartorówku ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem plażowiczych i kąpiących się od 10 do 20. To 2 godziny dłużej niż do tej pory. A przy okazji upałów przypominamy też o zachowaniu ostrożności, zasadach bezpieczeństwa podczas kąpieli na otwartych akwenach, zwłaszcza tam, gdzie nie ma ratowników. Trzeba szczególnie uważać. Mówi o tym więcej nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Czy wy byliście w ostatnim czasie, albo nie tylko w ostatnim czasie, ale generalnie świadkami jakichś takich niebezpiecznych sytuacji nad wodą?
3: Nie, nie byłem świadkiem.
4: No raczej nie. Wszystko w bezpiecznych warunkach.
5: Widziałem 60 lat temu. Pamiętam dokładnie. Pani się topiła w jeziorze Mulicznym, to jest koło Wigier, i mój tata wtedy

0: ją uratował. Ojciec sam za bardzo nie umiał pływać, ale podpychał na płytszą wodę, bo była pani niedużego wzrostu. Najważniejsze, że skutecznie.
1: Wakacje rozpoczęły się na dobre, a wraz z nimi częstsze wypady nad wodę. Łodzianie chętnie wybierają wypoczynek na miejskich kąpieliskach, takich jak Stawy Jana, Stawy Stefańskiego czy Arturówek. Ogólnodostępnych plaż nie brakuje także w województwie, jak chociażby w Lisowicach czy Smardzewicach. Podczas przebywania nad wodą pamiętajmy, żeby zachować ostrożność i zadbać o bezpieczeństwo, bo każda chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Takich w miniony weekend było 24. Tyle osób utonęło w Polsce, z czego dwie w Łódzkiem. W zeszłą sobotę w zbiorniku potopocznym zmarł 28-letni mężczyzna. Z kolei w stawie w miejscowości Guźnia w powiecie łowickim życie stracił 19-latek. Niebezpiecznych sytuacji i zachowań wciąż nie brakuje. Kilka dni temu widziano, jak grupa młodych osób skacze z pomostu do akwenu w Lisowicach. Takie skoki do wody z mostów są niedozwolone i mogą prowadzić do urazów.
2: Maciej Wiaderek, koordynator ratowników wodnych, Wodna Służba Ratownicza. Najczęstsze urazy na kąpieliskach to skaleczenia stóp o szkło lub ostre kamienie, urządlenia przez pszczoły, skręcenia czy zwichnięcia po poślizgnięciu się w trakcie wchodzenia lub wbiegania do wody. Do takich poważnych zdarzeń należą urazy głowy czy kręgosłupa po skokach do wody w nieznanych miejscach, dlatego warto, żeby korzystać z miejsc przeznaczonych do kąpieli i strzeżonych przez ratowników wodnych. W ostatnich dniach mamy dość wysokie temperatury, więc też często dochodzi do oparzeń słonecznych czy też odwodnień.
1: Dlatego miejskie plaże będą strzeżone dłużej. Od jutra do końca miesiąca ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających od godziny 10 do 20 na stawach Stefańskiego, stawach Jana i w Arturówku.
3: To dobrze, że te godziny zostały wydłużone. Proszę powiedzieć, właściwie dlaczego to jest ważne, żeby tutaj ratownicy na takich kąpieliskach byli?
4: Bo nie umieją pływać i umieją nas uratować, jak się topimy. Bo reszta może tak bardzo nie umieć pływać, nas nie uratuje.
5: Lepsze są działania prewencyjne niż ratowanie, kiedy już faktycznie coś się złego stanie.
6: Dużo osób nie zastanawia się nad tym, że robi coś głupiego i nie pomyśli przed tym, że nim coś zrobi.
7: Myślę, że sama obecność ratownika już w ludziach powoduje to, że dobra, jednak może pomyślę albo będę bardziej ostrożny, żeby tam mi nie zwrócił jakiejś uwagi.
8: Mieszkam w okolicy i obserwuję, że ludzie po pracy tutaj przyjeżdżają, więc na pewno dosyć długo tu przebywają, więc na pewno przyda się opieka tutaj ratowników jak najdłużej, żeby było.
2: Przede wszystkim musimy schłodzić kark, ręce. Wchodzimy do wody powoli ze względu na to, że jest dosyć duża różnica temperatur wody i powietrza. Stosujmy kremy z filtrem, koniecznie chrońmy głowę czapką czy chustą, zwłaszcza u dzieci, one szybciej reagują na tą temperaturę. Pamiętajmy też przede wszystkim, żeby nie spożywać alkoholu przed wejściem do wody, ani w trakcie wypoczynku nad kąpieliskiem. Alkohol zawsze osłabia nasz refleks, zaburza ocenę sytuacji, więc zwiększa to ryzyko utonięcia czy jakiegoś urazu, którego możemy doznać w wodzie.
9: Rozmawiał na ten temat Sebastian Dziuda. Obecność ratowników na pewno się przyda, ale także bardzo ważne jest, żeby samemu zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła. Wszyscy mówią o tym i podkreślają, że człowiek tonie w milczeniu. Dlatego jeśli się go nie zauważy, może utonąć mimo wszystko.
10: Słuchasz i wiesz.
9: A my za chwilę zajrzymy na jedno z bardzo szerokich, przynajmniej dla pieszych i rowerzystów, do przejścia skrzyżowań w Łodzi, włókniarze Mickiewicza. Wszyscy narzekają tam, rowerzyści i piesi, właśnie na to, że jest tak szeroki, iż nie da się go przekroczyć przy jednej zmianie zielonego światła.
11: Jest problem, no. Zwłaszcza w tym upale stać na tym słońcu.
12: A da się za jednym razem rowerem przejechać całe to skrzyżowanie?
13: Nie, nie ma opcji, bo od razu się wyłącza czerwone. Mogą się wydarzyć wypadki przez to.
14: Trzeba z dziećmi ostatnią długość przebiec.
9: Będziemy mówić o tym, czy ten kłopot da się jakoś rozwiązać, albo przynajmniej trochę poprawić. To już za chwilę.

0: popołudniowy program radiowy. Ci teraz pewien problem czy pytanie dotyczące działania sygnalizacji świetlnych na dużych skrzyżowaniach w Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No bo okazuje się, że jest problem z długością działania świateł na łódzkich skrzyżowaniach. Łodzianie skarżą się, że na wielu skrzyżowaniach cykle dla pieszych i rowerzystów są za krótkie, przez co przejście ich bez biegania właściwie jest niemożliwe. Przykładem jest skrzyżowanie Alei Mickiewicza z Aleją Włókniarzy. W jednym cyklu świateł można dojść do połowy skrzyżowania, na przykład do przystanków MPK, ale nie ma mowy o przejściu całego dystansu, czyli na drugą stronę. A jak się nie zdąży, to potem trzeba długo czekać. Piesi zwracają uwagę, że to jest duży problem, szczególnie podczas takich upałów jak ostatnio.
2: Zwłaszcza w tym upale stać na tym słońcu. Jest problem, no.
3: Bardzo duży problem jest ze światłami. Mogą się wydarzyć wypadki przez to, tak.
4: A da się za jednym razem rowerem przejechać całe to skrzyżowanie?
3: Nie, nie ma opcji, bo od razu się wyłącza czerwone.
4: Da się przejść te światła na raz?
5: Nie da się. Trzeba z dziećmi ostatnią długość przebiec. Bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jak się idzie z dziećmi, które chcą same biec, więc muszą patrzeć we wszystkie strony, czy samochody nie nadjeżdżają, czy rowery nie jeżdżą.
6: Jak wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji, takie działanie sygnalizacji wynika wprost z przepisów ruchu drogowego.
7: Zakładając, że na zielone światło dla kierowców przeznaczamy 30 sekund, to odpowiednio krócej świeci się zielone światło dla pieszych, tak aby oni zdążyli zejść, a pieszy porusza się wolniej po przejściu dla pieszych. Więc mamy ten taki czas ewakuacji, to jest coś, co jest zapisane w przepisach, aby po zapaleniu się czerwonego światła dla pieszych, on mógł bezpiecznie zejść z tego przejścia dla pieszych. Wylicza się to na podstawie średniej, która zakłada szybkość pieszego i długości przejścia dla pieszych, to pozwala, aby on spokojnie zszedł z przejścia dla pieszych, żeby na poprzecznym kierunku nie zapaliło się zielone, zanim on nie zejdzie z tego przejścia. Dłużej jest to dla samochodów, bo samochód po prostu przez to skrzyżowanie przejedzie znacznie szybciej, niż przejdzie pieszy.
6: Słuchacze na profilach Radia Łódź zwracali uwagę, że problem występuje również na Rondzie Inwalidów, na skrzyżowaniu z Gierskiej z Pojezierską, a także na Żgowskiej z Kolumny.
8: Te światła działają bardzo krótko i nawet ze względu na to, że jestem osobą młodą, wydaje mi się, że zdążę, a nie zawsze się to udaje. Patrząc na emerytów, którzy nie są w stanie przejść przez jezdnię, jest to na pewno bardzo trudne.
9: Zauważyłam taki problem. Tutaj przy Legionów Zachodnia, Pruchnika Zachodnia.
10: Tylko nie rozumiem zasadniczej rzeczy. Mamy najlepsze uczelnie w kraju. Mamy świetnych młodych ludzi, którzy pracują i w urzędzie, który odpowiada za te światła, więc o co chodzi?
11: Hubert Barański, rowerwa.łódź.pl. Tych skrzyżowań jest niestety za dużo. Zamiast ich się pozbywać albo w takiej organizacji ruchu, to niestety tak jak na Mickiewicza wydawało się, że gorzej być nie może, a jest jeszcze gorzej. Przykładem dobrym jest Rondo Powstańców, to jest na skrzyżowaniu ulicy Inflanckiej i Łagiewnickiej. Tam piesi rowerzyści muszą spędzić kilka minut na skrzyżowaniu, chcąc przejść. Myślę, że w każdej dzielnicy każdy, kto jeździ rowerem lub chodzi pieszo częściej niż tylko do samochodu, wskaże takie miejsce i to nawet nie ma sensu teraz wymieniać ich wszystkich, tylko po prostu apelować do władz miejskich, do biura inżyniera miasta, żeby takich bubli nie robiła, albo moja propozycja, żeby zaczęli chodzić, jeździć rowerami w takie miejsca i sprawdzać, jak to jest spędzić na skrzyżowaniu kilka minut, zwłaszcza w taki upał.
7: Musimy tutaj mieć taki złoty środek, który no może dla wszystkich nie będzie zadowalający, ale zakładamy, że na tak olbrzymiej jak Aleja Włókniarzy, no to ten pieszy na przykład dochodzi do przystanku i w tym tutaj bezpośrednio dojdzie i zdąży na tym zielonym, ale już przez całą Aleję Włókniarzy może faktycznie się zdarzyć, że będzie musiał to na dwa razy przejść. Jeśli chcielibyśmy zrównać i wydłużyć zielone światło dla pieszych, to automatycznie byłby znacznie dłuższy cykl sygnalizacji na całym skrzyżowaniu, więc wtedy kierowcy czy pasażerowie komunikacji miejskiej, rowerzyści czy inny kierunek dla samochodów narzekałby, że czeka zbyt długo na zielone światło, a to też powodowałoby na przykład wydłużanie się korka na innym wlocie.
0: Tak właśnie tłumaczą urzędnicy, że skrzyżowania takie jak to przy dworcu Łódź Kaliska są skomplikowane ze względu na dużą liczbę autobusów kursujących w różnych kierunkach, natężenie ruchu samochodowego i w dodatku jeszcze tramwaje. I wydłużenie czasu zielonego światła w jednym kierunku dla jednych użytkowników oznaczałoby dłuższe oczekiwanie dla innych uczestników ruchu. Czyli, że inaczej się nie da. Nie wiem, czy to wszystkich przekonuje. Rozmawiał na ten temat nasz reporter Kacper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To zapraszam do komentowania ewentualnego, jak zawsze 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiolodz.pl.

0: A my wracamy na drogi. Teraz z informacjami oczywiście dla kierowców. Sebastian Dziuda.
1: Zaglądamy teraz na Rokicie w Łodzi. Gęsto jest na Jana Pawła na pasie w stronę południa. Największe problemy z przejazdem napotkamy tuż przed skrzyżowaniem z Obywatelską. Ciasno też na Konstantynowskiej. Korek ciągnie się przez cały park na Zdrowiu od Alei Unii do przecięcia z Krzemieniecką. Uwaga jeszcze przy wjeździe do Kutna. Zapełnia się szczególnie skrzyżowanie z Klęczkowskiej z Bitwy pod Kutnem. Trochę czasu stracimy też na światłach u zbiegu Łęczyckiej z objazdową. A na drogi zajrzymy jeszcze minutę przed 17.
0: Teraz na zegarze jest 16:30. A my zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Remigiusz Fladrowski.
2: Jest postępowanie prokuratury w sprawie prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Według doniesień Onetu.pl koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową Wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Zwolniony już pracownik miał też publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Budowa trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi jest opóźniona. Po odwołaniu jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej miasto będzie musiało ponownie przeanalizować oferty, co opóźni podpisanie umowy z wykonawcą. A nowa trasa połączy ulicę Kopcińskiego z Aleją Rodziny Gromanów i ulicą Węglową, prowadząc dalej w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Są zarzuty dla zastępcy wójta gminy Bełchatów. Tomasz J. wraz z dwiema osobami usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania nią i przestępstw skarbowych. Chodzi o produkcję i wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. Grupa miała działać od maja tego roku w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Kąpieliska w Łodzi będą dłużej strzeżone. Od jutra przez cały miesiąc ratownicy będą stacjonować na miejskich plażach między godziną 10 a 20. Będą czuwać nad bezpieczeństwem plażowiczów na stawach Stefańskiego, stawach Jana i w Arturówku. Podczas ostatniego weekendu utonęły 24 osoby, z czego dwie w województwie łódzkim. Dyrekcja Muzeum w Arkadii musi usunąć nieproszonych gości. To szopy pracze, które zadomowiły się w XVII-wiecznym parku. Choć szopy wyglądają dość sympatycznie, to wciąż dzikie zwierzęta, na które trzeba uważać. Zwierzęta zostaną odłowione pod okiem ekspertów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: W regionie jest pogodnie i ciepło, ale nie gorąco. Bardzo przyjemnie na termometrze, około 26 stopni, na barometrze 995 hektopaskali. Wczoraj Łódź ominęły zapowiadane burze i dzisiaj też raczej bez opadów. Te, chociaż niezbyt duże, mogą się pojawić nad ranem ewentualnie. Temperatura w nocy spadnie do 15 stopni, więc już bardzo spore ochłodzenie w stosunku do tego, co mieliśmy w ostatnich dniach. Jutro pochmurny poranek najpierw, ale do wieczora już się wypogodzi, znowu będzie słonecznie i niezbyt gorąco. Jutro na termometrach do 23 stopni Celsjusza.
3: Słuchasz i wiesz.
0: A my za kilka minut będziemy jeszcze mówili o wakacyjnych dyżurach w łódzkich przedszkolach. To ważne, bo w tym czasie pracujący rodzice mogą mieć problem z zapewnieniem opieki.
4: Przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc, co okazało się niewystarczającym, więc uruchomiliśmy dodatkowe miejsca.
5: Znajdziecie Państwo na zakładkę właśnie dyżury wakacyjne i tam też z lewej strony będzie wykaz tych wolnych miejsc.
6: Nie wyobrażam sobie, co na przykład samotne mamy, których znamy bardzo dużo, które dostały się na przykład na jeden turnus 3-tygodniowy.
0: To będziemy wyjaśniać, jak działa organizacja turnusów opieki przedszkolnej dla tych, którzy w wakacje pracują i gdzieś dzieci muszą posłać.

0: To popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz, wiesz, i teraz pakiet ważnych informacji dla tych, którzy w wakacje w Łodzi pracują i nie mają co zrobić z dziećmi w tym czasie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Władze Łodzi mówią, że to rozumieją i w związku z tym uruchomiły 1000 dodatkowych miejsc na wakacyjne dyżury w przedszkolach. I to jest odpowiedź na duże zainteresowanie tą opieką. W pierwszym naborze część dzieci dostała się tylko bowiem na 2 turnusy, a niektóre nie otrzymały miejsca wcale, więc to stawia rodziców niektórych w trudnej sytuacji. Przed wyzwaniem właściwie, jak zapewnić dziecku opiekę podczas wakacji. Mówi o tym mama jednej z dziewczynek.
2: Sytuacja wygląda tak, że na szczęście u nas nasza córeczka dostała się na 2 turnusy. Każdy turnus ma 3 tygodnie. No tak naprawdę nie mamy za bardzo co zrobić z naszą córeczką przez jakieś 1,5 tygodnia, tak? No będziemy sobie radzić, mamy na to jakieś pomysły. Nie wyobrażam sobie, co na przykład osoby typu na przykład samotne mamy, których znamy bardzo dużo, które dostały się na przykład na 1 turnus 3-tygodniowy. Nie mieści mi się to w głowie.
3: W odpowiedzi na potrzeby i sygnały od rodziców miasto uruchomiło dodatkowe miejsca na wakacyjne dyżury, informuje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: Przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc, co okazało się niewystarczającym, więc uruchomiliśmy dodatkowe miejsca i ogłaszamy dzisiaj, że tych miejsc jest o 1000 więcej, co nie oznacza, że jeśli będą rodzice się zgłaszać bezpośrednio już do placówek, nie będziemy tych miejsc zwiększać, jesteśmy elastyczni, ta rekrutacja w okresie wakacyjnym będzie w trybie ciągłym. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, my poprzez system wyciągnęliśmy również 200 dzieci, które nie dostały się nigdzie. Do tych rodziców została wysłana informacja o dostępności miejsc, tak żeby żadne dziecko nie miało problemu z zaopiekowaniem w okresie wakacyjnym.
3: Lista wolnych miejsc jest na bieżąco aktualizowana na stronie rekrutacja-loc.pzo.edu.pl, dodaje dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Jarosław Pawlicki.
5: Elektronicznie dostępna liczba wolnych miejsc, sam zapis już w placówce poprzez pryzmat kontaktu telefonicznego. Zapis ciągły, placówki naprawdę otworzyły się na Państwa potrzeby.
3: Jak dodaje dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 101 w Łodzi, Emanuela Śliwa-Lindner, nie wszystkie zapisane dzieci faktycznie korzystają z wakacyjnego dyżuru.
6: Te dzieci, które już się do nas zapisały, no nie korzystają w pełni, ponieważ frekwencja pokazuje, że nie wszyscy, którzy wyrazili chęć udziału w tym dyżurze wakacyjnym, przychodzą każdego dnia. Dlatego tutaj ze strony swojej, jak i wszystkich innych dyrektorów i pracowników oświaty przedszkolnej, bardzo proszę, abyście rodzice, kiedy Wam się zmienią plany, zwyczajnie w świecie weszli w system, kliknęli, że jednak rezygnujecie i automatycznie to miejsce pojawi się w systemie i będą widzieć je inni rodzice, którzy mają potrzebę skorzystania z takiej opieki. System aktualizuje się co 3 minuty, więc wszystko, co tam jest, jest faktyczną, rzeczywistą sytuacją.
3: Pozostaje zadać pytanie, dlaczego dochodzi do takich sytuacji i czy możemy mieć gwarancję miejsca.
5: Mamy chociażby 8 przedszkoli, które są remontowane, więc najczęściej wynika to z tego faktu, że zakładam, że byli to rodzice z tych właśnie przedszkoli. Trzeba założyć, że przedszkola działają w trybie tak zwanym nieferyjnym, czyli jedynym takim realnym momentem na to, żeby kadra mogła odpocząć i wybrać urlopy, to jest okres właśnie wakacji. Zgodnie z prawem przedszkola mogą mieć przerwę w swoim funkcjonowaniu. Ta przerwa jest ustalana w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli, także z rodzicami z tych przedszkoli. W chwili obecnej no system działa tak, żeby jednak pozwolić też szczególnie tej kadrze, która na co dzień zajmuje się tą opieką i która no staje w obliczu tego zapewnienia bezpieczeństwa, no mogła też odpocząć, tak? Czyli żeby ten okres wakacyjny też był dla nich czasem, gdzie ten urlop najkrótszy, ale zawsze jakiś mogła wybrać.
0: No tak, bo tutaj również nauczyciele muszą kiedyś iść na urlopy, a to nie szkoły. Jedną z przyczyn tegorocznych kłopotów może być też zmiana zasad organizacji dyżurów, bo po raz pierwszy przedszkola pracują w 3 turnusach zamiast 2. No i wiadomo już, że po wakacjach miasto oceni, jak sprawdziło się to nowe rozwiązanie, albo powiedzmy, w których punktach się nie sprawdza. Rozmawiała na ten temat nasza reporterka Joanna Karp.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 606-78-78-78 nasz telefon dla Państwa. Jak zawsze zachęcam do kontaktu także na studio@radialudz.pl.

0: Mówiliśmy wcześniej o łódzkich skrzyżowaniach tak szerokich, że nie da się spokojnie, nawet żwawym krokiem przejść na zielonym świetle przez całe, chociaż są i mniejsze, a problemy takie same.
1: Skrzyżowanie Gańskiego z Łagiewnicką. Ja mam na imię Leszek, jestem rowerzystą, takim 70-letnim, i skrzyżowanie Gańskiego z Łagiewnicką jest takie, że ja tam przejeżdżam rowerem i zapala mi się czerwone światło. I tam można zaobserwować biegające staruszki, bo te panie wiedzą, że nie są w stanie przejść normalnym krokiem. Ja jako rowerzysta przejeżdżam je na styk. Nielegalnie. A co mają robić piesi? Bardzo długie zmiany świateł. Bardzo długie oczekiwanie. Naprawdę bardzo źle zorganizowane przejście i skrzyżowanie. Biegańskiego, Łagiewniska.
0: Nie wiem jak w sprawie tego skrzyżowania, w sprawie skrzyżowania Alei Włókniarzy z Mickiewicza słyszeliśmy, że się nie da lepiej tego zorganizować. Być może tutaj też. Trzeba się starać. W każdym razie jak najbezpieczniej te skrzyżowania przekraczać. W naszym programie za chwilę jeszcze jedna zupełnie inna sprawa. Odwiedzimy Arkadię w Nieborowie w związku z informacjami o tym, że w słynnym parku romantycznym pojawiły się szopy. Najwyraźniej im się tam podoba.
2: Na terenie ogrodu w Arkadii mamy szopa pracza. To jest gatunek inwazyjny, wszyscy o tym doskonale wiemy. Chcemy go relokować i naprawdę tak zrobimy.
3: To nie jest zwinny łowca, taki jak wilk, to nie jest w żadnym razie tygrys.
4: Po odłowieniu szopa pracza można na przykład przekazać go do azylu dla zwierząt.
0: Taki jest też mniej więcej plan, a jako że nie jest tygrysem, to może się uda. Więcej szczegółów za chwilę.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Czy ktoś z Państwa widział już Szopa? Jeżeli nie, to można go teraz zobaczyć w Arkadii.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ale to nie jest atrakcja, tylko problem. Szopy pracze, spragnione kultury zadomowiły się w Parku Romantycznym w Arkadii. Tylko, że to są niechciani goście, którzy odwiedzili ten park i już tam zostali. Szopy to jest gatunek inwazyjny, nie powinien w ogóle występować na tym terenie, bo może zagrażać naszym rodzimym gatunkom. I chociaż populacja szopa w Polsce w tej chwili bardzo wzrasta, te zwierzęta znane są w Europie, są tam obecne już od jakiegoś czasu. U nas to na razie jeszcze, można powiedzieć, nowość przyrodnicza. Pracownicy póki co potwierdzili obecność kilku młodych, a muzeum w związku z tym chce odłowić szopy i przenieść je do placówki zajmującej się opieką nad tym właśnie gatunkiem.
2: Na terenie ogrodu w Arkadii mamy szopa pracza. Gość nietypowy zaskoczył nas swoją obecnością. Nie jedynego, kilka osobników już namierzyliśmy. Monika Antczak, kurator Muzeum w Nieborowej Arkadii. Objawił się w zeszłym tygodniu, czyli sprawa jest stosunkowo świeża. Natomiast w momencie, kiedy go już zaobserwowaliśmy, założyliśmy taką specjalną kartę i prowadzimy dokumentację jego obecności. Chcieliśmy się zorientować, w którym miejscu się gnieździ, więc już mniej więcej wiemy, gdzie ma swoje siedlisko. No i oczywiście podjęliśmy wszelkiego rodzaju tutaj takie działania administracyjne, żeby szopa jednak z ogrodu usunąć.
3: Każdy, kto stwierdzi w środowisku obecność tego gatunku, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta.
4: Mówi Magdalena Tazbir z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
3: Ten z kolei zawiadamia właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, której pracownicy wpisują do odpowiedniego rejestru takie informacje. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie działań zaradczych. Zobowiązany jest do nich zarządca budynku. Metody działań zaradczych są różne i pozostają do wyboru zarządcy terenu. Po odłowieniu szopa pracza można na przykład przekazać go do azylu dla zwierząt lub innej jednostki, która posiada odpowiednie zezwolenie.
2: To jest gatunek inwazyjny, wszyscy o tym doskonale wiemy, natomiast chcemy to zrobić w sposób absolutnie humanitarny. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z ośrodkiem, który tego typu zwierzęta utrzymuje. Chcemy go relokować i naprawdę tak zrobimy w ciągu najbliższych dni ta sytuacja się rozwiąże.
5: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
4: Komentują odwiedzający ogród w Arkadii.
6: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi, prawda? Humanitarnie gdzieś je tam przenieść, umieścić, żeby sobie żyły i funkcjonowały.
7: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy pracze. Pierwsze słyszę naprawdę.
2: Zachowajmy dystans, obserwujmy sobie z daleka, jeżeli on gdzieś tam będzie obecny na jakimś drzewie czy w trawce sobie hasał. Prosimy o to, aby ich nie dokarmiać i nie zbliżać się. To jest nasz jedyny apel.
8: W latach 30. zostały przewiezione pierwsze osobniki szopa pracza celem ubogacenia łowisk przez myśliwych w Niemczech, a później trafiły również do hodowli futrzarskich. Doktor Ewa Zgrabczyńska, azyl dla zwierząt inwazyjnych gatunków obcych. Te osobniki oczywiście zwiewały, a ponieważ warunki u nas są bardzo bliskie temu środowisku, w którym szop występuje naturalnie, rozpoczęła się pewnego rodzaju inwazja, ale stworzona w warunkach tylko i wyłącznie ludzkich. Tutaj szop pracz po prostu zaczął się rozmnażać i zachowywać się tak jak u siebie. Szop to nie jest zwinny łowca, taki jak wilk, to nie jest w żadnym razie tygrys. To jest zbieracz. Zbieracz i gnuśny sybaryta, który zje to, co mu w łapki wpadnie, a najczęściej je wybiera bezkręgowce, padlinę, wszelkiego rodzaju owoce. Nie wiemy, jaka ta populacja w tej chwili jest. W Niemczech szacowana jest ona już na ponad milion, być może 2 miliony osobników. Szopa pracza mamy prawie 100 lat. Ten wpływ na faunę oczywiście jest związany z tym, że pojawił się dodatkowy element o charakterze właśnie drapieżnika i jego wpływ na ekosystemy należy bardzo ostrożnie obserwować. Jest gatunkiem niezwykle fascynującym, oczywiście niepożądanym jak każdy nowy przybysz, natomiast zupełnie pominiętym, jeśli chodzi o badania.
0: No i tak wygląda ta sytuacja. Pracownicy Muzeum w Nieborowie i Arkadii apelują o ostrożność i rozwagę, chociaż szopy wyglądają bardzo sympatycznie. To są jednak dzikie zwierzęta i odradza się zbliżanie do nich, a dokarmianie jest absolutnie zabronione. Rozmawiał na ten temat nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To może dodam, że szopy są też chyba bardzo sprytne i zaradne, w dodatku mają szerokie zainteresowania, bo przypominam sobie, jak kiedyś nasz tenisista Jerzy Janowicz narzekał, że musi trenować po szopach.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: to było...
1: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
11: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
12: Przed nami teraz bieżące informacje o sytuacji na drogach przekazuje Sebastian Dziuda.
13: A zaczynamy od zdarzenia w okolicy Dobronia. Na drodze wojewódzkiej numer 482 między Łaskiem a Pabianicami zderzyły się pojazdy. Blokują się oba pasy, kierowcom w tym miejscu przyda się sporo cierpliwości. W Łodzi za to nie nikną popołudniowe utrudnienia. Sporo się dzieje na rondzie lotników, a również na Górnej lepiej uważać u zbiegu Żgowskiej i Paderewskiego. Zaglądamy jeszcze do centrum. Tam jak zwykle o tej porze duży ruch w okolicach Manufaktury. Korkuje się zwłaszcza zachodnia, ogrodowa i północna. Utknąć można również na światłach u zbiegu zachodniej z Legionów. Tymczasem życzymy kierowcom dobrej reszty dnia i szerokości.
12: Na zegarze jest 17. W Radiu Łódź zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Przekazuje Remigiusz Fladrowski.
14: Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Prezydent zawetował prawo oświatowe. Prokuratura sprawdza, czy w prosektorium w warszawskim szpitalu południowym dochodziło do znieważenia zwłok. Trasa tramwajowa w nowym centrum Łodzi będzie później. Odwołał się jeden z oferentów. W nocy przelotne opady deszczu, temperatura minimalna 14 stopni. Prezydent zawetował prawo oświatowe. W konsekwencji nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Autorzy ustawy odwołują się do ważnych wartości, jednak moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie intencje, mówił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
15: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
14: Sejm uchwalił ustawę o prawach i obowiązkach ucznia pod koniec maja. Jej główne założenia to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, środki wychowawcze z pierwszeństwem przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Prokuratura sprawdza, czy w prosektorium w warszawskim szpitalu południowym doszło do nieprawidłowości. Chodzi o znieważenie zwłok i przyjmowanie opłat za wydawanie ciała rodzinie oraz uzyskiwanie korzyści za skierowanie bliskich do konkretnego zakładu pogrzebowego. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
17: Prokuratura nie dysponuje na razie wystarczającymi dowodami, aby wszcząć śledztwo w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Stąd decyzja o postępowaniach sprawdzających. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
18: Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
17: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. I przypomnę, że według doniesień portalu onet.pl miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
14: Portal Zero.pl natomiast poinformował, że odwołany już pracownik miał publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Budowa nowej trasy tramwajowej w nowym Centrum Łodzi opóźniona. Po odwołaniu jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej Urząd Miasta będzie musiał ponownie przeanalizować oferty, co opóźni podpisanie umowy z wykonawcą. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji przekazał Radiu Łódź, że Urząd Miasta otrzymał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, który zobowiązuje do ponownego wyboru wykonawcy.
19: Jest to czynność, którą niezwłocznie przygotowujemy i wykonamy. Zakładamy, że kolejny wybór powinien nastąpić w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni, tak zakładamy, więc ponowny wybór jeszcze w tym miesiącu, więc optymistycznie w miesiącu sierpniu byśmy mieli wykonawcę już.
14: To oznacza, że prace mogą rozpocząć się dopiero po wakacjach. Nowa trasa połączy ulicę Kopcińskiego z Aleją Rodziny Gromanów i ulicą Węglową, prowadząc dalej w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Nowy parking wielopoziomowy w Łodzi tuż. Obiekt przy ulicy Wschodniej 67 ma być otwarty za 2 tygodnie. Pomieści ponad 200 samochodów. Parking powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak mówi Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi, przez co najmniej pierwszy tydzień parking będzie bezpłatny.
20: Ta opłata jest taka sama na wszystkich parkingach, czyli wszystkie będą miały tą bazową startową 5,50. Szykujemy się w tej chwili do rozmów i jesteśmy w trakcie właściwie ustaleń na podłączenie karty Łodzianina również do tego systemu.
21: Dosłownie godzinę temu odebraliśmy pozwolenie na użytkowanie. W tym momencie będziemy wysyłać do miasta oficjalne zgłoszenie do ostatecznego odbioru parkingu. W ciągu tygodnia się to odbiór odbędzie.
14: Dodaje Piotr Koczwara, przedstawiciel prywatnego wykonawcy. Jest to jeden z 3 parkingów wielopoziomowych w Łodzi. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
12: W pogodzie na razie bez zmian. Jest pogodnie i ciepło, około 26 stopni na termometrze, na barometrze 995 hektopaskali. W regionie przed nami dosyć pogodna noc ze wzrastającym zachmurzeniem, które też sprawi, że nad ranem mogą być delikatne opady. Nieduże mogą się pojawić i ochłodzi się do 15 stopni. Jutro pochmurny poranek z tymi niewielkimi opadami, ale później do wieczora znowu się wypogodzi i będzie słonecznie. Nieco chłodniej niż dzisiaj, bo jutro maksymalnie do 22 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze 5,5 minuty po godzinie 17. Witam serdecznie w imieniu swoim. Bartosz Florczak przed mikrofonem, Piotr Śliwiński za konsoletą do godziny 19 z Państwem. No a pierwsza piosenka dla Igi.

to stąd się właśnie wzięło. O, wielka szkoda, że nie udało się Kamilowi Majchrzakowi awansować do kolejnej rundy Wimbledonu, natomiast Iga dzisiaj w naprawdę świetnym stylu awansowała do trzeciej rundy i dzisiaj było widać, że chyba wszystko zaczyna grać powoli. Oby tak było. Dzisiaj niewiele nowych piosenek, kilka. Jedna z nich szczególnie nas cieszy, bo to jest zaprzyjaźniony z nami z Radiem Łódź skład współgłosów, któremu przewodzi przecież Marcel Waliński, też człowiek z Łodzi, ale w tym nagraniu obok współgłosów i Marcela pojawia się Błażej Król.

Współgłosy Marcel Baliński, Błażej Król, Usta, nowe nagranie. No a cała płyta ukaże się we wrześniu. Marcel Baliński jest bardzo zajętym muzykiem, no i coś tam jeszcze się będzie działo jesienią, ale na razie sza. Dwayne w nagraniu Highway Robbery przed nami.

Highway Robbery to Dwayne z znakomitym utworem, też Lenny Kravitz pojawił się w jednej z wersji tego nagrania. Przyszły trochę niższe temperatury ku uciesze pewnie festiwalowiczów, zwłaszcza w Gdyni. No, kto był tam na tym miejscu, gdzie organizowany jest festiwal, no to nie ma jednego drzewa, żeby się schować przed słońcem, więc w odpowiednim momencie te upały zelżały. Wczoraj Florence and the Machine, największą gwiazdą pierwszego dnia festiwalu, no więc posłuchajmy Sympathy Magic, a za chwilę historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Suzanne Vega w 1987 roku nagrała wielki przebój pod tytułem Luca. Piosenka była tak popularna, że samą Suzanne nazywano imieniem z tytułu. Płyta Solitude Standing, z której pochodzi przebój, również okazała się bestsellerem. Co rzadko się zdarza, album otwiera nagranie a cappella. Całość trwa zaledwie 2 minuty i 8 sekund. Piosenka powstała kilka lat przed wydaniem płyty, prawdopodobnie około 1982 roku. Suzanne napisała ją jedząc śniadanie w restauracji, kafejce Tom's Restaurant na rogu Broadwayu i 112 ulicy w Nowym Jorku. Vega lubiła tam chodzić, kiedy studiowała w koledżu. Cała piosenka zaczyna się od słów narratorki, która opisuje scenę w restauracji, czekając rano na kawę i nucąc przy tym melodię. Piosenka przeszła właściwie niezauważona. Przykrył ją sukces Luki. Dopiero w 1990 roku brytyjski duet producentów DNA dodał do głosu Suzanne rytm i instrumentalny podkład. DNA nie spytali Vegi jednak o zgodę, a ich wersja powoli zaczęła zdobywać popularność. Kiedy usłyszała ją Suzanne, na początku nie wiedziała, czy pozwać Brytyjczyków, czy zadzwonić z gratulacjami. Prawnicy i menedżer oraz przede wszystkim ludzie z wytwórni nalegali na pozew sądowy. Wokalistka postanowiła jednak dogadać się z DNA i wydać ich wersję jako swój oficjalny singiel. Dzięki temu zyskała znacznie więcej. Piosenka w nowym wydaniu sprzedawała się znakomicie na całym świecie i pozwoliła artystce zarobić o wiele więcej niż na procesie. Poza tym miała swój kolejny wielki przebój, tym razem numer 5 w Stanach i numer 2 w Wielkiej Brytanii. Później Tom's Diner był samplowany jeszcze wielokrotnie. Swoją wersję wyprodukował też legendarny muzyk i producent Giorgio Moroder, ale zrobił to też chociażby Tupac. Jak głosi legenda, niemiecki inżynier Karl-Heinz Brandenburg odkrył kompresję MP3, eksperymentując właśnie na piosence Tom's Diner. Chodziło o to, by sprawdzić, czy kompresja nie obniży jakości ludzkiego głosu. Przebój Suzanne idealnie pasował do tych testów. Przed nami Suzanne Vega, DNA w utworze Tom's Diner.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się.
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 17.30. U nas czas na skrót wiadomości. Przed mikrofonem witamy Beatę Janowską.
12: Dzień dobry. Na początek wypadek w Dobroniu. 5 osób zostało poszkodowanych. Na miejscu pracują służby. Droga wojewódzka numer 482 z Pabianic do Łasku jest zablokowana między Dobroniem a Kolumną. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zastępca wójta gminy Bełchatów z zarzutami. Samorządowiec jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która produkowała i wprowadzała do obrotu nielegalne wyroby tytoniowe. Według Centralnego Biura Śledczego Policji grupa działała od maja na terenie województw łódzkiego i Święto Kruszkiego. Oprócz zastępcy wójta w Bełchatowie zatrzymano jeszcze dwie osoby. Są dodatkowe miejsca w łódzkich przedszkolach na wakacje. Miasto uruchomiło 1000 dodatkowych miejsc na wakacyjne dyżury przedszkoli. To odpowiedź na duże zainteresowanie i sygnały od rodziców. W pierwszym naborze część dzieci została przyjęta tylko na 2 turnusy, a dla niektórych w ogóle nie było miejsc. Rekrutacja na dodatkowe miejsca już trwa. Za około 2 tygodni w Łodzi ma zostać otwarty drugi parking wielopoziomowy. Tak jak pierwszy, znajduje się przy ulicy Wschodniej, pomieści 200 samochodów. Parking powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Urzędnicy zapowiadają, że co najmniej przez pierwszy tydzień od otwarcia będzie bezpłatny. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Ma to związek z planowanym pozwem o zniesławienie, który przygotowuje Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wypowiedzi premiera o finansowaniu fundacji przez szefa zonda krypto Przemysława Krala. Szef rządu, mówiąc o tym, powołał się na informację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier Donald Tusk zdecydował się zrzec immunitetu i jest gotowy do procesu. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Mecz trwał 2 godziny i 49 minut. Wcześniej Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie z Czeszką Karoliną Pliszkową i awansowała do trzeciej rundy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
2: Ciepło, ale nieupalnie. Taka jest sytuacja pogodowa w Łodzi i regionie. 26 stopni na termometrach, 995 hektopaskali na barometrach. W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, ale po północy będzie wzrastało do dużego. Miejscami mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 do 16 stopni. Jutro zachmurzenie też umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północy regionu, pojawią się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 do 23 stopni, ale będzie okresami dość silnie wiało, nawet do 60 km na godzinę.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
2: 33 minuty co do sekundy po godzinie 17 na naszym zegarze.

0: Zespół Mlecze, któremu bardzo kibicuję, obiecujący nowy muzyczny skład, no, który dosyć regularnie pojawia się na naszej antenie. Na zegarze 36 minut równiutko po godzinie 17 w studiu gość, gospodarz też można powiedzieć, Mariusz Woźniczka. Witam cię, Mariuszu, serdecznie.
1: Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Pojawisz późnym wieczorem, a właściwie już nocą, po godzinie 23 oczywiście, radio nocą, ale zanim to się wydarzy, no to będziesz podróżował po Łodzi z niezwykłym przewodnikiem, towarzyszem Ryszardem Bonisławskim. No bo właśnie, proszę państwa, za 20 kilka minut z radiostacji wyrusza z przystanku Radiość tramwaj specjalny i na pokładzie będą słuchacze Radia Nocą. Będzie Mariusz, będzie Ryszard Bonisławski. I co się będzie działo?
1: Mam wypieki na twarzy, bo rzeczywiście to chyba będzie historyczna pierwsza podróż słuchaczy Radio Nocą gdzieś poza przestrzeń Radio Nocą, także bardzo się cieszę. Pomysł urodził się w marcu w Radio Nocą o magicznych miejscach Łodzi. Ryszard Bonisławski, który jest łodzianinem od czterech pokoleń, dosłownie wyrasta z tego miasta. Jego fascynacja miastem rodziła się wtedy, kiedy jego dziadek za rączkę woził go tramwajem numer 4 z ulicy Abramowskiego do parku w Julianowie. No i to są te magiczne miejsca Łodzi. Dzisiaj tym tramwajem oczywiście nie będziemy jeździć szlakiem Ryszarda, bo nawet nie dalibyśmy rady aż tam dojechać. Natomiast pomyśleliśmy wtedy tak spontanicznie właśnie w marcu, że byłoby świetnie zabrać słuchaczy Radio Nocą po magicznych miejscach Łodzi. I to będzie taka Łódź fabrykancka, narodziny Łodzi fabrykanckiej. Ryszard bardzo chętnie się zgodził. Zgłosiło się mnóstwo słuchaczy, nawet ponad liczbę miejsc siedzących, więc pewnie będzie tłoczno w tym...
0: Jak to w tramwaju,
1: tak. Ale najfajniejsze były maile od słuchaczy. Ja nie muszę siedzieć, ja mogę stać, nie ma sprawy, natomiast ważne,
0: biletu żebyśmy... chyba nie trzeba będzie kasować.
1: Tak, tak, ale na razie wydaje mi się, że może te 50 miejsc siedzących nam wystarczy, mam taką nadzieję. No i tym tramwajem wyruszymy o 18 spod radiostacji. Po 95 minutach, czyli na 95-lecie Radia Łódź, wrócimy też na radiostację. No i zrobimy bardzo ładny, taki, no nie wiem, taką pętlę wielką, bo przejedziemy aż na ulicę Północną, Ogrodową. Potem wrócimy trochę do centrum miasta, Kopernika, Włókniarzy, Mickiewicza, Piotrkowska, potem Plac Niepodległości, potem Kilińskiego będziemy wracać na radiostację.
0: Dla łodzian to są miejsca już tak oczywiste, że nawet czasami nie zwracamy na nie uwagi, a przecież Łódź w ogóle stała się modna, bo przecież coraz więcej przewodników oprowadza po Łodzi, odkrywa jej tajemnice. To nie jest miasto, które było postrzegane tak jak Kraków, jak Warszawa, prawda, turystycznie, ale coraz bardziej chyba jest, dzięki także takim ludziom jak Ryszard Bonisławski.
1: Oczywiście. Ryszard jest tutaj doskonałą ikoną wśród przewodników po Łodzi, ale muszę ci powiedzieć, że po tym Radiu Nocą, kiedy dzwonili też słuchacze, opowiadali o swoich miejscach magicznych i to wcale nie były takie miejsca magiczne z pierwszych stron przewodników. Manufaktura, Księży Młyn, Piotrkowska, tylko to była gdzieś ulica Lipowa, Arturówek, Parki Łódzkie.
0: Każdy ma takie swoje
1: widok
0: miejsce,
1: z dachu kamienicy w centrum miasta, czy Las Łagiewnicki. Muszę ci powiedzieć, że następnego dnia po Radiu Nocą jeździłem po naszym mieście, a przecież mieszkam w Łodzi od ponad czterech dekad i jeździłem po zupełnie innym mieście. I ze wstydem ci muszę powiedzieć, że chociaż w obrębie Łodzi jest największy las w obrębie miasta, jeden z największych w Europie, Las Łagiewnicki. Ja nigdy nie wszedłem do środka. I Ryszard mówi, Mariusz, jakie tam są wąwozy? Ja mówię, jak to wąwozy? No dzisiaj tramwajem nie wjedziemy do Lasu Łagiewnickiego.
0: No ja Las Łagiewnicki akurat mam dosyć dobrze wyeksplorowany, ponieważ jeździłem tam na rowerze latami. No więc sporo straciłeś, ale to wszystko można nadrobić.
1: Tak, tak. No myślę, że kiedyś po prostu sobie zrobimy spacer i dzisiaj potem spotykamy się z Ryszardem, mam nadzieję, ze słuchaczami w Radiu Nocą i będziemy rozmawiać o magicznych miejscach w ogóle gdziekolwiek, dlatego że jak się okazuje po tym Radiu Nocą o magicznych miejscach Łodzi, odwiozłem Ryszarda do domu i od godziny tam, nie wiem, drugiej do trzeciej rozmawialiśmy przez godzinę, siedząc w samochodzie pod jego blokiem, o tym, gdzie on jeszcze był. Jest przewodnikiem po Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Dolnym Śląsku, Górach Polskich, Małopolsce. Po świecie sporo jeździł i stąd pomysł, że dzisiaj będzie gościem Radia Nocą o magicznych miejscach gdziekolwiek i zapraszam Państwa serdecznie.
0: No to jeszcze tylko na koniec jedno zdanie, bo to jest jakby wakacyjne ostatnie spotkanie w Radiu Nocą, więc koniec takiego sezonu pełnego. Usłyszymy się ponownie z Tobą, z Twoi słuchacze usłyszą Cię dopiero we wrześniu.
1: Tak, tak. Zapraszam serdecznie 3 września. To będzie kolejne po przerwie wakacyjnej Radio Nocą, a w czasie wakacji polecam serdecznie podcasty. Są podcasty wszystkich programów Radio Nocą. Ja do nich wracam. Muszę powiedzieć, że odkrywam nowe treści i serdecznie polecam słuchanie podcastów. To 63 programy Radio Nocą od czasu powrotu po 3 dekadach nieobecności na antenie Radio Łódź.
0: Te 2 miesiące to będzie taki czas, że będziesz tęsknił za mikrofonem?
1: Będę, ale też będę dużo, tak sobie zakładam, dużo czytał, tak jak w zeszłym roku. Wyzwania są coraz większe i odrabiam zaległości. Myślę cały czas o Radio Nocą.
0: Fantastycznie, dziękujemy bardzo. Mariusz Woźniczka za 19 minut będzie w tramwaju rozpoczynać to wszystko oczywiście o przystanku Radiość. Tutaj radiostacja ulica Narutowicza, 5-minutowa wycieczka na 95-lecie Radia Łódź, no a później po 23 już nieco bardziej intymny klimat i niezwykłe, magiczne miejsca. Mariusz Woźniczka, Ryszard Bonisławski, serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszam.

Nick Cave and the Bad Seeds dzisiaj na festiwalu Open Air w Gdyni. No a po godzinie 21 jeszcze trochę muzyki związanej z tegorocznym Open Airem, ale nie tylko. Już teraz zapraszam. Kwadrans pozostał do godziny 18. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 35 lat mija od premiery tej płyty.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Rok 1991, premiera płyty 2 lipca. No, Tom Petty to też był taki artysta, który w MTV był bardzo często prezentowany i ja jako młody chłopak doskonale pamiętam, że te jego klipy robiły wielkie wrażenie. O tym najpopularniejszym pewnie jeszcze dzisiaj będzie okazja powiedzieć po 18. No a teraz artystka, która przemyka tutaj przez radiowe korytarze, bo chyba też tworzy jakieś kolejne nagrania. Ale mamy już rzeczy, które zostały zarejestrowane przy Narutowicza 130. Zuta Szafagra.

Szafa gra. Także Ujgi Świątek, tak to się wszystko ułożyło dzisiaj i tak wygląda, bo podglądam też konferencję prasową właśnie Igi w tym momencie w Londynie. Jest zrelaksowana, uśmiechnięta. No, ten pierwszy mecz kosztował ją wiele, wiele nerwów, emocji, ale teraz powinno być już znacznie lepiej. Do godziny 18 jeszcze Caesar Sisters.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.Wasniczka@radiolocka.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Wasniczka.
3: Zapraszamy!
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
7: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Słuchają nas Państwo w czwartek, 2 lipca, pora na wiadomości Beata Janowska.
8: A we wiadomościach dodatkowe miejsca w łódzkich przedszkolach na wakacje. Tego domagali się rodzice. Samorządowiec z gminy Bełchatów z zarzutami. Chodzi o przestępstwa skarbowe i planowany remont ulicy Pojezierskiej na łódzkich Bałutach. Wieczór będzie pogodny i ciepły, nocą przybędzie chmur, miejscami może popadać. Na początek jednak informacja dla kierowców jadących między Pabianicami i Łaskiem. Droga wojewódzka nr 482 jest zablokowana między Dobroniem a Kolumną po wypadku, w którym poszkodowanych zostało 5 osób. Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia. Są dodatkowe miejsca w łódzkich przedszkolach na wakacje. Miasto uruchomiło 1000 nowych miejsc w odpowiedzi na duże zainteresowanie i apele rodziców. W pierwszym naborze część dzieci została przyjęta tylko na 2 turnusy, a niektóre nie dostały się w ogóle. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapowiada, że w razie potrzeby miasto będzie uruchamiać kolejne miejsca. Z kolei dyrektor miejskiego przedszkola nr 101 Emanuela Śliwa-Lindner apeluje do rodziców, którzy zrezygnują z wakacyjnego przedszkola dla dziecka, aby nie blokowali miejsca.
9: Bardzo proszę, abyście rodzice, kiedy Wam się zmienią plany, zwyczajnie w świecie weszli w system, kliknęli, że jednak rezygnujecie i automatycznie to miejsce pojawi się w systemie i będą widzieć je inni rodzice, którzy mają potrzebę skorzystania z takiej opieki.
8: Rekrutacja na wakacyjne dyżury w przedszkolach trwa. Lista wolnych miejsc jest na bieżąco aktualizowana na stronie rekrutacje.łódź.pzoedu.pl. Zastępca wójta gminy Bełchatów z zarzutami. Samorządowiec jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która produkowała i wprowadzała do obrotu nielegalne wyroby tytoniowe. Grupa miała działać od maja tego roku na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego, mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski.
10: Jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu co najmniej 3 tony nielegalnego tytoniu, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości nie mniejszej niż 3,5 miliona złotych. Na początku czerwca funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie powiatu Włoszczowskiego. Na wynajmowanej posesji ujawnili kompletną linię do produkcji tytoniu.
8: Za kierowanie grupą przestępczą grozi do 15 lat więzienia. Oprócz zastępcy wójta gminy na terenie Bełchatowa zatrzymano jeszcze dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa, to znaczy, że możliwe są kolejne zatrzymania. W tym miesiącu zacznie się remont ważnej ulicy na łódzkich Bałutach. Chodzi o Pojezierską. Prace obejmą odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej, ale zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy ma się rozpocząć w drugiej połowie lipca na fragmencie od Hipotecznej, bez skrzyżowania, do Alei Włókniarzy, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
11: Na tym zakresie mamy również do wymiany wodociąg. To etapowanie właśnie ma na celu jak największe skomunikowanie i zminimalizowanie utrudnień tej znaczącej drogi na terenie Bałut.
8: Na czas remontu zostanie wprowadzony ruch jednostronny w kierunku Włókniarzy. Oprócz nowego asfaltu i chodników pojawią się także nowe miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe łączące się z istniejącymi już na Zgierskiej i Włókniarzy.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: To wydarzenie przejdzie do historii światowego himalaizmu i ski alpinizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach. Polski ski alpinista zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od wierzchołka aż do końca możliwych warunków śnieżnych. O szczegółach Paweł Pawlica.
12: Andrzej Bargiel zdobył szczyt, poruszając się drogą normalną, która prowadzi ścianą Diamir i jest znana jako droga Kinshofera. Polak zjeżdżał jednak drogą Messnera, która prowadzi przez pola śnieżne, szczeliny i między serakami. Jest niebezpieczna, ale umożliwiała ciągły zjazd bez konieczności odpinania nart.
13: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
12: Atak szczytowy i zjazd na nartach zajęły Andrzejowi Bargielowi dwa dni. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
8: Andrzej Bargiel wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach m.in. z Mount Everest, Broad Peaku i K2. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
7: Bez zmian na razie na termometrach i barometrach mamy 26 stopni w Łodzi, regionie 995 hektopaskali w nocy. Zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, a po północy od zachodu wzrastające do dużego. Czeka nas znaczne ochłodzenie w stosunku do ostatnich dni. W nocy dzisiaj od 14 do 16 stopni, jutro od 21 do 23. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Zarówno w nocy, jak i jutro także możliwe przelotne opady deszczu. Podobnie będzie w sobotę, temperatura od 19 do 21 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie naszego popołudniowego muzycznego spotkania. Słuchałem tej informacji o zjeździe z Nanga Parbat nieprawdopodobnym człowiekiem, jest Andrzej Bargiel. Zjechać z K2, z Broad Peaku, z Mount Everest. Osiągnięcia, które pewnie długo nie zostaną powtórzone. Chociaż zawsze mówi się o tego typu wielkich wyczynach, że one długo nie znajdą naśladowców, a potem się tacy ludzie znajdują i te wszystkie rekordy są bite. No ale trzeba docenić nieprawdopodobnego harta ducha, przygotowanie właśnie polskiego sportowca, bo to myślę, że w tych kategoriach mimo wszystko trzeba rozpatrywać. Oczywiście himalaiści, alpiniści różnie traktują tę swoją pasję. Niektórzy w kategoriach sportu, niektórzy bardziej w uduchowiony sposób, ale koniec końców, no, traktujmy to też jako wielki wyczyn sportowy. Przed nami Muchy i Monika Boży.

To Muchy i Monika Bożym w nagraniu Złocenia. Mówiłem Państwu o tym, że płyta Into the Great Wide Open Toma Pettiego i The Heartbreakers obchodzi swoją rocznicę wydania, 35-lecie. No i o tym, że teledyski z tej płyty regularnie pojawiały się w stacji MTV. Myślę, że sporo słuchaczy też dorastało, oglądając te klipy, między innymi do piosenki tytułowej Into the Great Wide Open. I tam pojawił się w tym teledysku młody, już wtedy bardzo rozpoznawalny aktor Johnny Depp, który zagrał chociażby w Edwardzie Nożycorękim, już pojawił się w takiej małej roli w Koszmarze z ulicy Wiązów, nawet w Plutonie przecież też grał, ale ta największa kariera i te największe role były przed nim, między innymi w filmie Arizona Dream, w którym zresztą wystąpił boku Faye Dunaway, oscarowej aktorki znakomitej, która też w tym klipie Toma Pettiego pojawiła się. No to taka krótka historia o tym, jak młody chłopak zdobywa sławę gwiazdy rocka i jak przewraca mu się w głowie. Warto sobie przypomnieć, odświeżyć ten klip. No ale my gramy, a nie oglądamy. Oto Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Spokojnie, ten dzwonek szkolny dopiero zadzwoni we wrześniu. Hollywood Vampires w jakże wakacyjnych utworach School's Out i Another Brick in the Wall. Hollywood Vampires to tylko przypomnę projekt muzyczny, za którym stoją Alice Cooper, Johnny Depp właśnie, Joe Perry z zespołu Aerosmith i Tommy Henriksen. Przyjadą do Łodzi 10 września, no to wtedy mi chyba nie będzie wypadało już zagrać tych piosenek, bo to będzie początek roku szkolnego. No ale tutaj dzisiaj jak najbardziej brzmi to na miejscu. Na zegarze już 18.21, czas na płytę tygodnia, zmiana muzycznego nastroju. Dzisiaj prezentuje Piotr Bielawski.
1: Płyta tygodnia.
2: Agata Kulisz, polska artystka, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych, tam długie lata przebywała, tam studiowała na Berklee College of Music, wróciła w pewnym momencie do Polski. No i od wielu lat jest tutaj, tu pracuje, tu uczy. Wyjeżdża od czasu do czasu do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy swój album przecież tam nagrała i nadal korzysta i z tamtych muzyków, i z tamtych doświadczeń, jak mi się wydaje. Jednak teraz już wraz z tą nową płytą poszukiwała muzyków w Polsce, z którymi mogłaby tworzyć, znalazła taki skład i nagrała swój nowy album. Jak podkreśla, dopiero życie w Stanach Zjednoczonych pozwoliło jej w pełni zrozumieć znaczenie polskości, kultury, relacji rodzinnych i wartości, które definiują jej sposób patrzenia na świat. Jednocześnie pobyt za oceanem obudził w niej głęboką potrzebę wolności, rozumianej jako odwaga do realizowania własnych marzeń, pielęgnowania indywidualności i świadomego przeżywania życia. Jednym z takich marzeń były studia w Berklee College of Music, doświadczenie, które stało się jednym z najważniejszych momentów w jej życiu i potwierdziło, że nawet najbardziej odległe marzenia można przekuć w rzeczywistość. Ten album to muzyczny hołd dla obu filarów wymienionych w tytule – tożsamości i wolności. Wie, czym jest wolność, wie, czym jest tożsamość. O tym są właśnie te jej nowe piosenki. –

z wszystkich muzyków zespołu Led Zeppelin. Po rozwiązaniu tego zespołu zdecydowanie najlepiej poradził sobie Robert Plant, który regularnie nagrywa płyty, regularnie koncertuje, także kilka razy był w Polsce. Sam widziałem go w Dolinie Charlotte, przepięknym zresztą miejscu, takim amfiteatrze naturalnym wokół zieleni. Właściwie w części położonej jest on w lesie nad morzem, no i tam też odbywa się festiwal muzyczny Legend Rocka i w 2015 roku pojawił się Robert Plant. To było o tyle dziwne, że artysta wyszedł kilka minut przed zapowiedzianą godziną w takiej bluzie zwykłej, to można go po nie poznać. Zdjął kaptur, odwrócił się i zespół zaczął grać, co troszeczkę wszystkich zdziwiło, bo to było kilka minut przed zapowiadanym początkiem koncertu, no ale właśnie pewnie o to chodziło, taki efekt zaskoczenia. Shape of Fools, tego nagrania wtedy niestety zabrakło, ale było innych, mnóstwo pięknych piosenek, także z repertuaru Zeppelinów, chociaż Robert Plant wcale tak bardzo, bardzo chętnie nie wraca pamięcią do tamtych utworów. No, oczywiście zdarzają się podczas koncertów 3-4 takie nagrania, ale większość to są już rzeczy, które on zrealizował po roku 1980. 33 minuty po godzinie 18 nasz tramwaj, który wyruszył z przystanku Radiość tutaj przy radiostacji podróżuje po centrum Łodzi. Historia miasta opowiadana dzisiaj przez Ryszarda Bonisławskiego, ale jeżeli ktoś z Państwa nie wsiadł dzisiaj do tramwaju, no to spokojnie, bo będą jeszcze kolejne okazje 23 lipca, 21 sierpnia i 28. Te przejazdy organizowane są we współpracy z Klubem Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, bo przypomnę tylko, że poruszamy się też zabytkową, historyczną jednostką. Dave Matthews Band przed nami, Grace Street.

No to jeszcze do kompletu Piotr Bukartyk i sekcja w nagraniu i tak dalej. Mamy 18 minut do godziny 19 do końca naszego popołudniowego muzycznego spotkania. Codziennie od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa po godzinie 12 do słuchania piosenek na walizkach, piosenek związanych z latem, z wakacjami, ale o różnych tematach będziemy mówić i będziemy szukać piosenek na różne tematy. Zachęcamy także do tego, aby Państwo nam podsuwali pewne propozycje, najlepiej na adres piosenki@radiolot.pl. No i pewnie prędzej czy później też sięgniemy po piosenki do podróży samochodem, bo ten czas wakacyjny to jest czas, kiedy pokonujemy w samochodzie duże odległości. Jeżeli robimy to sami, to muzyka jest no, takim bardzo przyjemnym uzupełnieniem, a jeżeli są dzieciaki z tyłu, to zazwyczaj jest prośba, żeby to wyłączyć, przełączyć albo puścić coś innego. I to już nie jest taka przyjemna podróż muzyczna samochodem. Tak czy inaczej, może Państwo też mają takie ukochane piosenki samochodowe, tak to nazwijmy. Ja od siebie teraz daję dwie propozycje.

pozdrowieniami dla wszystkich, którzy uprawiają nic. To Fisher Maddy Tworzywo w wolne dni, wcześniej The War on Drugs, Red Eyes. No, dla mnie takie piosenki w rytmie jazdy z samochodem. Państwo już też pewne pomysły mi przedstawili. No, oczywiście Highway to Hell, autostradą do piekła. No, a potem jeszcze jeden utwór też z piekłem w tytule, zresztą nim się pożegnamy w dzisiejszej audycji. Nasz tramwaj z okazji 95-lecia Radia Łódź, który odjechał z przystanku Radiość w trasie w centrum Łodzi i podróżuje jeszcze przez kilkadziesiąt minut, bo przypomnę tylko, że 95 minut, tak, ta trasa jest zaprojektowana i jeszcze trzy takie kursy odbędą się w te wakacje 21 lipca, a potem pod koniec sierpnia. Proszę zaglądać na stronę radiowódź.pl. Po godzinie 19 dzisiaj Szkiełko i Oko, no i będzie o katalizie asymetrycznej. Ci z Państwa, którzy już nie mogli się doczekać, to dzisiaj będzie ten dzień. Dowiemy się na temat katalizy asymetrycznej, czym jest i do czego jest używana. Po godzinie 19.30 po dobrej stronie mocy, od 20 do 21, troszeczkę zmieniona ramówka Radia Łódzi, Łódzkie Jestem Stąd, spotkanie z interesującymi ludźmi z województwa łódzkiego. Dzisiaj Izabela Berkowska będzie rozmawiała z kierownikiem baletu w Teatrze Wielkim w Łodzi, a więc proszę posłuchać, tym bardziej, że też wybory muzyczne będą, myślę, że dosyć zaskakujące. Po 21 ja zapraszam dzisiaj w zastępstwie Marcina Tercjaka na megafonie, Marcin na festiwalu Open Air. No a po 23 Mariusz Woźniczka powróci do radia z kursu tramwajem z Ryszardem Bonisławskim. Będę opowiadać o magicznych miejscach, już nie tylko w Łodzi, ale w ogóle, bo takich miejsc jest mnóstwo. Oczywiście każdy ma inne i to nie muszą być wcale wielkie turystyczne atrakcje. O tym i nie tylko dzisiaj w naszym programie. Dziękuję bardzo za to popołudniowe spotkanie. Kłaniam się, Bartosz Florczak. Niebawem do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Poważny wypadek w Dobroniu, są ranni, a droga do Łasku jest całkowicie zablokowana. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. Niezwykłe zwierzęta w ogrodzie romantycznym w Arkadii, zamieszkały tam szopy pracze. Nocą przybędzie chmur, miejscami możliwy słaby deszcz, temperatura spadnie do 15 stopni. Poważny wypadek w Dobroniu. 5 osób zostało rannych. Droga numer 482 jest całkowicie zablokowana. Około godziny 16 na ulicy Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej w kierunku Łasku zderzyły się 3 samochody osobowe. 5 osób z obrażeniami trafiło do pobliskich szpitali, mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
4: Kierujący byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie całkowicie nieprzejezdna. Prosimy kierowców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.
3: W Dobroniu wciąż pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Poinformował o tym w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane politykom wraz z przyznaniem azylu. Prawnik Arkadiusz Szymański ocenia, że unieważnienie paszportów i cofnięcie statusu uchodźców nie będzie miało większego wpływu na sprawność postępowań dotyczących ewentualnej ekstradycji poszukiwanych polityków.
5: Panowie na tej podstawie, na podstawie tych paszportów tak zwanych genewskich, nie będą mogli zmienić miejsca pobytu. Jeżeli chodzi o status uchodźcy, no to będą mogli uzyskiwać go już w innym kraju, w którym przebywają ewentualnie. Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zamierza postawić politykowi zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na ulicę Zduńskiej Woli wyjadą kolejne elektryczne autobusy. Będą miały większy zasięg niż zakupione wcześniej. Zduńskowolskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji dziś dołączyło do swojej floty 2 nowe elektryki, 9-metrowe Solarisy. Mogą na jednym ładowaniu przejechać ponad 350 km i jak podkreśla prezes MPK w Zduńskiej Woli Michał Płatek, są zeroemisyjne.
6: Najważniejsza podstawa to są to autobusy przyjazne dla pasażerów, dla osób z niepełnosprawnościami, przyjazne dla środowiska, oszczędne, mniej kosztochłonne, można powiedzieć bezpieczne, także na co stawiamy.
3: Teraz zduńskowolski przewoźnik ma w swoim 25-autobusowym taborze 8 elektryków różnej długości do obsługi mniej i bardziej obłożonych tras, a w planach jest zakup kolejnych elektrycznych pojazdów. Nowe autobusy systematycznie zastępują te najbardziej wysłużone o ponad 25-letnim stażu. Niektóre z nich mają już na licznikach ponad 1 000 000 kilometrów.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: W ogrodzie romantycznym w Arkadii zamieszkały szopy pracze. Zauważono je w zabytkowym parku w pobliżu Nieborowa kilka dni temu. To kilka młodych osobników. Szop pracz to gatunek inwazyjny, dlatego obecność tych zwierząt w Arkadii może być problemem. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
7: Szopy pracze naturalnie nie występują w naszym kraju, jednak warunki panujące w Polsce są dla nich idealne, podkreśla dr Ewa Zgrabczyńska, prowadząca azyl dla zwierząt inwazyjnych gatunków obcych.
8: Szopa pracza mamy prawie 100 lat. To nie jest zwinny łowca, taki jak wilk, to nie jest w żadnym razie tygrys, to jest zbieracz. Nie wiemy, jaka ta populacja w tej chwili jest.
7: Muzeum w Nieborowie i Arkadii planuje przekazanie szopów właśnie do azylu dla takich zwierząt, mówi Monika Antczak, kurator placówki.
9: Chcemy go relokować, chcemy to zrobić w sposób absolutnie humanitarny. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z ośrodkiem, który tego typu zwierzęta utrzymuje.
7: Pracownicy obiektu apelują do odwiedzających o niezbliżanie się do szopów i niedokarmianie ich. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
3: Szopy pochodzą z Ameryki Północnej do Europy. Sprowadzili je prawie 100 lat temu Niemcy, aby urozmaicić polowania i jako zwierzęta futerkowe. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 20:00. Noc początkowo będzie pogodna, później przybędzie chmur, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, temperatura spadnie do 15 stopni, chwilami może silniej wiać z kierunków zachodnich. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady, przelotne słabe opady deszczu, termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie, a wiatr będzie umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
10: Szkiełko i oko.
11: Znakomici chemicy z całego świata docierają do Łodzi, żeby spotkać się na międzynarodowej konferencji syntezy organicznej. Udział weźmie także japoński noblista w dziedzinie chemii, także jest się czym pochwalić. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Politechnika Łódzka i to jest dobry moment, żeby się w te chemiczne badania co nieco zagłębić. Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę wraz z profesorem Łukaszem Albrechtem, prorektorem do spraw nauki Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: I z dr Beatą Łukasik, oboje państwo z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry również.
13: Dzień dobry.
11: Postanowiliśmy się skupić w tej rozmowie na katalizie asymetrycznej i chyba spróbujemy to co nieco może wyjaśnić, bo ja się sama przestraszyłam tego tematu. Brzmi egzotycznie. Spróbujemy co nieco wyjaśnić, dobrze?
13: Oczywiście.
11: Pani Beato?
13: Kataliza asymetryczna to taka tematyka, którą ja zajmuję się od kilku lat i wciągnęła mnie bardzo mocno, przede wszystkim dlatego, że oferuje szereg różnych rozwiązań, a celem każdego z nich jest otrzymanie cząsteczki związku chemicznego, która będzie posiadać właściwości, konkretnie takie właściwości, na jakich nam zależy, czy to właściwości lecznicze, czy to jakieś inne, na przykład wykorzystywane bardziej w przemyśle. I kataliza asymetryczna oferuje w tym kontekście kilka narzędzi. My zajmujemy się organokatalizą głównie, czyli wykorzystaniem takich małych cząsteczek związków organicznych, które mają nam pomóc przeprowadzić dany proces chemiczny w sposób szybki, w sposób selektywny i w sposób wydajny.
11: No to wszystko tak, to ładnie jest wyjaśnione, a teraz myślę, że to, co ludzi najbardziej interesuje, to właściwie do czego nam to jest potrzebne. Bo to, że chemicy lubią się w ten sposób pobawić, to wszyscy wiedzą, natomiast użyteczność tej katalizy asymetrycznej, na czym polega?
12: Chemia jest wszędzie dookoła nas, jesteśmy otoczeni cząsteczkami chemicznymi, jesteśmy zbudowani z cząsteczek chemicznych i cząsteczki chemiczne pełnią niezwykle ważne funkcje w naszym życiu, w funkcjonowaniu naszego organizmu, regulując procesy, które zachodzą, powodując, że nasz organizm działa w ten, a nie inny sposób. Tych funkcji jest bardzo wiele, nie tylko na poziomie organizmu, ale również na poziomie otaczającego nas świata. Wszystkie materiały, które wykorzystujemy codziennie, są zbudowane z cząsteczek organicznych. Jesteśmy otoczeni chemią, przesiąknięci chemią. Ta chemia towarzyszy nam codziennie, mimo że czasem posiada bardzo takie negatywne znaczenie. Mówimy o chemii negatywnie, ale tak naprawdę chemia powoduje,
11: nie no, pozytywnie,
12: że
11: też
12: jesteśmy
11: mówimy,
12: zdrowi,
11: że jest między ludźmi chemia i tak
12: jest
11: dalej.
12: Jest chemia między ludźmi, ale przede wszystkim powoduje, że możemy być zdrowi, możemy czuć się lepiej, możemy dbać o bezpieczeństwo siebie i innych, możemy korzystać z różnego rodzaju urządzeń i poprawiać komfort i bezpieczeństwo życia. I właśnie o to chodzi w katalizie i ogólnie w syntezie organicznej, której dedykowana będzie zbliżająca się konferencja, aby móc przygotowywać te cząsteczki, które są dla nas potrzebne, które są dla nas użyteczne, jako nowe leki, jako nowe związki ochrony roślin, jako różnego rodzaju materiały, z których składa się otaczająca nas rzeczywistość, w sposób skuteczny, szybki, wydajny, przy jak najmniejszym nakładzie energii, kosztów i generując jak najmniej odpadów, a więc w ten sposób jak najbardziej zrównoważony i przyjazny dla otaczającego nas środowiska.
11: Ja myślę, że tak. W ogóle o katalizie asymetrycznej to rozmawiamy od, nie wiem, kilku lat, może, nie wiem, może kilkudziesięciu, bo zdaje się, że pojawił się taki moment w historii, kiedy przyznano w tym zakresie Nobla i wtedy zaczęto jakoś tak pracować bardziej. Okazało się wtedy, że ta wiedza jest przydatna.
12: Tak. Na pewno Nobel z chemii w roku 2001 przyznany trzem naukowcom,
11: którzy do podobnych wniosków doszli za pomocą różnych badań.
12: Zajęli się właśnie katalizą asymetryczną. No był takim punktem na pewno przełomowym. Natomiast myślę, że najważniejszym było odkrycie takie, że jeżeli mamy dwie cząsteczki, które są takie same, poza tym, że są względem siebie

0: mówimy właśnie, to jest od greckiego słowa, które oznacza dłoń. Tak samo jest z cząsteczkami. I teraz te dwie cząsteczki, które na pozór są identyczne, a różnią się tylko budową przestrzenną, mogą mieć dramatycznie różne znaczenie biologiczne. Bo jedna cząsteczka podana człowiekowi może być lecznicza, a druga cząsteczka może być albo trucizną, albo nie mieć żadnego efektu biologicznego, albo wywoływać zupełnie inny efekt. To może być na przykład różny zapach. Znane są takie przypadki, kiedy dwa odbicia lustrzane, czyli dwie nienakładalne na siebie.
1: Limonen na przykład.
0: Na przykład limonen, który jeden występuje. Występują ogólnie w skórkach owoców cytrusowych, mają zupełnie różny
1: tak,
0: zapach.
1: Tak, to jest ciekawostka, powinniśmy to wyjaśnić.
0: I takich ciekawostek jest bardzo dużo i takich przykładów, kiedy ta budowa, różna budowa przestrzenna powoduje zupełnie różne właściwości w percepcji, ale również w funkcjonowaniu i oddziaływaniu na organizmy żywe jest bardzo dużo. I w momencie, w którym naukowcy zdali sobie sprawę z tej różnicy, zaczęli szukać metod, jak zrobić tą jedną formę przestrzenną określoną, a nie tą drugą. Bo wbrew pozorom to nie jest trywialne zadanie.
1: I dopiero 25 lat temu doszliśmy do tego, że to jest możliwe?
0: No, takie pierwsze próby to już tak naprawdę pewnie i 50 lat temu zaczęły się pojawiać. Mhm. Natomiast człowiek ma to do siebie, że poszukuje rozwiązań coraz bardziej doskonałych i my tak naprawdę coraz więcej wiedząc i coraz lepiej rozumiejąc pewne procesy, po prostu opracowujemy rozwiązania coraz lepsze, coraz skuteczniejsze, coraz bardziej eleganckie. A w chemii też, w życiu też
1: coraz
0: chodzi o tą elegancję.
1: Mhm. No ale jeżeli byśmy wrócili do takich bardziej podstaw chemicznych, czyli to, co pewnie gdzieś tam nam zostało w głowach ze szkół, to te katalizatory były takie wszechobecne, czyli mieliśmy je w naszych organizmach jako enzymy i mamy je w metalach. I tyle wiemy, natomiast no, na przykład metale to mają dużo wad, bo są wrażliwe na działanie chociażby wody, no i są szkodliwe dla środowiska. Stąd jest ten pomysł, żeby szukać w innych miejscach.
2: Tak, dokładnie jest tak, jak pani redaktor powiedziała. Szczególnie jeżeli mówimy o katalizie metalami i staramy się otrzymać związki, które później mają być wprowadzone na rynek jako leki, no to one muszą być ultra czyste, muszą być pozbawione jakichkolwiek dodatków, szczególnie właśnie dodatków na przykład metali. Dlatego to jest taki minus klasycznej katalizy metalami. My dlatego staramy się wprowadzać coraz to bardziej innowacyjne narzędzia, między innymi też chociażby inicjowanie i prowadzenie w sposób kontrolowany reakcji pozwalającej na otrzymanie danego związku z wykorzystaniem światła, czyli pracujemy w zakresie fotochemii, pracujemy w zakresie elektrochemii. Wszystkie te narzędzia próbujemy przystosować tak, aby właśnie otrzymać związek czysty, taki konkretnie, na jakim nam zależy, a też tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ten rozwój wymaga czasu ze względu na to, że my cały czas się uczymy i widzimy, że kiedyś najważniejsze było to, żeby wiedzieć, jakie dany związek ma działanie, które na przykład udało się wyizolować z jakiejś rośliny. Potem doszliśmy do tego, że taka izolacja z rośliny jest pracochłonna, często jest mało wydajna, w związku z tym spróbujmy zrobić taki związek, taką substancję własnymi rękoma w laboratorium. I to się udało. Potem doszliśmy do tego, że musimy zbadać, czy rzeczywiście ta substancja ma właściwości, o których mówimy. Czy nie wykazuje działania na przykład cytotoksycznego, złego właśnie na nasze organizmy. I to też już przeszliśmy. Natomiast w tym momencie dochodzą już elementy, które związane są właśnie bardzo mocno z ekologią, z ekonomią, bo to są te elementy, na które zwracamy coraz bardziej uwagę. Więc to są znowu te czynniki, które wymagają od nas dalszej pracy i dalszego doskonalenia tych narzędzi.
0: A jednocześnie natura jest tutaj taką najlepszą inspiratorką, bo w tych naszych działaniach rzeczywiście bardzo często

0: podglądamy naturę, patrzymy, jak ona w sposób doskonały realizuje pewne procesy. Pani redaktor wspomniała o enzymach, które w naszych organizmach są tymi doskonałymi katalizatorami. I właśnie podglądając, jak enzymy realizują pewne procesy w naszych organizmach, udało się zidentyfikować i zaprojektować katalizatory, które mogą zrobić to samo, a są dużo mniejsze niż enzymy, dużo łatwiej je otrzymać, dużo łatwiej się z nimi pracuje, bo pamiętajmy, że enzymy pracują, czy są skuteczne w określonych warunkach temperatury i środowiska, a zatem natura nas inspiruje, a my staramy się iść jeszcze dalej i tworzyć rozwiązania, które w sposób jeszcze bardziej skuteczny będą pewne procesy napędzać i realizować cele, na których nam zależy. A też bardzo często widzimy na przykład, że jakaś cząsteczka, tutaj pani doktor o tym powiedziała, jest aktywna biologicznie, jakiś produkt naturalny, na przykład wyodrębniony z jakiejś rośliny używanej przez w medycynie ludowej jako lekarstwo. My potrafimy zidentyfikować, zioły która jakieś. Cząsteczka w tym wydobyta z tej rośliny właśnie posiada ten efekt biologiczny, na który nam zależy. A później możemy projektować jeszcze skuteczniejsze leki, modyfikując strukturę tego związku naturalnego i znajdując cząsteczkę, która będzie jeszcze selektywniej, jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej leczyła daną chorobę.
1: Czyli tu jest kilka składowych. Mamy na pewno wydajność, mamy pewnie niższe koszty. No i to, co chyba ważne, to jest to minimalizowanie odpadów chemicznych.
2: No tak, to jest na pewno to, na czym teraz nam zależy w kontekście zrównoważonego rozwoju zielonej chemii.
1: Gdzie oprócz produkcji leków wspomnianych już tutaj przez was przydaje się taka kataliza asymetryczna, o której dzisiaj mówimy?
2: To na pewno są też związki, które mają mieć działanie na przykład owadobójcze, tak, bo to też się wiąże z tym, że określone cząsteczki wiążą się z tym, co znajduje się, czy blokują pewne receptory, które występują u tych małych zwierzątek, które niekoniecznie chcemy, aby niszczyły uprawy, czyli wszelkiego rodzaju agrochemikalia. Też ten rozwój, przede wszystkim też w kontekście syntezy organicznej, no jest wymagany ze względu na materiały funkcjonalne. Tak? No, ciągle staramy się tworzyć różnego typu materiały, czy do optoelektroniki, tak, do wyświetlaczy. No to jest ten dział, który bardzo mocno się cały czas rozwija i doskonali, więc oni również potrzebują materiałów typu właśnie OLED, czyli te cząsteczki organiczne, które tworzą nam taki wyświetlacz. No i oprócz tego również takie materiały funkcjonalne, które na przykład znajdują zastosowanie chociażby w motoryzacji, tak? Więc to wszystko cały czas skłania nas do tego, żeby poszukiwać tych nowych rozwiązań, coraz bardziej funkcjonalnych, coraz bardziej ukierunkowanych przy jak najmniejszym nakładzie.
1: I to pewnie tworzenie tych nowych połączeń jest kwintesencją aktywności chemików. Tu się pewnie zgodzimy. Będzie okazja podzielić się wiedzą podczas organizowanej, jak wspomnieliśmy, na Politechnice Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Syntezy Organicznej. To jest duże wydarzenie, duże chyba wyzwanie też dla Politechniki, panie profesorze?
0: Bardzo duże wyzwanie. Konferencja organizowana już po raz 24. Konferencja, która posiada 50-letnią tradycję. Pierwsza edycja zorganizowana w roku 1976. 50 lat później spotykamy się w Łodzi, aby rozmawiać o tym, co ważne w syntezie organicznej, o nowych kierunkach rozwoju, o tym, jak jeszcze lepiej uprawiać syntezę organiczną, jak jeszcze lepiej syntezować cząsteczki. Będziemy rozmawiać o aspektach mechanistycznych, o aspektach analitycznych również, bo zawsze w chemii to są te dwa filary. Z jednej strony synteza, z drugiej strony analiza, bo jedno bez drugiego tak naprawdę nie funkcjonuje. Wyzwanie ogromne. Do Łodzi zjedzie około 300 chemików z całego świata. Mamy naprawdę znakomitych gości. Pan profesor Susumu Kitagawa, laureat Nagrody Nobla, ale będzie tutaj również, będą tacy naukowcy jak pan profesor Phil Baran ze Stanów Zjednoczonych, profesor Karl Anker Jorgensen z Danii, pani profesor Margaret Brimble z Nowej Zelandii, profesor Dave Nicewicz z Singapuru, a więc cały świat chemiczny przyjedzie tutaj do Łodzi, aby po prostu spotkać się, rozmawiać i pokazywać najnowsze trendy rozwoju syntezy organicznej.
1: No to będzie się działo. Ja państwu życzę udanej tej konferencji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki Politechniki Łódzkiej, doktor Beata Łukasik i państwo z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję. I Iza Barkowska, ja będę miała przyjemność spotkać się z państwem jeszcze o godzinie 20 w programie Łódzkie. Jestem stąd. Do usłyszenia.

0: dobrej stronie mocy.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Dziś mamy okazję rozmawiać o fundacji, która działa w Kutnie, ale współpracuje również blisko z fundacją Autism Team w Łodzi. Dzień dobry, mówię Marlenie Godlewskiej.
2: Dzień dobry, witam.
1: Fundacja nazywa się Pro Aperte i ma taką wielowątkową działalność, wielokierunkową, bo i przedszkole, i działania na rzecz dzieci w spektrum autyzmu, i inne.
2: Dokładnie. Nasza fundacja skupia się przede wszystkim na działalności tutaj w Kutnie, ale tak naprawdę nasz zasięg jest również ogólnopolski. Przede wszystkim pod naszymi skrzydłami prowadzimy specjalne przedszkole terapeutyczne TOTU. Zapraszam oczywiście na nasze social media, na nasze strony, tam można gdzieś tam przyjrzeć się bliżej naszej pracy, ale również prowadzimy działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w spektrum autyzmu. Nazywa się to Klub Świadomej Młodzieży. Pomysłodawcą samego klubu jest Jan Gawroński, właśnie z fundacji Autism Team.
1: Czyli znany w Polsce samorzecznik.
2: Dokładnie. Taki społeczny zastępca też rzeczniczki praw dziecka. No i gdzieś tam właśnie i Sylwia Kowalska, i Janek to są osoby, z którymi bardzo ściśle współpracujemy i bardzo się z tej współpracy cieszymy.
1: A przede mną jest broszurowe właściwie wydanie baśni z ilustracjami. Tytuł Niebieski Przyjaciel. To jak rozumiem wydawnictwo dla dzieci.
2: Tak, jest to tak naprawdę książka, która powstała właśnie tutaj z inicjatywy naszej fundacji. Jest to opowieść o maskotkach fundacyjnych, o jeżu i o wiewiórce. Jest to głównie skierowane do młodszego czytelnika. Jest to gdzieś tam pokazanie przede wszystkim przyjaźni od takiej strony włączania, od strony akceptacji i pokazania dzieciom tego, że możemy się lubić, możemy się szanować, pomimo tego, że jesteśmy po prostu różnorodni.
1: A co daje to współdziałanie z Autism Team? Ja wiem, że wszelkie sieciowanie, takie budowanie kontaktów społecznych jest dobre, a w tym przypadku?
2: Przede wszystkim Klub Świadomej Młodzieży. To, że tak naprawdę łączymy młodzież z Łodzi, z Kutna oraz z Włocławka. Oni mają okazję spotykać się w wspólnym gronie, wymieniać swoimi doświadczeniami, działać samorzeczniczo. No i po prostu sieciujemy się, co jakby tutaj w działalności naszych fundacji skierowanych głównie na pomoc rodzinom z niepełnosprawnościami, jak i dzieciom i młodzieży w spektrum autyzmu, no jest bardzo ważne, bo my się wymieniamy doświadczeniami, wspólnie działamy, wspólnie możemy po prostu więcej osiągnąć i więcej zdziałać.
1: A wychodzi też i Fundacja Pro Aperte z tym tematem właśnie inności tak do szerszego odbiorcy, żeby właśnie, bo na przykład jest coraz więcej nieneurotypowości, prawda, dzisiaj, więc żeby ludzi edukować trochę, żeby im pokazać tego innego, który może nie być daleki wcale, który może stać się bliski.
2: Oczywiście. Po pierwsze, edukujemy w naszych social mediach. Tam robimy to na zasadzie takiego przekazu, który myślę, że łatwo trafia do odbiorcy, na zasadzie różnych filmików, grafik. Organizujemy też na przykład co roku Stoliki Pasji. To jest taka akcja, to się odbywa w Kutnie. Samorzecznicy z Klubu Świadomej Młodzieży mają możliwość wystawić się ze swoimi pasjami. Niektórzy z nich na przykład zbierają różne ciekawe rzeczy, czy na przykład tworzą, rysują, malują. I to jest taka przestrzeń, gdzie taka lokalna społeczność może przyjść, może z taką osobą porozmawiać o jej pasji, gdzieś tam się zbliżyć, poznać, otworzyć na tą różnorodność, otworzyć na to, że każdy z nas po prostu jest inny i ma prawo być akceptowanym.
1: A jak pani znalazła się w Fundacji Pro Aperte?
2: Ja od zawsze jestem związana gdzieś tam ze środowiskiem przede wszystkim pedagogicznym, bo jestem po studiach z pedagogiki specjalnej i w moim życiu bardzo szybko zaczęłam pracować właśnie z dziećmi w spektrum autyzmu, a jako, że też moją ogromną pasją jest marketing, jest tworzenie, jest kreatywność, no to odnalazłam się tutaj w fundacji tak naprawdę świetnie, bo mogę łączyć te swoje pasje i gdzieś tam pracy właśnie i pomocy dzieciakom w spektrum, jak również kwestie odnośnie właśnie marketingu, budowania zasięgów fundacyjnych.
1: O, wielkie pole do kreatywności, budowanie zasięgów, bardzo współczesna kwestia i takie pytanie, jak to robić, żeby dużo osób udostępniało treści, lajkowało, komentowało.
2: Myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby nasze materiały były konkretne, krótkie, miały zawsze jakiś fajny hook i żeby po prostu gdzieś tam odbiorcę już w pierwszych momentach bardzo mocno przyciągały. Niestety, ale w dzisiejszym społeczeństwie gdzieś tam ta długość koncentracji uwagi bardzo się ukróciła tak naprawdę do kilku sekund, więc przede wszystkim w naszych materiałach staramy się, żeby to było prawdziwe, realne. W naszych materiałach występują właśnie samorzecznicy, występują specjaliści z fundacji, fundatorzy fundacji. My się pokazujemy, my mówimy wprost, my jesteśmy otwarci i myślę, że to przede wszystkim trafia do odbiorcy.
1: A proszę powiedzieć, z czego fundacja jest najbardziej dumna, co jest takim działaniem sztandarowym właśnie Pro Aperte?
2: Niestety nie wskażę jednego takiego działania. Znowu musiałabym tak naprawdę powrócić do tego, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało się otworzyć przedszkole, że udało się tak naprawdę poszerzyć, bo tam na początku był punkt przedszkolny, teraz już mamy przedszkole, że cały czas możemy, poszerzamy jakby nasze zasoby specjalistów, terapeutów, że możemy pomagać większej ilości dzieci. Jesteśmy niesamowicie dumni z klubu Świadomej Młodzieży, z naszych samorzeczników, którzy po prostu z roku na rok coraz bardziej się rozwijają, coraz prężniej działają, więc myślę, że te dwie drogi wskazałabym jako takie obszary, z których jesteśmy naprawdę bardzo dumni. Natomiast tak samo rozwijamy teraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne. W tym momencie niedługo rusza kampania i będziemy zbierać fundusze na budowę tego centrum w Kutnie, bo tak naprawdę gdzieś tam w okolicy takiego miejsca nie ma. Mamy już działkę pod budowę, więc będziemy ruszać gdzieś tam z kolejnymi kampaniami, aby gdzieś tam pozyskiwać środki właśnie pod budowę centrum.
1: Czyli powstanie Fundacji Pro Aperte było też odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Kutna i okolic. Skoro pani mówi, że nie ma tam tego typu działań, tak? To jest jedyne takie, poza oczywiście, że są specjaliści, których można odwiedzać. Tak?
2: Są również specjalne przedszkola, jakby placówki, miejsca, jak najbardziej. Natomiast bardziej chodziło mi o to, że nie ma dużego centrum terapeutyczno-diagnostycznego, które skupiałoby wszystkie potrzeby tak naprawdę w jednym miejscu i kompleksowo pomagało dzieciakom, młodzieży czy osobom dorosłym z jakimiś trudnościami.
1: Mówi się często, to powtarzają i goście naszych audycji, że każde dziecko w spektrum jest inne. Znasz jedno dziecko w spektrum, znasz jedno dziecko w spektrum. Ale są metody działania, są takie pomysły, które mogą objąć też i grupę dzieci, bo wiele je dzieli, każda jest osobowością odrębną, ale też są pewne cechy wspólne, czyli można z dziećmi w spektrum pracować indywidualnie, ale i grupowo.
2: Mm-hmm.
1: Na przykład budując kompetencje społeczne.
2: Mm-hmm, tak. My też w naszej fundacji prowadzimy trening umiejętności społecznych. Ostatnio realizowaliśmy projekt finansowany z budżetu miasta Kutno. Dosłownie 19 czerwca projekt się zakończył. W przyszłości pewnie będziemy realizować kolejne projekty związane właśnie z treningiem umiejętności społecznych. To jest taka forma, która właśnie zrzesza dzieci w spektrum autyzmu do takich właśnie zajęć grupowych i tak naprawdę pomaga im rozwijać te kompetencje społeczne, emocjonalne, pokazuje jak odnaleźć się w grupie. No i buduje gdzieś tam też, myślę, że takie poczucie pewności siebie, poczucie sprawczości, poczucie tego, że jesteśmy w grupie, jesteśmy teamem, jesteśmy razem.
1: Jak sądzę, tego typu działalność dla pani osobiście jest bardzo rozwijająca. Dowiaduje się pani coraz więcej, poznaje nowych ludzi. Czy czuje pani, że działając w fundacji robi takie duże kroki w tym swoim indywidualnym rozwoju?
2: Myślę, że jak najbardziej tak. Ja też dużo się szkolę w różnorodnych dziedzinach, ale przede wszystkim teraz właśnie skupiam się na szkoleniu, na rozwoju swoich kompetencji właśnie w obszarze marketingu i promocji. I fundacja daje mi duże pole na to właśnie, żebym mogła się rozwijać. Jest dużo wyzwań, jest dużo fajnych akcji promocyjnych, które organizujemy. Tak jeszcze kolejny raz powtórzę, że serdecznie zapraszam właśnie na nasz Facebook Fundacja Pro Aperte, bo tam dużo się dzieje. Jest dużo fajnych właśnie akcji, gdzie można przyjść z całą rodziną, można skorzystać z fajnych atrakcji, a przy okazji też wesprzeć po prostu terapię dzieciaków w spektrum. Myślę, że mi to osobiście bardzo dużo daje. Dużo dojrzałości, dużo świadomości, dużo uwagi na różnorodność, która nas otacza z każdej strony.
1: Ja obserwuję coraz więcej takich działań czy rozwiązań, które związane są ze świadomością społeczną, iż właśnie ta nieneurotypowość jest dość powszechna w tej chwili. Są różne rozwiązania w teatrach, bywa, że i w szkołach. Tworzone są pokoje, gdzie można się wyciszyć. Czy w Kutnie też Pani obserwuje takie działania?
2: Myślę, że ogólnie w Kutnie chociażby, czy w ogóle gdzieś tam w naszej edukacji, ta świadomość bardzo wzrasta, świadomość nauczycieli bardzo wzrasta. My również organizowaliśmy w Kutnie dość niedawno konferencję przeznaczoną właśnie dla rodziców i nauczycieli. I konferencja dotyczyła komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. My również gdzieś tam tą komunikację właśnie tak rozpowszechniamy. W przedszkolu działamy właśnie w oparciu o nią. I nawet na tej konferencji gdzieś tam widziałam, że pytania tych właśnie specjalistów, nauczycieli, nawet ze szkół ogólnodostępnych były właśnie takie dogłębne, sensowne, że oni na co dzień stykają się z uczniami właśnie w spektrum i szukają rozwiązań edukacyjnych właśnie dla tych dzieci, które mają gdzieś tam jakieś swoje własne potrzeby.
1: Pewnie jest coraz więcej ogólnodostępnych materiałów dotyczących właśnie tych alternatywnych sposobów komunikacji i zainteresowani mają źródła, tak? Mogą szukać w sieci.
2: Mogą szukać w sieci, ale oczywiście ja też zachęcam do tego, żeby sięgać po jakieś specjalistyczne kursy, szkolenia. Trzeba mieć dużą świadomość, żeby ten system wprowadzić dobrze i żeby on naprawdę działał.
1: Czyli nie wystarczy sobie troszkę o nim poczytać, lepiej jednak uczestniczyć w spotkaniu z ekspertem.
2: Dokładnie. Do tego trzeba się przygotować, do tego trzeba się przeszkolić, do tego trzeba mieć po prostu wiedzę i najlepiej taką po prostu specjalistyczną.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Również dziękuję, miło mi.
1: A rozmawiałam z Marleną Godlewską z Fundacji Pro Aperte.
3: Bardzo niedawno znany nie tylko w Łodzi, ale i w Polsce i w świecie zespół artystyczny Krajki występował i podczas majówki w Ogrodzie Botanicznym i w Pałacu Młodzieży na zakończenie roku szkolnego. Dzisiaj przypominamy rozmowę o stowarzyszeniu wspomagającym ten właśnie zespół, a to rozmowa, którą odbyłam w minionym roku, też zresztą podczas wakacji. Opowiemy teraz o Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego Krajki. To jest organizacja pożytku publicznego, jak to jest w przypadku naszego cyklu, a reprezentują ją dzisiaj prezes stowarzyszenia, czyli Agata Raczyńska. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: Jest z nami córka pani prezes, czyli Marta Raczyńska.
4: Witam.
3: A także kierownik zespołu, Żaneta Walkus. Dziękuję za przyjście do nas.
5: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie nas tutaj do tego cyklu. Witam serdecznie.
3: Proszę wybaczyć, że młodą osobę 13-letnią przedstawiłam przed panią, ale chcę zapytać obecną tutaj właśnie Martę, która jest krajką, o to jak to, właśnie jak to jest być krajką, czyli członkinią zespołu, który jest bardzo znany w Polsce, który podróżuje także po świecie, który występuje bardzo często. To nie są tylko zajęcia w ciągu tygodnia, to są także rozliczne wyjazdy. No i tak teraz są wakacje, wszystko w porządku, ale kiedy jest szkoła, jak to połączyć?
4: No, trzeba być bardzo zorganizowanym, dobrze się uczyć w szkole, słuchać na lekcjach i po prostu chodzić na zajęcia zawsze.
3: A wtedy, kiedy nas nie ma na zajęcia, bo jest wyjazd, to co? Potem trzeba nadrobić pewnie.
4: Potem trzeba nadrobić, oczywiście.
3: Pani prezes, czy to było takie oczywiste, że córka będzie krajką?
6: Szczerze mówiąc, w naszym przypadku to było dość oczywiste. Od maleńkości wykazywała zainteresowanie muzyką i ewidentne skłonności ku tańcowi i śpiewowi. I już od 6 roku życia, wtedy nabór, albo od 5, wtedy nabór był tak wczesny, możliwy. I już tyle lat krajki są w naszej rodzinie, no, na wysokim miejscu.
3: Pani Żaneto, to jest mnóstwo dzieci, bo krajki To chyba około 100 dzieci tworzy te poszczególne grupy. No, kierownikowi to trudno to ogarnąć pewnie.
5: Na szczęście nie jestem sama. Mam wspaniałą kadrę. Jest nas 5 osób, które prowadzą zajęcia wokalne, taneczne i akrobatyczne. Rzeczywiście jest w tej chwili prawie 100 dzieci, bo 96 od 6 roku do 18 aż. One sobie świetnie radzą. Naprawdę zajęć mają bardzo dużo w tygodniu, bo to jest minimum 5-6 godzin, maksimum 9, więc to jest duże obciążenie dla dzieciaków i dla młodzieży. Ale oni są tak zorganizowani, tak bardzo chcą tańczyć i śpiewać, że potrafią naprawdę dostosować swoje życie prywatne do tego, aby móc być w zespole i z nami się rozwijać.
3: A skąd to ostatnio zespół powrócił, Marto?
4: Z Macedonii Północnej.
3: A tam był występ w ramach jakiegoś festiwalu?
4: Występ w ramach festiwalu, tak. Mhm.
3: Takie występy się z nas zdarzają bardzo często. A pani prezes, po co zespołowi stowarzyszenie?
6: Stowarzyszenie to tak naprawdę taka forma pomocy, wsparcia, zarówno organizacyjnej, jak i finansowej dla zespołu i dla kadry. To są rodzice, czyli to są osoby naprawdę najbliżej wszystkich uczestników zespołu, którym zależy na rozwoju dzieci, na otwarciu przeróżnych możliwości. No chociażby właśnie ten wspomniany przez córkę festiwal w Macedonii, no rzeczywiście otworzył im horyzonty, możliwości poznania innych zespołów, nowych kultur, przy okazji też zwiedziły niesamowite zabytki Ohrydy w Macedonii Północnej. Gdyby nie stowarzyszenie, powiem, że no z pewnością ciężko byłoby takie wyjazdy zorganizować. I dlatego też mamy status OPP już od 18 lat. Dzięki wszystkim uzyskanym składkom z procenta od podatków rzeczywiście możemy wspomagać nasze kochane krajki zarówno w wyjazdach zagranicznych, jak i krajowych. Regularnie, przynajmniej raz w roku organizujemy obóz sportowy, wakacyjny, gdzie młodzież też trenuje z naszą kadrą.
3: Ale obóz sportowy organizowany jest dlatego, że no właśnie, krajki mają też umiejętności, powinny mieć umiejętności taneczne, akrobatyczne i tu sport się przydaje? Czy to jest taka niezależna od repertuaru zespołu inicjatywa?
6: To zdecydowanie wspiera wszystkie bardziej skomplikowane układy. Poza takim obozem też jako stowarzyszenie podjęliśmy współpracę na przykład z klubem sportowym, gdzie dodatkowo krajki z kadrą jeżdżą raz w tygodniu i trenują właśnie na przykład akrobatykę sportową. Jest to już taka dziedzina bardziej zaawansowana, ale żeby się rozwijały, żeby mogły robić coraz trudniejsze układy taneczne, jest to naprawdę przydatne.
3: Pani kierownik, to jest bardzo poważne przygotowanie tego zespołu.
5: Tak, zespół mocno się rozwinął, mam wrażenie, przez ostatnie lata. To też wszystko wypływa od dzieci tak naprawdę, bo one chcą poznawać nowe style, one chcą się rozwijać akrobatycznie. Bardzo pięknie uczestniczą we wszystkich zajęciach.
3: Następne moje pytanie miało brzmieć, czy ciężko dzieci zagonić do takiej pracy właśnie nad tego typu rozwojem? Okazuje się, że chcą.
5: Chcą, bardzo chcą i tak naprawdę u nas bardzo liczy się systematyczność. Jeśli dzieci są na zajęciach, to naprawdę mocno się rozwijają i to w szybkim tempie właśnie ze względu na różnorodność tych zajęć.
3: Pani jako kierownik nie musi się martwić tą stroną właśnie logistyczno-finansową, tak? Bo rozumiem, że to jest już po stronie stowarzyszenia.
5: Tak, no powiem szczerze, że stowarzyszenie bardzo nam pomaga i tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie wyobrażam sobie istnienia zespołu bez pomocy stowarzyszenia.
3: Marto, a ty jesteś w pierwszej grupie, to znaczy, że w tej grupie najstarszej, tak? Taka jest numeracja. Co to znaczy najbardziej zaawansowanej? Co ty umiesz, moja droga?
4: No, umiem dużo rzeczy. Umiem tańczyć, śpiewać, no i gimnastykę. Bardzo dobrze mi idzie, ale też głównie w przechodzeniu do grup liczy się systematyczność i najczęstsze chodzenie na zajęcia.
3: Chciałabym jeszcze zatrzymać się przy tym, że krajki są zespołem harcerskim. Czy wszyscy muszą być harcerzami?
5: Kiedyś rzeczywiście tak było, wiem to z historii zespołu, że uczestnicy byli harcerzami. Natomiast to się zmieniło i już od 5 lat zespół nie jest harcerskim zespołem artystycznym, tylko jest zespołem artystycznym krajki.
3: Aha, czyli już ta nazwa nie obowiązuje, tak, i w nazwie stowarzyszenia też nastąpiła zmiana?
5: W nazwie stowarzyszenia jeszcze nie, natomiast zespół już jest zespołem artystycznym krajki od 5 lat. no jakby odeszliśmy od, właśnie od tej tradycji, że tylko harcerze mogą być uczestnikami zespołu.
1: Trzeba jeszcze zaznaczyć, że zespół Krajki działa pod patronatem Pałacu Młodzieży w Łodzi i stowarzyszenie też pewnie z Pałacem Młodzieży jest związane.
6: Tak, jesteśmy w regularnym kontakcie z Pałacem Młodzieży, z dyrektorem Adamem Kocherem. Podejmujemy też wspólne inicjatywy. No tak jak pani Żaneta wspomniała, folkowe inspiracje, Pałac Młodzieży, w zasadzie wszystkie grupy, które funkcjonują w Pałacu Młodzieży, biorą w nim udział. Krajki też, robimy czasem wspólne koncerty, dzielimy się sceną, także jak najbardziej.
1: Zachęcamy słuchaczy do zainteresowania się i działalnością Krajek, ale także Stowarzyszenia Przyjaciół, jeszcze w nazwie harcerskiego zespołu Krajki, choć już sam zespół jest po prostu zespołem Krajki. A dzisiaj były z nami prezes stowarzyszenia Agata Raczyńska. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję również.
1: Kierownik zespołu, czyli Żaneta Walkus.
5: Dziękuję bardzo.
1: I Krajka Marta Raczyńska.
4: Dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich unieważnione paszporty i cofnięty status uchodźcy dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego i sytuacja łodzian, którzy próbują przejść na krótkim, zielonym świetle na ruchliwym skrzyżowaniu. Nocą w regionie więcej chmur, pozostaną z nami do jutra, piątek będzie wyraźnie chłodniejszy. Na początek przypomnę jednak kierowcom, że droga wojewódzka 482 między Pabianicami i Łaskiem jest całkowicie zablokowana w Dobroniu. Około godziny 16 na ulicy Wrocławskiej w kierunku Łasku zderzyły się 3 samochody osobowe, 5 osób z obrażeniami trafiło do szpitali, na miejscu nadal pracują służby. Policja apeluje o korzystanie z objazdów, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Takie informacje przekazał na Platformie X szef MSZ-u Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości wraz z przyznaniem im azylu politycznego. O szczegółach Michał Makowski.
12: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
13: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
12: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
11: Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Prokuratura chce im postawić zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura sprawdza, czy w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego doszło do nieprawidłowości. Chodzi o znieważenie zwłok i przyjmowanie opłat za wydanie ciała rodzinie oraz uzyskiwanie korzyści za skierowanie bliskich do konkretnego zakładu pogrzebowego. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba mówi, że postępowanie sprawdzające obejmie kwestie, które wcześniej nie były zgłaszane organom ścigania.
14: Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium, jak również żądaniu od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych.
11: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. W sprawie tego szpitala prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u i rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora tego oddziału Dawida Kacprzyka. Krótkie zielone światło na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Łodzi. Jak informują nas mieszkańcy, na skrzyżowaniu Alei Mickiewicza z Aleją Włókniarzy światło dające wolną drogę pieszym i przejazd rowerzystom świeci się za krótko. Także czasem, aby zdążyć przed czerwonym, trzeba biec.
5: Trzeba z dziećmi ostatnią długość przebiec.
15: Bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jak się idzie z dziećmi, które chcą same biec. Muszą patrzeć we wszystkie strony, czy samochody nie nadjeżdżają, czy rowery nie jeżdżą.
16: Jest problem, no. Zwłaszcza w tym upale stać na tym słońcu.
17: A da się za jednym razem rowerem przejechać całe to skrzyżowanie?
18: Nie, nie ma opcji, bo od razu się wyłącza czerwone. Mogą się wydarzyć wypadki przez to.
11: Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji twierdzi, że takie działanie sygnalizacji wynika z przepisów ruchu drogowego. Jak tłumaczy, gdyby czas zielonego światła dla pieszych i kierowców został zrównany, piesi nie mieliby czasu na bezpieczne opuszczenie skrzyżowania. W dodatku większe byłyby korki.
19: Więcej na radiołódź.pl.
11: Na łódzkie ulice wyruszył tramwaj Radia Łódź. Przystanek Radiość to propozycja dla miłośników radia, historii i tramwajów. Wśród pasażerów, którzy dziś wybrali się w podróż, była nasza reporterka Joanna Karp.
20: Tramwaj wyruszył. Na początku minęliśmy budynek Radia Łódź. W tle mogą Państwo usłyszeć Ryszarda Bonisławskiego, historyka, przewodnika łódzkiego, który opowiada właśnie o tym, co mijamy, o budynkach, kto w nich mieszkał, a zainteresowanych nie brakuje.
21: Bardzo chętnie korzystam, ponieważ interesuje mnie historia Łodzi, a jeszcze spotkanie z panem Ryszardem, to w ogóle frajda.
20: Na następną radiowo-historyczną wycieczkę zapraszamy 23 lipca. Joanna Karp, Radio Łódź.
11: Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia należy wysyłać na adres wydarzenie@radiołódź.pl. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
22: Dzień dobry. Pewny awans Igi Świątek do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Obrończyni tytułu w drugiej rundzie singla pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 2-0 w setach 6-1 i 6-3.
23: To mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
22: Polka osiągnęła co najmniej trzecią rundę już w 26. turnieju Wielkiego Szlema. 35 takich imprez ma na koncie słynna Martina Navratilova, a rywalką Świątek w trzeciej rundzie będzie 32. rakieta świata, 21-letnia filipińska tenisistka Aleksandra Eala. Na drugiej rundzie zakończył zmagania w Wimbledonie Kamil Majchrzak. Piotrkowianin przegrał z Amerykaninem Zacharim Swajdą 2-3. Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisista zanotuje więc spory spadek w rankingu ATP, bo rok temu dotarł do czwartej rundy Wimbledonu. A my teraz zaglądamy na metę trzeciego etapu tegorocznego międzynarodowego kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Dzisiaj kolarze jechali z Koluszek do Skierniewic, a o tym, kto wygrał, opowie Michał Malinowski.
24: Wygrał Marceli Bogusławski, a na metę ponownie przyjechał peleton dla kolarza ATT Investments. To trzeci triumf w tegorocznym wyścigu, a to oznacza, że ma 100% skuteczność. Nieważne, czy jest gorąco, czy chłodno, czy wieje, on i tak wygrywa. Ciekawostką jest fakt, że zarówno dwa wczorajsze etapy do Bełchatowa i Sieradza, jak i dzisiejszy do Skierniewic na podium zakończyło dokładnie trzech tych samych zawodników i w tej samej kolejności. Za plecami Bogusławskiego finiszowali Radosław Frontczak i Holender Lars Ruf. Bogusławski oczywiście prowadzi w generalce, ma 10 sekund przewagi nad Frontczakiem i 13 nad Patrykiem Stoszem, który dzielnie zbiera punkty na lotnych premiach, ale chyba ciężko mu będzie wywalczyć zwycięstwo w tym wyścigu. Dzisiaj kolarze żegnają się już z Łódzkiem, a jutro wyruszą na kolejny etap, oczywiście w żółtej koszulce Marceli Bogusławski, wielki bohater wyścigu.
22: Dziękujemy Michałowi Malinowskiemu. Koniec wyścigu pojutrze w Jaworznie, a więcej na radioloc.pl. Na koniec jeszcze żużele, tylko miesiąc pozostał do pierwszego w historii Grand Prix w Łodzi. Na motoarenie wystąpią najlepsi żużlowcy świata na czele z wielokrotnym mistrzem Bartoszem Zmarzlikiem. A do Łodzi dzięki temu mają też przyjechać kibice z całej Polski, przekonuje prezes Orła Łódź Witold Skrzydlewski.
25: Spowoduje to, że zjedzie ludzi sporo z Polski, ze świata. Zobaczą, jak tu jest pięknie, jak tu się pięknie ogląda mecze. Zobaczą, jakie to jest piękne miasto.
26: Przed nami fantastyczne wydarzenie, które porwie serca, a sport, jakim jest żużel, jest wyjątkowy, piękny. Jest głośny i jednocześnie tworzy fantastyczne widowisko dla całych rodzin, dla fanów sportów motorowych.
22: Dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Grand Prix odbędzie się 1 sierpnia, a dzień wcześniej na łódzkiej motoarenie powalczą najlepsi żużlowi juniorzy na świecie, w tym reprezentujący Orła Duńczyk Wilat Snagel.
11: Noc początkowo pogodna, później przybędzie chmur, miejscami może popadać, temperatura spadnie do 15 stopni. Na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami przelotne opady słabego deszczu. Będzie zauważalnie chłodniej niż dziś, maksymalnie 23 stopnie, a do tego wiatr, umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.

0: łódzkie. Jestem stąd.
1: Wchodzimy tanecznym krokiem w nowe godziny, nowe dni nadawania naszej audycji, w której poznajemy niezwykłych mieszkańców Łodzi i regionu. To jest okazja, żeby trochę lepiej się poznać. No i okazja też, żeby spojrzeć na naszą okolicę z innej nieco perspektywy. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z naszym gościem. Gintautas Potockas, kierownik baletu w Teatrze Wielkim w Łodzi, jest z nami.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Pochodzi pan z Litwy?
2: Tak, urodziłem się na Litwie.
1: I tam pan skończył też szkołę baletową?
2: Tak, Wileńską Państwową Szkołę Baletową skończyłem. Oczywiście po szkole też pracowałem w Narodowym Teatrze Opery Baletu w Wilnie. To moje pierwsze miejsce pracy, tak naprawdę.
1: Jasne. Ale tego, jak uczyć tańca, to się już pan nauczył w Łodzi.
2: Tak. Ja skończyłem tak Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, kierunek taniec, specjalność pedagogika tańca, więc jakby nie tylko, generalnie uczyć tańca, uczymy się przez całe życie, to wynosimy też od swoich pedagogów ze szkoły, więc to powiedzmy formalne tak.
1: No i z tą Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną to jest pan związany właściwie cały czas. Bo najpierw pan ją skończył, a teraz w niej został i wykłada.
2: Tak, to jest moja alma mater, więc jestem również prodziekanem w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i oczywiście wykładowcą. Tak powiedzmy, czuję się bardzo związany z Akademią.
1: Ja będę pana chciała dopytać, czy się pan to czuje łodzianinem, ale być może do tego dojdziemy też w jakimś sensie. Trafia pan do Polski, najpierw to jest chyba Warszawa, jeśli ja dobrze doczytuję, tak?
2: Tak. Tak, dokładnie. Trafiłem najpierw do Warszawy, do Teatru Roma. Maria Krzyszkowska mnie zaprosiła z panem Bogusławem Kaczyńskim.

0: Gucci. No i teraz trochę między tymi miastami jest różnica.
1: Tak, w 98 roku to była duża różnica. Wiadomo, to Łódź nie wyglądała tak, jak
0: no
1: teraz.
0: Właśnie, tak się zastanawiam, jakie wrażenie zrobiła pan, na panu wtedy Łódź.
1: Duże wrażenie zrobiło, to wiadomo, z Warszawą duży kontrast, ale co mi podobało się, na przykład pierwszy raz wiedziałem, że w centrum miasta na Kielińskiego jedzie pociąg. Aha. I nagle Rogatka, oczywiście teraz już ten pociąg nie jeździ, ale kiedyś było po prostu, staliśmy na skrzyżowaniu, nagle pociąg jedzie środkiem miasta. To było wrażenie duże.
0: Aha. Łódź nie wydawała się panu metropolią, taką jak Warszawa, trochę inny klimat?
1: Tak, ale ponieważ Warszawa jest bardzo blisko w Łodzi, to
0: no to
1: w tych
0: prawda.
1: Odległościach to jest naprawdę, ja do tej pory do Warszawy bardzo często wpadam i to jest dla mnie tak, ta odległość bardzo, bardzo bliska.
0: A spojrzenie na Łódź w ciągu tych blisko 30 lat zmieniło się?
1: Tak, bardzo. Naprawdę myślę, że Łódź bardzo rozwinęła się, bardzo wypiękniała i robi się coraz bardziej przyjazne do życia tak naprawdę. Wiem nawet po moich znajomych, którzy przyjeżdżają, bardzo lubią przyjeżdżać do Łodzi. I naprawdę nie jadą do Warszawy, tylko przyjeżdżają do Łodzi.
0: I bardzo dobrze.
1: I naprawdę lubią spędzać czas. Nawet moja rodzina też, jak przyjeżdża, bardzo lubią Łódź.
0: I zakorzenił się pan tutaj u nas? Już się pan czuje łodzianinem, czy jak to jest?
1: Myślę, że tak. Czuję się łodzianinem. Mam nawet kartę łodzianina, więc myślę, że tak.
0: No, ale to jest takie miejsce, które w tej chwili określiłby pan też jako swój dom?
1: Tak, jak najbardziej. To jest mój dom.
0: Ja myślę, że pan się tak musiał zakorzenić w Łodzi szczególnie, bo w końcu był pan Karolem Borowieckim w Ziemi Obiecanej. Już bardziej łódzko to chyba być nie mogło.
1: Tak, jedna z moich ulubionych ról. Naprawdę w Ziemi Obiecanej, Grave Rodona. Więc tak, to trzeba mieszkać w Łodzi, żeby to też dobrze oddać, ten klimat zatańczyć, myślę. Więc tak.
0: No to walc z Ziemi Obiecanej przed nami i wracamy tanecznie za chwilę.

0: To był walc z Ziemi Obiecanej. Baletowo w roli Karola Borowieckiego wystąpił nasz gość, Gintautas Potockas, kierownik baletu w Teatrze Wielkim w Łodzi. A jak się pan czuł, jeśli mogę spytać, jako prześladowca w spektaklu Kobro? No bo tutaj wracamy do tych łódzkich klimatów też przy okazji.
1: Tak. To było jedno z trudniejszych. To moje, chyba moja pierwsza taka negatywna rola. Naprawdę byłam prześladowcą i tak, to było dziwne. I wszyscy dziwili się jeszcze do tego, tam pamiętam, doszedł makijaż, cały jakby kostium, wszystko. Naprawdę ludzie nie poznawali mnie nawet na schodach w teatrze. Więc było ciężkie. Naprawdę to w ogóle ciężkie przedstawienie było o Łodzi. Myślę, że to jest też...
0: No
1: właśnie. Ale piękne.
0: Ale piękne.
1: To jest tego tryptyku gry Werdona o Łodzi, gdzie było też jeszcze kolor żółty do tego.
0: Jakieś role baletowe są panu szczególnie bliskie? W której roli czuł się pan najlepiej? Najbardziej sobą? Najlepiej się wyraził?
1: W sumie lubię każdą swoją rolę i naprawdę przygotowuję się jakby i oddawałem siebie całego do tej roli, bo to jest naprawdę i przemyślenie, i książki, i wszystko, żeby przygotować się, to nie tak z marszu. Myślę, że każda rola jest moją ulubioną, może najbardziej wyróżniłą oczywiście Karola Borowieckiego, Alberta w Żyzel, Golem właśnie w kolorze żółtym też mi było bardzo blisko, ponieważ też pierwszy raz jakby pozwolił mi Greverodon też interpretować bardzo samemu tą rolę, więc Spartacus. Też.
0: Sporo tych ról
1: sporo,
0: było.
1: Tak naprawdę bardzo dużo.
0: I
1: każde coś ma swojego i coś zostawiło, myślę, że we mnie.
0: A jak pan czuje muzykę? Jak ją pan interpretuje?
1: I tu właśnie muzykę bardziej słucham sercem. Tak naprawdę sercem...
0: No, sercem to jedno. Wielu z nas słucha sercem i nie umie tańczyć na przykład.
1: Nie, tak... Próbuję wsłuchać, a naprawdę dużo muzyki słucham. Muzyka zawsze jest jakby ze mną wszędzie. Dużo klasycznej muzyki. Myślę, nie próbuję aż tak bardzo analizować jej. Po prostu naprawdę biorę i próbuję narysować sobie w głowie, nie wiem, co to jakby przekazuje tę muzykę i ten utwór dany.
0: No tak, bo balet to jest taka energia, to są emocje wyrażone tańcem, prawda? Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Dokładnie tak.
0: Bo podejrzewam, że wykładając również, to pan musi jakoś to opisać, jakoś to ubrać w słowa, kiedy pan przekazuje to przyszłym pokoleniom też.
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że właśnie z muzyką jest taka sytuacja, jak przekazuję. Ja zawsze mówię, że najpierw muzyka, potem taniec. Tańczymy do muzyki i ta muzyka jest jakby najważniejsza. Więc też ten przekaz, wiadomo, dużo nie mówię, bardziej tłumaczę i próbujemy do tego dojść ćwiczeniem, bo wiadomo, taniec to jest przede wszystkim warsztat.
0: A Polacy? Polacy nie są takim roztańczonym narodem. Ja sobie tak myślę, jak się pojedzie do Brazylii, prawda, albo na Kubę chociażby, to widzimy tam takich roztańczonych ludzi, którzy właściwie poruszają się jakoś tak tanecznie. A Polacy, przyjeżdżamy tutaj do nas, czy to będzie Łódź, czy jakiekolwiek inne miasto, no trudno sobie wyobrazić człowieka, który gdzieś w sklepie, tak jak taki Brazylijczyk, prawda, będzie nas witał i już on się tak trochę rusza jakby. No to my tego nie mamy zupełnie.
1: Nie, zawsze tak. Właśnie bardzo długo zastanawiałem się, czym różni się Brazylia, Kuba i nasze kraje, na przykład bardziej europejskie. I miałem taką przyjemność pracować z Iwanem Alonso, wnukiem słynnej Alonso. I on mi powiedział jedną fajną rzecz, gdzie mi jakby tak porozstawiło wszystko, kropki na D. To jest klimat. Po prostu tam jest ciepło, tam jest inaczej, inaczej rusza się, inaczej organizm pracuje, wszystko. I on po prostu mówi, że u nas tak jest. Po prostu tańczymy, bo jest ciepło, bo jest fajnie.
0: No z jednej strony tak, ale u nas jeszcze chwilę temu też było bardzo ciepło. Inna sprawa, że to kilka dni, a nie, że mamy taką pogodę właściwie przez większą część roku. Być może to zmienia sytuację. Dostęp do słońca.
1: Myślę, że nie. Polacy bardzo jakby roztańczonym narodem jest. Naprawdę uważam, że dużo gwiazd, dużo... Naprawdę, tak biorąc, interesują się o wszystkie zespoły takie, naprawdę międzynarodowy, bardzo znany, wszędzie znajdziemy Polaków. I to dużo. I od naprawdę pokoleń, nawet jak ciężko było wyjechać tam, nie wiem, w czasach PRL-u, oni już wyjeżdżali, tańczyli i Ludę Żartę i wszystkich naprawdę wiodących zespołach światowych.
0: No proszę. Taniec dla niektórych to jest taki sposób wyrażania się, prawda? Taki uniwersalny język komunikacji. Myślę tutaj o takich różnych plemionach na przykład, które gdzieś przy tym rytmicznym tańcu tworzą swoją wspólnotę.
1: Myślę, że tak. Myślę, że do tej pory to jest, nawet jak patrząc, obecnie jest na przykład mundial światowy, tak, w piłce.
0: Tak.
1: I tak samo, jak patrzymy, jak kibice zachowują się, one tańczą, jak te plemiony z tą żadnym kolem dużym podskakują, więc myślę, że to gdzieś tam zawsze u nas jest w DNA wpisane.
0: No właśnie, że to jest ten pierwszy język, którym mogliśmy się w jakiś sposób pobratać, ale to by znaczyło, że jeśli ktoś by nie tańczył, to by nie chciał się znaleźć w takiej wspólnocie.
1: I tu, tak myśląc, nie znam osoby, która nie lubi tańczyć, które naprawdę nie znam. Każdy kwestia podejścia.
0: Nigdy nikt nie przyszedł do pana i nie powiedział, ja mam dwie lewe nogi, ja nie umiem złapać rytmu w żaden sposób. Ja tylko jeden na jeden i to przy każdej muzyce tak samo.
1: Nie, nawet ostatnio mieliśmy z szkoły, przyszli do nas na studia, do studentów i studenci prowadzili zajęcie w akademii i było dwóch chłopaków, którzy siedzieli, powiedzieli, że w ogóle to jest taniec, to nie jest dla chłopaków i oni nie będą ruszyć. Usiedli pod rączkami, ręce zakrzyżowali, powiedzieli, że nie. Ale dziewczyny tak prowadzili zajęcia, że po tej godzinie skakali z wszystkimi zadowoleni i powiedzieli, że chcą jeszcze raz przyjść, więc naprawdę? Myślę, kwestia podejścia, dokładnie. Co nawet nauczycielka powiedziała, no mówię, to jest cud, bo nie zdarzyło się nigdy coś takiego.
0: A widzi pan różnicę między dziewczynami i chłopakami w podejściu do tańca? Takim naturalnym, że dziewczyny lubią potańczyć w ogóle. Tak mam wrażenie, poruszać się tak tanecznie. A chłopcy to często są tacy oporni.
1: Nie, no wiadomo, z dziewczynami łatwiej jest, myślę, że bardziej.
0: A czy mają większe wyczucie rytmu? Czy to jest tak, że gdzieś to mamy może kobiety, mają to bardziej wrodzone?
1: Myślę, że bardziej wrodzone. To ciężko, nigdy na tą kwestią nie zastanawiałam się, ale myślę, jak chłopaki przychodzą i lubią tańczyć, to tak samo. To nie ma różnicy, ktoś lepiej tańczy, gorzej, po prostu to już kwestia troszkę danych od Boga, powiedzmy, i podejścia. Przede wszystkim praca oczywiście, taniec. Na przykład zawodowo to dyscyplina, praca i determinacja.
0: No to za chwileczkę do tego przejdziemy. Ja jeszcze tylko pomyślałam, że może jest taki rodzaj muzyki, który powoduje, że każdy chce zatańczyć. Myśli pan, że jest jakaś taka muzyka, przy której nie możemy usiedzieć, ustać w miejscu, po prostu musimy się ruszać. Jakaś muzyka, która zawsze będzie nas wyrażać.
1: Myślę, że na pewno coś takiego. Tak na szybko do głowy nie przychodzi, ale pomyślę, że to na pewno coś tam znalazło się by.
0: A taka muzyka, która pana najlepiej wyraża, która panu gdzieś siedzi w sercu na przykład, którą czuje pan potrzebę zinterpretować właśnie?
1: Tak naprawdę bardzo lubię Chopina też. Co naprawdę słucham i to... Ja wiem, że to tak klasycznie... Ale zawsze to gdzieś uspokaja i naprawdę bardzo lubię.
0: Aha. A z muzyki takiej, powiedzmy, nieklasycznej?
1: Z rozrywkowej, powiedzmy.
0: No. Ma pan jakieś takie swoje ulubione płyty, do których wraca?
1: Tak. To może zadziwię. Bardzo lubię zespół AC/DC. Naprawdę. O. Zawsze wracam. Mam naprawdę całą kolekcję płyt ich i no wszyscy wiedzą, że bardzo to lubię.
0: To zdumiewające. Ale dobrze, to w takim razie spróbujemy się zagłębić w taki muzyczny klimat też i wrócimy za krótką chwilę.

0: Kierownik baletu w Łódzkim Teatrze Wielkim, Gintautas Potockas, inspiruje nas dzisiaj w naszej takiej dłuższej odsłonie spotkań z cyklu Łódzkie Jestem Stąd. Powiedzieliśmy, że wiele osób twierdzi, że nie umie tańczyć, że mają dwie lewe nogi, że nie mają wyczucia rytmu. A jak to się zaczyna u pana? Ja się zastanawiam. Miał pan dar? Miał pan jakąś taką chęć, zapał, żeby tańczyć? No bo rozumiem, że to się zaczyna w młodym wieku. Żeby osiągnąć sukcesy, to chyba trzeba zacząć wcześnie.
1: Tak. Ja osobiście zacząłem bardzo wcześnie. Miałem 4 lata, jak zapisałem się do grupy przedszkolu tanecznej. Ale to też z korzyści troszkę, bo nie trzeba było właśnie popołudniowego tego leżakowania.
0: Aha, robić, żeby nie leżakować, tak. Rozumiem.
1: I to gdzieś mi bardzo spodobało się w szkole, jak już poszedłem do szkoły.
0: No to był taki zwykły taniec, tak?
1: Tak,
0: taki...
1: zwykły, tam nie wiem, kurczaczki, nie wiem, śnieżynki, różne tam rzeczy. Takie naprawdę dla dzieci, bardzo proste. Ale gdzieś mi to spodobało się i jak poszedłem do szkoły, wiadomo, zaczyna się szukać. W tamtych czasach, kiedy ja kończyłem, to były te wszystkie pozaklasowe kółka. Więc znalazłem studio tańców towarzyskich, sportowych i zapisałem się też. Więc też tata, pamiętam, jeszcze powiedział.
0: Czyli taniec towarzyski, sportowy towarzyski, później.
1: Tak.
0: No to do baletu to jednak jest kawałek, powiedziałabym od tego.
1: Tak, ale równie tata też powiedział, dobra, mówię, zgodzę się, idziesz na taniec, ale mówię, judo tak samo, szkoła sportowa obok, to też. Więc chodziło na
0: dwie taniec
1: szkoły.
0: I judo.
1: Tak.
0: I
1: po dwóch latach...
0: I z tego nam balet wyszedł.
1: Tak, dokładnie tak. Po dwóch latach moja trenerka powiedziała, słuchaj, jest szkoła baletowa w Wilnie. Bo to jest jedyna szkoła baletowa wtedy była na Litwie. Mówię, nie chciałeś by spróbować pojechać. Więc wróciłem do domu, powiedziałem mamie. Mama wzięła brata, z bratem pojechaliśmy na audycję do szkoły baletowej. To przyjęcie. I bardzo mi spodobało się, bo wiadomo, dużo sali, lustra, dużo dzieci. Bo pamiętam, naprawdę nas bardzo dużo przyjechało na korytarzach. A jak to dziecko jesteś, to szybko przyjaźnia złapiesz i to było bardzo fajny czas, pamiętam. I pod koniec lata dostaliśmy informację, że zostałem przyjęty, zapraszałem do szkoły baletowej. No i tak zaczęła się przygoda z baletem.
0: To ile pan miał lat wtedy?
1: Miałem 9 lat, jak już do szkoły baletowej trafiłem.
0: 9 lat. Tak sobie myślę, że to później jeszcze przychodzi taki okres buntu u dzieci, różne takie momenty pewnie zniechęcenia. Trzeba mieć, myślę, bardzo silną wolę, żeby wytrwać w takiej szkole, która pewnie jest bardzo wymagająca.
1: Tak, nas zaczynało w klasie, nas było 38 osób. Skończyliśmy 9. Tak naprawdę bardzo mało stylu.
0: Z 38 zostało 9 osób.
1: Tak. 4 dziewczyny i 5 chłopaków. I to było pierwszy raz w historii naszej szkoły baletowej, kiedy chłopaków więcej kończyło niż dziewczyn.
0: No tak, to było zdumiewające. No właśnie.
1: A jakby takich kryzysów naprawdę nie miałam przez ten cały okres szkoły. Bardzo lubiłam szkołę, ponieważ też bardzo dużo współpracowało z teatrem, więc od pierwszych klas już występowaliśmy w przedstawieniach takich jak Śpiąca Królewna, jak Don Kichot, Dziadki do Orzechów. Kopciuszek, więc no naprawdę to było niesamowity czas. Nie. Bardzo miło wspominam szkoły i naprawdę zawsze mówię, że to jest fajny czas.
0: No ale myśleć sobie, że człowiek trafi do szkoły baletowej, że w ogóle chciałby tańczyć, to jest jedno, a później zaczynają się te różne próby, tak... Myślę, że osoby, które nie wiedzą, jak to wygląda, ja też na przykład tak do końca nie wiem, jak to jest z tymi palcami na przykład, że z tym chodzeniem na palcach.
1: Nie, to chłopaków nie dotyczy, to dziewczyny. Oczywiście też już w tych czasach, nawet nie w tych, chłopaki też oczywiście próbują, bo i to nas skazane spróbować, bo wiadomo, partnerowanie też dużo to pomaga zrozumieć, jak partnerka stoi na puentach. Więc myślę, że każdy, kto tańczy balet, próbował na puenty wdrapać się, tak powiedzmy. Ale bardziej to dziewczyny.
0: Czyli
1: z palcami.
0: Czyli chłopcy w ogóle nie?
1: Nie, nie.
0: Nawet, czyli próbujecie troszeczkę, tak żeby to wyczuć, ale nie musicie z tego, znaczy nie korzystacie
1: nie
0: akurat
1: tak.
0: z takich.
1: Bardziej ciekawości sami dla siebie. Wiadomo, są takie zespoły jak Trocadero, Monte Carlo, tak, balet, gdzie chłopaki na puentach tańczą za dziewczyny wszystkie wariacje. To,
0: no tak.
1: Tam już to robią profesjonalnie.
0: A pan w pana własnym odczuciu ma pan silny charakter?
1: Myślę, że tak. Ale też myślę, że charakter bardzo też silnie zależy od ludzi, którzy mnie otaczają, którzy wspomagają to wszystko, więc...
0: No jasne. To zawsze jest trochę zbieg okoliczności, że się robi to, co się robi pewnie gdzieś.
1: Myślę, że tak. Na pewno. Ja w tym zawodzie generalnie tęczę, że trzeba mieć dużo szczęścia. Myślę, że praca oczywiście wszystko, ale szczęście też jest ważne. Mm.
0: A zastanawiał się pan czasem nad tym, co by pan robił, gdyby nie balet? Gdyby to nie był balet, to co by to było?
1: Nie wiem, dużo rzeczy mam naprawdę, które lubię robić. Lubię fotografię bardzo. Mm-hmm. Lubię pracę z drzewem, rzeźbiarstwo w ogóle, więc od dziadka oczywiście to zostało.
0: Czyli takie artystyczne też działania.
1: Myślę, że tak.
0: Praca z drzewem, rozumiem, jako rzeźbienie to jednak trochę innego, co innego niż takie na przykład rąbanie drew na opał.
1: Dokładnie tak.
0: Praca artystyczna. Wróciłabym jeszcze do Łodzi. Tak jak powiedzieliśmy, Łódź stała się pana domem. Nie wiem, w końcu drugim czy pierwszym? Jak to w końcu ustaliliśmy w tej chwili?
1: W tej chwili pierwszym.
0: Pierwszym. No i cudownie. Czuje się pan doceniony w Łodzi tutaj, bo sporo nagród na pana koncie też się pojawiło. Była nagroda marszałka, była nadzwyczajna złota maska, był medal Gloria Artis. Czuje się pan doceniony?
1: Myślę, że tak. Myślę, że nawet bardzo doceniony. Jako, powiedzmy, jestem jednak obcokrajowcem, tak. Ale czuję się bardzo doceniony i bardzo, bardzo zaszczycony tymi wszystkimi nagrodami i uznaniem, więc myślę, że tak.
0: Należały się panu. A tak spędzając sporo czasu, teraz przepraszam, to troszeczkę muszę zażartować. I pojawiając się na Placu Dąbrowskiego, zapewne dosyć często, jak fontanna się panu podoba na Placu Dąbrowskiego?
1: Ja pamiętam jeszcze tą wcześniejszą. Te fontanny i ta zieleń, więc oczywiście jak najbardziej. Właśnie pamiętam, przyjechaliśmy jeszcze tancerze, którzy tańczyli i opowiadali troszkę o Łodzi, o Tatrze. Też poszliśmy usiąść na kawę i pamiętam te drzewa, te dwie fontany stare i ten ogródek, który był wtedy. Bardzo to miło wspominam. Więc no teraz...
0: Z sentymentem. Teraz troszeczkę betonowo się zrobiło, prawda?
1: Tak, dokładnie. Wygodnie parkować.
0: No ale rozumiem, że z pana artystycznym takim okiem to by pan tam co nieco zmienił, prawda? Na
1: tak,
0: samym Placu Dąbrowskiego.
1: Lubię zieleń. Naprawdę myślę, że tam troszkę drzew zrobiłoby robotę.
0: A w której części Łodzi czuje się pan najlepiej?
1: W centrum.
0: W centrum?
1: Tak.
0: To lubi pan zieleń i co tam w centrum z tej zieleni?
1: I tu
0: kilka
1: myślę,
0: drzewek
1: że...
0: i co?
1: Nie, dużo parków w Łodzi jest. Naprawdę dużo parków, i które bardzo lubię. Bo jest, uważam, że Łódź jest zielona.
0: No jest. No jeśli nie wyschnie teraz, bo to nam brakuje deszczu. To gdyby pan miał się przejść gdzieś dla relaksu, po inspirację, to które by to było miejsce w Łodzi?
1: Myślę, że Park Poniatowskiego. Najczęściej tam chodzę. I zimą, i jesienią, i wiosną, i latem. Więc mój ulubiony park.
0: Cudownie. Przyjaciele są tutaj w Łodzi, na miejscu, czy zostali na Litwie? Ci przyjaciele prawdziwi tacy. Zwykle tych przyjaciół nie ma aż tak wielu, bo ludzie tak mówią, a mam dużo przyjaciół, ale to nie do końca tak jest, prawda? Ci przyjaciele tacy z prawdziwego zdarzenia to jest zwykle co najwyżej kilka postaci w naszym życiu.
1: Nie, to zgadzam się. Przyjaciół takich prawdziwych nie ma dużo. I myślę, że pół na pół. Połowa w Polsce, połowa na Litwie. Zostało. Wiadomo, tam z dzieciństwa te kontakty i te prawdziwe te przyjaźnie.
0: Utrzymują się jeszcze.
1: Tak. Do tej pory jak najbardziej utrzymuję. A w Polsce też mam takich naprawdę dobrych przyjaciół od czasów, odkąd tu przyjechałem, więc naprawdę swojego najlepszego przyjaciela mam w Polsce.
0: A jak pracuje się w Teatrze Wielkim? Jaka tam jest atmosfera wśród artystów? Czy to jest, bo to podejrzewam, wiele osób może interesować. Na ile wspólnie pracujemy, na ile jednak rywalizujemy ze sobą? Trochę tego pewnie.
1: Myślę, że tak. Rywalizacja w tym zawodzie myślę, że bardzo jest wskazana. Zawsze oddech. Mój nauczyciel tak mówił wszyscy. I myślę, że to tak jest. Oddech na plecach jest bardzo... jakby w tym zawodzie wskazany. Jednak cię zmusza do pracy, do dyscypliny, do osiągnięcia jeszcze więcej. Bez konkurencji to by było troszkę gorzej.
0: Jednak. Czego panu życzyć? Ma pan jakieś takie swoje marzenia? Nie wiem, czy tylko zawodowe, czy osobiste, które w tej chwili za pomocą dobrej energii płynącej z Radia Łódź można by spełnić?
1: Ciężkie pytanie.
0: No ja wiem, to jest zestaw trudnych pytań. Najpierw muzyka, później te miejsca w Łodzi, a teraz jeszcze marzenia. No ale muszę o to spytać.
1: Myślę, że marzyło się by mi, żeby moje uczniowie, na przykład, których uczę, żeby osiągali też sukces. To moje marzenie. Naprawdę, żeby im to wiodło się, żeby mogłem zobaczyć, jak tańczą na scenie i naprawdę osiągają sukces. Więc to takie... Wiadomo, zdrowie i tam.
0: No, to zawsze.
1: Pokój na świecie jak najbardziej.
0: Czyli zdrowie, pokój na świecie. Tak, to troszeczkę jak przy wyborach miejsc.
1: Dokładnie tak.
0: Ale to tak, to jest.
1: Nie, no myślę, w obecnej sytuacji tak, pokój jak najbardziej to już nie jest tak jak miejsc, tylko to dużo by.
0: To naprawdę byłoby potrzebne, prawda? No to. Tego panu życzę oczywiście, również tej satysfakcji z tych młodych, przyszłych adeptów, tak, baletu. No i dziękuję również za inspirację dla słuchaczy Radia Łódź. Gintautas Potockas, kierownik baletu w Teatrze Wielkim w Łodzi, był gościem nowej odsłony programu Łódzkie Jestem Stąd. Ja się nazywam Iza Berkowska, również dziękuję za uwagę. Polecam spotkania z wyjątkowymi mieszkańcami naszego regionu w czwartki, chwilę po godzinie 20. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W lipcu w Łodzi ma być otwarty drugi parking wielopoziomowy. Miejsca chłodu na upały to pomysł rozważany w Łodzi, a już działa w Warszawie. Tramwaj Radia Łódź wyruszył dziś na pierwszą wycieczkę z przystanku Radiość. Nocą i jutro w regionie więcej chmur, miejscami może przelotnie padać. Drugi parking wielopoziomowy w Łodzi ma być otwarty za około 2 tygodni. Tak jak pierwszy, znajduje się przy ulicy Wschodniej, pomieści ponad 200 samochodów. Parking powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi mówi, że co najmniej przez pierwszy tydzień po otwarciu parking będzie bezpłatny. Później opłata będzie taka jak w przypadku pierwszego obiektu.
4: Ta opłata jest taka sama na wszystkich parkingach, czyli wszystkie będą miały tą startową 5,50. Szykujemy się w tej chwili do rozmów i jesteśmy w trakcie właściwie ustaleń na podłączenie karty Łodzianina również do tego systemu.
3: Po wakacjach ma być otwarty kolejny, trzeci parking wielopoziomowy przy Tuwima 12.
5: Więcej na radiołódź.pl.
3: W Łodzi mogą powstać miejsca chłodu, mają pomagać mieszkańcom w przetrwaniu największych upałów. Chodzi o ogólnodostępne, klimatyzowane budynki, w których można odpocząć i napić się wody. Takie rozwiązanie zastosowano już w Warszawie, a po ostatniej fali upałów podobny pomysł pojawił się w Łodzi. O szczegółach nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
6: Miejscami chłodu mogłyby zostać m.in. miejskie biblioteki, domy kultury czy wybrane urzędy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz powiedział w Radiu Łódź, że to dobry pomysł i zapowiedział rozmowy z sekretarzem miasta.
7: Żebyśmy wskazali komuś, że jeśli rzeczywiście czuje, że jest 30 kilka, prawie 40 stopni, nie może sobie z tym upałem poradzić, że mógł wejść spokojnie, usiąść, napić się wody, bo tam powinien być dostęp do wody, powinien być dostęp do toalety, powinny być to miejsca dostępne też dla osób z niepełnosprawnościami. No i wszystkim musi być tam chłodniej niż na zewnątrz, więc muszą być to pomieszczenia klimatyzowane.
6: Miasto miałoby przygotować mapę i oznakowanie takich miejsc. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
3: Zanim miejsca chłodu zostaną wybrane i oznaczone, wytchnienia w opały można szukać na przykład w mediatece Memo przy Moniuszki. W Łodzi działa też kilkanaście ulicznych zdrojów wody pitnej. Premier jest gotowy na sądową batalię. Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Chodzi o spór z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd Instytutu skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu w sprawie o zniesławienie. W kwietniu Donald Tusk, powołując się na informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powiedział, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto Instytutu Polski Suwerennej 450 tysięcy złotych. O szczegółach Michał Makowski.
8: Instytut Polski Suwerennej liczy na postępowanie dowodowe dotyczące rzekomego finansowania przez Zonda Krypto. Uważamy, że dobre imię naszej fundacji zostało naruszone poprzez nieprawdziwe informacje przekazywane przez premiera Tuska, powiedział Polskiemu Radiu członek zarządu Instytutu Piotr Cieplucha.
9: Cały szereg insynuacji, cały ton wypowiedzi sugerujący, że doszło tutaj do jakichś rzekomych naruszeń przepisów, co w istocie nie miało miejsca.
8: Poseł KO Witold Zębaczyński odpowiada, że premier Tusk czerpał informacje z instytucji państwowych.
10: Uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
8: Zanim dojdzie do sprawy w sądzie, Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie sprawdzać, czy premier dopełnił wszelkich formalności, zrzekając się immunitetu. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Za zniesławienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Tramwaj Radia Łódź ponownie wyjechał na ulicę miasta. Przystanek Radiość to wakacyjny cykl przejazdów organizowany wspólnie z Klubem Miłośników Starych Tramwajów. Podczas dzisiejszej podróży przewodnik Ryszard Bonisławski opowiadał m.in. o historii szpitala CKD, Parku Matejki, budynkach mijanych na trasie i ich dawnych mieszkańcach. A chętnych na pierwszą wycieczkę było wielu.
11: Pierwsze takie moje jakieś historyczne rzeczy na temat Łodzi to były programy pana Bonisławskiego. Więc teraz jak zobaczyłam właśnie, że jest taka wycieczka tramwajem, to stwierdziłam, że no chciałabym to powtórzyć na żywo i też pokazać mojemu synowi.
12: Znalazłam informacje w internecie i oczywiście bardzo chętnie korzystam, ponieważ interesuje mnie historia Łodzi, a jeszcze spotkanie z panem Ryszardem to w ogóle frajda.
3: Kolejne kursy tramwaju Radia Łódź zaplanowano na 23 lipca oraz 21 i 28 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres wydarzenie@radiołódź.pl. A kolejne wiadomości o 22. W drugiej części nocy przybędzie chmur, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, temperatura spadnie do 15 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady słabego deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie, wiatr ma być umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
13: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Bartosz Florczak. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie Marcina Tercjaka, który jest na festiwalu Open Air i na pewno za tydzień opowie Państwu, jak wyglądały koncerty, jak brzmiały. No, mam na razie tylko taką tekstową informację od Marcina, że bardzo dobre koncerty, natomiast wczoraj ten koncert Davida Byrna najciekawszy i najbardziej interesujący. Więc zacznijmy od tego artysty. Oto Strange Overtones w wersji koncertowej.

0: To był David Byrne oczywiście w towarzystwie Briana Eno, zaprzyjaźnieni panowie jeszcze z czasów Talking Heads, Strange Overtones w wersji koncertowej. Patrzę sobie na to, co wczoraj David Byrne wykonał podczas festiwalu Open Air. Kilka utworów zespołu Talking Heads oczywiście i to nagranie, które przed chwilą zabrzmiało także jako czwarte we wczorajszym zestawie. W sumie 15 utworów, wszystko kończyło się no, taką sekwencją wielkich nagrań właśnie Talking Heads, Psycho Killer, Live During Wartime i Once in a Lifetime. No podobno znakomity koncert. Ludzi, jeżeli chodzi o festiwal Open Air, jeszcze tak wielu wczoraj nie było. No dzisiaj to na pewno się zmieni, bo dzisiaj mamy wielki koncert, na który pewnie wiele osób specjalnie wybiera się, a więc Nick Cave and the Bad Seeds za chwilkę pewnie pojawią się na tej głównej scenie. Kiedyś rozmawiałem z osobą, która była na takim koncercie w właśnie stadionowym Nicka Cave'a, festiwalowym, ale to było na stadionie i czy on tak samo się zachowuje w tych wielkich przestrzeniach? Tak, to nie ma dla niego żadnego znaczenia. To jest po prostu szaman sceny, który od razu, niezależnie od jej rozmiaru, nią potrafi zawładnąć, no i publicznością. On dzisiaj pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób obejrzy koncert Nick Cave and the Bad Seeds. No to co? Posłuchajmy w takim razie z tej ostatniej znakomitej płyty koncertowej Live God, piosenki pod tytułem Wild God.
1: Wild God.

Wild Gods w wykonaniu Nicka Cave'a, zespół The Bad Seeds. Dzisiaj Festival Opener gości tego znakomitego artystę. Nie ukrywam, że ten program dzisiejszy trochę pod wpływem tego, co dzieje się na Openerze, bo to jednak jest festiwal, który raz rzeczywiście ma swoją renomę, dwa, że bardzo wielu fantastycznych artystów też odkrywa się podczas tego festiwalu, ale w tym roku mam wrażenie, że też organizatorzy zadbali o to, aby jednak ci wieloletni bywalcy, czasami odrobinę już starsi, też dostali większą dawkę takiej muzyki dla siebie. No i właśnie myślę, że Nick Cave jest tutaj doskonałym przykładem i to jest artysta skierowany właśnie do tego, do tej publiczności. A dzisiaj jeszcze kilka innych ważnych koncertów, może z innej półki muzycznej, bo też Calvin Harris dzisiaj, także

Zespół Błoto chociażby, Daria ze Śląska, Halsey, Idols, także Klawo, no kilka jeszcze innych występów. No a jutro zespół The Cure, to wiemy, i ten koncert będzie też transmitowany przez telewizję, ale o tym jeszcze będzie czas powiedzieć. Jeżeli chodzi o openera, no to jeszcze jedno nagranie i zespół, który tam się w tym roku też pojawi, Slowdive.

Ostatni koncert zespołu Slow Dive, jaki widziałem, to było w festiwal. Z tego, co pamiętam, dosyć późno ten występ i jakoś tak niespecjalnie go odebrałem pozytywnie, wręcz troszeczkę znużony bywałem miejscami, no ale ten utwór, Star Rowing, on zawsze na mnie robił niesamowite wrażenie. No jestem ciekawy, jak wypadną w tym roku na festiwalu Open Air, bo to jest po prostu też znakomity oczywiście zespół koncertowy, zresztą te shoegaze'owe brzmienia powracają, coraz bardziej są obecne w twórczości młodych artystów. To jest audycja Megafonia, wszystko się zgadza. Bartosz Florczyk przed mikrofonem, dzisiaj ja za Marcina Tercjaka, no, który właśnie jest na openerze i pewnie gromadzi emocje, opowiadania, to wszystko pewnie z Państwem podzieli się lada moment, kiedy wróci przed mikrofon. A teraz pojawi się zespół, który cieszy się absolutną taką estymą w branży muzycznej, mimo że na początku, kiedy wydawał płyty, to brzmienie to bardzo surowe, proste nawet, spotykało się z umiarkowanym zrozumieniem, ale później odkryto, że no właśnie w tym świecie lat 80., gdzie już produkcja czasami górowała nad muzyką, dobrze, że pojawił się ktoś, kto wszystko sprowadził do parteru, do tych podstawowych, najważniejszych emocji i dźwięków. Zespół Pixies, który właśnie wydaje nową płytę, ale ze starymi nagraniami.

Pixies w nagraniu Into the White z płyty pod tytułem Complete B-Sides lata 88-97. To jest płyta, która ukazała się na początku XXI wieku, kiedy Pixies właściwie od dekady już nie grali. I ona zostaje właśnie wznowiona także na nośniku winylowym i tam jeszcze mamy dodatkowe nagrania koncertowe, więc jeszcze z archiwum zespołu dodano między innymi nagrania z BBC. Pixies, pewnie dzisiaj już nie wrócimy do tej płyty, no ale trzymam ją, gdyby Państwo byli zainteresowani, to może w przyszłą środę jeszcze sięgniemy do tych nagrań. A co do Pixies, no to zawsze już będę wspominał ich koncert, jaki widziałem, a właściwie widziałem, to dobrze powiedziane, bo mało słyszałem, na Stadionie Narodowym. Jaka szkoda, że wtedy tak to zabrzmiało nieatrakcyjnie właśnie pod względem audio, bo szybko się kolejna okazja pewnie nie nadarzy. Wczoraj już słuchaliśmy nowej płyty Beth Orton, znakomitej, The Ground Above, zwłaszcza ten utwór tytułowy, prawie 8,5-minutowy, który otwiera całość, ale tutaj mamy mnóstwo innych pięknych piosenek, chociażby Cigarette Curls.

Cigarette Curls. No, ta płyta jest taka nostalgiczna, odwołująca się do wspomnień, do tego, co już się wydarzyło. Ale piękna to płyta i bardziej może nawet na jesień, na zmierzch lata niż na tę porę. No ale tak to artystka sobie wymyśliła. Nie miałem jeszcze okazji Państwu zaprezentować nowego nagrania Fisha Yamadę, więc dzisiaj nadrabiam zaległości.

I w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A

6 minut mądrości, a nawet 6,5, bo tyle dokładnie trwa to nagranie. 6:26. Fijama D, nowe nagranie. Będziemy zawsze nasłuchiwać, co też dzieje się u braci Waglewskich i prezentować, niezależnie od stylu muzycznego, jaki akurat wybiorą. No to jeszcze o koncertach, które przed nami, bo ich mnóstwo. Susan Vega przecież przyjeżdża do Wrocławia, aby zagrać w Narodowym Forum Muzyki. To jest przepiękne miejsce koncertowe, tym bardziej myślę, że warto posłuchać artystki właśnie w takich bardzo gustownych, pięknych wnętrzach.

Państwu zanurzenia w dwóch nagraniach Don't Uncork What You Can't Contain i oczywiście Solitude Standing z tej niezapomnianej płyty. Nie widziałem nigdy artystki na żywo, może uda się w tym roku. Zawsze to było takie przekładanie, może przy następnej trasie, ale chyba nie ma co odkładać na daleką przyszłość jeszcze tego wydarzenia. Postaram się być we Wrocławiu 13 lipca. No to jeszcze jeden koncert Jordi Creep. Widziałem go na festiwalu. Wulkan energii na scenie, zwariowany, ale to wszystko melodyjne, trochę szalone, trochę w stylu Franka Zappy, ale myślę, że Jordi już ma swoją publiczność w Polsce. No i w takim dziwnym odstępie przyjedzie na koncerty, bo najpierw 4, a więc już w sobotę, będzie w Krakowie 4 lipca, potem dzień później w Warszawie, no a w Poznaniu dopiero 10 sierpnia. Jordi Creep przed nami.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby utonęły wieczorem w regionie łódzkim. Nie udało się ich uratować mimo reanimacji. W połowie lipca ruszy remont ulicy Pojezierskiej w Łodzi. Będą utrudnienia. Zduńskowolskie MPK kupiło kolejne autobusy elektryczne. Jutro w regionie może przelotnie padać słaby deszcz. Termometry pokażą do 23 stopni. Dwóch mężczyzn utonęło w województwie łódzkim. Do tragedii doszło w Strykowie i w okolicach Sieradza. Po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie tonącym w warcie w miejscowości Bożewisko w powiecie sieradzkim. Na miejsce skierowano straż pożarną, ratowników medycznych, policję i grupę wodno-nurkową. Mimo podjętej akcji około 50-letniego mężczyzny nie udało się uratować, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
4: Świadkami tego zdarzenia byli strażacy ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim. Natychmiast ruszyli na poszukiwania tego mężczyzny. Po kilku minutach prąd wody wyrzucił ciało tego mężczyzny na mieliznę. Pomimo ponadgodzinnej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.
3: Z kolei po godzinie 19 służby wyłowiły z zalewu w Strykowie w powiecie zgierskim starszego mężczyznę. Także jego nie udało się uratować mimo reanimacji. Od początku czerwca w województwie łódzkim utonęło już 6 osób. Szykują się kolejne utrudnienia w ruchu na łódzkich Bałutach. W tym miesiącu zacznie się remont ulicy Pojezierskiej. Ulica będzie przejezdna, ale jednokierunkowa w stronę Włókniarzy. Prace obejmą odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej, ale zostały podzielone na dwa etapy, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
5: Jest to zadanie dwuletnie, planowane do zakończenia po wakacjach w przyszłym roku. To etapowanie właśnie ma na celu jak największe skomunikowanie i zminimalizowanie utrudnień tej znaczącej drogi na terenie Bałut.
3: W pierwszym etapie, który zacznie się w drugiej połowie lipca, prace będą prowadzone na odcinku od Hipotecznej, bez skrzyżowania, do Alei Włókniarzy. Obejmą wymianę wodociągu, położenie nowego asfaltu i chodników, powstaną też nowe miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe, łączące się z już istniejącymi na Zgierskiej i Włókniarzy. Nowe autobusy elektryczne w Zduńskiej Woli. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji dziś dołączyło do swojej floty dwa takie pojazdy. 9-metrowe Solarisy zakupione z funduszy KPO. Teraz przewoźnik dysponuje 8 elektrykami różnej długości, a w planach jest zakup kolejnych. O szczegółach reporter Radia Łódź Sławomir Cybulski.
6: Najnowsze elektryki we flocie zduńskowolskiego MPK mają mocniejsze baterie od swoich poprzedników, ale paleta ich zalet jest znacznie szersza, mówi prezes tej spółki Michał Płatek.
7: Najważniejsza podstawa to są to autobusy przyjazne dla pasażerów, dla osób z niepełnosprawnościami, przyjazne dla środowiska, oszczędne.
6: Poza tym nowe elektryki są tak ciche, że muszą emitować sztuczny hałas, mówi dyrektor sprzedaży w firmie Solaris Waldemar Wlazło.
8: Po to, żeby w czasie, kiedy manewruje w miejscach, gdzie są inni uczestnicy ruchu drogowego, żeby nie zostali zaskoczeni dużym pojazdem, który mógłby zakłócić komunikację albo wręcz zagrozić pieszemu.
6: Zduńskowolski przewoźnik nie zamierza zwalniać tempa. Już ma w planach kupno kolejnych elektrycznych autobusów.
3: Nowe pojazdy w Zduńskiej Woli systematycznie zastępują te najbardziej wysłużone o ponad 25-letnim stażu.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Bójki klientów w supermarketach we Francji. Doszło do nich po tym, jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się towarem wyjątkowo poszukiwanym. O szczegółach Stefan Folcer.
10: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Miluzie i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Sprawa odbiła się we Francji szerokim echem, zwłaszcza, że już od kilku dni słychać, że kraj przez lata za mało inwestował w klimatyzację. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
11: Kamil Majchrzak przegrał w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego na Wimbledonie. Piotr Kowianin uległ Amerykaninowi Zacharemu Słajdzie 2-3, choć dwukrotnie prowadził 1-0 i 2-1. Majchrzak wskazuje kluczowy moment tego spotkania.
12: Dużo było takich momentów na przestrzeni 5 setów. Najbardziej ubolewałem nad drugim setem, że po pierwszym straceniu serwisu odłamałem się i dawno w gorszy sposób nie oddałem ponownie mojego serwisu.
11: A w ubiegłym roku Majchrzak dotarł na londyńskiej trawie do czwartej rundy i teraz straci wiele punktów do rankingu ATP. A wcześniej w czwartek Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie z Czeszką Karoliną Pliszkową 2-0 i awansowała do trzeciej rundy. Tam zagra z Filipinką Alą. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków ma natomiast jednego bohatera, Marceli Bogusławski, lider i zwycięzca dwóch pierwszych etapów, okazał się najszybszy również dzisiaj w Skierniewicach. Mimo kilku prób ucieczek po przejechaniu niemal 170 km na mecie zjawił się cały peleton, a kolarz czeskiej grupy AT&T Investments znów pokazał klasę na finiszu, choć miał na ostatniej prostej duże problemy.
13: Nie wiem, musiałem uderzyć jakąś studzienkę, łańcuch mi po prostu przeskoczył i musiałem przez chwilę przestać pedałować, no i widziałem, że zawodnik już prawą stroną się troszeczkę zbliżył mi do, można powiedzieć, do przedniego koła, no ale zarzuciłem ten łańcuch i zacząłem właśnie sprint, także fajnie, że udało się wygrać.
11: Bogusławski prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagą 10 sekund nad Radosławem Frontczakiem i 13 nad Patrykiem Stoszem. Jutro czwarty etap z Jędrzejowa do Sosnowca o długości ponad 140 km, a wyścig zakończy się w sobotę w Jaworznie. Ekstraklasowy transfer warty się rad. Drużynę biało-zielonych wzmocnił Tomasz Swędrowski, który ostatnio był zawodnikiem Wieczystej Kraków. Swędrowski wraca jednak do Sieradza, gdzie rozpoczynał seniorską karierę. Pochodzący ze zduńskiej Woli piłkarz na swoim koncie ma prawie 250 meczów na poziomie ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi. Jako środkowy pomocnik strzelił w tych rozgrywkach 35 goli, a w nowym sezonie grupy pierwszej, trzeciej ligi Sieradzanie mają walczyć o awans do drugiej ligi, co na antenie Radia Łódź zapowiadał już prezes Ryszard Mes. Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk są już gotowi na rajd Rzymu, czyli trzecią eliminację rajdowych Mistrzostw Europy. Łódzki kierowca nie ukrywa, że ważne były ostatnie testy.
14: Odjechaliśmy o 130 km od Rzymu do miejscowości Pico, gdzie kiedyś tutaj debiutując z Szymonem na tych trasach jechaliśmy jeden z odcinków specjalnych. Wygląda na to, że sobotni, całkowicie nowy etap rajdu Rzymu będzie węższy, szybszy i podbijający, więc sprawdzamy ustawienie naszego auta.
11: A podczas tegorocznego rajdu Rzymu załogi przejadą 11 odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 200 km. Odcinek kwalifikacyjny w piątek rano, a pierwszy OAS po godzinie 20. Na krótkim odcinku ulicznym kierowcy przejadą obok Koloseum, a przypomnę, że przed rokiem Marczyk i Gospodarczyk zajęli trzecie miejsce w rajdzie Rzymu.
3: W drugiej części nocy przybędzie chmur, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, temperatura spadnie do 15 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słaby przelotny deszcz, będzie chłodniej niż dziś, maksymalnie 23 stopnie, a wiatr ma być umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
15: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji, która zawsze o tej porze nosi tytuł Megafonia. Możemy przyjąć, że to jest megafoniczne spotkanie, natomiast dzisiaj bez Marcina Tercjaka. Ja, Bartosz Florczak, do godziny 23 z Państwem. Marcin na festiwalu Open Air ogląda pewnie koncert Nika Cave'a. No a my zerkniemy do kalendarza muzycznego, bo dzisiaj urodziny Józefa Skrzeka, fenomenalnego instrumentalisty, postaci, osobowości polskiej muzyki, która też dzieli się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami. No i właśnie efekt takiej współpracy przed nami teraz do posłuchania.

Ciekawe, czy Państwo poznali, kto obok Józefa Skrzeka w tym nagraniu. Caro Glaser, Dead Star Talk. Nagranie pod tytułem Black Sun. Józef Skrzek, wszystkiego najlepszego. Był przecież w naszym studiu imienia Henryka Debicha z zespołem SBB. Zagrał fantastyczny koncert, tam jeszcze towarzyszył im Andrzej Nowak. Miałem wtedy też wielką przyjemność porozmawiać z panem Józefem, chociaż pamiętam, że rozpocząłem naszą rozmowę taką jeszcze przed nagrywaniem od pytania, jak gra się w studiu imienia Henryka Debicha, pewne odpowiedzi, natomiast Józef Skrzek powiedział fatalnie, no tu nic nie słychać, ale po koncercie zmienił zdanie, powiedział nie, wszystko jest w porządku. Widocznie coś na próbie dźwięku jeszcze nie grało na 100%, ale potem podczas koncertu było idealnie. A Caro Glaser też

Seed to jest nagranie, po które dość regularnie swego czasu sięgaliśmy w Radiu Łódź, także w tych pasmach w środku dnia. Znakomita melodia i wykonanie, aranż. No, Karolina Glaser jest wykształconą ekspertką od pisania piosenek, muzyki, producentką, fantastycznie sobie radzi na każdym polu. Właściwie jest sama sobie w stanie napisać, zrealizować, wyprodukować utwór. A podobnie jest z kolejnym artystą. Nie wiem jak z wykształceniem muzycznym, no ale doświadczenie ma gigantyczne. Nazywa się Ed O'Brien. Na co dzień występuje w zespole Radiohead i nagrał solową płytę. Myślę, że właściwie jestem pewien, że w środę po 21 już sięgniemy po kolejne nagrania, a teraz nagranie Blue Morpho.

Ed O'Brien, gitarzysta zespołu Radiohead, który także pracował w czasie pandemii nad swoimi nagraniami. On zespół nie wykorzystał tego czasu do wspólnych nagrań, chociaż przecież każdy z muzyków działał na swoich polach. Zespół The Smile przecież z Johnem Greenwoodem i Tomem Yorkiem nagrywał fantastyczne płyty właśnie w tym czasie pandemicznym. A Ed O'Brien też tego czasu nie zmarnował. Blue Morpho w środę, za tydzień na pewno kolejne nagrania. No padła nazwa Radiohead, więc wrócę do tej ostatniej płyty Moon-Shaped Pool. Ileż to już lat mija, czekamy na nową muzykę. Ale ta płyta, Moon-Shaped Pool, jeżeli o mnie chodzi, mój ranking płyt zespołu Radiohead jest w ścisłej trójce tych największych albumów, obok OK Computer, obok płyty Key Day, chociaż ostatnio powróciłem do płyty The Bands i znowu w moich uszach zabrzmiała fenomenalnie. My sięgamy jednak po ostatnie studyjne dzieło Radiohead.

The Numbers to Radiohead z płytą Moon Shaped Pool. Ciekawe, jak wygląda sytuacja na festiwalu Open Air. Koncert Nicka Cave'a dzisiaj tym głównym daniem dla pewnie wielu osób. Jutro zespół The Cure. No a jeżeli chodzi o Cave'a i jego występy na żywo, to są to absolutnie misteria muzyczne z jednym człowiekiem, który czaruje publiczność. Chociaż zespół ma zawsze przecież znakomity The Bad Seeds, który zmienił się na przestrzeni lat. Już nie ma w zespole Blixy, Bargelda, czy też nie ma w zespole Mika Harvey'a. Natomiast są inni znakomici muzycy, którzy tę lukę wypełniają. No ale najważniejsza jest obok Nicka postać Warrena Lisa, oczywiście, który też skupia na sobie uwagę. Oni potrafią stworzyć niesamowity miks takiej energii, mistycyzmu, pewnego szaleństwa na scenie. Tak było w Łodzi podczas trasy Live God, podczas koncertu Battle za Regen. Absolutnie niesamowity występ od początku do końca. Byłem na tym koncercie z osobami, które pierwszy raz widziały Nicka Cave'a na żywo i wyszły zaczarowane. Dzisiaj są już zdeklarowanymi fanami Cave'a. Przywróćmy więc tamte wspomnienia, jednocześnie trochę też przenieśmy się do Gdyni. Posłuchajmy o to. Nicka Cave and the Bad Seeds.

Wild Elephant i Conversion to dwa nagrania z płyty Live Gods. Płyty koncertowe moim zdaniem przestały mieć trochę sens w takim ujęciu, jakie miało to miejsce w latach 70., 80., w latach 90. Przecież dzisiaj właściwie kilka minut po koncercie możemy zobaczyć filmiki wrzucane na serwis YouTube z danego występu i właściwie możemy w pewien sposób doświadczyć emocji, które pojawiają się podczas takiego występu. Jest tych źródeł mnóstwo, aby takie nagranie koncertowe gdzieś zobaczyć, nie mówiąc już o całej trasie koncertowej. Ale w tym przypadku, w przypadku płyty Live God, ona jest wybitna, jeżeli chodzi właśnie o nagrania koncertowe. I jeżeli słuchamy całości, to możemy zagłębić się w klimacie tego koncertu i absolutnie nie wystarczą nam filmiki, nie wystarczą nam nagrania telefonem komórkowym, po które pewnie i tak rzadko kiedy do których wracamy i te rzeczy kręcimy trochę na pamiątkę, a potem niespecjalnie z nich korzystamy. Natomiast płyta koncertowa z tamtej trasy jest niesamowitą pamiątką i warto raz na jakiś czas do tych nagrań wracać. My powrócimy jeszcze do Beth Orton, do tej nowej płyty The Ground Above, jeszcze jedno nagranie Other Side.

Otherside i Beth Orton. Prawie na koniec audycji, bo zostawiłem jeszcze jedno nagranie zgodnie z tytułem. End Song. Pożegnalna pieśń, bo jutro koncert zespołu The Cure. Zespołu, który zawsze zaskakuje koncertowo i ile tych występów byśmy nie widzieli, to zawsze sięgną po jakieś nagranie niespodziewane. Czasami próbują wykonywać utwory, które przygotowują, i tak było w Łodzi podczas ostatniego koncertu w Atlas Arenie, kiedy jeszcze nie znaliśmy ostatniej płyty zespołu The Cure, ona się jeszcze nie ukazała, a już niektóre nagrania zabrzmiały i to przepięknie, i to był taki zwiastun tego, że The Cure wracają do wielkiej formy. End Song, przejmująca absolutnie pieśń w koncertowym wykonaniu z Londynu z 2024 roku. Bartosz Florczak, kłaniam się Państwu, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich tragiczne wypadki nad wodą w Łódzkiem. Utonęły dwie osoby. Opóźniona budowa nowej trasy tramwajowej w Łodzi i dodatkowe miejsca na wakacje w łódzkich przedszkolach. Jutro w regionie będzie chłodniej niż dziś, choć nadal ciepło i więcej chmur. Dwie osoby utonęły w województwie łódzkim. Do tragedii doszło w Strykowie i w okolicach Sieradza. Po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie tonącym w warcie w miejscowości Bożewisko w powiecie sieradzkim. Na miejsce skierowano służby, w tym grupę wodno-nurkową, ale mężczyzny nie udało się uratować. Po godzinie 19 służby wyłowiły z zalewu w Strykowie w powiecie zgierskim starszego mężczyznę. Podjęto reanimację, jednak bezskutecznie. Od początku czerwca w naszym regionie utonęło 6 osób. Na miejskich kąpieliskach w Łodzi w lipcu będzie bezpieczniej również wieczorami. Od jutra do końca miesiąca ratownicy będą pracować dłużej, od godziny 10 do 20. Dotyczy to plaż na Stawach Stefańskiego, Stawach Jana i w Arturówku. Łodzianie uważają, że to dobre rozwiązanie.
1: Przyda się opieka ratowników jak najdłużej.
2: Myślę, że sama obecność ratownika już w ludziach powoduje to, że jednak może pomyślę albo będę bardziej ostrożny, żeby tam mi nie zwrócił jakiejś uwagi.
3: Lepsze są działania prewencyjne niż ratowanie, kiedy już faktycznie coś się złego stanie.
0: Ratownicy przypominają, że w upalne dni przed wejściem do wody należy schłodzić kark i ręce. Podczas wypoczynku nad wodą nie należy spożywać alkoholu. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe w Kijowie po zmasowanym rosyjskim ataku minionej nocy. Wiadomo o co najmniej 25 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 rannych. Z 8 zaginionymi nie ma kontaktu. Rosja ubiegłej nocy wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. Szef kijowskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko zapowiada, że ratownicy będą pracować nieprzerwanie do całkowitego usunięcia gruzów i nie można wykluczyć, że odnalezione zostaną kolejne ofiary. Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił piątek dniem żałoby, będzie obowiązywał zakaz organizowania wszelkich imprez rozrywkowych, a flagi na wszystkich budynkach komunalnych zostaną opuszczone do połowy masztu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wieczornym wystąpieniu wezwał sojuszników z Europy i Stanów Zjednoczonych do zwiększenia dostaw środków do zwalczania rosyjskich rakiet i dronów. Budowa nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi opóźniona. Chodzi o trasę, która ma połączyć ulicę Kopcińskiego z Aleją Rodziny Gromanów i ulicą Węglową, prowadząc dalej w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Po odwołaniu jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej miasto będzie musiało ponownie przeanalizować oferty, co opóźni podpisanie umowy z wykonawcą. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji przekazał Radiu Łódź, że miasto otrzymało wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, który zobowiązuje do odtajnienia wszystkich dokumentów i ponownego wyboru wykonawcy.
4: Jest to czynność, którą niezwłocznie przygotowujemy i wykonamy. Zakładamy, że kolejny wybór powinien nastąpić w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni, tak zakładamy, więc ponowny wybór jeszcze w tym miesiącu, więc optymistycznie w miesiącu sierpniu byśmy mieli wykonawcę już.
0: A to oznacza, że prace mogą rozpocząć się dopiero po wakacjach. Ma to swoją dobrą stronę. Kierowcy i pasażerowie i tak muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w związku z remontem estakady na Alei Włókniarzy. Równoczesne prowadzenie prac przy wiadukcie na Kopcińskiego mogłoby dodatkowo paraliżować ruch.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: 1000 dodatkowych miejsc w łódzkich przedszkolach na wakacje. Miasto zwiększyło pulę miejsc w odpowiedzi na duże zainteresowanie i apele rodziców. W pierwszym naborze część dzieci została przyjęta tylko na 2 turnusy, a niektóre nie dostały się w ogóle. Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapowiada, że jeśli będzie taka potrzeba, miasto uruchomi kolejne miejsca.
6: My poprzez system wyciągnęliśmy również 200 dzieci, które nie dostały się nigdzie na dyżury wakacyjne. Do tych rodziców została wysłana informacja o dostępności miejsc, tak żeby żadne dziecko nie miało problemu z zaopiekowaniem w okresie wakacyjnym.
0: Rekrutacja na wakacyjne dyżury w przedszkolach trwa. Lista wolnych miejsc jest na bieżąco aktualizowana na stronie rekrutacje.łódź.pzo.edu.pl. Polecam także stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu. W drugiej części nocy przybędzie chmur, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz. Temperatura spadnie do 15 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady słabego deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie, wiatr będzie umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
5: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
7: A w Radiu Nocą 2 lipca witają Państwa Tomasz Ferliński, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, moje magiczne miejsce to temat naszego Radia Nocą dzisiaj. Jest to temat wręcz oczywisty, jak na ostatnie Radio Nocą przed wakacyjną przerwą. Opowieści o Państwa miejscach magicznych mogą bowiem być świetną inspiracją dla wielu z nas. Podpowiedzieć nam, co ciekawego, pięknego moglibyśmy jeszcze zobaczyć w te wakacje. Ale pomysł na tę naszą rozmowę urodził się dużo wcześniej, 12 marca, gdy z naszym gościem Ryszardem Bonisławskim i Państwem rozmawialiśmy o magicznych miejscach Łodzi. Nie tylko Ryszard, ikona wśród przewodników po Łodzi, wciągnął nas po uszy w magię opowieści o ulubionych, wręcz ukochanych miejscach swojego dorastania, pierwszych swoich fascynacji i o miejscach ważnych w dorosłym życiu. Także Państwo zaczarowali nas opowieściami o miejscach Łodzi magicznych dla Państwa. Wcale nie tych z pierwszych stron przewodników, o łódzkich parkach, Arturówku, ulicy Lipcowej, ulicy Lipowej, widoku z dachu jednej z kamienic w centrum miasta, Stawach Stefańskiego czy o Lesie Łagiewnickim. Pamiętam, że następnego dnia jeździłem po Łodzi jak po trochę innym mieście. Nawet z pewnym zażenowaniem uzmysłowiłem sobie, że mieszkając w Łodzi ponad 40 lat, nigdy nie wszedłem w głąb Lasu Łagiewnickiego, jednego z największych w Europie lasów w granicach miasta. A tymczasem, jak usłyszałem, są tam także wąwozy. Jeszcze nie pojechałem ich zobaczyć, ponieważ liczyłem, że oprowadzi mnie po nich wraz ze słuchaczami Ryszard Bonisławski, nasz dzisiejszy gość. Jak już bowiem wcześniej zapowiadaliśmy, kilka godzin temu odbyliśmy niesamowitą wycieczkę tramwajem Radia Łódź z Ryszardem Bonisławskim i słuchaczami Radia Nocą po magicznych miejscach Łodzi. Niestety tramwajem do Lasu Łagiewnickiego nie moglibyśmy wjechać, nawet autobusem. Tak więc Las Łagiewnicki zostanie nam kiedyś na spacer. Jak się nam okazuje, jadąc dzisiaj naszym tramwajem, odwiedziliśmy wiele szczególnych miejsc Łodzi. Dowiedzieliśmy się od Ryszarda o często niesamowitych ich historiach. Ale Ryszard Bonisławski jest nie tylko świetnym przewodnikiem po Łodzi, ale także po Polsce i do tego jest prawdziwym obierze światem. Tak więc dzisiaj w Radiu Nocą zabierze nas w różne magiczne miejsca Polski i świata, ale przede wszystkim chcielibyśmy dzisiaj od Państwa usłyszeć o Państwa miejscach magicznych, gdziekolwiek na świecie. To wspaniała okazja dla Państwa słuchaczy Radio Nocą z całej Polski i zagranicy do opowiedzenia nam o magicznych zakątkach w Waszych okolicach, o miejscach, które czymś Państwa zafascynowały albo są też dla Państwa z jakiegoś powodu szczególnie ważne. To wcale nie muszą być miejsca odległe. Może to być miejsce dosłownie gdzieś blisko, obok którego najczęściej przechodzi się czy przejeżdża bez świadomości, że kryją w sobie jakąś magię. Już za chwilę dołączy do mnie Ryszard Bonisławski i razem z Ryszardem zapraszam Państwa do opowiedzenia nam dzisiaj o Państwa miejscach magicznych gdziekolwiek w Polsce, na świecie. Nasze telefony są już do Państwa dyspozycji 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Zapraszam Państwa także do pisania do nas podczas programu na studiomałpa.radiolock.pl lub po programie na m.woźniczka@radiolock.pl.

0: Warto.
1: No powiem szczerze, że jak sobie teraz policzyłem przed chwilą, że dzisiaj spędzę z Ryszardem 7 chyba albo 8 godzin.
2: Jak w pracy.
1: Tak, i powiem szczerze, panie Krzysztofie, że my po wyjściu z tramwaju weszliśmy do radia, rozmawiamy cały czas. Ryszard doprowadził mnie już po całej Europie i poza Europą i powiem szczerze, im więcej mi opowiada, tym więcej pytań mi się rodzi i naprawdę też jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się wydarzyło w tej naszej wycieczce tramwajowej. Ale także niesamowite sytuacje, jak na przykład pan pokazał nam w tramwaju miejsce, gdzie pan właśnie dorastał, tak? Przy ulicy Zielonej, tak? Gdzieś tam w tych okolicach.
0: Tak, tak. No, w sumie to też takie, dla mnie to jest miejsce takie magiczne, bo w sumie to magiczne miejsce to kojarzymy takie z takim, znaczy z sentymentem trochę tak tego podchodzimy, nie? Chyba takie jest moje osobiste takie odczucie.
1: Tak, tak.
0: No, dorastałem akurat w tym miejscu, no, tutaj, gdzie najgorszy jest teraz, że tak powiem, bałagan, bo tam jest wydrążony otwór na stację, to taką ala metro, które mam być. Mm-hmm. Także ale to akurat nie chciałem o tym mówić właśnie, chciałem bardziej trochę mówić o tym lesie łagiewnickim.
1: Ale rozumiem, że przy tej Zielonej serce zabiło bardziej, tak?
0: Tak, właśnie do pana podszedłem właśnie w tramwaju i mówię, że tutaj między ulicą Wólczańską a Gdańską, tam mieściła się kamienica, ona trafia jest po remoncie, bo kiedyś ostatnio nawet przechodziłem i tam wszyscy lokatorzy starzy, którzy tam mieszkali, chyba zostali wysiedleni, bo po prostu całe podwórko było w remoncie i oraz te wszystkie oficyny, prawa, lewa, także tam chyba będą nowi lokatorzy. Mhm. Ale tak, miejsce takie szczególne dla mnie, takie bardzo, bardzo ważne, no bo ten plac Barwickiego jeszcze, nawet pan Bonisławski, Ryszard mówił kiedyś o tym placu. To takie dosyć też ciekawe, ten plac Barwickiego jest dla mnie. Trochę nie mogę jakoś tak zdzierżyć, że tak powiem, że tam jest ten handel akurat. Mhm. Bo to
1: a kiedyś nie było?
0: Kiedyś tam była krańcówka, jak ja pamiętam, w latach 80. Bo ogólnie całą dekadę lat 80. jestem 74 rocznik. Mhm. I pamiętam całą dekadę lat 80. Tam była krańcówka autobusów, które wyjeżdżały na Teofilów, na poszczególne jakby osiedla.
2: To na części tylko tego placu. Pozostała była przeznaczona pod handel. Zawsze
1: taka,
2: tam
1: taka
2: handel.
1: Łączona funkcja, tak?
0: Ale w latach 80. tam jeszcze tego handlu takiego nie było. Te handle pojawił się po 90. roku.
2: No bo tam była ta hala stara jeszcze wtedy.
0: Tak. Była hala starej Zieleniak.
2: Kwiaciarki, to wszystko jeszcze.
0: Tak. No tak, było coś takiego. No, ale teraz jakoś tak mi się wydaje, że nie pasuje to do tego otoczenia. Ja bym to w ogóle ten handel gdzieś przeniósł na bok, a tam bym po prostu te kamienice też dookoła wyremontował. Tak widzę to swoimi oczami. Mm-hmm. Wyremontował i można by też piękne miejsce zrobić z fontanną.
1: No tak, tak. O fontannach też dzisiaj trochę rozmawialiśmy. Niekoniecznie zawsze udanych. Ale panie Krzysztofie, po tym naszym programie z Ryszardem o magicznych miejscach Łodzi napisał do mnie w mailu, że nie mógł pan się wtedy dodzwonić, a chciał pan porozmawiać o lesie łagiewnickim, tak?
0: Tak, bo ja mieszkam akurat teraz na osiedlu Radogosz Wschód i można powiedzieć, że mieszkam przy lesie. Ja tak nawet mówię do żony, że mieszkamy przy lesie i to jest coś wspaniałego, bo ten las znam też właśnie od połowy lat 80. i do tej pory on mi się nie znudził, po prostu on mi się nie znudził. Jak wracam nieraz z jakiegoś innego rejonu Polski i akurat z kierunku północnego tutaj od Moskule, to mam wrażenie, jakbym wjeżdżał w jakiś taki rejon, taki pod województwa kieleckiego. Te wniesienia w ogóle, to tak mówię do Ani, do żony, mówię mojej Ani, Ania, spójrz na ten las. No w ogóle jakbym gdzieś był nie w ogóle w województwie łódzkim. No, takie,
1: a trafił pan w te wąwozy, o których kiedyś mi opowiadał Ryszard?
0: Tak.
1: Bo ja, tak jak powiedziałem we wprowadzeniu do programu, niestety muszę powiedzieć ze wstydem, że nigdy nie wszedłem w głąb lasu łagiewnickiego i wyrzucam to sobie bardzo. A chciałbym te wąwozy zobaczyć kiedyś.
2: To się umówimy.
0: ale to jest taka dosyć długa wędrówka. Znaczy może, no zależy jak ktoś na to spojrzy. No wędrówka jest...
2: 40 minut z parkingu i na park.
0: Parkingu może tak.
1: No to może kiedy zrobimy właśnie nie wycieczkę tramwajową, bo tam będzie wtedy problem z dojechaniem, ale może autobusową, tym bardziej, że mamy na pokładzie ważnego kolegę dyrektora, który jest kierowcą też autobusów, skończył

0: kurs. I Marcin Mendelbaum powiedział, że ja chętnie, kiedy słuchacze radia nocą zabiorę autobus, może pojedziemy.
1: O, to by było ciekawe doświadczenie.
0: Tak, super.
1: No to wysokie, nawiązywa się do takiego tematu dzisiejszego, właśnie o tych magicznych miejscach i wyjątkowych. No to właśnie ten Las Łagiewnicki. Ja na to mówię w ogóle fragment dawnej Puszczy Łódzkiej. Mm-hmm. Jak wyjeżdżam rowerem, biorę rower z piwnicy, wyciągam, to mówię właśnie, że ona się pyta, gdzie teraz? A ja mówię, a to Puszczy Łódzkiej.
0: Pięknie.
1: Taki fragment Puszczy Łódzkiej.
0: A panie Krzysztofie, a poza Łodzią, czy poza Polską też ma pan swoje miejsce magiczne?
1: No, jeszcze się dużo jest fajnych, ciekawych miejsc, ale jakoś tak nie rozklim. Jakoś tak za bardzo nie mam chyba takiego miejsca. No jest dużo, naprawdę, jak mówię, ciekawych, fajnych rejonów. Chyba bym powiedział, że może Włochy. Mm-hmm. To może tam akurat. Te rejony.
2: Tam do przesytu jest.
1: Ja tak bardziej taki jestem, lubię patrzeć, lubię obserwować przyrodę w ogóle. Mm-hmm. W ogóle też architektura też jest ciekawa, ale tak bardziej interesuje mnie trochę taka przyroda śródziemnomorska. Mm-hmm. Także no, nawet na balkonie starałem sobie uprawiać jakieś takie rośliny śródziemnomorskie, no ale trochę tak trochę wychodziło, trochę nie wychodziło. W tym roku niestety tam trochę mi przemarzły, no bo...
0: A w to lato gdzieś się pan wybiera?
1: Tak właśnie do Włoch się wybieram, do tych południowych Włoch, tam na południe, jak jest ten tak zwany słynny But.
0: A, okej.
2: Okay. No, piękne miejsce.
0: Tak.
1: Tam właśnie się wybieramy z żoną.
0: To już blisko Sycylii, tak?
1: Tak, dokładnie. No,
0: to jest chyba Kalabria, tak? Nie.
1: Tak. Mhm. Te rejony.
0: No to świetnie, panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję w takim razie. Cieszę się bardzo.
1: Ja to jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, bo właśnie ja chciałem powiedzieć o tych łagiewnikach, że właśnie ja się z tymi łagiewnikami zakochałem tak naprawdę, bo ja się z nimi styknąłem już w połowie lat 80., bo ja teoretycznie jako dzieciak chorowałem na astmę skrzelową i lekarze skierowali właśnie, mamie dali wniosek, znaczy mama wypisała moja wniosek, że potrzebuje syna leczyć gdzieś w sanatorium, no i pierwsze jakie skierowanie to było oczywiście koło Łodzi, to był szpital chorób płuc, taki szpital sanatorium, tam chodziliśmy w ogóle w ubraniach i tam zaczęły się, i to było na ulicy właśnie Wycieczkowej, tam też stoi budynek na tej ulicy, tylko on jest teraz opuszczony, jak mi się wydaje i też nie wiadomo, jaki jest do końca plan, co tam będzie w tym budynku. Także ja w tym budynku właśnie spędziłem miesiąc czasu i tam poznałem właśnie nowych kolegów, koleżanki i nauczycielki, które nas oprowadzały w ogóle po tym lesie. I tam właśnie, jak już wspominałem wcześniej, mieszkałem na ulicy Zielonej, to pojechaliśmy autobusem 51 z rodzicami do tego sanatorium Szpital Chorych Płuc. No i tam to był rok 84 czy 5 jakoś tak. No i tam spędziłem właśnie i poznawałem ten las od podszewki, mm-hmm. że tak powiem. No i cóż, pierwszy raz właśnie z tym lesie łagiewnickim, to właśnie miałem styczność w połowie lat 80. No i właśnie jako dziecko 11-letnie, ten las w ogóle mnie zachwycił. Zachwycił mnie właśnie tymi wąwozami, no bo udawaliśmy się tam na wycieczkę, tam budowaliśmy szałasy, pamiętam. Poznałem ten staw w ogóle przy dwóch kapliczkach. Są tam w tej dolinie właśnie łagiewniczanki. No i muszę przyznać teraz z takim trochę ubolewaniem, jak jeżdżę tym rowerem po tym lesie, bo ja mam taki ulubiony tym magicznym, że tak powiem, tym właśnie lesie, szlak niebieski. I przejeżdżam koło stawu pierwszego od ulicy Wycieczkowej. To już praktycznie tego stawu nie mam, bo on po prostu odparował. No. Jeszcze w latach 90., jeszcze 2000 lata, pierwsze dziesięciolecie, to woda stała w tym stawie. I niestety, kurczę, już ten las, ten staw zanika w oczach. Z roku na rok zaczynam ubywa tej wody. No i trochę, jak ostatnio była ta taka manifestacja tutaj w obronie Lasu Łagiewnickiego, żeby tam już nic nie robić, bo to teraz każda ingerencja praktycznie w glebę, czy takiej suszy, jaką teraz mamy technologicznej, to może uszkodzić te drzewa i te drzewa mogą nie wytrzymać tego całego takiego zamieszania, jaki człowiek tam wprowadzi.
0: No właśnie, też jestem przerażony, powiem szczerze. No,
1: także ja bym wolał, żeby na przykład urzędnicy, żeby miasto zajęło się właśnie ratowaniem tej wody, żeby ta woda jednak tam była w tym stawie. Ale też takie...
2: To jest mało nośne przed wyborami.
1: No właśnie. Ja się zastanawiałem właśnie, bo tam jest źródła, tam są łagiewniczanki. Tam jest takie koryto łagiewniczanki, bo ja też mam przy sobie mapę właśnie tutaj w skali 1 do 15 tysięcy i sobie sprawdzam, gdzie i jak. Ja nawet szedłem pieszo tym korytem i zauważyłem właśnie, że ono, to koryto jest bardzo zanieczyszczone różnymi gałęziami, kolorami starych drzew zwalonych, których też już się nie sprząta. Kiedyś mi się wydawało, że ten las był bardziej taki przejrzysty. No ja bym się zajął właśnie, żeby tam deszczówka, która spływa właśnie z tych wzniesień, tego lasu, zasilała każdy jakiś wielki, większy deszcz, żeby mógł zasilać ten staw po prostu mógł wrócić. Taki,
0: tak, to jest... To jest, panie Krzysztofie, wyzwanie naszych czasów. Ratowanie wody, wszystkie te zabiegi, nawet mała retencja tak zwana, nieprawda? To jest niesamowite, jeszcze szczególnie teraz, kiedy mamy taką suszę, to naprawdę jest dramat. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Cieszę się bardzo, że był pan z nami dzisiaj w tramwaju i cieszę się bardzo, że się teraz udało panu dodzwonić, także bardzo się cieszę.
1: Ja też się cieszę, że mi się udało w ogóle pojechać tym tramwajem, bo naprawdę, dobrze, że taki pomysł w ogóle padł na antenie, żeby coś takiego stworzyć.
0: Tak, on się urodził spontanicznie właśnie wtedy w marcu, kiedy rozmawialiśmy. Także się bardzo cieszę, mocno, serdecznie obaj z Ryszardem pana pozdrawiamy. I
2: do zobaczenia.
0: Tak, i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, ale jeszcze mam tylko takie pytanko. Czy 23 lipca będzie jakaś inna trasa? Czy to będzie ta sama trasa, ale jakby dla innych osób, które nie skorzystały z dzisiejszego?
0: Tego nie wiem, dlatego że, że akurat...
2: Mnie nie będzie.
0: Tak, zrobiliśmy taką, trochę taką... Połączyliśmy dwie rzeczy w jednym. Raz inauguracja tramwaju Radia Łódź, a dwa wycieczkę słuchaczy Radio Nocą. Także zrobiliśmy to jakby w jednym wydarzeniu. A tutaj proszę śledzić po prostu antenę. Będą pewnie jeszcze, będzie kilka takich wypraw. No pewnie już bez Ryszarda, ale tramwajem Radia Łódź będą takie wyprawy. Może nie tak jak dzisiaj, ale też po Łodzi.
1: No żeby tylko, no właśnie, bo wyprawy tramwajowe byłyby wspaniałe, gdyby już jednak te ulice były do końca wyremontowane. Mielibyśmy większy wachlarz tym tramwajem przejeżdżać na poszczególnych trasach.
0: No ale tu zabawnie wyszło, bo tramwaj jechał, wydawał mi się wolno, a dla Ryszarda i dla nas z drugiej strony wydawało się, że za szybko. Cieszę się bardzo. Panie Krzysztofie, pięknie dziękuję panu za rozmowę.
2: Dobranoc.
1: Dziękuję również. Dziękuję. Życzę zdrówka i dobrego piątka życzę.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo. I proszę z nami jeszcze podróżować do godziny pierwszej dzisiaj.
1: Oczywiście, jestem z wami do godziny pierwszej. Nie ma sprawy. Jutro mam wolne, także mogę siedzieć.
0: Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, także nie żegnamy się.
1: Nie żegnamy się. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i porozmawiamy o ciekawych, fajnych miejscach.
0: Jasne. Super. Bardzo dziękuję. Naprawdę. I do usłyszenia. I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo. I tu jeszcze Ryszard napisał też do nas pan Jakub. Kłania się Jakub w Wawrzyniach, wierny słuchacz Radia Nocą. Serdeczne pozdrowienia dla pana Ryszarda. Wielkie dzięki za dzisiejszą wycieczkę. To było niesamowite przeżycie. Odbyć podróż ulicami miasta i poczuć się jak turysta. Pozdrowienia również dla prowadzącego Mariusza i realizatora Tomasza.
2: No, dziękujemy.
0: Dziękujemy wszyscy w takim razie za pozdrowienia panie Jakubie. Ryszard, poznaliśmy cię w Radiu Nocą jako ikonę wśród przewodników po Łodzi. Jesteś łodzianinem od 4 pokoleń, jesteś wręcz wrośnięty w to miasto. I kiedy jednak po tym naszym marcowym Radiu Nocą o tobie, o magicznych miejscach Łodzi rozmawialiśmy jeszcze godzinę do drugiej w nocy, ze zdumieniem dowiedziałem się, że jesteś jeszcze przewodnikiem po Poznaniu, Krakowie, Małopolsce, Dolnym Śląsku, po polskich górach, a ostatnio opowiadałeś także o zagranicznych wyprawach, między innymi o podróżowaniu samemu z plecakiem po Turcji, Syrii, Jordanii. Po Łodzi obwodziłeś nas dzisiaj, ale gdybyś mógł teraz zabrać nas wszystkich gdzieś poza Łódź, w Polskę czy w świat, w jakieś miejsce szczególne dla ciebie magiczne, to gdzie byś nas zabrał teraz?
2: No nie jest to łatwe. Pytanie było proste, odpowiedź jest trudna.
0: Tak.
2: Ja mam kilka takich w kraju miejsc, do których mogę jeździć non-stop. To jest Dolny Śląsk chociażby, Opolszczyzna, ale także Podlasie, no Małopolska, o której tutaj mówiliśmy, góry, Beskid Niski, gdzie jest tak dużo cerkwi, kościołów drewnianych, że ja tam mogę na okrągło bywać, bo inne oświetlenie, inne otoczenie, pora roku, to wszystko ma znaczenie. Jak szukamy magicznych miejsc, to w zasadzie ta magia wynika nie tylko z tego, że to jest zabytek, ale też to, co ją otacza. Inaczej wygląda zamek wieczorem, inaczej w nocy, o poranku we mgle. Jak tego się wszystkiego doświadczy przy wielokrotnym bywaniu, to wtedy jesteśmy utwierdzeni. Tak, to jest to moje magiczne miejsce. Ja takich magicznych niestety mam bardzo dużo w kraju. Nie mogę się z nimi w myślach rozstać. I na przykład, tak jak tutaj powiedziałem, w Beskidzie Niskim, tam w okolicach Gorlic, wystarczy tylko tam pojechać. Bazę sobie znaleźć w Gorlicach, ewentualnie gdzieś na wsi. I mamy pod ręką 40 cerkwi różnego rodzaju. Drewniane, niezwykłe kościoły. Oczywiście.
0: Bo to są tereny Łemków, tak?
2: Łemków. Nie, mm-hmm. No i nie tylko Łemków. W każdym razie są tam obiekty wpisane na listę UNESCO. Poddane renowacji bardzo pięknej. I czynne od środy do niedzieli. Zawsze jest ktoś, kto wpuszcza. Nie pobierają opłat mm-hmm. w większości. I tych cerkwi kilka, no tam powiedzmy Hańczowa, Kwiatoń, Męcina Wielka, Uście Gorlickie, Wysowa. Tak można by te nazwy było sobie tutaj przypominać, ale są tam dwa no, kościoły, które jak po raz pierwszy je zobaczyłem, gdy w 70-tych latach odbywałem kurs przewodnicki na tym terenie. One nie były jeszcze tak piękne jak dzisiaj, bo jednak ten okres powojenny, ten czas zaniedbań na nich odcisnął swoje piętno. Ale ja polecam, jak ktoś jeszcze nie oglądał Sękowej, kościoła świętego Filipa, czy w Binarowej, to są kościoły XVI-wieczne. W Binarowej 1500 rok, to jest wtórna świątynia, bo pierwotna się spaliła, w Sękowej 1520. W środku malowidła, na zewnątrz, tak jak będziecie w Sękowej, fantastyczne soboty. Dla nas dzisiaj to słowo już jest takie troszkę wyjęte z tego, o czym kiedyś ludzie normalnie mówili, ale soboty to po prostu takie daszki porobione wokół kościoła, gdzie ludzie przyjeżdżający wcześniej na nabożeństwo, czyli w sobotę, mhm. mogli się zatrzymać bez zmoknięcia, bez opadu śniegu i na wiązce słomy nawet mogli się przespać. I takie soboty są nie tylko tam, bo tutaj w naszym regionie także do Gidel pojedziemy i też mamy te soboty. No największy kościół, ale to już trochę dalej, jak już się zbliżymy tam do Pogórza, do Bieszczadów, to tam mamy kościół największy drewniany, taki tradycyjny drewniany w Haczowie. To jest gigant. To jak też go pierwszy raz zobaczyłem kiedyś na obozie wędrownym w 60-tych latach, to aż mi się wierzyć nie chciało, że on przetrwał. Tam się wojny przetaczały, a ta gigantyczna drewniana świątynia stoi, jakby nigdy nikt nie zauważył. To są takie miejsca w górach. No ja czasem, no teraz już rzadziej, ale prowadzę wycieczki po górach, jeśli są chętni. I tam bardzo często bywam. To jest tak urokliwe, podobnie zresztą jak wspomniany Dolny Śląsk, gdzie jest tak ogromna, do przesytu kopalnia, można powiedzieć, zabytków.
0: Absolutnie, to prawda.
2: Że no, gdybym miał teraz powiedzieć o pięciu, nie potrafiłbym ich precyzyjnie poustawiać w rządku, bo za chwilę sobie przypomnę kolejny. Ten każdy różni się. No na przykład klasztory cysterskie w Krzeszowie. największy klasztor europejski w Lubiążu, ale też no, przy nich są kościoły w Henrykowie, w Legnickim Polu. I tak można byłoby tutaj dodawać, ale ponieważ powiedziałem o drewnianym kościele gigantycznym, to proszę wyobrazić sobie, że są dwa, nie tylko drewniane, bo one mają szkielet drewniany wypełniony gliną, słomą, czy tam sieczką połączoną z gliną, tak zwane kościoły pokoju. Po traktacie westfalskim, po wojnie 30-letniej w 1648 roku, tam dominowała religia katolicka, a zatem potraktowano protestantów jako zło konieczne, no muszą gdzieś być, ale żeby się modlili, to musieli się oddalić na odległość strzału od murów obronnych, przepraszam, i mogli tylko budować kościoły bez gwoździ, bez jakiegoś trwałego budulca. I pojedziecie do Świdnicy, kościół pokoju w Świdnicy, a drugi w Jaworze, no zaskoczą każdego. Tak, niezwykły barok.
0: Widziałem jeden, rzeczywiście to jest po prostu coś niesamowitego, jak się wchodzi
2: do środka. W Świdnicy kościół mieści 7,5 tysiąca osób. Mhm. Warto to zobaczyć. No w Jaworze jest mniejszy, na 6 tysięcy. One powstały około 1655 roku. Też wpisane na listę UNESCO. Są tylko takie perełki, które ja tu wymieniam w pośpiechu dosyć.
0: Ja potem pod koniec programu jeszcze poproszę cię, żebyś zaproponował nam taką listę kilku punktów w Polsce i kilku punktów poza naszymi granicami. Zapraszam państwa do włączania się w naszą rozmowę, do opowiedzenia o państwa miejscach magicznych gdziekolwiek na świecie, gdzieś daleko lub choćby dosłownie gdzieś obok. Przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.
3: Ty kiedyś czołem dosięgnę gwiazd i przyjdzie chwały mej era. Gdy będzie o mnie kilkaset miast,

0: Bardzo się cieszę, że Państwo włączają się w naszą rozmowę. Napisał do nas pan Krzysztof Wolski. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Moje magiczne miejsce w Polsce to jej północno-wschodnia część, a konkretnie cudowne wielkie jeziora mazurskie oraz przepiękna Puszcza Augustowska, wspaniałe wielkie lasy, jeziora i ewenement na skalę światową, kanał Augustowski. Przejechałem rowerem puszczę wzdłuż i wszerz. Przepływałem jeziora i kanał wpław, kajakiem, pontonem, łodzią żaglową, motorową. Cudowna kraina. Kto nie był, to polecam, żeby odwiedzić. Pozdrawiam stały słuchacz Radia Nocą, Krzysztof Wolski. Cieszę się bardzo, panie Krzysztofie. Już poznałem i kanał Augustowski. No. I też nawet pogubiłem się tam. Jest z nami także przy telefonie również stały słuchacz Radia Nocą z Lublina, Jerzy Kolejko. Być może państwo pamiętają, Jurek był pomysłodawcą i gościem Radia Nocą Pokonać Otyłość. Dobry wieczór, Jurku.
1: Witam siebie, witam twojego gościa i wszystkich
2: dobry
1: słuchaczy.
2: Wieczór.
0: Cieszę się bardzo, że jesteś z nami ponownie. Jurku, opowiadałeś nam w tym listopadowym Radiu Nocą o sobie, o swoim zmaganiu się z chorobą otyłości, o twojej udanej i jednocześnie nieudanej operacji bariatrycznej, po której zostałeś pozostawiony sam sobie i choroba otyłości pozostała i powróciłeś do swojej wagi ponad 150 kg. Wspólnie z drugim gościem tego Radia Nocą, uznanym chirurgiem, bariatrą, doktorem Bartłomiejem Orybkiewiczem, uzmysłowiliście nam wtedy, że otyłość jest chorobą podstępną, złożoną, która wymaga stałego wsparcia wielu specjalistów, dietetyków, psychologów. Opowiadałeś nam także, jak zmieniłeś swoje podejście do tej choroby, że dużo chodzisz po Polsce. Skończyłeś na przykład wyzwanie szlakiem Wisły, czyli przeszedłeś dystans jej długości 1047 kilometrów, tak? I nadal wędrujesz? I nadal wędrujesz?
1: Tak, nadal wędruję. Jestem po tygodniowym wyjeździe w Karkonosze, gdzie zrobiłem nie wiem ile kilometrów, natomiast przeliczając to na kroki, to około 120 tysięcy kroków.
0: Wow. No to chyba dużo, jak, nie wiem, taka niepisana norma, 7 tysięcy dziennie. Tak.
1: W moim wieku 4
2: tysiące.
0: A co zrobiło na tobie takie największe wrażenie w tej ostatniej wyprawie?
1: Wiesz co, w ostatniej może niewiele, bo chodziliśmy po starych miejscach, które już widzieliśmy, czyli baza noclegowa w Szklarskiej Porębie i okolica, Szczeliniec, Śnieżne Kotły, fantastyczne miejsce. Zrobiliśmy wypad do Czech, wodospad Mumlawski i jeszcze Brama Prawcicka. Kapitalne miejsce, polecam każdemu do odwiedzenia. Jest to największy łuk skalny w Europie. Robi fantastyczne wrażenie. Mhm. Natomiast tych miejsc, które ja odwiedziłem, no to już jest ogromna masa. Ja zwiedzam głównie Polskę, za granicę wyjeżdżam z dziećmi, one to organizują. Natomiast ja organizuję wypady głównie po Polsce i tak jest naprawdę dużo. Ja sobie upodobałem Dolny Śląsk i Karkonosze i tak jak tutaj pan Ryszard powiedział, jest tam taka masa rzeczy do zobaczenia, że naprawdę życia zabraknie.
0: A gdybyś miał wskazać takie miejsce numer jeden twoje, na twojej liście, na twojej liście miejsc magicznych, to co by to było?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że największe wrażenie na mnie zrobiła Kaplica Czaszek w Czernej. Mhm. Jest to jedyne miejsce w Polsce, jedno z 9 w Europie, tylko tyle jest. I to jest miejsce, gdzie jakiś czas temu, no bo to były lata 1700, nie powiem dokładnie ile, proboszcz, który tam był, Wacław Tomaszek, zaczął odkrywać szczątki ludzkie. Okazało się, że to są szczątki ludzkie z wojen śląskich, z wojny siedmioletniej, jeszcze z innych wojen, plus jeszcze osoby, które zmarły w wyniku epidemii i tego się zrobiło bardzo mnóstwo. On zobaczył taką podobną kaplicę, będąc na wycieczce w Rzymie, czy odwiedzając Rzym i postanowił zrobić coś takiego u siebie. Więc zbierał przy pomocy miejscowej ludności, przy pomocy proboszcza, sołtysa, zbierał te wszystkie szczątki. Oni je oczyszczali. bielili wapnem i stworzyli z tego kaplicę. Ściany kaplic wyłożone są szczątkami ludzkimi, to jest około 2 do 3 tysięcy szczątków, natomiast pod kaplicą jest około 30 tysięcy szczątków ludzkich. Ta kaplica jest udostępniana do zwiedzania, można ją zwiedzać, nie wolno tam robić zdjęć. Wynika to z tego, że turyści bardzo brzydko się zachowywali, stąd był zakaz fotografowania. Mnie udało się zrobić zdjęcia, ja mam zdjęcia tej kaplicy, bez jakichkolwiek turystów. Napisałem do proboszcza prośbę, żeby umożliwił mi zrobienie zdjęć na portale społecznościowe, ponieważ jeżdżę, zwiedzam, robię zdjęcia, propaguję piękno Polski i udało się. Byłem w tej kaplicy sam z przewodnikiem, zrobiłem zdjęcia, zresztą dostałeś te zdjęcia ode mnie na maila. Mm-hmm. No, robi to ogromne wrażenie.
0: Rzeczywiście, muszę przyznać, że tak. A powiedz, a czy w Lublinie, gdzie mieszkasz, czy w okolicy Lublina, czy masz też swoje miejsca magiczne?
1: Oj, no jest tych miejsc bardzo dużo. Przede wszystkim Stare Miasto w Lublinie. Kto przyjeżdża do Lublina, zachwyca się Starym Miastem. Jest ono malutkie, to nie jest Kraków, to nie jest Warszawa, to nie jest Wrocław, ale wszyscy mówią, że jest klimat, którego gdzie indziej nie ma. No, mamy tutaj, jeżeli weźmiemy Lublin i okolice, no to w samym Lublinie jest około 40 dawnych posiadłości szlacheckich, które były budowane w formie pałacu, więc naprawdę jest to zwiedzać. Część z nich jest przerobiona na budynki użyteczności publicznej, część jest, no niszczeje niestety, jak to w Polsce sporo zabytków niszczeje, jak jeżdżę i oglądam ruiny zamków, które są niczyje, albo nie ma właściciela, nikt się do tego nie przyznaje i to wszystko niszczeje, zarasta. Niestety, ale jest to tragedia. Ale jest naprawdę w Lublinie i w okolicy co oglądać. Jest Roztocze, jest Zamość, jest Kozłówka, jest Janowiec.
0: A czy na to lato planujesz jakieś wyprawy kolejne?
1: Ja już byłem.
0: No tak, ale czy jeszcze? No jeszcze. Mamy początek lata.
1: Wiesz co, dłuższe takie wypady to jest raz do roku, natomiast często zdarzają się wypady takie weekendowe, bardzo krótkie, ale też intensywne. U mnie na wyjeździe nie ma leżenia, nie ma spania, jest dużo chodzenia, dużo zwiedzania, poznawania nowych miejsc. Często takich, o których ludzie nie mają pojęcia, że one są.
0: A jeśli mogę zapytać, a jak, no bo góry to jednak jest wyczyn, tak? Jak sobie radzisz ze swoją chorobą otyłości? Trochę masz do dźwigania, tak?
1: No lepiej, jak niektórzy 30-latkowie.
0: Super. No to cieszę się bardzo. I rozumiem, że jakoś tam starasz się dalej pracować nad tą swoją wagą, tak?
1: Próbuję z różnymi efektami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie kondycyjnie jest nieźle. Wróciłem do pływania. Robię między 1000 a 1500 metrów na basenie jednorazowo. Także chyba z kondycją jest nieźle.
0: No to super. Jurku, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, że opowiedziałeś nam i zachęciłeś nas. Ja przyznam szczerze, gdzieś tam zawsze w głębi serca jeszcze myślę o Roztoczu. Nie byłem nigdy w tych okolicach właśnie. Widziałem zdjęcia. Też bym się chciał tam zanurzyć trochę w tę taką dzikość, tak?
1: Jak będziesz jechał, daj znać, pojedziemy razem.
0: Super, dziękuję bardzo. W takim razie pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy Lublin i dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Również pozdrawiam.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo. To kolejny człowiek, który opowiada dużo o górach, bo rozumiem, że...
2: No tak.
0: A góry, powiedz mi tak, bo już tyle godzin rozmawiamy ze sobą i widzę, że te góry są dużo dla Ciebie ważniejsze niż morze.
2: Nad morzem jest nudno po prostu.
0: Kiedy się zakochałeś w górach?
2: We wczesnym dzieciństwie. Ja miałem ciotki, które były przodowniczkami gotu. Prowadziły wycieczki po górach, ale też oprowadzały po Łodzi już przed wojną. No i ja u nich ilekroć tam zszedłem na pierwsze piętro, to oglądałem te różne trofea górskie, jakieś ciupagi, parzenice. No i rosła
0: we mnie... to jest parzenica?
2: Parzenica to jest taka przypinka góralska, pięknie wykrojona. One tego miały całą taką tkaninę obwieszoną tymi. No, pokazywały mi zdjęcia, książki, albumy. Ja tak w trzeciej klasie, pamiętam, byłem i pomyślałem sobie, Boże, jak ja bym chciał kiedyś tam pojechać w góry. Tym bardziej, że poczęstowały mnie herbatą, w której była taki plasterek pomarańczy. I powiedziałem, że to jest górska herbata. My dzisiaj górską to rozumiemy, że taka no doprawiona jeszcze alkoholem. Tak. Ale wtedy ja uważałem, że wszyscy w górach piją taką herbatę. Mówię, nie, ja tam muszę być. I w czwartej klasie w końcu byłem w Szklarskiej Porębie. Tam na takim turnusie, gdzie wysyłano rachityczne dzieci. Ja nie należałem do tęgich, a więc uznano, że powinienem się tam dokarmić. I 6 tygodni uczyliśmy się i zimą spędziliśmy piękny czas. Ja tam po raz pierwszy zobaczyłem karkonosze o poranku, kiedy słońce zaczęło się układać na grzbietach i śnieżki, innych gór. I oniemiałem wtedy i powiedziałem tak, to jest mój świat. Oczywiście to się skończyło krzykiem jakiejś tam pani, która nam dozowała zupę owsianą. Wyjechała na mnie bardzo głośno, że nie jem, tylko się gapię w okno. Ale tak mi zostało. Owsiankę teraz też jeszcze bym zjadł, ale w góry mogę o każdej porze pojechać. I kiedy tylko mogłem, powiększałem uprawnienia przewodnickie, zdając tam kolejne egzaminy, a więc mogę dzisiaj poprowadzić poza Tatrami oczywiście, gdzie tam koledzy mnie namawiali, ale ja nie chciałem po Tatrach prowadzić. Całe Beskidy, ale także i Karkonosze, bo i na Dolnym Śląsku zdawałem egzaminy. I to jest takie wyzwanie, no może dla, tak jak tu kolega powiedział, dla osób, które szukają czegoś innego, że chcą się odłączyć od tej takiej miejskiej rzeczywistości, znaleźć w lesie, na ścieżkach jakiś, nawet pokonując pewien opór materii, bo mięśnie stawiają opór, pokonać jakiś dystans i mieć tą świadomość, że no, nic się nie stało. Świetnie. Oczywiście to kiedyś ja sobie nie zdawałem sprawy, że jest podejście. Ja biegałem dosłownie po górach. Dzisiaj no, ze względu na wiek już tak nie pędzę. Choć ostatnio jak prowadzałem wycieczki, to i tak przychodzili do mnie młodzi ludzie. Ja to się na ich miejscu wstydził, tak powiedzieć do starszego pana, ale mówili, pan tak zawsze pędzi? A ja szedłem równym krokiem po prostu, nie pędząc. No ale dzisiaj młodzież mało fizycznie jest wyćwiczona, bo ani nie garną się, to tylko wybitni tam idą do sportu, bo chcą mieć sukcesy. Natomiast my szukaliśmy w szkole, pamiętam, głównie zajęć fizycznych i później czy to rower, czy marsze dalekie. Ja chodziłem na takie marsze 100-kilometrowe kiedyś też.
0: Ale zapytam, czy chodziłeś, nie wiem, sam, czy
2: ja bardzo często sam, ale też i w towarzystwie niekiedy. Znaczy, towarzystwo dla mnie było męczące, bo ktoś zawsze chciał tutaj usiąść, tam napić się, a ja miałem swój jakiś taki sposób podążania, czy to na rowerze, czy pieszo. I trudno.
0: Ale gdzie spałeś?
2: A to różnie. Znaczy, jak dawniej w 60-tych latach uprawiałem turystykę rowerową, czy potem górską, bo jak byłem na studiach, to już tylko góry. Rower odstawiłem, ale to spaliśmy różnie i w schroniskach, i w jakichś szałasach. Czasem u kogoś, bo ktoś powiedział, a on tam ma taki pokój na górze, pusty, no to się tam połuszcza. No tośmy się kładli tam.
0: Ale sam też na przykład czasami
2: nie było
0: sam...
2: śpiworów, przypomnę, w tak, latach 60.
0: A jak byłeś sam, czasami spałeś
2: sam
0: w lesie?
2: W różnych miejscach. Miałem taki koc australijski z wełny, takiej ostrej, to ojciec przywiózł z wojny i muszę powiedzieć, że ten koc był bardzo ciepły i on mi zastępował śpiwór w 60-tych latach. To ja spałem w lesie, oczywiście zawsze pod siebie tam kładłem jakiś igielitowy worek, bo koc zawsze zawijałem w taki igielitowy worek, troczyłem do plecaka. Ten plecak mam do dzisiaj, to jest wojskowy plecak z 1939 roku mojego ojca. On w nim przeszedł tą wojenną trasę od Mławy do Modlina. Tam dostał się do niewoli, ale plecak zachował. Tam są w nim pieczątki ze Lwowa, bo ojciec był czołgistą. Ja z tym plecakiem chodziłem. Nie potrzeba mi było wiele rzeczy. On jest mały, to tak zwany tornister. Tam się wszystko mieściło, na wierzchu menażka, tak jak w wojsku niemal. Ale koc mi towarzyszył. No, później się już zdobyłem na śpiwór. To wiadomo, zupełnie inny wypoczynek. Śpiwór jest bardziej miękki, wytrzymuje niższe temperatury. I ze śpiworem to już wędrowałem po świecie. Już po dużych górach.
0: A nie bałeś się w tych górach, nie wiem, niedźwiedzi na przykład?
2: To nawet tak jest zabawnie, że jak byłem w Rumunii, w Fogaraszu i w Mont-Retezat, to są te Karpaty dalekie, mało tam...
0: Bardziej dzikie, tak?
2: Tak. Ja nie wiedziałem wtedy, że połowa niedźwiedzi europejskich żyje w tych górach. I dopiero jak zszedłem i gdzieś... Ja miałem przewodnik rumuński, ale tam ni słowa nie rozumiałem, bo to takie bliższe francuskiemu. Ktoś mi go podarował, mam go do dzisiaj zresztą. Ale potem się dowiedziałem, że tam jest tak dużo niedźwiedzi. Mówię, Boże, to my leżeliśmy gdzieś pod drzewami, pod świerkami, a mogły do nas przyjść niedźwiedzie spragnione. Ale mogę powiedzieć, że ludzie, tak jak wszędzie w górach, w tamtym czasie w każdym razie, byli niezwykle gościnni, życzliwi. A w Rumunii była ogromna bieda. Kiedy ja tam chodziłem po górach, widziałem, co oni kupują, to nie było nawet mięso, to były takie kości, jak u nas w rzeźni na klej się przeznacza. Mhm. I oni z tego robili jakieś zupy czy coś. A kiedy przyszliśmy do sklepu i stała kolejka po chleb, to nas przepuszczali, żebyśmy kupili sobie chleb. Bo tam w górach nie dostaniecie. No i my z tym... A taki chlebek ważył co najmniej 2 kilogramy. To nam na plecaku torba, w tej torbie chleb. Dźwigaliśmy go tam w góry. No ale jak się jest młodym, to nic nie przeszkadza.
0: Zajrzę do korespondencji, do poczty Radio Nocą. Pan Jacek Hechłacz napisał: witam panie Mariuszu, dawno mnie nie było w pańskim Radio Nocą, bo to już inny charakter pracy i emerytura, ale zaciekawiła mnie zapowiedź najbliższej pana audycji. Posiadam takie 3 magiczne miejsca, do których wracam, bezpośrednio je odwiedzając, a które wiążą się z postępującym dorastaniem. Miejsce numer 1 to wiek szkoły podstawowej i wakacji spędzane na tak zwanym letnisku w okolicach Zduńskiej Woli. Miejsce numer 2 to smak obozów harcerskich spędzanych co roku na Wyspie Sobieszewskiej i poznawanie życia poprzez dyżury w kuchni, wycieczek na Mierzeję i do ujścia Wisły. Miejsce numer 3 jest rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi. To tu mogłem poznać wspaniałych redaktorów, z którymi rozmawiałem, szczególnie nocami. Wreszcie to tutaj mogłem zrealizować swoje marzenie, poprowadzić z redaktor Krystyną Pietranek 2 całonocne audycje w 1994 roku, przygotowując samodzielnie stronę muzyczną i właśnie dlatego też poruszając się po archiwum i wybierając nagrania zobaczyłem magię tego miejsca. Dlatego w ubiegłym roku skorzystałem z okazji i jeszcze raz odwiedziłem moje magiczne miejsce. Trochę się rozpisałem, przepraszam, z wyrazami szacunku. Jacek Hechłacz. Panie Jacku, bardzo dziękuję za ten list. To świetnie, że rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi, czyli Radio Łódź jest także dla pana miejscem magicznym. Dla mnie także. Myślę, że dla Ryszarda też. No. Też tutaj...
2: Trochę tu czasu spędziłem.
0: Też trochę czasu tutaj właśnie spędziłeś. Ja na Wyspie Sobieszewskiej także miałem okazję być i absolutnie się z panem zgadzam. Jest naprawdę magiczna. Ale ciebie, Ryszard, może mniej ciągnie, tak? Raczej tam nie, się nie zapuszczałeś.
2: Ja nad morze jeszcze raz na 20 lat... I to mi wystarczy.
0: Proszę państwa, zapraszam państwa do włączania się w naszą rozmowę. Nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
1: Proszę Państwa, tematem Radio Nocą dzisiaj są nasze magiczne miejsca, gdziekolwiek na świecie. W studiu jest ze mną Ryszard Bonisławski, świetny przewodnik po Łodzi, Polsce, a także za granicą. Zapraszamy Państwa do włączania się w naszą rozmowę, do opowiedzenia o Państwa miejscach magicznych, szczególnie dla Państwa cennych, albo z uwagi na piękno tego miejsca, albo też z uwagi na przeżycia z nim związane, na szczęście tam doświadczane. Przypomnę nasze numery telefonów 606-78-78-78 oraz 42-678-78-78. A przy naszym telefonie jest już z nami pan Jacek Chechłacz, którego maili właśnie przed sekundą czytałem. Witam, dobry wieczór panie Jacku.
2: Witam panie Mariuszu, witam panie Ryszardzie.
3: Dobry wieczór, witam.
2: Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło, że się dodzwoniłem do pani. No, chciałem trochę rozszerzyć.
1: Bardzo proszę.
2: Więc po pierwsze tam zacząłem pisać o tej miejscowości pod Zduńską Wolą, którą pamiętam z mojego dzieciństwa, ponieważ bardzo w wieku 6 lat zmarł mi ojciec, więc zostałem sam jako jedyna z mamą. Mama chciała zapewnić mi jakieś tam przyzwoite wychowanie, wakacje, ponieważ też ze zdrowiem to różnie bywało, a miejscowość nazywa się Poręby, znajduje się obok Zduńskiej Woli, nie jest to może kolumna, ale też ja do dzisiaj darzę Poręby wielkim sentymentem, i ponieważ też preferuję sport rowerowy, więc w każdej wolnej chwili sobie jeżdżę rowerkiem tam te 2-3 kilometry do lasu, poddychać powietrzem. A w ogóle to chciałem powiedzieć, że to było rzeczywiście takie magiczne miejsce, bo z chwilą, kiedy się kończyła nauka w szkole, więc ostatniego dnia nauki mama pracowała jeszcze, brała samochód, pakowała to, co najważniejsze, i woziła mnie na Poręby do znanej gospodyni, gdzie ja tam przez 2 miesiące i chodziłem na jagody do lasu i pasałem krowy i zwoziłem siano. No, no taka szkoła życia, można powiedzieć. Mm-hmm. Dalej, co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie trochę o tej Wyspie Sobieszewskiej, gdzie jak już zostałem harcerzem, bardzo lubiłem jeździć właśnie na obozy. I na tą Wyspę Sobieszewską, to tam byłem chyba 5 czy 6 razy na tych obozach. I tak mnie urzekła ta wyspa, że chciałem nadmienić właśnie teraz. W 2019 roku byłem w Sopocie w sanatorium. Pierwszy raz akurat dostałem Sopot, z czego się bardzo ucieszyłem, bo któregoś dnia miałem na przykład czas wolny i sobie postanowiłem, że zrobię sobie taką podróż sentymentalną. Po 40 kilku latach pojechałem w to miejsce, gdzie jeździłem na obozy. No więc byłem mega zadowolony.
1: Wyspa była taka jak wtedy, tak?
2: Nie no, trochę się zmieniło. Tam te lasy inne już po prostu inaczej wygląda, to wszystko sobie szło, też inaczej wygląda, ale jednak powrót tam do Świbna, w okolicy właśnie ujścia Wisły, no to naprawdę sprawiło mi taką radość. a wyjście na plażę tam właśnie na Wyspie Sobieszewskiej, no to nawet muszę powiedzieć, że do tego doszło, że tam poznałem panią, którą też zabrałem właśnie drugi raz tam właśnie. Pojechaliśmy razem już i bardzo jej się ta okolica spodobała, gdzie nigdy tam nie była.
1: No. Byłem, to przyznam szczerze, rzeczywiście świetnie się wędruje po tej wyspie. Naprawdę jest unikalna, zjawiskowa, także absolutnie się tutaj z panem zgadzam. No i trzecie miejsce magiczne to Polskie Radio w Łodzi, Radio Łódź.
2: Nie no, to w ogóle tak jak napisałem, że to było spełnienie mojego marzenia. Dzisiaj rano czytając w mediach wywiad z redaktorem Piotrem Stańczykiem.
1: Tak, tak.
2: Napisał właśnie, że w 92 roku rozpoczęły się regularne audycje Radia Nocą. I cieszę się, że mogłem w 2 lata po starcie zostać zaproszony właśnie przez panią redaktora, a w ogóle bardzo naprawdę mile wspominam ten okres, bo ja pracowałem trochę w innym charakterze i mogłem sobie pozwolić na poznanie właśnie państwa, pana przede wszystkim, którego bardzo cenię, pani redaktor Krystyna Pietranek właśnie.
1: Tak, to.
2: A nawet muszę powiedzieć, że przecież w Radiu Łódź pracował mój krajan z okolicy z Duńskiej Szatku, Marek Niedźwiecki.
1: Oczywiście,
2: prawda?
1: Oczywiście, że tak. No. Oczywiście tutaj no.
2: I naprawdę ja się trochę interesowałem tą muzyką, zresztą w dalszym ciągu, mimo o tych 10 lat jestem cały czas, może nie na bieżąco, ale się interesuję i właśnie wygranie 2 audycji, które mogłem poprowadzić wtedy, no tu Piotrek, że tak powiem, Stańczyk pisał o Sylwestrze, który trwał 10 godzin, jakiś tam, a ja prowadziłem 2 audycje od godziny 0 do 5 czy 6 rano i to też i tak jak napisałem, buszowanie w tym archiwum, tam to była naprawdę fajna przygoda, którą naprawdę na całe życie zapamiętam.
1: Też to doskonale, panie Jacku, rozumiem. To jest taka rzeczywiście magia tego miejsca i szczególnie jak pan tutaj też chodził tymi korytarzami, szperał pan w archiwum, wybierał nagrania, czuł pan zapach tych starych boazerii, bo to jeszcze dawne lata, to tego się nie zapomina. Też nie ukrywam, że też w jakiejś mierze myślę, że te zapachy i ten klimat tak mnie ciągnął, że przyciągnął mnie po 30 latach.
2: A w ogóle muszę powiedzieć, że jakoś radio na mnie działa. Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że to mi też trochę pomogło, bo w 91 roku akurat miałem pracę i słuchałem Trójki. Wtedy w programie trzecim pracował Wojciech Mann i akurat kiedy ja pracowałem, bo to była chyba, nie wiem czy nie działa, no w każdym razie było święto i był prima aprilis i też zaprosił jakiś konkurs, w którym można było wygrać radiomagnetofon dwukasetowy, wtedy zachodni, wyższej klasy. No i wymyśliłem hasło, może przytoczę, nasze z Trójką świętowanie o granicy wody lanie. Różnie to można rozumieć, to lanie wody, to był 91 rok. No i muszę się pochwalić, że wygrałem ten radiomagnetofon.
1: A super.
2: I jeszcze chwileczkę, no, i ten radiomagnetofon się przyczynił do tego, że mój kuzyn z Łodzi mi podpowiedział, mówi, ja to, co to będzie robiło i ci tu grało, to musi na ciebie zarobić. I otworzyłem działalność gospodarczą i zacząłem sprzedawać kasety i płyty.
1: Nieźle. Gdzieś ten świat się jakoś domykał, tak?
2: No tak, tak, oczywiście. Przez to poznałem dużo ludzi. Dużo ludzi poznało moje zainteresowania, o których się wyrażało pozytywnie, że jest wszystko w porządku. No.
1: Panie Jacku, bardzo się cieszę, że pan zadzwonił do nas i napisał wcześniej, naprawdę idę tymi pana ścieżkami i też bardzo dobrze w tym wszystkim czuję, także mocno pana pozdrawiamy i oczywiście zapraszamy do bycia z nami dalej, jeszcze do godziny pierwszej. Mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Nocą. Może też tutaj kiedyś się w tych korytarzach spotkamy i będziemy razem się tymi zapachami i dźwiękami tak delektować. Tak, serdecznie pana zapraszam.
2: No, dziękuję bardzo.
3: Dobranoc.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję. I zapraszamy państwa do włączania się w naszą rozmowę. Ja teraz namówię Ryszarda, żebyśmy troszkę opuścili Polskę, bo nam czasu zabraknie.
3: Szkoda.
1: Ja wiem, ale jeszcze potem wrócimy na koniec.
3: No dobrze.
1: Chociaż powiem szczerze, ja się nasłuchałem tyle...

0: zdjęć, slajdów, że mogłem robić nawet takie wykłady o katedrach, o witrażach. To było niezwykłe. No i w końcu pojechałem w Dolinę Loary. To nie były takie wyjazdy, jak dzisiaj są łatwe. W tamtym czasie ja prowadziłem po prostu grupy takie trekkingowe, w autokarze były namioty, to wszystko, co potrzebne do spania na kempingu. Grupy były mało, że tak powiem, wybredne, czyli gotowali sobie, no, ale przede wszystkim nastawiali się na zwiedzanie. I pamiętam w Dolinie Loary, tam jest tak dużo zamków. Ja byłem chyba 5-krotnie w Dolinie Loary, w tym raz rowerem przejechałem. To wtedy można więcej zobaczyć, bo autokarem to nie wszędzie się staje. No, są te najważniejsze zamki typu Chenonceau, Azay-le-Rideau czy Chaumont.
1: A który?
0: Największy Chambord. To był zamek, jak podjechałem tam i z daleka zobaczyłem za drzewami wystającą taką gęstwinę kopułek ostro zakończonych. Mówię, Boże, coś niesamowitego. Ale jak się zbliżyłem i zobaczyłem tą frontową ścianę, ona ma ponad 128 metrów szerokości, najeżone to wszystko jest sterczącymi wieżyczkami. Jest tam 440 komnat, a kominków tyle, ile dni w roku. Nie wiem, czy ktoś tak specjalnie je tak policzył. W każdym razie tam przebywało dworzan bardzo wielu. Zamek jest otoczony ogromnym parkiem. Park ma 5400 hektarów. To miejsce i polowań, i spacerów, przejażdżek i tak dalej. A jednocześnie, to tam się zaczyna od Franciszka I, bo on był inicjatorem budowy tego zamku, ba, tam nawet pracował Leonardo da Vinci, który zaprojektował klatkę schodową, dwubiegową. Także ci, co schodzą, nie widzą tych, którzy wchodzą do góry. No to był sprytny. Zresztą nie tylko tam. Zresztą był jest pochowany też na terenie zamków nad Loarą. Ale co mnie bardzo cieszyło zawsze, jak grupę tam wprowadzałem i opowiadałem o śladach polskich. Bo przecież żoną Ludwika XV była Maria Leszczyńska, córka naszego nieszczęsnego władcy. Bo świetny władca niekorzystnym zbiegiem okoliczności ustępował miejsca Sasom, okropnym, którzy no, Polskę zubożyli. I ona tam mieszkała przez moment, ale jej ojciec dłużej, Stanisław Leszczyński, tam dłużej mieszkał. Czyli to jest taki pierwszy ślad. I teraz właśnie znów wracamy do Sasów, bo Maurycy Saski, syn Augusta II Mocnego, nieślubny, tak jak wielu tych, był marszałkiem Francji i w 1746 roku, myślę, że się mogę pomylić trochę, bo ja tam dawno nie byłem i nie oprowadzałem, ale tak ta data mi jakoś... Tak, bo on stał się właścicielem tego zamku. Podarowano mu go. On tam długo się nie cieszył, nim on chyba 5 lat przeżył jeszcze, ale no, jakiś ślad kolejny poloników tam mamy. I tak można byłoby to mnożyć. Niektóre zamki są dosłownie postawione w rzece. Chenonceau czy Azay-le-Rideau. One stoją w wodzie. No, coś niebywałego.
1: I tu może na chwilkę, żeby małą pauzę, ponieważ mamy kolejny telefon, Ryszard.
0: No nie, ja tu nie...
1: Halo, Radio Nocą, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Michał Sruszka.
1: O, też. Króciutko. Stały słuchacz Radio Nocą. Witam, Michał.
2: Myślałem, że wysłucham do końca, ale widzę, że się wstrzeliłem jakoś. Króciutko, jakby kolejny kamyczek do tej wielkiej miłości z Dolnego Śląska, bo zdecydowanie to jest moje ukochane miejsce. Mówiąc o górach, zdecydowanie mówimy tutaj przede wszystkim o górach, które są dla wszystkich, to znaczy i dla tych, którzy nie chcą bądź nie mogą się zmęczyć i dla tych, którzy chcą się zmęczyć. Jest bardzo różnorodne miejsce. Przepiękne też miejsca, oprócz tych, o których pan Ryszard już wspomniał, i Wrocław przecież, i cała kotlina kłodzka

0: Góry Wałbrzyskie chociażby, więc tutaj dużo można byłoby mówić na ten temat, zdecydowanie polecam. Natomiast żeby tak troszeczkę granicę znów przekroczyć, to właściwie to kiedyś to ja myślałem, że to są w dalszym ciągu Sudety, natomiast po jakimś czasie okazało się, że to nie są Sudety, tylko Góry Połapskie. Mianowicie mówię tutaj o Niemczech, o Szwajcarii Saksońskiej, o całym tym terenie.
1: Malowniczy bardzo teren.
0: Piękne zamki na malowniczych górach. Przełomy przecież tej Łaby, które są właściwie obfotografowane z każdej strony. I są to miejsca, które są niedaleko. Zresztą tak jak jakby po czeskiej stronie Sudetów, nie wiem, chociażby Adyspaskie Skały.
1: Więc wszystko, skalne miasta, bardzo wielkie.
0: Dokładnie. Poza tym...
1: Braumowskie Steny.
0: Dokładnie. A mimo wszystko jakby Sudety nie są jeszcze, poza oczywiście, nie wiem, miejscami typu Śnieżka, Szczeliniec i tak dalej, one jeszcze nie są wydeptane i jeszcze są tam miejsca, w których my możemy naprawdę...
1: No, Góry Iżerskie jeszcze trzeba tutaj dopisać.
0: To jest coś, co jest jakby następnym moim... Właściwie teraz czekam tylko, kiedy będę miał czas, żeby właśnie poznawać na nowo Izery, bo kiedyś tam byłem raz. Natomiast teraz chcę te Izery ponownie zwiedzić.
2: A kiedyś opowiadałeś, Michale, nam, że, może tak powiem Ryszardowi, Michał jest, jak myślę, szczęśliwym ojcem, mężem rodziny, ale jeśli dobrze pamiętam, Michał, raz w roku wyjeżdżasz zupełnie samotnie w góry, właśnie w Sudety chyba, tak?
0: Uciekasz
2: od wszystkiego i sam sobie wędrujesz, tak? Wtedy.
0: Tak,
2: bardzo lubię. Kilka dni na nie wiem, odnajdywanie samego siebie.
1: Też to lubiłem.
0: Tak, na oddech. I w Sudetach, tak jak mówię, albo idąc, wybierając się w Sudety poza sezonem, albo pomijając te jakby topowe miejscówki, tam rzeczywiście można znaleźć święty spokój, ciszę, naprawdę miejsce mega.
2: Ale wtedy, tak sobie staram to wyobrazić, idziesz sobie sam, wędrujesz i co, na przykład sobie gdzieś siadasz na jakiejś skale z widokiem gdzieś tam daleko w dół, w kotlinę i zanurzasz się w myślach, w sobie, w kosmosie? Jak to wygląda?
0: Z racji swojej kondycji siadam dosyć często nawet, niezależnie od tego, czy jest widok, czy nie. Natomiast rzeczywiście to daje takie odprężenie, jak mimo zmęczenia, które jakby lubię się też zmęczyć, ale daje taki moment, takiej chwili dla siebie, zadumy, odpoczynku, przemyślenia tego wszystkiego. Polecam zdecydowanie wszystkim.
2: Super, powiem szczerze. Ja miałem takie uczucie raz. Akurat do Sudety to rzeczywiście samo miejsce było tak zjawiskowe, że rzeczywiście nie wiem, jak można je opisać, ale akurat miałem taką możliwość, że miałem możliwość usiąść na krawędzi Grand Canyonu, rzeki Colorado. I byłem wtedy sam. I miałem naprawdę wrażenie takie, ponieważ to jest ten Grand Canyon, to jest właściwie rzeka Colorado, była pode mną 1,5 kilometra w dole, a jednocześnie 1,5 miliarda lat w głąb historii Ziemi. Taka wielka, rozległa rana i jednocześnie tak jakby wypatroszona ta Ziemia dosłownie historycznie i fizycznie. To było tak niesamowite wrażenie, że jak nawet teraz ten obrazek gdzieś tam mam, to dostaję gęsiej skórki, bo to rzeczywiście jest wtedy takie zanurzenie się w kosmosie i w ogóle. Ale wtedy trzeba być naprawdę samemu.
0: Zgadza się.
2: Super, bardzo dziękuję, Michale, za ten telefon. Cieszę się bardzo, że jesteś z nami.
0: Również dziękuję. Wszystkiego dobrego, udanych wakacyjnych, urlopowych wojaży.
1: Wzajemnie. Pozdrawiamy.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. I bądź z nami jeszcze do pierwszej. Dziękuję bardzo. I zapraszamy Państwa do włączania się do naszej rozmowy 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, robi się niesamowicie w Radiu Nocą. To kolejne Radiu Nocą, które myślę, że mogłoby trochę dłużej potrwać niż tylko do godziny pierwszej. Przy naszym telefonie mamy też pana Tomasza, tak? Halo?
1: Tak, tak, jestem.
0: Witam, witam. Widzieliśmy się w tramwaju, tak? Nie tak dawno jeszcze.
1: Tak, witam, witam. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Tak, widzieliśmy się dzisiaj w tramwaju. Piękna wycieczka, bardzo dziękuję za możliwość skorzystania z tej objazdówki po Łodzi. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Zwłaszcza kiedy rozpocząłem właśnie swój wypoczynek i no, lepiej sobie nie mogłem wymarzyć tego rozpoczęcia urlopu, może tak powiem. Że nie sądziłem, że się uda załapać jeszcze, o może tak na ostatnią chwilę.
0: Cieszę się bardzo.
1: Jazdem. Także jestem bardzo zadowolony. Byłem razem z synem, syn też jest zadowolony i no, cieszymy się, że jest taka, była taka możliwość, taka inicjatywa właśnie.
0: Ale w tramwaju mówił pan, że będzie pan w drodze do Włoch. Teraz pan jest w drodze do Włoch,
1: tak? Tak, jestem właśnie w drodze do Włoch. Tak jak wspominałem, rozpocząłem dzisiaj swój wypoczynek z rodziną. Jedziemy właśnie wszyscy razem z trójką dzieci.
0: To gdzie jesteście teraz? Gdzie jesteście teraz?
1: Jesteśmy jeszcze na terenie Polski, bo wyjechaliśmy dosłownie zaraz po rozpoczęciu audycji. No tak celowaliśmy, żeby jeszcze można było posłuchać przez radio. Więc jesteśmy teraz w rejonie Częstochowy w zasadzie dopiero. No.
0: I jeszcze nas słuchacie, tak?
1: I słuchamy, tak. Tak. Słuchamy super. Jeszcze w radio właśnie.
2: No potem w internecie.
1: Rozpoczął tak. Mój brat, widziałem, słyszałem, że udało mu się zadzwonić do Państwa radia. Tak.
0: Był czujny, zadzwonił jako pierwszy.
1: Czujny był, tak. Ja właśnie już też tak nasłuchiwałem, włączyłem audycję i mówię, o, jest telefon, może brat, no i udało się.
0: A dokąd jedziecie we Włoszech?
1: Jedziemy do Wenecji. Rozpoczynamy od Wenecji.
0: Super. Ostatnie
1: zwiedzania. Nie byliśmy jeszcze w tym rejonie, także zawsze nam się marzyła Wenecja. Więc...
2: Tam na trasie Dolomity będziecie mijali, warto tam na troszkę się zatrzymać. Choćby popatrzeć, niekoniecznie na Via Ferrata czy gdzieś, ale popatrzeć na te piękne góry, bo to...
0: Ale będą w nocy teraz jechać.
2: No to, ale to dojadą rano.
0: Rano. Mhm. No sama Wenecja, nie ukrywam, no to jest rzeczywiście... są takie miejsca, których nie można przereklamować. No Wenecja jest jednym z takich miejsc, tak samo Grand Canyon. To są takie miejsca, których nie można przereklamować, naprawdę. Także super, że tam będziecie.
1: Też tak planowałem właśnie wyjazd na wieczór, żeby za dnia gdzieś tam jak będziemy przez Alpy przejeżdżać w południową, to żeby już tam zobaczyć właśnie te piękne tereny i podziwiać. Co do takich właśnie miejsc magicznych chciałem jeszcze też wrócić.
0: No właśnie.
1: Panie Mariuszu, to, dla mnie takie miejsca magiczne w Polsce, może bym tak zaczął, bardzo podobało mi się kiedyś, byliśmy, mojej żony siostra mieszka w Czechowicach Dziedzice. I tam nieopodal jest Pszczyna.
0: No, tak, tak.
1: Bardzo ładny tam jest taki pałacyk z takim rezerwatem żubrów. Do końca nie pamiętam, jak to się tam nazywa, ale bardzo takie klimatyczne miejsce. Było faktycznie co podziwiać. Ciekawe miejsce historyczne, bo tam były spotkania carów, którzy przyjeżdżali na polowania, urządzali sobie tam polowania i gdzieś tam dalej jeszcze tamtego miejsca się przemieszczali. Drugim miejscem to są Bieszczady. Bardzo, bardzo miło wspominamy, z żoną byliśmy parę razy. Od Cisnej aż po tam Polańczyk, Stolina, Myczków, taka mała miejscowość. To nas urzekło. Byliśmy tam kilkukrotnie z żoną i zawsze do tego miejsca gdzieś sentymentalnie wracamy, aczkolwiek zmieniają się te Bieszczady już. Widzimy to, jak tam wchodzi komercja i hotele, deweloperka się tam też już rozwija dosyć intensywnie. No i i oczywiście polskie morze też nam się podoba bardzo. Przez wiele lat wyjeżdżaliśmy na wakacje rodzinne, między innymi Jarosławiec. Lubimy takie miejsca, gdzie nie ma zbytnio dużo ludzi.
0: Tak, tak, tak. A są jeszcze takie miejsca na szczęście.
1: Tak, i można trochę odpocząć od tego zgiełku. Mhm. To tak bym jakby w dwóch słowach określił. A jeżeli chodzi o zagranicę, to bardzo nam się podobają Bałkany właśnie. Gdzieś tam do Chorwacji lubimy jeździć, południowa Chorwacja. Tam takie są fajne rybackie wioski za Makarską. Mamy takie swoje miejsce, do którego wracamy. I powiem szczerze, byliśmy już w wielu miejscach, ale tam jest jakiś taki klimat, jakiś magnes. Przede wszystkim chyba piękne widoki, wysokie góry.
0: To
1: pasmo wody nieopodal tych gór, więc jakby mamy dwa w jednym, prawda?
0: To prawda.
1: W morzu podziwiamy piękne widoki i tak naprawdę odpoczywają oczy samym widokiem. I też miejsce, gdzie nie ma jeszcze zbytnio wielu turystów i można naprawdę spędzić tam fajne wakacje. No i dalej jeszcze przejeżdżając z Chorwacji, to też piękne miejsca. Bośnia Hercegowina, pasmo górskie, jadąc autostradą też naprawdę jest to oglądać. I dalej już lubimy w ogóle jeździć, nie wyjeżdżać samochodem, bo dużo wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć. Piękne miejsca, Macedonia Północna, jadąc tam do Grecji. Naprawdę polecam wszystkim, którzy lubią jeździć, to nas te Bałkany urzekają przede wszystkim.
0: Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, za te rekomendacje.
2: Za... Szczęśliwej drogi.
0: Tak,
1: dziękuję,
0: szczęśliwej drogi.
1: Właśnie.
0: No, pięknie.
1: Odpoczywam, żona jest tą szczęśliwą dzisiaj osobą, która rozpoczęła podróż naszą wspólną. Mam chwilę, żeby odpocząć i słuchać audycji dalej.
0: Bardzo się cieszymy. Proszę z nami jeszcze pozostać, bo jak tutaj widzę, i państwo się rozpisali i rozdzwonili, także naprawdę robi nam się bardzo magicznie i ciekawie. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Do zobaczenia, panie Tomaszu.
1: Tak, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Nocą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A przy naszym drugim telefonie jest z nami Zbyszek Skarżyński z Warszawy, znany już stałym słuchaczom Radia Nocą. Dobry wieczór, Zbyszku.
3: Dobry wieczór, Mariusz.
0: Witam cię serdecznie, cieszę się bardzo, że znowu słyszymy się także dzisiaj z Zbyszku, mimo tego, że opowiadałeś nam już dawno temu o twoich niesamowitych, bliskich spotkaniach z dziką naturą, to cały czas doskonale je pamiętam. I pamiętam twoją powieść o spotkaniu w atachy wilków obok twojego leśnego domu, czy otoczenie waszego samochodu przez stado dzikich lwów w Namibii, gdy spaliście w namiocie na dachu tego samochodu, czy groźne spotkanie z hipopotamem na rzece Zambezi, gdy ratował was dziki wielki słoń. Zjeździłeś kawał świata. Czy w tych podróżach znalazłeś miejsce szczególnie dla ciebie magiczne?
3: A wiesz co, Mariusz, to jest tak, że myśląc o tych magicznych miejscach, dochodzę do wniosku, że ich jest nieprawdopodobna ilość. I to nie jest tak, że jest jedno magiczne miejsce, które jest jakoś nieprawdopodobnie bardziej magiczne niż pozostałe. Każde posiada trochę inny rodzaj magii w sobie, ale chyba wiąże się to przede wszystkim z doświadczeniem, takim osobistym doświadczeniem, które w jakimś momencie powoduje erupcję endorfin. I tak jakby człowiek zjadł kilo czekolady, wypił nieprawdopodobną ilość kawy i popadł w błogość. Z takiego miejsca dzwonię.
0: Tak?
3: Zresztą, bo jestem akurat w swoim leśnym domu, ale nie o tym chcę dzisiaj opowiadać. Tutaj jest jedno z doświadczeń. Natomiast pomyślałem sobie bardziej, wiesz, o takich miejscach, które kompletnie wydawały się niemożliwe, nierealne, o których marzyło się gdzieś tam w dzieciństwie, czytając różne książki, śledząc podróże Livingstona czy Stanleya. I pierwszy raz chyba tak naprawdę w życiu zdałem sobie sprawę, że jestem w takim miejscu, będąc w delcie Okawango. Pływając po tych fantastycznych rozlewiskach, Już mniejsza o to, jak gdyby, bo w różnych formach pływały mniej i bardziej ekstremalnych.
0: Mam nadzieję, że nie wpław.
3: Nie, wpław nie. Chociaż może kiedyś. Ogromne płetwy i próbujemy. Pośród krokodyli mam. Natomiast będąc tam, to jest taki moment, że nagle zdaje sobie człowiek sprawę, że to jest takie miejsce, o którym marzyło się. Może nie tak, że każdego dnia, że regularnie, ale gdzieś to w tobie było bardzo głęboko. Nagle jest takie, kurczę, ja po prostu jestem w tym miejscu i czuję, że jestem szczęśliwy. To jest chyba esencja takiej magii tych miejsc. Oczywiście powodem tego piękna i odczuć może być wiele rzeczy. Piękno natury, sytuacja, marzenia, historia. Ale właśnie Delta Okawango było pierwszym takim miejscem. Drugie takie miejsce, choć jest ono dosyć turystyczne w tej chwili, ale jest nieprawdopodobne. To są wodospady Wiktorii, mhm, na granicy Zambii i Zimbabwe, gdzie będąc tam właśnie wyobrażałem sobie, co musiał czuć David Livingstone, kiedy tam się pojawił jako Europejczyk pierwszy i zaczął to opisywać. Te wodospady mają nieprawdopodobny urok, ponieważ rozkładają się dosyć szeroko i w zależności od miejsca, w którym się jest, ekspozycji, wysokości słońca nad widnokręgiem w danym momencie, czyli pory dnia tak samo, one wyglądają kompletnie inaczej. Te same miejsca wyglądają inaczej. Jednocześnie idąc wzdłuż tych wodospadów, obserwujesz nieprawdopodobną gamę świateł różnorakich, wręcz z tęczami, które widzisz bliżej, dalej od siebie, które tworzą krople wody i które się multiplikują. Także pamiętam taką sytuację, że widzieliśmy chyba 3 czy 4 tęcze kolejno następujące po sobie. I to są też takie momenty, że mimo tego, że jesteś po raz któryś kolejny tam, mimo tego, że dookoła jest dużo ludzi, to masz wrażenie, że to jest strasznie osobiste przeżycie i absolutnie indywidualne, niepowtarzalne i tylko dla ciebie. Mhm. A no i wiesz, tutaj wymieniać mógłbym jeszcze pewnie kilka takich miejsc, ale dorzucę jeszcze 2 jeziora, które zawsze kojarzyły mi się z jakąś taką esencją głębi Afryki. Jezioro Tanganyika, na które udało mi się dotrzeć od strony zambijskiej. I to też piękna podróż na inne opowiadanie, bo też zdarzyło nam się tam przez płonący busz jechać między innymi. Natomiast kiedy dociera się nad to jezioro i widzi się je i nagle po prostu zdaje sobie człowiek sprawę, jestem w tym miejscu, to było niemożliwe, a jednak jestem tutaj, to jest... Nie do opowiedzenia po prostu, otwórz się. Ja tam akurat samochód zakopałem nad tym jeziorem, jak je zobaczyłem. Tak.
0: Ale to cały czas było tak, że wy podróżujecie razem z żoną tylko we dwoje, tym samochodem, tak?
3: Tak. Tam byliśmy.
0: I co, potem na przykład samochód zostawiacie gdzieś i się oddalacie zupełnie sami we dwoje, idziecie w tę dzikość sami?
3: Znaczy, wiesz co, no, dzikość, chodzenie pieszo po buszu to jest zupełnie inna historia i wyzwanie, więc raczej tego nie polecam, mm-hmm, bez jednak osób, które ten busz znają dobrze. Natomiast jeżeli podróżujesz samochodem i robisz to w sposób racjonalny, no to oczywiście te zagrożenia nie są... Są przewidywalne. No, tak naprawdę.
0: Poza stadem lwów wokół samochodu w nocy w Namibii, nie, prawda?
3: Tak. Tak, wtedy też.
0: Tak, i wtedy, kiedy wstrzymaliście oddech, tak. Ja bym wtedy chyba już tego nie przeżył. Dobrze, ale jeszcze te jeziora, wracajmy.
3: No i jeszcze opowiem na koniec jedną rzecz. O jeziorze Wiktorii, największym jeziorze afrykańskim. To jest właściwie Morze Śródlądowe, gdzie prawie 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest tak, no prawie 1/4 Polski, powiedzmy, gdzie też zawsze marzyłem po prostu. To jakaś taka magiczna historia była, która, żeby stanąć nad tym jeziorem, dotknąć tej wody, popatrzeć na nie, no i zdarzyło mi się. No właściwie jest to morze. Nagrałem sobie nawet szum fal jeziora Wiktorii, który od czasu do czasu sobie odtwarzam, kiedy jest mi smutno albo chcę sobie nastrój poprawić. I to wrażenie tej nieprawdopodobnej przestrzeni otwartej i też takich indywidualnych po prostu konotacji związanych z jakimiś lekturami, wcześniejszymi marzeniami, to jest coś takiego, co daje, kiedy się staje nad tym akwenem po prostu i widzi tę dal, poczucie, że to jest totalnie magiczna sytuacja.
0: No powiem ci szczerze, że tak się czuję, jakbym już tam był teraz razem z tobą i to widział. Niesamowite rzeczywiście, chociaż wiele filmów, zdjęć oczywiście widzieliśmy, pewnie wielu z nas widziało to jednak zupełnie inaczej, kiedy opowiada o tym ktoś, kto tam właśnie stał i widział i patrzył, tak. Zbyszku, pięknie dziękuję, że nas zabrałeś w tę podróż. Mam nadzieję, że będziesz nas co jakiś czas w Radio Nocą zabierał dalej w te niesamowite miejsca. Powiem ci szczerze, uwielbiam cię słuchać, także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że mogliśmy teraz porozmawiać.
3: Dziękuję bardzo też. Oczywiście będę kontynuował.
0: dziękuję pięknie i do usłyszenia w Radiu Nocą i do zobaczenia.
2: Dobranoc.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc. Ojej, ale to się wydarzyło. Zanim pytania, Ryszard, do ciebie napisała pani Ewa Teixeira, ponieważ pani Ewa mieszka na co dzień w Lizbonie, napisała do nas przed chwilą. 20 lat temu los rzucił mnie na koniec Europy, dosłownie na sam koniec, do najdalej wysuniętego na zachód Europy Cabo de Roca. Mam jakieś 15 kilometrów, ale każdy Portugalczyk zaprotestowałby, jaki koniec, to początek Europy. Polecać Portugalii chyba nie trzeba, to cudowny kraj do zwiedzania. Mamy też swoją kaplicę czaszek we Worze, mamy piękne plaże, mamy mnóstwo atrakcji, a ja, kiedy zaczynają się wakacje, uciekam, wracam do Polski przed tłumami turystów, które z roku na rok coraz bardziej szturmują moją drugą ojczyznę. Tu mam swoje miejsce nad Bugiem, za miedzą Puszcza Biała, blisko na Podlasie, Kurpie. Kocham zaszyć się w nadburzańskich krzakach, chłonąć przyrodę, cieszyć się ciszą i spokojem. Świat jest piękny, ale nie ma jak w Polsce. Pozdrawiam Rady Łódź, tym razem nie spod Lizbony, właśnie z Nadbugu, Ewa. Super, panie Ewo, że jest pani też blisko, całkiem nas. Ryszard, no właśnie ten czas nam tak szybko biegnie. Ja mam tyle pytań do ciebie. Powiem tak, no... Może chociaż na chwilę zabierz nas do Turcji. Opowiadałeś mi już długo o twojej niesamowitej wyprawie autostopem przez prawie 2 miesiące, przez Turcję, Syrię.
2: No, 5 tygodni.
0: 5 tygodni, Jordanię. Czy może chociaż zanurzmy się w jakiś jeden kawałek tej twojej podróży?
2: Turcja jest pamiętasz. Tak pięknym krajem i tak bogatym i w zabytki różnorodne i w historię, że trudno, ale... Ja to bym zabrał wszystkich do Kapadocji, bo to jest miejsce, w którym jak przyjechałem tam na 2 dni planowałem, a byłem 4. Byłem w podziemnych miastach, byłem w kościołach wydrążonych w skałach. Tam jest taka dolina 17 kościołów i klasztorów. Konia niezwykła, bo tam do dzisiejszego dnia pamięć o Mewlanie jest kultywowana i w meczecie, który jest najświętszym dla nich miejscem, bo tam Mewlana jest pochowany, zorganizowano muzeum. I w tym muzeum ludzie się modlą, przychodzą ogromne grupy pielgrzymkowe, a jak się dobrze trafi, to można też zobaczyć derwiszów, którzy kręcą się w kółko, wirując. W ten sposób zbliżają się trochę do Boga chyba. No i tam też jest organizowany konkurs poezji ludowej. No, ja byłem urzeczony Konią i Kapadocją, bo tam są te skały niezwykłe, w w których ludzie drążyli sobie od wieków mieszkania, no a miasta podziemne pozwalały uchronić się przed najeźdźcami. Łatwo było te ulice wydrążone w skałach zamknąć okrągłym kamieniem.
0: Ale wiesz co, byłem w tym mieście podziemnym, więcej tam już nie wejdę.
2: A ja byłem w trzech i jeszcze bym chciał kolejny raz tam pojechać.
0: Ponieważ ja byłem, wiesz, w tłumie ludzi i to jest tak, że idziemy, czołgamy się wąskim tunelem pod ziemią, przede mną mnóstwo ludzi, za mną mnóstwo ludzi, tak sobie wyobraziłem, że gdyby
2: się coś stało.
0: Gdyby pani przede mną na przykład zemdlała, bo było bardzo gorąco, brak powietrza, no to ani do przodu, ani do tyłu.
2: Faktycznie. Ja nie mam lęku ani przestrzeni, ani tym bardziej w małych pomieszczeniach nie odczuwam też klaustrofobii, więc tam dobrze się czułem. No, najadłem się winogron chyba za wszystkie czasy. Do pierwszego dnia, jak się rano obudziłem na trawniku i spojrzałem w bok, patrzę, plantacje, takie wielkie winorośli. No to podszedłem, ciemne winogrona, wziąłem worek od śpiwora, narwałem chyba ze 3 kilogramy, położyłem się na trawie i kontemplując urodę tego miejsca, zjadłem chyba wszystkie, ale napełniłem organizm glukozą, poczułem się lepiej. No i tak podróżowałem po prostu. No, Antiokia. Jedynie, co mi się nie udało, bo mi odradzano wtedy to wyprawę, bo chciałem pod Ararat gdzieś tam się dostać. Ale wtedy Kurdowie bardzo niespokojnie się zachowywali. Trudno im się dziwić, bo to biedny lud, obijany z wszystkich stron. No i tam nie pojechałem. Ale Ankara, no, przepiękne, starożytne ruiny. Ja jeszcze byłem wtedy, gdy nie było tam hoteli wzdłuż wybrzeża. Mm-hmm. Tam było pusto. Plaże ciągnące się dziesiątkami kilometrów i ani jednego człowieka. Zamek stojący w morzu. No, coś takiego dla mnie niecodziennego. Zrobiłem 360 slajdów. Nie miałem więcej materiału fotograficznego, bo się nie spodziewałem. Pokazywałem te obrazki później po przyjeździe na wielu prelekcjach. To było lata 70. Wtedy jeszcze nikt tak daleko nie jechał, bo Stambuł był już pofotografowany, mogę powiedzieć. Tam ludzie jeździli, żeby kupić sobie jakiś kożuch. Tam na poczekaniu pan mi mówił, że 20 minut mam kożuch dobrany do figury, bo tam szybko to załatwiano. Nie wiem, jaka wartość tych kożuchów była, czy one u nas się sprawdzały zimą, ale ja nie potrzebowałem, nie lubiłem kożucha, ale lubiłem podróże. Poznawanie Troi, Perge, Side, Aspendos, no, Pamukkale, teren, gdzie woda wypływa, niesie z sobą ten wapień, on się osadza na skałach. To Pamuk to jest bawełna, czyli białe bawełniane skały, tak można to przetłumaczyć. Zauroczony jestem do dzisiejszego dnia, kiedy przypomnę sobie tą moją podróż w młodości.
0: Ale właśnie to jest niesamowite, bo ty wędrowałeś w młodości, wędrowałeś sam, autostopem, z jednym plecakiem.
2: No z jednym, tak. I chlebakiem, a co, bo w którym miałem dokumenty.
0: Trochę mi zdradziłeś, nie wiem, czy odważysz się powiedzieć słuchaczom, co miałeś w tym plecaku.
2: No w plecaku miałem dwie koszulki, dwie pary majtek, skarpetki, a resztę to były jakieś konserwy, zupy. No ja miałem $120, bo taki był przydział wtedy. No i za te $120 musiałem to wszystko objechać, pojechać jeszcze do Syrii, bo sobie załatwiłem wizę syryjską, do Jordanii, bo bardzo chciałem Petrę zobaczyć.
0: I zobaczyłeś Petrę.
2: No i tam przez moment, ale byłem na pustyni.
0: Zazdroszę ci tej Petry. No. Ale celem była Petra, czy dalej jeszcze?
2: No chciałem koniecznie do Morza Martwego się dostać, bowiem w dzieciństwie zamarzyło mi się położenie się na wodzie, tak jak widziałem na zdjęciu Anglika, który leżał na wodzie z fajką i czytał gazetę. Ja nijak nie mogłem tego zrozumieć, jak to się stało. No mama mi tłumaczyła, że woda ma takie zasolenie, no to ja poprosiłem dziadka o kilogram soli, wsypałem do wanny, w której nas mama kąpała, położyłem się i nic z tego. I mówię, to jakieś kłamstwo chyba. No ale ciotka, która mieszkała piętro niżej, bywała w świecie, mówi, nie, tak jest naprawdę. Mówi, tam nikt się nie utopi. No i marzyłem o tym i w Jordanii złapałem nawet kawałek papieru gdzieś w krzakach i położyłem się na wodzie, ale nikt mnie nie sfotografował, no bo nikogo nie było dookoła. A naprzeciwko most, no, Izrael był po drugiej stronie, w którym ja później będąc oglądałem drogę, którą skośnie schodziłem do wody w Jordanii.
0: I położyłeś się na tej wodzie, tak, i leżałeś, tak, sobie.
2: Ale już w Izraelu to mi zrobiono zdjęcie czytającego.
0: Niesamowite. Mamy ostatnie minuty, a na początku naszej rozmowy powiedziałem, że chciałbym poprosić cię, żebyś, nie wiem, rzucił kilka takich rekomendacji na wakacje, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś...
2: No, jeśli ktoś ma jeszcze niezaplanowane, to ja polecam Dolinę Pałaców w okolicach Jeleniej Góry, tam chociażby Wojanów, Łomnica, Mysłakowice. Tam kiedyś bywali władcy Niemiec. Tam bywali także Radziwiłłowie, no chociażby w Bukowcu. A właścicielka Bukowca i jej mąż, von Redenowie, zasłużyli się bardzo dla kultury, bo to dzięki niej do świątynia Wang w Karpaczu się znalazła, bo ona króla namówiła, żeby zamiast do Berlina przekazał nie do skansenu, tylko do Karpacza świątynię, którą przywieziono z Norwegii. Nie całą, bo tam jeszcze brakowało sporo kawałków. I ona stoi do dzisiaj. Małżeństwo von Redenów to w ogóle jest opowieść romantyczna. Pani była młodsza od męża, chyba 25 lat. On był kolegą jej ojca. Bardzo, no, niezwykły człowiek, zasłużony dla gospodarki niemieckiej. To on sprowadził pierwszą maszynę parową do Tarnowskich Gór, ale to by było długo opowiadać. A ja jeszcze chciałbym, jeszcze na koniec, jeśli pozwolisz,
0: tak, oczywiście,
2: zaprosić łodzian do zamku, który pozostaje w rękach łodzian. To jest zamek Niemodlin, największy na Opolszczyźnie. Zamek niezwykły. W tych wszystkich plebiscytach internetowych zdobywał pierwsze miejsce, dostał zresztą nagrodę Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zamek Książęcy, bo kiedyś należał do Piastów. Bolko I go budował, potem jego syn Bolesław Pierworodny i tak dalej. Na końcu Praszmowie, ale tam obok jest najstarszy ogród dendrologiczny w Polsce, XVIII-wieczny, ale także basen olimpijski, na którym niemieccy sportowcy przygotowywali się do olimpiady w Berlinie. Basen jest ciągle czynny. I to wszystko w zasięgu naprawdę niedalekiego spaceru, 2 km, 4. To nie jest dużo. Ja Niemodlin mogę polecić z czystym sercem.
0: A dlaczego łódzki?
2: A dlaczego? Bo łodzianie go kupili. Firma AIA zainwestowała w odbudowę zamku. Zamku, w którym, jeśli ktoś widział film Jasminum, ten film tam był właśnie kręcony. Te plenery zamkowe do dzisiaj istnieją. Zamek ma niesamowity urok wieczorem. Kiedy gdzieś tam księżyc prześwituje nad głowami, jakieś gwiazdy, a na dziedzińcu coś się odbywa. Bo ten zamek żyje przez cały rok.
0: A czy to jest ten zamek, gdzie jest replika komnaty bursztynowej?
2: Tak, tam jest replika komnaty bursztynowej.
0: Ale to jest taka replika, naprawdę replika w tym
2: replika
0: sensie,
2: replika świetna, bo jak ludzie wchodzą, otwierają usta i mówią, o, znalazła się. A naprawdę kiedyś szukano tam też komnaty, bo takie
0: ale czy ona jest z bursztynu?
2: Nie, ona jest z żywicy epoksydowej, ale także z bursztynem połączonej. No naprawdę, jak ktoś będzie, to nie pożałuje. Piwnice Izby Tortur tam urządzono. Jest nawet kamień mocy. W tunelu się wychodzi poza zamek i tam jest kamień mocy, ale także zbiór ikon, uzbrojenia. No, jest co pooglądać. Kaplica okazała. No i odbywają się tam koncerty, turnieje. No, ja bywam dosyć często. Jestem zachwycony sprawnością organizacyjną tych, którzy tam na miejscu tworzą tą nową formę wypoczynku, a jednocześnie zainteresowania historią.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, Ryszard. No. O czym marzysz teraz?
2: O czym marzę?
0: No,
2: o zdrowiu, żeby mi ciągle jeszcze dopisywało, żebym mógł gdzieś jeszcze pojechać.
0: Ale dokąd?
2: To ja jest wszystko jedno. Ja zawsze lubię gdzieś jechać. Ja już tak to miałem od dzieciństwa. Ja potrafiłem wsiąść w tramwaj w wieku 13 lat, pojechać tramwajem do Ozorkowa, przejść przez pola do Tumu i wrócić do tramwaju, bo miałem tramwaj za darmo. Bo mój ojciec pracował w MPK, to ja miałem migawkę, a więc podróżowałem tramwajami, autobusami, poznawałem w ten sposób miasto, przedmieścia.
0: Ale już musimy kończyć.
2: No,
0: to
2: muszę.
0: Powiedz, tak, ja ale tak. Powiedz tylko dokąd pojechałbyś. No już może nie tramwajem.
2: No ja w tej chwili chciałbym raz jeszcze pojechać na Podlasie, tam w Dolinę Bugu. Tam jakoś taka atmosfera.
0: No, tam gdzie pani Ewa Tejszera teraz właśnie przebywa.
2: A no właśnie, no to są miejsca niezwykłe. Ja tam jeździłem na obozy konne do Białej Podlaskiej. Tam zjeździłem cały ten teren, Janów Podlaski, Kodeń i tak dalej. I to polecam z czystym sercem. I tam kolejny raz, chyba 10., 12. bym raz jeszcze zagościł. Tam są bardzo serdeczni ludzie i jest co oglądać.
0: Tak, doświadczyłem tego. Wiem, że to zostanie odebrane jako, nie wiem, kokietowanie ciebie, ale muszę ci powiedzieć, że jesteśmy razem już 8 godzinę i nie jestem wcale tobą znudzony, naprawdę.
2: Dziękuję, że mi to żona powiedziała.
0: Ryszard, umawiamy się na jeszcze kiedyś po wakacjach spotkanie z tobą w Radiu Nocą. Myślę, że będziemy...
2: No, słuchacze cię wytupią.
0: Nie wytupią. Widziałem w tramwaju, jakim jesteś, wiesz, no, naprawdę niesamowicie wciągającym ludzi w opowieści człowiekiem. Pozwól, Ryszard, że się zaproszę państwa co dalej. Mam nadzieję, że rozmowy dzisiaj o naszych magicznych miejscach były dla państwa inspirujące. Może znaleźli w nich państwo miejsce, które chcieliby zobaczyć w Polsce czy poza granicami. To była nasza ostatnia Radio Nocą przed wakacjami. Spotkamy się ponownie w naszym nowym sezonie, który rozpoczniemy 3 września. Ale nasze rozmowy w Radio Nocą będą z państwem przez cały czas. Każda z 63 naszych dotychczasowych nocnych rozmów od powrotu Radio Nocą po 3 dekadach nieobecności na antenę Radio Łódź jest dla państwa dostępna jako podcast na stronie Radio Łódź czy na platformie Spotify. Wiem, że wielu z państwa ich słucha. I też jestem przekonany, każdy z państwa może znaleźć w nich treści szczególnie dla państwa ciekawe czy ważne. Ja do tych rozmów wracam od czasu do czasu i za każdym razem odnajduję w nich coś nowego. Zgromadziliśmy w nich ogrom ważnych treści. Jeśli więc będą państwo mieli trochę wolnego czasu w te wakacje, to serdecznie polecam, to z pewnością nie będzie czas stracony. Jednocześnie w imieniu nas wszystkich tworzących Radio Nocą życzę państwu udanych, szczęśliwych wakacji, odpoczynku, złapania oddechu, zbalansowania swojego życia w odpowiednich proporcjach, do tego pięknych wrażeń, naładowania baterii, aby starczyło nam energii na cały przyszły sezon jesienno-zimowy. Dzisiaj w Radiu Nocą to już wszystko. Za uwagę dziękuję państwu. Ryszard
2: Bonisławski.
0: Tak jest.
2: Dobrej nocy.
0: Tomasz Ferliński, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Do usłyszenia w podcastach Radio Nocą oraz do usłyszenia w pierwszym powakacyjnym Radio Nocą w czwartek 3 września 23.05. A teraz już pięknych snów państwu życzymy. Może właśnie o niesamowitych miejscach magicznych, a może o niesamowitych spotkaniach. O spotkaniach magicznych ludzi. Dobranoc państwu.

rzeki i facet ci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.